0: niemowlęta, dzieci ze względu na tą krzywicę.
1: Tak, ale ten problem suplementacji w pediatrii, szeroko pojętej u dzieci, on jest od lat znany i pediatrzy tego bardzo pilnują, więc ten problem nie wydaje się być wielki w tej chwili. Problemem takich niedoboru są zdecydowanie grupy osób starszych, ludzie dorośli.
0: Myślę, że nawet w aptece zawsze możemy farmaceutę zapytać, ile powinniśmy przyjmować witaminy D3. Farmaceuci tutaj z chęcią podpowiedzą. A jak rozpoznać, że mamy niedobory?
1: Trudno to rozpoznać, jeżeli nie wystąpi jednostka chorobowa, ale jeżeli wyobraźmy sobie, że mamy taką zwiększoną tendencję do zapadalności na infekcje. Mm. Oczywiście tych przyczyn może być wiele. Nie da się powiedzieć, że jeżeli my mamy taką, często chorujemy, na przykład w tym okresie jesienno-zimowym, to jest to na pewno spowodowane witaminą D3. To jest pewna tendencja wieloczynnikowa, ale niedobór witaminy D3 może być jednym z powodów takiego stanu rzeczy. Oczywiście nie jedynym, ale jednym z wielu.
0: A kolejne? Coś, możemy jakieś dolegliwości bólowe mieć nawet? Jeżeli na przykład D3 jest tak istotna przy kościach.
1: Jeżeli mamy często łamliwość kości, tendencję do większego ryzyka łamliwości kości, osteoporozy, to zdecydowanie tak. Dodatkowo osłabienie mięśniowe. Tak jak mówiliśmy, witamina D3 też odpowiada za prawidłową siłę mięśniową. Również może być to takim pierwszym objawem niedoboru.
0: A jak bada się witaminę D3, o to będę pytała za moment. Przypomnę, ze mną w studiu doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w USK w Opolu. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Ze mną w studiu doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w USK w Opolu, czyli w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Rozmawiamy o witaminie D3, czy też o hormonie D3, tak jak już to na samym początku zostało powiedziane. Panie profesorze, na Pana oddziale też leczycie, bo chyba mogę powiedzieć leczycie, to już nie jest suplementacja, leczycie hormonem D3.
1: Tak, leczymy, ale w ramach badania klinicznego, na które uzyskaliśmy grant w Agencji Badań Medycznych. Jest to forma testowania dawki leku zaaprobowana przez Komisję Bioetyczną i jest to randomizowane badanie kliniczne.
0: Chyba teraz witamina D3 jest tak głęboko badana, tak? Przez medyków. Zwróciła Waszą uwagę medyków. Dlaczego?
1: Jest badana w różnych specjalnościach medycznych, ale również w intensywnej terapii. Wszystko zaczęło się od takich pionierskich badań pani profesor Karin Amrain, która jest lekarzem endokrynologiem, która pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Graz, która rozpoczęła, była takim pionierem badań nad rolą witaminy D3 u pacjentów krytycznie chorych, którzy byli leczeni w warunkach intensywnej terapii. Ona przeprowadziła takie pionierskie badanie, którego wyniki zostały opublikowane w takim prestiżowym czasopiśmie JAMA amerykańskim. Wyniki tego badania wykazały, że nie każdy pacjent krytycznie chory może skorzystać z suplementacji witaminy D3, ale na pewno są takie przesłanki, które mówią, że skorzystać mogą pacjenci krytycznie chorzy, z niewydolnością wielonarządową i z ekstremalnie niskim poziomem witaminy D3, który był definiowany w tym badaniu jako stężenie poniżej 12 nanogramów na mililitr.
0: To taki chyba trochę cudowny ten hormon, no bo wpływa i na serce, i na nerki, i na układ nerwowy, na układ kostny, na odporność. Przy pacjentach onkologicznych też witamina D3 ma zastosowanie, czyli naprawdę jest co badać.
1: Jest co badać, tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o ten pleiotropowy efekt działania witaminy D3, no to może on wpływać na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, autoimmunologicznych, na zmniejszenie częstości infekcji. I my w intensywnej terapii na tym mechanizmie działania się głównie skupiamy, ponieważ ciężkie infekcje w warunkach intensywnej terapii, sepsa czy wstrząs septyczny, są to stany zagrożenia życia. Takich pacjentów mamy każdego roku, leczymy bardzo wielu i jest to niestety, szczególnie wstrząs septyczny z niewydolnością wielonarządową, stan, który jest obarczony ogromnym ryzykiem zgonu pacjenta. Więc ten potencjalny mechanizm suplementacji, czy efekt suplementacji witaminy D3 w warunkach intensywnej terapii, chcemy zbadać, czy suplementacja wysoką dawką zmniejszy ryzyko narażenia pacjenta na te powikłania infekcyjne.
0: To na czym polega Wasz projekt NEFRO-D, tak? Nazywa się ten projekt. Od kiedy on jest realizowany? Jaką grupę pacjentów badacie? No i czy już możemy podać, może pan profesor podać jakieś wnioski pierwsze z tych badań toczących się klinicznych?
1: Projekt NEFRO-D, który stworzyłem kilka lat temu, na który uzyskałem grant w Agencji Badań Medycznych, dotyczy pacjentów, takiej bardzo wąskiej grupy pacjentów krytycznie chorych. Są to pacjenci, u których w trakcie hospitalizacji wystąpiło ostre uszkodzenie nerek, czyli przestały pracować nerki, one są niewydolne.
0: Wskutek takiego intensywnego leczenia, tak?
1: Nie tyle leczenia, ile choroby.
0: Choroby.
1: No bo jednak uszkodzenie nerek zdarza się bardzo często w przebiegu niewydolności wielonarządowej, którą leczymy w warunkach intensywnej terapii. Jest to typowe. Jeżeli pacjent ma wstrząs z niskim ciśnieniem, jest trudno utrzymać to ciśnienie, no to jednym z pierwszych powikłań może być również ostre uszkodzenie nerek, czy przestają działać te nerki. My się na takich pacjentów skupiamy, ale skupiamy się na tej fazie takiej ekstremalnie ciężkiej, ostrego uszkodzenia nerek, czyli sytuacji, kiedy pacjent wymaga podłączenia terapii nerkozastępczej, czyli mówiąc takim językiem prostym, sztucznej nerki, czyli zastąpienia funkcji nerek. I my u tych pacjentów to badanie właśnie prowadzimy. Mm-hmm. Problem jest taki, że jest to bardzo specyficzna grupa pacjentów, ponieważ jeżeli dojdzie do ostrego uszkodzenia nerek u pacjenta septycznego, czyli z rozpoznanym wstrząsem septycznym, to schorzenie określi się jako ostre uszkodzenie nerek związane z sepsą, wstrząsem septycznym. Mm-hmm. Niestety jest to schorzenie powiązane z ryzykiem zgonu sięgającym nawet 70% przypadków w warunkach intensywnej terapii, także jest to bardzo, bardzo poważny problem kliniczny.
0: Bardzo poważny problem kliniczny i chyba trochę tych pacjentów jest, bo jeżeli nerki są na tej pierwszej linii zagrożenia, jeśli chodzi o przebieg tej choroby, no to tutaj bardzo istotne, żeby chronić te nerki. No i właśnie, jak wygląda takie badanie i jakie dawki podajecie pacjentom?
1: Wracając już do samej metodologii badania, stworzyliśmy ten projekt dlatego, że nie ma danych w literaturze światowej, jak powinniśmy i jakiej dawce podawać tą witaminę D właśnie w tej grupie pacjentów, którzy są krytycznie chorzy, mają niewydolność wielonarządową i są jednocześnie poddani terapii nerka zastępczej, czyli mają pracującą, podłączoną sztuczną nerkę. Nie ma kompletnie rekomendacji badań. Ponieważ, no,
0: czyli odkrywacie zupełnie nowe pole medyczne.
1: Tak, ta sztuczna nerka, która pracuje za nerki pacjenta, ona powoduje filtrację krwi. No i w miarę tej filtracji krwi również ta witamina D3 może być przefiltrowywana, tracona poza ustrój pacjenta. Więc chcemy zbadać, czy jaka dawka byłaby optymalna dla pacjenta właśnie poddanego terapii nerkozastępczej, co nie zostało wcześniej zbadane.
0: A od jakiej dawki zaczynacie terapię u pacjenta?
1: To jest badanie randomizowane, gdzie dzielimy pacjentów na dwie grupy i losowo przydzielamy do dwóch ramion badawczych. Ramię pierwsze dostaje jednorazowo drogą przewodu pokarmowego dużą dawkę 500 tysięcy jednostek witaminy D3.
0: Ogromne.
1: Drugie ramię, dawkę zwiększoną, 750 tysięcy jednostek podanych jednorazowo. Skąd się bierze ta dawka 500 tysięcy? To jest dawka, która była kiedyś rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu w zaleceniach dotyczących żywienia pacjentów krytycznie chorych. Ta dawka to było kiedyś rekomendowane, w tej chwili już nie ma takiej rekomendacji. Teraz mówi się, że powinniśmy u wszystkich pacjentów intensyterapii te poziomy witaminy D3 mierzyć. Natomiast nie ma ścisłej rekomendacji co do dawkowania. To jest też powód, dla którego to badanie prowadzimy.
0: Badania już trochę trwają. Nie wiem, czy pan profesor może coś zdradzić, ale jak reagują pacjenci? Jakie wnioski te pierwsze, jeżeli pan profesor może właśnie to ujawnić, jakie te wnioski pierwsze są?
1: Tak między wierszami, bo oczywiście badanie trwa, więc jeszcze opracowania statystycznego wyników nie ma. Są to moje takie luźne obserwacje, jak patrzę na swoich pacjentów, których włączyłem do badania. Na pewno im bardziej ten stan pacjenta jest krytyczny i niestabilny, tym ta suplementacja jest trudniejsza. Kwestia podaży witaminy D3 drogą przewodu pokarmowego niestety u dużej części pacjentów krytycznie chorych z niewydolnością wielonarządową działa też słabiej przewód pokarmowy, więc ten stopień wchłaniania też jest gorszy i oczywiście będziemy te wyniki poddawać analizie statystycznej, jeżeli uzyskamy już pełną grupę badaną, a brakuje nam jeszcze z tego, co mi się wydaje, 31 pacjentów do włączenia. Być może jednym z takich rekomendacji będzie to, żeby podawać inną drogą witaminę D3, na przykład domięśniową.
0: No właśnie, bo zaczęłam się nawet nad tym zastanawiać, takie założenia są, że w przyszłości będziecie jednak dalej próbować.
1: Tak,
0: nie poddajecie się.
1: Są pacjenci, u których bardzo łatwo poddani są terapii, że bardzo łatwo te poziomy uzyskać większe. No oczywiście mówimy o włączani są do tego badania pacjenci z krytycznie niskim poziomem witaminy D3, czyli u nas jest to 12,5 nanograma na mililitr. Natomiast zdarzają się pacjenci, których włączamy do tego badania, którzy mają nieoznaczalne poziomy. Czyli wynik laboratoryjny jest taki, że nie da się oznaczyć w ogóle poziomu, czyli oni jakby tej witaminy D3 w ogóle nie mieli. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też tacy pacjenci się zdarzają.
0: A do kiedy będą to prowadzone te badania?
1: Jeszcze rok. Rekrutację do badania klinicznego nefrologii mam zaplanowaną. Mamy zakończyć zgodnie z planem w sierpniu 2027 roku.
0: Czyli jeszcze trochę czasu zostało. A ilu do tej pory pacjentów w Opolu, rozumiem, tutaj prowadzicie takie badania, czy też gdzie indziej?
1: Prowadziliśmy też badania w Lublinie, ale tam zmieniło się trochę, tam klinika już nie istnieje, więc zakończono rekrutację. Prowadzimy w klinice anestezjologii intensyterapii w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu oraz w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, w klinice anestezjologii intensywnej terapii i będziemy otwierać też również ośrodek kliniczny w Rzeszowie.
0: To trzymamy kciuki. Nawet w takim małym Opolu dzieją się wielkie rzeczy i trzymamy kciuki, żeby ten projekt przyniósł takie oczekiwane efekty, żeby udało się odkryć, że ta witamina D3 jest na przykład w tej konkretnej grupie pacjentów bardzo potrzebna, bo robi dużo dobrego. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w USK w Opolu, jest ze mną w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy na temat D3, witaminy czy też hormonu.

0: Ze mną w studio cały czas profesor Tomasz Czarnik, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i cały czas rozmawiamy o witaminie D3. Rozmawialiśmy na temat projektu NefroD, który prowadzi pan profesor. Generalnie mówiąc w największym skrócie, pacjentom na intensywnej terapii są podawane duże, naprawdę duże dawki witaminy D3, ale to konkretna grupa pacjentów. I panie profesorze, cel jest taki, żeby ustalić, jaka witamina, w jakich ilościach, w jakich dawkach będzie wspierała pacjenta, który ma skrajną niewydolność nerek, tak?
1: Znaczy, celem badania jest, żeby sprawdzić u pacjentów z niewydolnością wielonarządową, u których nie działają nerki i u których była konieczność podłączenia sztucznej nerki, filtrowania pacjenta w sposób sztuczny, jaka dawka witaminy D3, albo czy to jest, bądź to jest 500 tysięcy, bądź 750 tysięcy, która będzie lepsza, skuteczniejsza w uzyskaniu należnego poziomu witaminy D3 w surowicy.
0: Bo już wiecie, że tak czy inaczej, czy to będzie 500 tysięcy, czy 750, a może wyjdzie wam w badaniach coś innego, generalnie ta witamina D3 jest potrzebna takim pacjentom.
1: Te dawki są tak duże. Pacjent krytycznie chory, leczony w warunkach intensywnej terapii, jest pacjentem z niewydolnością wielonarządową, w stanie, nazwijmy to, niestabilnym. I tutaj jest założenie jest takie, że konieczna jest duża dawka jednorazowa, żeby uzyskać szybko, w miarę szybko ten zalecany poziom witaminy D3. Ponieważ u pacjentów nieintensywnych, takich ambulatoryjnych, ten proces wyrównywania stężenia witaminy D3 w surowicy trwa nawet tygodnie, bo te dawki są dużo mniejsze. I to wymaga czasu. Nam zależy na tym, żeby ten zalecany poziom uzyskać szybko, aby uzyskać efekt działania tej witaminy D3 również w miarę już w czasie hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii. No takie jest tutaj założenie.
0: O jakich badaniach jeszcze pan profesor słyszał? Na przykład koledzy, koleżanki po fachu prowadzą jakieś badania nad witaminą D3. Myślę, że tutaj taką dużą nadzieję z witaminą D3 mogą wiązać pacjenci onkologiczni.
1: Potencjalnie tak. Mówi się, że ten charakter działania witaminy D3, wpływanie na działanie genów może zabezpieczać pacjentów przed wystąpieniem chorób również onkologicznych.
0: No bo to jest tutaj regulacja, tak, tych komórek.
1: Tak,
0: a
1: tak.
0: Pacjenci kardiologiczni?
1: Również. Tutaj mechanizmy, o których się mówi, są to mechanizmy, które uzupełnianie niedoborów może również zabezpieczać pacjentów przed grupą chorób z zakresu chorób sercowo-naczyniowych, czyli mówimy to o nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca.
0: Mm-hmm.
1: Cukrzyca również.
0: Aha. O właśnie, tutaj też takie, przechodzimy do takich bardziej, że tak powiem, pospolitych chorób, tak? Do chorób, które dotykają wielu pacjentów. Osteoporoza, krzywica u dzieci, problemy kardiologiczne. Bardzo ważne jest, żebyśmy na co dzień dbali o tę suplementację witaminą, hormonem D3.
1: Generalnie trzymali się rekomendacji. Myślę, że nad tym już świetnie dbają lekarze POZ-u. To jest ich rola, aby również uświadamiać, prowadzić taką szeroką pojętą edukację, profilaktykę zdrowotną i na pewno do tej edukacji profilaktyki zdrowotnej będzie się również wliczało suplementacja taka ambulatoryjna witaminy D3.
0: A jest konieczność, żeby pacjenci na własną rękę oznaczali sobie witaminę D3? Jest to badanie, zdaje się, płatne. Pacjent musi ponieść koszty, ale od czasu do czasu warto zrobić takie badanie? Czy może na przykład są jakieś wskazania do tego, żeby zrobić tego rodzaju oznaczenia?
1: Na pewno powinni to robić pacjenci z grup ryzyka, czyli pacjenci starsi, pacjenci, którzy nie są poddani, narażeni na, nie są poddani ekspozycji za promieniami słonecznymi, pacjenci z wielochorobowością. Natomiast powiem trochę inaczej. Ja sobie oznaczam sam witaminę D3, płacę za to badanie, tam raz do roku oznaczam poziom witaminy D3, żeby sprawdzić, czy ten poziom u mnie jest właściwy. I jeżeli ktoś ma taką chęć, to polecam, bo to daje możliwość szybkiego zdiagnozowania, czy mam do czynienia z jakimś niedoborem, czy ciężkim niedoborem i jak ta suplementacja, czy może już nawet interwencja lecznicza powinna wyglądać.
0: Bo jest większe ryzyko niedoboru niż przesadzenia z witaminą D3, bo naprawdę musielibyśmy duże dawki przyjmować D3, żeby przydawkować, tak?
1: Uważa się, że jest to lek bezpieczny. Aczkolwiek pamiętajmy, że zawsze powinniśmy się ze względów bezpieczeństwa trzymać rekomendacji lekarskych i towarzystw naukowych. A te rekomendacje mówią, że w szeroko pojętej profilaktyce nie powinniśmy przekraczać 4000 jednostek na dzień.
0: Mhm. Mówimy o osobach dorosłych.
1: Tak, tak.
0: Bo w przypadku dzieci, wiadomo, te dawki tak, są niższe. A panie profesorze, ja wiem, że pan nie jest lekarzem POZ-u, tylko anestezjologiem, ale tutaj robi różnicę, czy będziemy przyjmować w kropelkach witaminę D3, czy w jakichś kapsułkach, czy to zależy od preferencji pacjenta?
1: No, mamy do czynienia z suplementami diety i mamy do czynienia z lekami, którym jest witamina D3. I ja jestem zawsze zdania, że leki, czy preparaty spełniające kryteria leków są lepiej przebadane, bezpieczniejsze i no ja takie tutaj suplementuję. Zawsze można tą sprawę przegadać z lekarzem POZ-u i on na pewno świetnie poinformuje.
0: Natomiast czy z farmaceutą?
1: Z farmaceutą
0: prawda?
1: Również, tak. Oni świetnie są zorientowani w tej kwestii, bo należy zawsze odróżniać, czy coś jest suplementem.
0: Bo suplement to produkt spożywczy.
1: Spożywczy i to sito nie jest niestety duże i jakościowe. I jest wiele znaków zapytania, nigdy wiemy jak to się wchłania, jaki jest proces wchłaniania, jak jest skuteczność tego leku, więc no tutaj jest wiele znaków zapytania. Jeżeli przyjmujemy lek, to pamiętajmy, że jest to na pewno produkt bezpieczny, przebadany, dopuszczony do użytku i to sito bezpieczeństwa jest bardzo, mam bardzo małe oczka.
0: Mhm. A czy witamina D3 wchodzi w interakcję z innymi lekami?
1: Nie ma tutaj jakichś dużych interakcji. No, natomiast pamiętajmy, że jeżeli przyjmujemy witaminę D3, jest to witamina rozpuszczona w tłuszczu, więc warto to w czasie posiłku, no, które zawiera tłuszcz, przyjąć, to wtedy to wchłanianie będzie lepsze.
0: A, no właśnie. Ja tutaj już robię błąd, bo ja przyjmuję samą tabletkę, popijam wodą i tyle, czyli dobrze jednak z posiłkiem spożyć, tak?
1: Tak, tak.
0: A rano, wieczorem, po południu to nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia.
0: Czyli lepiej z posiłkiem.
1: Tak,
0: jakimś.
1: No i pamiętajmy, jest to produkt, witamina, która jest rozpuszczalna w tłuszczach.
0: A są jeszcze takie wynalazki jak D3 i plus K2. Czy to też jest wskazane? No są już takie gotowe, nie wiem, czy leki, a suplementy.
1: Nie znam takich rekomendacji, które by mówiły, że te preparaty trzeba łączyć, przynosi to jakiś benefit dla pacjenta. Witamina D3 jest rekomendowana, natomiast nie ma rekomendacji dotyczących konkretnego tego łączonego preparatu.
0: Czyli nie ma co kombinować, witamina D3, podobno jest też witamina D2. Jaka jest różnica?
1: To jest kwestia tego, jak to jest przyjmowane, jak metabolizowane, ale produktem końcowym jest zawsze ten sam związek, ponieważ no, te witaminy w tej formie prohormonów, które przyjmujemy, one podlegają metabolizmowi. Takim pierwszym przystankiem będzie wątroba, gdzie następuje pierwszy proces metabolizmu. Drugi przystanek, jeśli chodzi o metabolizm, gdzie powstaje forma aktywna witaminy D3, są to nerki. Więc generalnie nie ma znaczenia, jaki ten prohormon, tą wersję pierwotną przyjmiemy, a droga metabolizmu w organizmie będzie zawsze taka sama i produktem będzie zawsze forma aktywna, która jest, no, powstaje w nerkach.
0: A D3, jeżeli jest przepisywana na receptę, bo też jest przepisywana na receptę, to rozumiem, że tutaj chodzi o wyższe dawki, tak?
1: Niekoniecznie. Uznajemy, że jest to forma lecznicza, przepisujemy z powodu na przykład niedoboru, to pacjent wtedy przyjmuje zgodnie z rekomendacjami lekarskimi. Przyjmować na receptę, dlaczego, że mówimy o leku, nie suplemencie diety.
0: Bo lekarz tak uznał, tak?
1: Lekarz tak uznał.
0: Tu na przykład pacjenci endokrynologiczni mają taką witaminę D3 przepisywaną.
1: Trudno wyobrazić sobie pacjenta, który przychodzi do endokrynologa, endokrynolog zdiagnozuje pewną jednostkę chorobową, czy jest to jakiś ciężki niedobór witaminy D3, czy jest to inna jednostka chorobowa, która wymaga również suplementacji witaminy D3, zalecał pacjentowi suplement diety. No raczej musi być to lek, który jest przebadany, który ma określony efekt i profil bezpieczeństwa.
0: Panie profesorze, czyli takie wskazówki dla pacjenta, już podsumowując naszą rozmowę. Konsultujemy się z lekarzem bądź też farmaceutą. Pamiętamy o tym, żeby suplementować witaminę D3. Mówimy tutaj o takim przeciętnym pacjencie, a tym bardziej jest taka suplementacja potrzebna w przypadku grup ryzyka, pacjentów z różnymi chorobami. No i korzystamy też z tego słońca.
1: Pamiętajmy o dawce. Bezpiecznie. Pamiętajmy o dawce, która jest zalecaną dawką, jest od 1000 do 2000 jednostek na dobę. Stosujmy zalecenia lekarskie i ten profil bezpieczeństwa. Nie przesadzajmy z dawkami. Pamiętajmy, że pomimo tego, że jest to hormon czy witamina stosunkowo bezpieczna, nigdy nie powinniśmy zalecanych dawek przekraczać.
0: No i czekamy na wyniki badań klinicznych i pana profesora i też innych badań nad witaminą D3, no bo jej możliwości działania prozdrowotnego są tutaj bardzo szerokie.
1: Czekamy na wyniki badań, ale pamiętajmy, że w medycynie kolejne badanie kliniczne jest pewną cegiełką, która pogłębia naszą wiedzę. Nie zawsze są to badania, które powodują rewolucję w medycynie. Mm-hmm. Jest bardzo mało takich badań, jeśli patrzymy na historię medycyny, ale jest to pewna cegiełka, która poszerza naszą wiedzę na dany temat. Więc myślę, że taki wymiar będzie miało to badanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję
0: za
1: bardzo.
0: Rozmowę na temat witaminy D3, czy też hormonu. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.
0: A w audycji dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Program zrealizował dziś Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Miłego weekendu, dużo zdrowia i do usłyszenia.

Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Najlepszym i najtańszym sposobem podróżowania jest oczywiście turystyka piesza. Do jej uprawiania oprócz chęci są potrzebne tylko wygodne buty, niewielki plecak, no i znajomość czytania znaków turystycznych. W magazynie Obieży Świata o pieszych trasach turystycznych opowiedzą o polscy znakarze z oddziału regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Helena Kubiczek i Andrzej Kubiczek, którzy w celu zachęcenia do uprawiania tej formy turystyki zainicjowali odnawianie oznakowań na opolskich pieszych szlakach. Jeśli ktoś pragnie dopiero rozpocząć turystykę pieszą, to trzeba znać szlaki. Państwo należą do osób, które zajęły się odnową opolskich szlaków turystycznych. I jest problem, co oznaczają kolory, trudności czy może coś innego. Ale zanim odpowie Pan na to pytanie, może porozmawiamy w ogóle o szlakach turystycznych.
1: Szlakami w naszym kraju to w ogóle zarządza Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze, dlatego że i przed wojną Polskie Towarzystwo Krajoznawcze czy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie byli prekursorami w wyznaczaniu szlaków turystycznych, malowaniu czy oznaczaniu ich, bo one nie były tak od początku dwa paski kolor. W tej chwili Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze posiada 73 tysiące kilometrów szlaków ogólnie, licząc na kraj. Z tego 36 tysięcy to są szlaki nizinne. One są i dla piechurów, i dla rowerzystów, i dla tych, co chodzą z kijkami. Także turystów chodzących szlakami jest dosyć dużo. Natomiast my w województwie mamy prawie 700 kilometrów szlaków.
0: To dużo.
1: Nizinnych. Tylko tak jak mówię, te szlaki są jeszcze niewidoczne w dużej części.
0: Bo dlatego były dawno, dawno.
1: Dawno, dawno malowane. Nikt się tym specjalnie tak nie zajmował. Nie było na to środków. W tej chwili idzie ku lepszemu. Dlatego, że my w tej chwili jako oddział znakujący szlaki podlegamy pod Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej. A tam z tymi szlakami zawsze było bardzo dobrze wiadomo. Tatry, Beskidy.
0: Bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo. Więc one musiały być znakowane i teraz...
0: I odnawiane.
1: Odnawiane oczywiście. My podlegamy pod nich teraz i idzie ku lepszemu. Dlatego, że w tamtym roku późno, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Dostaliśmy środki na renowację tras turystycznych, czyli szlaków. To było ponad 100 kilometrów, a mieliśmy bardzo krótki okres do odnowienia tych szlaków, ale daliśmy radę, pomalowaliśmy.
0: 100 kilometrów noga?
2: Razy 3. Bo najpierw trzeba było oczyścić, wyciąć chwasty.
0: Żeby ten szlak był widoczny.
2: Żeby ten szlak był widoczny. Podkład zrobić raz, potem namalować dwa białe paski i potem wracając dopiero kolor dać. Także 1 kilometr średnio razy 3. Te farby nie są takie, że w ciągu 5 minut wyschną, tylko dłużej. No, zależy też jaka farba, ale nie można było tak namalować od razu.
0: To tutaj muszę zadać pytanie, dlaczego Państwo zajęli się odnową szlaków?
1: Nie,
0: i
1: tak,
0: to za uśmiech.
1: A wie Pani, człowiek nieraz się wkurzy.
0: I wkurzył się Pan, że te szlaki są niewidoczne.
1: Wkurzyłem się totalnie, dlatego że szlaki turystyczne są wizytówką oddziału czy Polskiego Towarzystwa Turystycznego na danym terenie. Ileś tam lat temu, jak zaczęliśmy tak chodzić małą grupką po tych szlakach i robili takie krótkie wypady tymi szlakami w okolicach Opola czy troszkę dalej i stwierdziłem, że ich nie widać. Pomyślałem sobie, a jak przyjedzie turysta z głębi Polski, zobaczy na mapie, są szlaki ładnie poprowadzone, to przyjeżdża, nic nie widzi. No i tak kiedyś z żoną żeśmy pomyśleli, a ja mówię, wiesz, kupimy troszkę farby i pójdziemy zacząć tam malować. No i tak żeśmy zaczęli malować.
2: No jeszcze z koleżankami.
1: Kilka osób było chętnych, podobało im się, przychodzili z nami, żeśmy jeździli w teren, troszkę tam malowaliśmy w okolicach jezior Turaskich. Zaczęło to wyglądać ładniej i myślę, że nasz oddział już nie ma się czego wstydzić za bardzo, jeżeli chodzi o szlaki turystyczne w okolicach Opola, ale Dzisiaj mam spotkanie online z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej i być może tam coś powiedzą dokładnie o środkach, które przeznaczą w tym roku na renowację szlaków turystycznych.
0: Jesienią może być tych szlaków odnowionych więcej.
2: Myślę, że tak. Chciałabym, żeby to było wiadomo już wcześniej, no żeby dłuższy czas był na ich malowanie.
0: I na przygotowanie, bo tak. To przecież nie można wziąć tylko farbę i iść i malować.
1: Głównie chodzi, żeby nie było to na wariackich papierach, że mamy tam miesiąc na odmalowanie ponad 100 km szlaku, powieszenia kierunkowskazów, tabliczek, bo to wszystko zajmuje czas. Tabliczki dostajemy z Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, bo środki na te kierunkowskazy, tabliczki były z Ministerstwa Sportu i Turystyki dane do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

0: chciałbym nadmienić, że głównie na szlakach turystycznych, znakowanych, można zdobywać nasze PTT-kowskie odznaki, które dają jakby przepustkę do działania później w towarzystwie, czy uprawnienia do prowadzenia grup i dla własnej przyjemności też. To jest odznaka turystyki pieszej, to są szlaki nizinne i odznaka turystyki górskiej, którą zdobywa się oczywiście na szlakach górskich. Zachęcam też do zdobywania tych odznak, bo wiadomo, że tego trochę się namnożyło, ale ja myślę, że podstawą zawsze w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym to były oznaka turystyki pieszej, oznaka turystyki górskiej, ponieważ one są najstarsze, one są wymyślone jeszcze w okresie międzywojennym. Jeżeli chodzi natomiast o sam znak szlaku turystycznego, który, no wiemy, jeden pasek biały, drugi pasek biały, w środku jest pasek kolorowy, typowy znak taki, to jest 15 cm na 9, każdy pasek ma po 3 cm. Zaczęło się go stosować po wojnie w polskich górach, natomiast jeżeli chodzi o pasek, to w 1971 roku dostał on ochronę prawną, czyli jest prawnie chroniony. Pod karą grzywny, niszczenie tych znaków w terenie, co zdarza się dosyć często.
1: Wie? Są takie przypadki?
0: Są przypadki, zwłaszcza jak ktoś ma ten wyższy stopień niszczenia, to przeważnie niszczy, jak jest skręt, jak jest szlak, który zmienia kierunek, żeby się turysta pomylił. To jest takie nieprzyjemne, no ale staramy się takie uzupełniać znaki, kontrolować, czy te znaki są, bo każdy szlak powinien być monitorowany właściwie co dwa lata, czy nie ma jakichś zmian na szlaku, czy właśnie nie ma zniszczeń, usuwania jakichś gałęzi, które zakrywają znaki.
2: Było tak, że szlak przechodził przez takie łąki i teraz te łąki zostały ogrodzone. Było po drodze jakieś stado byków i właściciel tego stada z drzewa zdrapał wszystkie szlaki. Żeśmy omijali te pastwiska i szukali, gdzie on tam mógł wyjść, bo tu już nie było. Nawet pod wiaduktem zamalowane, musimy iść uzupełnić. I czerwony szlak, tak jak idzie tak do Turawy, też był namalowany, też jest zamalowany.
1: Po co to ludzie robią? Z głupoty?
0: To może nie z głupoty, tylko ten wiadukt na Powstańców Śląskich, czy wiadukt na obwodnicy Opola. Tam było dużo malunków różnych, tych maziajów, jak ja to nazywam. I po prostu malowali.
2: Odnawialiśmy szlak przy jeziorze Turawskim i tam była grupa łowiących ryby z kamperami i podeszło do nas dwóch młodych mężczyzn i pytają się, co to jest, bo...
1: Naprawdę?
2: Tak, mówimy, odnawiamy znaki turystyczne. A co to jest? No, nie wiedzieli, że coś takiego jak znak turystyczny jest. Też takie się zdarzają osoby.
0: A wracając do tych pomyłek, to z mojego punktu widzenia najczęstszą pomyłką, którą turyści popełniają na szlaku, to jest mylenie szlaku rowerowego ze szlakiem turystycznym pieszym, a w górach najczęstszą pomyłką to jest mylenie szlaku narciarskiego ze szlakiem pieszym. Dlaczego? Bo szlak narciarski, tak jak nasz typowy znak, prosty, czyli trzy paski, ale dwa paski ma tylko żółtawe i one się różnią od szlaku górskiego, pieszego.
1: Czyli
0: normalny szlak to jest kolor biały pasek, natomiast narciarski w górach to jest taki lekko żółtawy pasek, kolor i drugi żółtawy taki pasek. Także tutaj najczęściej i to jest 90% pomyłek właśnie na szlaku.
2: W naszych wędrówkach mieliśmy już taki przypadek, że panie właśnie poszły tym narciarskim i potem mówią, no jak to, no szliśmy tym niebieskim szlakiem. Kolor był tylko, że nie ten, co trzeba.
1: Nie dla turysty pieszego.
2: Tak, tylko dla narciarskiego.
0: Często się pokrywają, ten sam kolor i nieraz trasa, ale nieraz ten narciarski gdzieś w boki odchodzi, jest dłuższy na przykład, czy krótszy. Moja rada jest taka, że jak idziemy szlakiem i się zgubi ten szlak, znaczy jak się człowiek zorientuje, że po długim czasie nie ma znaku, zasada jest podstawowa, jak mnie uczyli za młodości, wracamy do ostatniego znaku i tam dopiero patrzymy, gdzie ten szlak mógłby ewentualnie iść.
1: A skoro mówimy o kolorach, co oznacza żółty czarny?
0: No ludzie to właśnie tak spostrzegają, czarny, że ten czarny,
1: to trudny, ojej.
0: Są podstawowe kolory szlaków, czyli czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny. Chociaż dawno, dawno temu, kiedyś jak otwierali schronisko Sowa pod Wielką Sową, to schronisko sobie wymalowało taki szlak poniżej grani grzbietu koloru fioletowego. To był kolor tego, którego nie ma. Ale mówię, są podstawowe kolory, czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny. I tak zaczynając od czerwonego, czerwonym szlakiem oznacza się szlaki długodystansowe. Główne szlaki, tak jak w górach, są te główne szlaki sudecki, beskidzki, zachodnio-beskidzki. To są właśnie szlaki takie główne. W województwach nizinnych to też szlaki, które przebiegają przez na przykład całe województwo. Także to są główne szlaki. Niebieskie, one też są główne, ale one już idą bokami, też zahaczają o ciekawsze miejsca, ale już nie idą taką główną trasą w górach, na przykład w górach Sowi, że czerwony idzie cały czas grzbietem, a niebieski sobie idzie gdzieś poniżej i dochodzi na chwilkę i zaś schodzi. Zielony to jest dłuższe odcinki gdzieś szlaków, którymi się oznacza, jakieś krótsze odcinki, ale też nie takie krótkie. Natomiast żółty, czarny to są szlaki dojściowe. One są przeważnie krótkie, chociaż zdarzają się szlaki po kilkanaście kilometrów, ale to są przeważnie szlaki krótkie, którymi możemy dojść do jakiegoś ciekawego miejsca, do innego głównego szlaku, połączenie szlaków, no coś w tym rodzaju. Żółty to samo, to są takie typowe szlaki dojściowe, chociaż u nas żółty szlak biegnie dookoła jezior turawskich, czyli od Małego Jeziora do Małego, przez Turawę, przez północną stronę jeziora, do Szczedrzyka i później do Małego Jeziora przez ośrodki. No on jest długi, bo on ma 20 kilometrów, ale żółty, czarny to są szlaki raczej dojściowe.
1: Czyli nie mamy się obawiać koloru czarnego, to nie o trudności, on świadczy.
0: Wie pani, to w tym układzie wszystkie szlaki w górach powinny być czarne, nie?
1: Bo wszystkie są trudne.
0: No właśnie.
2: I jeszcze oznakowania na drzewach, no tam gdzie zaczyna się szlak, kropka na białym tle, czerwona.
0: Tu dobrze, że żona poruszyła ten temat. Dlatego, że każdy szlak zaczyna się i kończy. I zawsze na początku szlaku jest kółko z małym kółkiem kolorowym w środku. No i koło tego powinien być już ten normalny znak. I to jest początek szlaku. Początek szlaku i koniec szlaku oznacza białe kółko w środku z kółkiem kolorowym. Dobrze jest, jak jest kierunkowskaz, bo przeważnie początkowy kierunkowskaz pokazuje, ile mamy do końca szlaku, do punktów pośrednich. I jak pani widzi, to tutaj mamy początek szlaku zielonego do Rogowa, mamy początek szlaku żółtego,

0: autobusowej i trzeba dojechać tam na koniec. Na pętli jest znak początku szlaku i kierunkowskaz z opisem szlaku.
1: I jak jesteśmy na jakiejś trasie, to zawsze tak sobie potem powtarzają. Czerwonym do żółtego, niebieskim do czarnego i czarnym takie kolory, którymi mamy dojść.
0: Mamy nie tylko szlaki piesze, mamy szlaki rowerowe, konne, szlaki kajakowe. Też część tych szlaków jest pod zarządem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tutaj dobrze, że ona zwróciła uwagę, że taką odmianą szlaku turystycznego pieszego są tak zwane ścieżki dydaktyczne, spacerowe, przyrodnicze, ale takie ścieżki przeważnie wytyczają parki krajobrazowe, parki narodowe. Oni to oznaczają tablicami z opisami i to jest taka domena parków czy nadleśnictw, na przykład gmin. Ostatnio czytałem właśnie, że nadleśnictwa i gminy w Bieszczadach,
2: pana ulubione,
0: moje ulubione, chcą udostępnić nowy szlak. Chyba on polega na tym, że on będzie przebiegał przez dawne placówki WOP-u w Bieszczadach. Brzegi Górne, Uszczyki Górne, Wołosate, te tereny, jakby pierwszy odcinek szlaku. No zobaczymy, poczekamy.
2: Nie można go nazwać nawet szlakiem historycznym.
0: No na pewno, ale mówię, to ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze i spacerowe to jest domena gmin, nadleśnic, parków krajobrazowych, parków narodowych.

0: Sam się nad tym zastanawiam, jak zachęcić młodych ludzi do takiego wędrowania, chociaż na szlakach widzi się dużo osób wędrujących tam z rodzicami, ale nie ma takich grup, jak to kiedyś bywało, że tam szło tam 10 osób przez góry szlakiem z plecakami od do.
1: A druga grupa, która schodziła, to mówiła dzień dobry, no. A teraz nikt dzień dobry nie mówi.
0: No wolałbym już tego tematu nie poruszać.
2: Bardzo nie podobają mi się, jak na przykład zakwitną krokusy i sobie chodzą, robią zdjęcia, depczą w chronioną przyrodę, żeby sobie ładne zdjęcie, wchodzą na skały, tam gdzie nie można. To mnie się nie podoba. To są tacy teraz nowi turyści, porozbierani zimą. Coś takiego niefajnego się dzieje teraz.
0: Są to takie rzeczy dziwne dla nas, starych turystów, widząc kogoś w slipkach z plecakiem idącego na śnieżkę po śniegu.
2: Mówią na to morsowanie górskie.
0: Powinno być to jakoś uporządkowane, dlatego że później jest ratowanie tych ludzi, angażowanie GoPro niepotrzebnie, bo wiadomo, komuś coś się może stać. W każdym razie ja mogę powiedzieć jako stary turysta, teraz te góry to już nie są te góry, co były kiedyś, zresztą sama pani wie.
1: Ale namawiając do turystyki pieszej, nizinnej czy górskiej, możemy zwrócić na to uwagę i być może ktoś posłucha i zmieni się.
2: No i polecamy, żeby też korzystać z takich mniej znanych szlaków i poznawać dzikie tereny. Są wyznaczone szlaki i widać, że ścieżka nie wydeptana, że tam nikt nie chodzi. To jest wtedy takie atrakcyjne, bo poznajemy nie tylko te znane szlaki, tylko te inne jeszcze, które też wyznaczają piękne miejsca.
0: A ja bym zachęcał wszystkich do przestudiowania mapy okolic Opola i korzystania z tych szlaków, które są w okolicach Turawy, Łambinowic, obozu jenieckiego w Łambinowicach, czy nawet Lasach Niemodlińskich, skorzystania z tych naszych odnowionych szlaków turystycznych, bo naprawdę są fajne miejsca, gdzie można sobie pojechać w sobotę, w niedzielę, pospacerować.
1: A jeśli ktoś chciałby porozmawiać o szlakach, to w czwartek zawsze tu w domku lodowym.
0: Jest dyżur w czwartek od 15 do 17. Każdy może przyjść, porozmawiać, zapytać się o szlakach, doradzę, którym szlakiem, jaki czas wędrówka trwa. No może się dowiedzieć o tych trasach turystycznych, które mamy tu w okolicach Opola.

Między innymi co oznaczają kolory na pieszych szlakach turystycznych, opowiadali Helena Kubiczek i Andrzej Kubiczek z grupy znakarskiej przy oddziale regionalnym PTTK Śląsko-Opolskiego. A jeśli ktoś z Państwa nie mógł wysłuchać całej audycji Nic Straconego, polecam stronę internetową Radia Opole, bo już za moment w zakładce Obierzy Świat zostanie udostępniony dźwiękowy zapis magazynu. Zachęcając do uprawiania turystyki pieszej, życzę wspaniałych wędrówek, a tymczasem nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: Tygiel.
1: Rząd podejmuje kolejną próbę wdrożenia przepisów z Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych. Poprzednią ustawę zawetował prezydent. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowej ustawy pozwala na zablokowanie dostępu do nielegalnych treści w sieci i ma wzmocnić ochronę użytkowników internetu. O szczegółach Michał Makowski.
2: Przepisy wprowadzają procedurę szybkiego blokowania treści naruszających prawo, związanych na przykład z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich. Służby takie jak policja, prokuratura czy Krajowa Administracja Skarbowa będą mogły wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zablokowanie kontrowersyjnej zawartości. Z drugiej strony użytkownicy będą mogli odwołać się od tej decyzji do Sądu Powszechnego.
3: Właśnie po to, żeby w ostatniej instancji, kiedy są wątpliwości, czy treść powinna znikać z internetu, czy nie, to państwo w postaci niezależnego sądu podejmowało decyzję.
2: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Kolejne przyjęte przepisy mają sprawić, że to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie nadzorował stosowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony małoletnich w sieci, przejrzystości reklam oraz zakazu stosowania zwodniczych interfejsów na stronach internetowych.
1: Rząd przyjął pakiet ustaw, które m.in. ograniczają dostęp nieletnich do pornografii online. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr Bogusława Bukowska zwraca uwagę, że to krok w dobrą stronę, gdyż kontakt dzieci z takimi treściami jest niezwykle szkodliwy.
4: Oczywiście nie każdy kontakt prowadzi do uzależnienia, ale szkodliwy jest już sam kontakt z tego typu treściami. I dlatego ta ustawa, która ma wprowadzić bardziej skuteczne mechanizmy dostępu do tego typu treści i informacji, jest niezwykle ważna i potrzebna. Sam kontakt młodych ludzi, niepełnoletnich, kilkunastoletnich z treściami pornograficznymi już ma swoje negatywne konsekwencje dla rozwoju tego młodego człowieka.
1: Dotychczas administratorzy stron pornograficznych weryfikowali wiek użytkowników, jedynie pytając ich o to, czy ukończyli 18 lat. Rząd również przyjął zakaz używania telefonów przez uczniów szkół podstawowych. Projekt zmian w prawie oświatowym ma obowiązywać od 1 września. Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków. Nękanie rówieśnicze zaczyna wychodzić poza media społecznościowe. NASK, Państwowy Instytut Badawczy, informuje, że na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się zdjęcia dzieci, a pod nimi wulgarne opisy i cena. Jak wynika z raportu NASK, ponad połowa ankietowanych nastolatków doświadczyła cyberprzemocy, m.in. poniżania, szantażowania czy wyzywania.
5: O pojawieniu się nietypowych ogłoszeń powiadomili internauci i sprawa została zgłoszona do administratora, a ogłoszenia usunięte, powiedziała Natalia Fabisiak z zespołu dyżurnet.pl.
6: Najprawdopodobniej dzieci i młodzież publikują tam zdjęcie swoich kolegów, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu.
5: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki, który przestrzega, że za tego typu nielegalną i szkodliwą działalność grożą wysokie kary.
7: Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
5: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Agata Król, Polskie Radio.
1: Władze Malezji rozpoczęły egzekwowanie prawa, które dzieciom do 16 roku życia zakazuje korzystania z mediów społecznościowych. Obowiązek weryfikacji wieku przerzucono tam na popularne platformy. Malezja już teraz zakazuje też uczniom przynoszenia do szkół telefonów komórkowych.
8: Od poniedziałku malezyjskie władze rozpoczęły kontrole dotyczące wieku użytkowników najpopularniejszych mediów społecznościowych. Zgodnie z nowym prawem osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w mediach społecznościowych. W Malezji korzysta z nich ponad 8 milionów osób. Władze Malezji dały właścicielom portali 6 miesięcy na weryfikację wieku użytkowników. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kary mogą sięgnąć ponad 2,5 miliona dolarów amerykańskich. W Malezji już teraz obowiązują regulacje dotyczące korzystania przez niepełnoletnich ze smartfonów. Od stycznia tego roku uczniowie nie mogą przynosić do szkół zarówno telefonów komórkowych, jak i innych urządzeń służących do komunikacji, jak na przykład smartwatchy. Władze chcą wprowadzenia zakazu sprzedawania smartfonów osobom poniżej 16 roku życia, jednakże propozycja ta budzi w malezyjskim społeczeństwie duże kontrowersje, jako zbyt dalece ingerująca w prerogatywy rodziców. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Rosyjska dezinformacja ma na celu m.in. dzielenie Polaków i Niemców. mówiono podczas rozmów toruńsko-getyńskich. Odpowiedzią na falę fałszywych i półprawdziwych informacji ma być weryfikacja informacji oraz korzystanie ze sprawdzonych źródeł. W Getyndze o zainicjowanym w maju przez polskie media publiczne projekcie Sprawdzam to, mówił korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski.
0: Głównym źródłem dezinformacji obecnej w Polsce i Niemczech jest Rosja, twierdzi Tamina Kuczar, dziennikarka analizująca kremlowską propagandę. Wskazuje na przykłady powielania rosyjskich przekazów przez polityków. Odpowiedzią na fake newsy nazywa przede wszystkim rzetelne dziennikarstwo. Nie możemy tworzyć kontrpropagandy, musimy na nią reagować i przekazywać prawdę oraz fakty w taki sposób, by nie dawać pola do przejmowania tematów przez populistów i propagandystów, którzy je instrumentalizują. Ocenia Tamina Kuczar. Dodaje, że informacje o Polsce w Niemczech, a o Niemczech w Polsce są często wykorzystywane politycznie. Stąd zdaniem dziennikarki szczególnie ważne jest dokładne sprawdzanie półprawd i fake newsów. Korespondent Die Welt, Filip Fritz, podkreśla, że Polska jest największym krajem na wschodzie Unii Europejskiej, ma silną armię i dużo wydaje.
9: Niemcy dalej są największą gospodarką w Unii Europejskiej, trzecią największą na świecie i te kraje potrzebują siebie i jest to w interesie innych mocarstw dzielić tych krajów i widzimy takie próby.
0: Ocenia Fritz. Korespondent Die Welt w Warszawie mówi, że podstawowym zadaniem dziennikarzy nadal jest informowanie. Jednak znaczenia nabiera także walka z dezinformacją. Z Getyngi, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu ogłosiło, że 24 lipca powtórnie zorganizuje swoją coroczną galę przerwaną w wyniku strzelaniny w waszyngtońskim hotelu Hilton. Donald Trump zapowiedział, że weźmie udział w tym wydarzeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Przewodnicząca stowarzyszenia Ouija Jiang z telewizji CBS poinformowała, że nowa impreza będzie bardziej kameralna i zostanie zorganizowana z zaostrzonym reżimem bezpieczeństwa. Ta gala będzie deklaracją, że w życiu Amerykanów nie ma miejsca na przemoc, a wolne media nie dadzą się zastraszyć, oświadczyła. Poprzednia gala odbyła się 25 kwietnia w hotelu Washington Hilton. Impreza została przerwana po tym, jak 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć na salę balową z pistoletem i strzelbą. Trump powiedział później, że on był celem zamachu. Adwokaci Allena kwestionują tę tezę, podobnie jak twierdzenia Trumpa, że napastnik strzelił w klatkę piersiową agentowi Secret Service. Prokuratura nie postawiła mu zarzutu strzelania do funkcjonariusza, jednak za samą próbę zamachu na prezydenta grozi mu dożywocie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

0: Minęła godzina 6:00, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych od 5 lat stanowi pomost między nauką, doradztwem a praktyką rolniczą. W Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano jubileuszową konferencję, podczas której rozmawiano na temat wzmacniania transferu wiedzy, która ma przekładać się na codzienną pracę gospodarstw w nowoczesnym rolnictwie. O zaletach takich gospodarstw i korzyściach, jakie z tego płyną, mówili m.in. rolnicy oraz dyrektorzy szkół rolniczych. Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od lat. Jakie ta sytuacja niesie zagrożenia dla upraw, o tym także będziemy mówić w naszym programie. A odpowiedzią na problemy suszy mają być z kolei dwa programy ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Chodzi o tworzenie zielonych skwerów w miejsce zaniedbanych terenów oraz o inwestycje w mikroretencje. O tym także powiemy w dalszej części naszego programu. Nie zabraknie również przeglądu najważniejszych wydarzeń ze świata rolniczego. To wszystko i wiele innych informacji czeka na Państwa w najbliższej godzinie, dlatego zostańcie z nami do godziny 7:00.
1: Radio Opole.
0: Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych od 5 lat stanowi pomost między nauką, doradztwem a praktyką rolniczą. W ramach jubileuszu sieci podczas ogólnopolskiej konferencji w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiciele instytucji okołorolniczych rozmawiali na temat wzmacniania transferu wiedzy o nowoczesnym rolnictwie.
2: Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. To jest sieć, która istnieje w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. To są takie żywe laboratoria, bo rolnicy najlepiej dzielą się wiedzą, ją pochłaniają od samych rolników. My jesteśmy tak naprawdę przestrzenią do wymiany doświadczeń, organizujemy dla nich spotkania, konferencje, ale główną ideą sieci tych gospodarstw jest to, żeby rolnik uczył się od rolnika, bo jeżeli coś się sprawdziło w jednym gospodarstwie, to ma prawo sprawdzić się w innym. To jest też regionalizm. Dzisiaj jesteśmy na Opolszczyźnie, bardzo się tego cieszę, że udało się tą konferencję właśnie tutaj w naszym regionie zorganizować i rolnicy, którzy przyjeżdżali i mówią, że to rolnictwo u nas już na pierwszy rzut oka jest zupełnie inne. Zupełnie inne uprawy, zupełnie inne podwaliny i fundamenty ekonomiczne gospodarstw są na Opolszczyźnie, na Podlasiu i w innych częściach. I chodzi o to, żebyśmy czerpali tą wiedzę i doświadczenia z różnych części naszego kraju. Nie zamykali się w obrębie jednego regionu, ale wychodzili szerzej, bo w innych częściach kraju są doświadczenia z produkcji, z przetwórstwa, z roślin takich jak sadowniczych, warzywniczych. U nas królują głównie monokultury rzepaku, pszenicy, kukurydzy, ale to jest właśnie ta idea, żeby wyjść trochę szerzej, żeby zobaczyć, co można zrobić w innych regionach, w innych gospodarstwach i po to, żeby te nasze rolnictwo rozwijało się, a rozwija się poprzez właśnie wymianę wiedzy i doświadczeń. I to jest cała idea sieci gospodarstw demonstracyjnych.
3: Henryk Skórnicki, dyrektor oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. No, jednym z takich najważniejszych wyzwań, które stoją przed naszymi rolnikami, to jest dostosowanie się do szybko zmieniających się uwarunkowań w produkcji rolniczej, unowocześnianie tej produkcji, obniżenie przede wszystkim kosztów produkcji, bo jak wiemy od dłuższego czasu koszty środków produkcji znacząco wzrosły, natomiast ceny na produkty są na tym samym poziomie albo czasami nawet się zmieniają. W związku z tym jedną z takich ważniejszych alternatyw jest poszukiwanie nowoczesnych technik i technologii, które pozwalają na uzyskanie podobnych plonów przy jak najmniejszych nakładach, a więc przy działaniach związanych z obniżką kosztów produkcji i to ma kluczowe znaczenie, a więc wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych między innymi z rolnictwem 4.0, racjonalne stosowanie środków ochrony, nawozów poprzez właśnie stosowanie sprzętu tak zwanym zmiennym dawkowaniem poprawia efektywność wykorzystania tych środków, a jednocześnie też ma pewien wpływ na obniżone zużycie i poprawę plonowania roślin. I to jest jedno z takich najważniejszych wyzwań, które czeka naszych rolników. No, gospodarstwa demonstracyjne ja nazywam, że to są ośrodki praktycznego szkolenia działające w różnych kierunkach produkcji, posiadających określone doświadczenie i dobre praktyki, sprawdzone przede wszystkim w produkcji praktyki i rozwiązania, które są do przeniesienia bezpośrednio do innych gospodarstw. I gospodarstwa demonstracyjne to jest też możliwość wykorzystania wiedzy tych rolników, którzy te gospodarstwa prowadzą. A jak wiemy, zawsze przekazywanie wiedzy od rolników do rolników zupełnie przynosi inny efekt niż przekazywanie przez naukowców czy doradców rolniczych. To sieć gospodarstw demonstracyjnych stwarza możliwości właśnie włączenia rolników w proces przekazywania i upowszechniania nowoczesnych technologii, które w warunkach danego gospodarstwa zostały już sprawdzone i wdrożone od wielu lat i one mają, odgrywają kluczową rolę.
4: Marcin Tomaszewski, Departament Transferu Wiedzy Spraw Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No, jestem dyrektorem tego departamentu. Tutaj możemy się naprawdę jako Polska pochwalić tym, że w Polsce mamy nieomalże już prawie 400 gospodarstw demonstracyjnych, podczas gdy w takich krajach jak na przykład Niemcy czy Francja ich jest niespełna setka. Także jest tutaj naprawdę czym się pochwalić i jakby to też pokazuje, pomimo tego, że no, czy Niemcy, czy Francja jako kraje większe rolniczo, że w Polsce ta idea jest i potrzebna i znajduje zapotrzebowanie wśród rolników i to się sprawdza po prostu. Natomiast sama sieć gospodarstw demonstracyjnych jest w systemie, czyli w systemie wiedzy i innowacji, jakim jest AKIS. Czyli tutaj mamy do czynienia z tą współpracą pomiędzy... Znaczy w centrum oczywiście jest rolnik, prawda? Jest rolnik, natomiast jakby wokół tego rolnika skupione są odpowiednie instytucje, czyli w pierwszej kolejności nauka, czyli to są te podmioty, z których wychodzi postęp, czyli na podstawie badań naukowych i prac rozwojowych, prawda, wdrażamy rozwiązania, jakby tworzymy rozwiązania, które chcemy wdrożyć do praktyki. Kolejnym ogniwem są jednostki doradztwa rolniczego, za pośrednictwem których te rozwiązania staramy się wdrożyć do szeroko rozumianej praktyki, prawda, rolniczej. Mamy w systemie również szkoły prowadzone przez ministra rolnictwa, które skupione są również w sieci szkół, zespołów szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, czyli tutaj mamy ten komponent edukacyjny. Oczywiście mamy jeszcze różne instytucje pozarządowe, organizacje przedsiębiorców, którzy chcą te rozwiązania wdrażać. No i w tym są te gospodarstwa demonstracyjne, ta sieć specjalnie wyselekcjonowanych gospodarstw, w których te rozwiązania są wdrażane i pokazywane. Także to jest idea, która cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością, dużym zapotrzebowaniem, a również jest to rozwiązanie, które jest wspierane w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej.

0: My wracamy teraz do Kędzierzyna Koźla, gdzie zorganizowano konferencję pod tytułem Od doświadczenia do działania. Wzmacnianie transferu wiedzy w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. To wydarzenie, którego celem było podsumowanie 5 lat działalności sieci i poświęcone było ono wymianie doświadczeń oraz skutecznemu przekazywaniu wiedzy z praktyki rolniczej do doradztwa, edukacji i codziennej pracy gospodarstw.
1: Sieć gospodarstw demonstracyjnych to nie tylko gospodarstwa rolne, to są również szkoły rolnicze, to są instytuty, to jest też administracja okołorolnicza. Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Możemy robić wszystkie wspaniałe rzeczy, pokazywać innowacje, rozwijać rolnictwo, ale depopulacja to jest element, który wpływa na wszystkie branże, na rolnictwo również. Dzisiaj w rolnictwie potrzebni są fachowcy, informatycy, ale też elektrycy, elektrotechnicy, spawacze i tak naprawdę cała gama zawodów jest związana z branżą rolniczą, która powoduje to, że raz walczymy z bezrobociem, wzrasta PKB, bo wszystkie firmy okołorolnicze wpływają na to, że nasza gospodarka rośnie.
2: Łucja Szęstek-Bart, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, województwo śląskie. Tak, jesteśmy gospodarstwem demonstracyjnym od kilku lat w produkcji roślinnej. U nas się sprawdza oczywiście jak najbardziej, tutaj możemy się pochwalić różnymi działaniami w tym kierunku, ale tu przede wszystkim zajmujemy się edukacją. Tak, no bo nie tak jak gospodarstwa demonstracyjne prowadzone przez rolników, tylko właśnie jako gospodarstwo też edukacyjne, gdzie mamy 72 hektary pola, mamy oczywiście nowoczesne maszyny, no ale też mamy zasób ludzki, czyli ucznia, ponad 400 uczniów, którzy kształcą się w zawodzie takim jak technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik żywienia i technik weterynarii. Tak naprawdę nasze szkoły prowadzone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są bardzo dobrze wyposażone, dba się tam właśnie o rozwój młodego potencjału rolniczego i muszę powiedzieć, że chętnie młodzi ludzie do nas przychodzą i u nas się kształcą, bo oprócz tego, że kształcimy w zawodach, też proponujemy im inne aktywności związane właśnie z rolnictwem.
3: Mirosław Krzysztofowicz, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Jesteśmy gospodarstwem demonstracyjnym od roku dokładnie. Uczymy się dopiero tego gospodarstwa demonstracyjnego, ale nasza szkoła wywodzi się mocno z tradycji, wkracza w innowacyjność. Już od ponad 75 lat kształcimy w zawodach rolniczych czy okołorolniczych. No i w odróżnieniu od wielu szkół mocno stawiamy na umiejętności praktyczne.
0: Upatrujecie w tym gospodarstwie taką przyszłość, że to jest właśnie ta nowość, która też może przyciągać młodych ludzi?
3: Przynajmniej nie ma innej możliwości, jak tylko praktykowanie. Nasze gospodarstwo liczy sobie 25 hektarów, to są uprawy doświadczalne. Dla przykładu kukurydzy na bazie osadów i popiołów po produkcji drożdża, więc nawożenie organiczne, to są poletka doświadczalne, to jest 1,5 hektara sadu, pasieka 30-stopniowa, zagroda ze zwierzętami, w której przyszli weterynarze mogą w warunkach realnych zdobywać umiejętności zawodowe, a więc prowadzą sobie zajęcia związane z pobraniem materiału do analizy, potem przechodzą na teorię i praktykują już w laboratorium. A więc te gospodarstwa, ten transfer wiedzy jako wzorcowe, demonstracyjne, to jest klucz do nabycia umiejętności jutra młodego rolnika, a więc analizy danych, pracy w zespole. To są wszystko kompetencje, które już dziś są cenione na rynku, a jutro jeszcze będą bardziej.
4: Beata i Dominik Pleśniarowicz, województwo łódzkie, powiat Kutno. Działamy na tej zasadzie, że u nas w gospodarstwie odbywają się szkolenia dla rolników z opasu bydła na sucho, ponieważ karmimy bydło metodą innowacyjną, jak również dzięki temu, że prowadzimy rolniczy handel bezpośredni, odbywają się u nas demonstracje z tego, jak powinien wyglądać sprzedaż bezpośrednia mięsa z gospodarstwa.
5: Michał Gadziński i prowadzimy gospodarstwo demonstracyjne, gospodarstwo rolne, znajdujące się w Chruszcinie Opolskiej. Przede wszystkim w gospodarstwie zajmujemy się hodowlą bydła, hodowlą owiec. Sprzedajemy też bezpośrednio produkty bezpośrednio z gospodarstwa. Uprawiamy też pola, przede wszystkim kukurydza. Jesteśmy też gospodarstwem demonstracyjnym. I tutaj przede wszystkim zależało właśnie nam na wymianie wiedzy między rolnikami, między ośrodkami doradztwa rolniczego. Sam fakt, że jesteśmy właśnie gospodarstwem demonstracyjnym powoduje, że często odwiedzają nas różne grupy osób z różnymi doświadczeniami. My się też z nimi dzielimy, oni się dzielą z nami i myślę, że tutaj najbardziej na tym korzystamy.

0: czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Od 1 czerwca do 30 lipca trwa nabór wniosków w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Mogą oni się starać do kilkuset tysięcy złotych wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi prezes ARiMR Wojciech Legawiec.
1: O premię dla młodych rolników może się ubiegać osoba, która po pierwsze w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 roku życia, po drugie ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, po trzecie rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo dopiero rozpoczyna taką działalność.
0: Pomoc ma formę płatności ryczałtowej. W ramach wsparcia będzie można uzyskać standardowo do 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji rolnej 300 tysięcy złotych. Wojciech Legawiec dodaje, że pieniądze mogą być wydane na wiele sposobów.
1: Inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach i też na konkretne zakupy, takie jak zakup nieruchomości rolnych, stada podstawowego, maszyn i pojazdów czy sprzętu, ale też i oprogramowania komputerowego.
0: Wnioski należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji, a tegoroczny budżet programu sięga prawie 648 milionów złotych. Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od lat. W większości kraju spadła mniej niż połowa normy opadów. W rzekach ubywa wody, a susza rolnicza obejmuje już pas od zachodniej Polski przez centrum po wschód kraju. Katarzyna Żyłowska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mówi, że zagrożone są cztery grupy upraw.
2: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał. Wszystko też zależy od tych warunków termicznych, bo na razie nie mamy jakichś takich bardzo wysokich temperatur.
0: Susza nie jest skutkiem tylko ostatniego miesiąca bez deszczu. Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza. Zmieniamy temat. Komisja szacująca straty przymrozkowe na terenie gminy Łaziska w województwie lubelskim wyruszyła w teren. W jej skład wchodzą przedstawiciele gminy, ośrodka doradztwa rolniczego oraz izby rolniczej. To jeden z regionów, w którym plantacje najbardziej odczuły skutki przymrozków z końca kwietnia. Tak naprawdę ucierpiały wszystkie gminy na terenie powiatu opolskiego, mówi kierownik powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Opolu Lubelskim, Paweł Suchowolak.
3: Najbardziej chyba ucierpiały te gminy przywiślane, chociaż decydującymi czynnikami było ukształtowanie terenu, odmianowość, gatunkowość. Ważnym elementem są również te systemy nadkoronowe. Tak jak w pierwszych dniach po wystąpieniu mrozu mówiliśmy o tym, że raczej deszczowe tu nie pomogły. Są przypadki, że deszczownie pomogły.
0: W niektórych gminach wnioski o szacowanie strat wciąż są przyjmowane. Na przykład w gminie Chodel można je składać do 10 czerwca. Przenosimy się teraz za granicę. Wyjątkowo jak na maj temperatury uderzają w portugalskie rolnictwo. Wskutek suszy obszary pastwisk się kurczą. W mieście Évora w południowo-środkowej części Portugalii odnotowano ostatnio rekordowy, bo ponad 35-stopniowe upały, czyli o 10 stopni więcej niż zwykle w maju. Rolnicy z regionu Alentejo są zaniepokojeni. Takie upały zagrażają zwierzętom, szczególnie tym, które niedawno się urodziły. Zaczyna też brakować paszy, mówi Pedro Atalaya, jeden z farmerów. Upały powodują szybkie wysychanie pastwiska, trawy nie rosną tak obficie jak powinny, a zwierzęta nie dostają wystarczającej ilości paszy. Rolnictwo jest uzależnione od deszczu. W marcu i kwietniu mieliśmy tylko 4 lub 5 dni deszczu, więc było za mało wody, by roślinność na pastwiskach mogła w pełni wegetować. Około 1400 projektów otrzyma wsparcie, łącznie 15 milionów złotych z programu Aktywna Wieś. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło niemal 5000 ofert z całej Polski. Program pokazał, że w lokalnych społecznościach powstaje wiele wartościowych inicjatyw, napisał minister rolnictwa w opublikowanym oświadczeniu. Aktywna Wieś to resortowy program wspierający inicjatywy mieszkańców wsi. Można zdobyć dofinansowanie na projekty związane z lokalną kulturą i tradycją, promocją regionalnych produktów, ochroną środowiska oraz poprawą bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

0: Porozmawiajmy teraz o zielonych skwerach, które mają powstać w miejsce zaniedbanych terenów oraz o inwestycjach w mikroretencję. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekonuje, że transformacja przestrzeni publicznych w naszych gminach może zmienić klimat na lepszy. Jeszcze w tym roku Wojewódzki Fundusz ogłosi 2 nabory, które mają być odpowiedzią na aktualne problemy związane z narastającymi skutkami suszy. Na ten temat przedstawiciele samorządów, spółek komunalnych i ochrony środowiska dyskutowali podczas konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.
1: Barbara Lesik, kierownik Zespołu Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego w Opolu. Częściowo żeśmy się sami przyczynili do powstawania tych miejsc, czyli tak zwanych miejskich wysp ciepła, czyli jesteśmy przyzwyczajeni do takiej estetyki związanej, że najlepiej wybrukować, bo to wszystko ładnie wygląda, przestrzeń jest wtedy, ma swoje walory estetyczne, ale niestety patrzymy się, że przy upałach to te wszystkie betonowe przestrzenie się bardzo mocno nagrzewają, powstają właśnie zjawisko miejskich wysp ciepła. Mieszkańcy się męczą, jeżeli chodzi o lato, więc nam bardzo zależy na tym, żeby była zmiana sposobu myślenia, żeby władze lokalne, samorządowe dbały o to, żeby jak najwięcej powstawało tych przestrzeni i trzeba z powrotem wrócić do tych starych, dobrych, wypróbowanych rozwiązań, tam gdzie właśnie można gromadzić tą wodę, też między innymi ten program mikroretencji, który teraz będzie dla osób fizycznych, też temu ma służyć, żeby można było jak najwięcej tej deszczówki gromadzić, żeby można było ją w okresach suszy wygospodarować po prostu na miejscu. Czyli woda, która opadnie, powinna z powrotem zostać wykorzystana w tym samym miejscu, a nie odpłynąć.
0: No to właśnie jakie są sposoby na tą mikroretencję? No bo też słyszymy, że problem suszy z jednej strony się pogłębia, a z drugiej strony, tak jak w tym roku, pojawia się też wcześniej niż w latach poprzednich.
1: Ten problem będzie się pogłębiał, ale też to wynika od wielu czynników, też zmienności klimatu, bo klimat też się zmienia. To też musimy wiedzieć, że nie na wszystko my mamy wpływ, aczkolwiek my ten wpływ możemy poprawić. Czyli jeżeli chodzi o zatrzymanie spływu wód opadowych, roztopowych z danego terenu, to możemy budować właśnie zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, tak? Jakieś systemy rozsączające. Ogólnie cały system melioracji, tak? Powinien być na nowo zrewitalizowany, odbudowany, bo wiemy, że też tych zaniedbań w przeciągu kilkudziesięciu lat nastąpiło bardzo dużo.
2: Nazywam się Paweł Klimczak, jestem doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przede wszystkim dwa główne programy, które mają wspomóc adaptację do zmian klimatu naszych miejscowości, naszego całego województwa. Po pierwsze będzie to druga edycja Skweru z Klimatem, czyli programu autorskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i spółek też komunalnych województwa opolskiego. Ten program ma na celu stworzenie takich innowacyjnych, chcielibyśmy, żeby były innowacyjne przestrzeni publicznych, takich funkcjonalnych, które odpowiedzą na dzisiejsze zagrożenia, na problemy suszy, na problemy upałów, na to, z czym mierzą się mieszkańcy wszystkich naszych gmin, po to, aby mogli znaleźć takie wytchnienie w tym miejscu, żeby to była przestrzeń, gdzie może coś się dziać. Natomiast drugim takim programem, który odpowiada znowu w mniejszej skali na te problemy, które nakreśliłem, to jest program mikroretencja. W ramach tego naboru osoby fizyczne, mieszkańcy, właściciele budynków jednorodzinnych, użytkownicy wieczyści będą mogli skorzystać z dofinansowania na małe instalacje mikroretencyjne, które mają na celu złapanie wody deszczowej, czy też ogólnie wody opadowej, bo tu mówimy też o wodzie z roztopów, i tej wody magazynowanie na przyszłe cele podlewania, właśnie budowania tej odporności w przypadku suszy, aby ta woda zawsze była w naszym zasięgu, przy czym będziemy tutaj bardzo mocno naciskać, aby nie kończyło się ta inwestycja na zakupie beczki, czy pięknej kamiennej donicy na wodę z jakimś ewentualnie kranikiem, bo to już jest taki poziom wyżej, level wyżej. Już mieszkańcy myślą, że jak ono już ma kranik i już nie trzeba prosto konewki pobierać z tej donicy, to już jest fajnie, ale to nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, żeby zbudować zbiornik najlepiej podziemny, estetyczny, który nie będzie szpecił tych naszych nowych budynków, tylko żeby to wszystko pochować, żeby to wyposażyć w pompę, sterownik, centralę wodną, która to wszystkim zasteruje i w momencie, kiedy po prostu będzie sucho, to poda wodę przez linie kroplujące, przez jakieś mikrozraszacze, tak żeby tą wodę wykorzystać jak najefektywniej i nie przejść teraz z nienoszenia węgla do naszych starych kopciuchów, których się pozbyliśmy, to teraz chodzenia z konewką, tego nie chcemy i tutaj chcemy na to uwrażliwi, żeby tak mieszkańców kierować.
3: Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Zielone przestrzenie i mikroretencja, bioróżnorodność, dostępność, jest to bardzo istotne zagadnienie. Jako samorząd województwa jesteśmy zainteresowani tym i wspieramy wszelkie działania dotyczące mikro, małej retencji, raz ze względu na to, na charakter województwa typowo rolniczy, ale również kwestie zmian klimatycznych, kwestia dostępności środowiska, zmian, które następują, to jest bardzo istotne.
4: Tomasz Kędziora, wójt gminy Reńska Wieś. Czy my cały czas sobie korzystamy z uprzejmości tutaj Wojewódzkiego Funduszu i korzystamy ze środków, czy to na inwestycje kanalizacyjne, czy na inwestycje związane z wymianami na przykład źródeł ciepła w obiektach publicznych. Teraz przygotowujemy się do złożenia wniosku na rozbudowę naszej remizy jednej strażackiej, która również właśnie ma takie możliwość skorzystania ze środków FOŚ-u, a tutaj ta mikroretencja, gdyby każdy robił to, co można powiedzieć do niego należy, czyli zagospodarowywał tą wodę opadową ze swojej posesji, czy to właśnie do podlewania, czy do innego wykorzystania takiego technologicznego tych wód opadowych, to tak naprawdę wiele problemów, z którymi się spotykamy w miejscowościach, tych problemów by po prostu nie było. Problemów z podtopieniami, z zalewaniem dróg, z niedrożnością kanalizacji deszczowej, bo kanalizacje deszczowe co do zasady są przygotowane do odbioru wód na przykład z terenów publicznych, tudzież z dróg. W momencie, kiedy wszyscy się, że tak powiem, dolewamy do tej kanalizacji deszczowej z naszych posesji, no ona często właśnie zawodzi w tych krytycznych momentach, a w momencie, gdybyśmy tą wodę chociażby deszczową zagospodarowali na swojej posesji, czy to w jakichś zbiornikach, czy właśnie do podlewania, czy do innych jakichś funkcji, to myślę, że tych problemów byłoby też mniej.
0: A pierwszy z naborów na mikroretencję ma ruszyć jeszcze w czerwcu. Tutaj będzie się można starać o dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych.
5: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
6: Na koniec jeszcze zaproszenie na największe targi rolnicze na Opolszczyźnie, czyli Opol Agra, które już w najbliższy weekend odbędą się na terenie lotniska w polskiej Nowej Wsi. Start w piątek, 12 czerwca, a więcej na ten temat powie wójt gminy Komprachcice Leonard Pietruszka.
7: Po raz drugi po powrocie do gminy Komprachcice na teren lotniska Aeroklubu Opolskiego Opolagra wraca. To jest wydarzenie, którym przede wszystkim interesują się rolnicy, ale nie tylko, dlatego że ten nowoczesny sprzęt jest na tyle ładny, atrakcyjny, że bardzo wielu mieszkańców z dziećmi, którzy niekoniecznie są związani z rolnictwem, jadą po prostu ten sprzęt pooglądać, no bo to są takie już, można powiedzieć, wręcz monstrum rolnicze, gdzie bardzo często wielkość przednich kół w takim traktorze jest większa od wzrostu człowieka. To naprawdę jest dzisiaj coś niemożliwego, takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, co oferuje się rolnikom w zakresie dostępności, a dla takiego przeciętnego odbiorcy naprawdę jest to miłe dla oka, robi to po prostu bardzo duże wrażenie. Zgłoszenia bezpośrednio są do głównego organizatora. Organizator w tym roku z informacji, które mam przekazane, dodatkowo właśnie poinformował, że będzie wystawa zwierząt, której nie było w zeszłym roku i to będzie taki dodatkowy element atrakcyjności, ponieważ w zeszłym roku ze względu na panujące choroby właśnie nie było tej wystawy, a w tym roku już będzie wystawa zwierząt.
6: I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę o godzinie 6. Tymczasem zachęcam do pozostania z nami. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry drodzy słuchacze, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec rozpoczynamy nasze kolejne wydanie programu Co w trawie piszczy? A dzisiaj mam nadzieję, że już słyszycie w tle różne piękne dźwięki, bo wybrałam się do Przysieczy, ale mam nadzieję, że dzisiaj w tym programie Was zaskoczę, dlatego, że wybrałam się do leśnego przedszkola, a tutaj oprócz dźwięków leśnej natury również wspaniałe dziecięce głosy będą mi opowiadać, jak można od maleńkości tak naprawdę poznawać przyrodę. Mam nadzieję, że słyszycie piękne dźwięki lasu, ptaków, rodziny kaczej, która blisko mnie, oj, już tutaj w trawie brodzę, więc zapraszam Was na program. To będzie piękna przygoda, mam nadzieję, bo będę i w pomieszczeniach, w leśnym przedszkolu i oczywiście w lesie i na łące. Zostańcie z Radiem Opole.
1: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
0: Dzisiaj jestem w magicznym miejscu, pełnym uśmiechu, naprawdę tutaj czuć taką dobrą energię, bo jak słyszę taki śmiech dziecięcy, widzę piękną naturę dookoła i mam, drodzy słuchacze, zawsze takie skojarzenie, jak jadę do Przysieczy i widzę tutaj takie piękne jezioro i mam to za każdym razem, kiedy tu jadę, dlaczego ja tutaj nie mieszkam, ale myślę, że to nic straconego. Przeniosłam się dzisiaj z mikrofonem do leśnego przedszkola w Przysieczy, ale myślę, że tutaj pani Basia powie nam oficjalnie, gdzie dokładnie się znajdujemy, bo to jest i przedszkole, i żłobek.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Barbara Wlaźlik. Jestem jednocześnie dyrektorem i nauczycielem niepublicznego przedszkola w Przysieczy i jednocześnie również niepublicznego żłobka w Przysieczy. Tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy w magicznym miejscu i mamy to szczęście, ponieważ dookoła nas po prostu mnóstwo przyrody, łąki, pola, staw i przecudowny nasz przysieczański las, gdzie mamy kawałek prywatnego terenu, wyodrębniony, piękny obszar, gdzie możemy praktycznie codziennie tam przebywać i dokonywać różnych cudów, eksperymentów, obserwacji odnośnie naszej kochanej przyrody.
0: A zatem, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.

0: dzisiaj w programie. Przeniosłam się do Przysieczy, do leśnego przedszkola. Z jednej strony teraz znalazłyśmy z panią Basią, panią dyrektor, taką przestrzeń cichą, ale tutaj wcale nie jest cicho, bo tutaj pięknie dzieci śpiewają, grają, opowiadają i już chciały przejąć mój mikrofon, także pilnuję go, ale myślę, że będzie taki moment, że za chwilę oddam dzieciom mikrofon, a wtedy dopiero się będzie działo. Pani Basiu, na czym polega taka praca w leśnym przedszkolu? Czym przede wszystkim takie leśne przedszkole różni się od takiego normalnego? To znaczy, ja już zauważyłam przetwory, altany, tutaj ten kontakt z naturą jest bardzo bliski, na moje oko już.
1: Ja powiem, że głównym celem i zadaniem w ogóle wszystkich przedszkoli jest jak najbardziej rozwijanie wszechstronne naszych wychowanków. Nasze przedszkole jest, mogę powiedzieć, bardzo wyjątkowym, ponieważ ten wszechstronny rozwój dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Jak tutaj w Przysieczy, na ulicy Szkolnej, mamy przepiękne wiaty postawione, no, skorzystaliśmy z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No, przedszkole leśne to taki teren, gdzie nie ma okien, gdzie nie ma drzwi, gdzie w zasadzie zajęcia są prowadzone pod chmurką. I tutaj przy przedszkolu mamy taką możliwość, gdzie dokonujemy cudów w naszych wiatach. Robimy przetwory, robimy, kisimy kapusty, nawlekamy korale z jarzębiny. Wszystko tworzymy z naturalnych okazów przyrodniczych. Natomiast jadąc dalej w głąb Lasu Przysieczańskiego, mamy wyodrębniony teren, tak jak już wspomniałam, prywatny teren, gdzie mamy ogromną przestrzeń i tam mamy całe bogactwo natury. Mamy las, mamy wodę, mamy owady, mamy zwierzęta, mamy ptaki. No cóż, dużo by o tym rozmawiać, ale może tak pokrótce tylko powiem, co tam robimy w tym przedszkolu leśnym. W zasadzie każdego miesiąca jesteśmy może 5 razy, może 4 razy, a nieraz i 6 razy i zaczynamy od zajęć dydaktycznych. Niestety tam nie ma metody takiej stoliczkowej, tradycyjnej, jak tutaj mamy w przedszkolu. My po prostu jesteśmy na łące, jesteśmy nad stawem, jesteśmy w lesie, gdzie pokonujemy ekstremalne warunki, jeśli idziemy przez las, są kłody drzewa, jest sterta liści, są różne takie wzgórki. Moje dzieci dawają doskonale radę, już są nauczone, hartują się i po prostu pięknie przemierzają dany teren. Przychodząc na prywatny znowu obszar, bardzo często zabieramy ze sobą lornetki i lupy. Co w pierwszej kolejności robimy? Siadamy po cichutku za drzewami i obserwujemy, co się dzieje w naszych budkach lęgowych. A muszę powiedzieć, że mamy ich aż 12 teraz. I każde dziecko ma swoją budkę. Potrafiło samodzielnie podpisać pismem drukowanym, bo jeszcze niestety nie znaliśmy pisanego pisma. I każde dziecko ma swoją budkę podpisaną i każdy obserwuje. Siedzi za drzewem cichutko, nastawia sobie lornetkę, wie jak obsłużyć, wie jak nastawić ostrość lornetki i musimy być bardzo cicho. I co się okazuje? Że w pierwszym etapie, już w marcu, zaobserwowaliśmy skorupki jajek, które ptaszki wyrzuciły z naszych budek. Potem, po jakimś czasie, poszliśmy znowu obserwować. No i co się okazuje, że w naszych budkach już są małe pisklęta, ptaszki i wielki gwar, kiedy matka przylatuje z robakiem w dziobie i wielki gwar w budce robi się bardzo głośno, ponieważ wszystkie ptaszki w budce młode są bardzo głodne i matka wtedy je dokarmia. Teraz, dziś pojedziemy tam zobaczyć, co się znów dzieje. No i to są sprawy naszych budek. Teraz chciałabym opowiedzieć z innej takiej perspektywy, ze świata wodnego. Mamy oczka wodne, a w nich oczywiście bogactwo zwierząt. Dzieci zafascynowały żaby. Dzieci znają rozwój osobniczy żaby. Dzieci już poznały, jak wygląda kijanka. Wiedzą, co to jest skrzek, doświadczały, eksperymentują, badają, dotykają, widzą.
2: niestety też musimy cicho siedzieć, bo teraz prawie jest okres godowy i te żaby tak się nadymają, że po prostu dzieci ze śmiechu pękają w szwach, bo żaby robią policzki jak guma balonowa i jest taki przecudowny rechot, że czasami nas nie dopuszczają do głosu. No i to jest taka sprawa z żabami. No są też ślimaki. Dzieci wiedzą też, że są ślimaki wodne, że są ślimaki na łące. Także bogactwo tych zwierząt mamy pod nosem.
0: Do naszej rozmowy wrócimy.

0: Dzisiaj w leśnym przedszkolu w Przysieczy sprawdzam właśnie, jak wygląda taki świat z perspektywy tych najmłodszych.
1: W przedszkolu leśnym mi się podoba, że pani Wasia ciasta przynosi, że możemy chodzić na oczko, kiełbaski są też i możemy do naszej bazy chodzić. Żabki są i tak głośno rychoczą, że się denerwują, bo będą jaja za niedługo.
0: A jak rychoczą? Ale to wiecie co? Ja sobie myślę, że to wy jesteście chyba tymi żabkami, co? Nie. Co wam się jeszcze podoba w leśnym przedszkolu?
1: Mi jeszcze się podoba, że za niedługo też moja budka dla ptaka będzie. Może przyleci tam mi skos. Kółka może mi przyleci.
2: Mam swoją budkę, co mój wujek robił. Sam ją robił. Później do mojego taty przesłał, a tatę przywiózł ją do domu.
3: Ja widziałam jeszcze psułę i niedźwiedzia dużego.
2: Możemy chodzić na wycieczki. Są pokrzywy, drzewa, staje patyki. Co bawimy się, że to jest kierownica od samolotu lub helikoptera.
4: Drzewa.
0: Jak dzieci właśnie trenują tę swoją cierpliwość? Potrafią rzeczywiście wytrzymać i obserwować te budki lękowe i siedzieć przez chwilę cicho?
5: Oczywiście, że tak. Będziemy mieli okazję doświadczyć tego, jak pojedziemy właśnie do przedszkola leśnego na łono natury i tam będzie pani miała możliwość zaobserwowania dzieci, jak pięknie potrafią współgrać z naszą przyrodą. Chcę jeszcze powiedzieć, że tam w przedszkolu leśnym mamy również przepiękną, bogatą w kwiaty i zioła łąkę. Dzieci znają już kwiaty z łąki typu rumianek, mak, haber. Znają przecudowne lecznicze zioła typu mniszek lekarski, znają miętę i inne. No, mniszek lekarski często czasami, no wiadomo jak się zdarza w przedszkolu leśnym, czasami wejdzie drzazga w palec albo coś tam się, jakieś skaleczenie zdarzy, więc dzieci wiedzą, że pierwsze co, biegną szukać listka mniszka lekarskiego. Oni wiedzą, jak należy postąpić. To właśnie tą rankę drobniutką zawijają sobie pięknym listkiem i zaraz wszystko przechodzi. To chyba psychika ich działa.
0: Wyczułam, jak rozmawiałam z przedszkolakami, że to bardzo zaradna grupa. Zresztą jak spotkałam waszą grupę wcześniej, to wybiła mi się ta grupa właśnie na tle innych grup, że dzieci są bardzo zaradne i samodzielne i takie rezolutne. Przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy, a pracuję z dziećmi. Sama jestem mamą przedszkolaka, więc trochę tak obserwuję dzieci. Wiadomo, że to zależy też od charakteru. Każdy przedszkolak jest inny, ale ta zaradność tutaj się wybiła i to jest też takie fajne, bo natura uczy takiej zaradności, a dzieci też zbierają na tej łące leśnej, mogą zbierać. Wiedzą, jak trzeba, jak nie wolno zbierać?
5: Proszę pani, ja wrócę teraz do tej zaradności i umiejętności. Oczywiście od pierwszych chwil, kiedy dzieci mają 3-latka, zaczynamy od tego, jak należy się obsłużyć, na przykład przy jedzeniu. Oni wiedzą, że trzeba kubeczek podać, że trzeba talerzyk podać. Od tego momentu już uczymy samodzielności, umiejętności w obsługiwaniu i to tak po prostu potem jak gdyby procentuje w innych działaniach. Przychodząc do przedszkola leśnego, my, żeby napalić ognisko, oczywiście za zgodą na tym prywatnym terenie, my musimy najpierw nazbierać patyków. Dzieci zbierają patyki różne, małe, grube, długie i wtedy rozpalamy ognisko. Co dalej? No trzeba jakoś się obsłużyć z kiełbaską, więc potrafią nabić też kiełbaskę na kijek, potrafią delikatnie podejść, nie blisko ogniska, potrafią tą kiełbaskę upiec. Potem, no niestety nie mamy noża, ale bardzo sobie doskonale radzą. Rozrywają bułkę, wkładają kiełbasę w bułkę, siadają na wyznaczone miejsce i ze smakiem konsumują. O tak to wygląda. No ta samodzielność jest bardzo ważna, bo no, w przedszkolu leśnym ja w zasadzie tam jestem jako mentor, jako pomocnik ich, bo zasypywana jestem setkami pytań. Teraz dzieci dostrzegły, że na naszym stawiku pojawiła się para kaczek, kaczor i kaczka. Doskonale orientują się też, który osobnik jest kaczorem, który jest kaczką. Widzieli też bitwy kaczorów. No i co wypowiadają? Pani Basiu, te kaczory się biją o swoją dziewczynę. No tak, oczywiście, że się biją o swoją dziewczynę. Widzą też owady, które walczą o swoje terytorium, widzą też po prostu ptaszki, które zabiegają o samiczkę. To wszystko można zaobserwować u nas w przedszkolu leśnym. Też często bawią się, niestety tam nie ma plastikowych klocków, nie ma po prostu zabawek z tworzywa takiego sztucznego czy plastikowego. Wszystko tam stanowi materiał przyrodniczy. Mamy patyki, mamy dużo piachu, szyszki, igły, kamienie. Wszystko to stanowi po prostu materiał do dobrej, wspaniałej zabawy. I tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że nie potrzebujemy żadnych plastikowych zabawek. To nam w zupełności wystarcza. Kiedy wracamy natomiast z przedszkola leśnego, tak za bardzo nikt nie chce wracać z przedszkola leśnego. Każdy chciałby zostać nawet 2 dni. Nawet zaproponowali, że możemy tutaj nocować. No i zastanawiamy się nad taką koncepcją, czy nie zorganizować jakiegoś pobytu dłuższego, żeby dzieci mogły posmakować samodzielnie nockę właśnie wśród takiej przyrody.
0: A może rodzice też by się wybrali do lasu i spaliby pod namiotem? Może to jest ciekawy pomysł?

0: Dzisiaj jestem w leśnym przedszkolu w Przysieczy. Piękna natura nas otacza, dużo zieleni. Pogoda nam trafiła idealna tak naprawdę, bo jest lekki wiatr, trochę słońca. Dzieci oczywiście w błocie, w trawie. Będąc w budynku też czułam się, jakbym była na łonie natury, bo otacza nas dużo takiej zieleni. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to przetwory. Ładnie podpisane, ale też uporządkowane. I podejrzewam, że gdybym zapytała, i za chwilę też to zrobię, dzieci, to dzieci doskonale się orientują.
1: Tak, każde przedszkole ma jakieś zaplanowane działania i przedstawia je w programie wychowawczym, w programie rocznym danej placówki. My oczywiście realizujemy podstawę programową, ale wyjątkiem, wyróżnieniem naszego przedszkola jest, że wkładamy do naszego programu bardzo dużo treści związanych z przyrodą. I po kolei możemy od września zacząć, co tam we wrześniu robimy, co tam w październiku robimy i w listopadzie. Tutaj pani poruszyła temat przetworów. Oczywiście na przełomie miesiąca października i listopada bawimy się i w kucharki, w różnych przedsiębiorców, gdzie robimy przetwory do naszej spiżarni. Nasza spiżarnia to nic innego jak stary mebelek wyszukany na strychu u jednego z rodziców i przyniesiony do naszej placówki i tam postanowiliśmy, że będzie właśnie nasza spiżarnia. Do spiżarni postanowiliśmy zgromadzić bardzo dużo okazów przyrodniczych. Jeśli chodzi o wrzesień, to już mieliśmy pierwsze warzywa. Potem w październiku bogactwo warzyw, owoców, no i tych przetworów. Nawet w naszym kąciku znalazły się suszone grzybki, które nazbieraliśmy w przedszkolu leśnym. I tu muszę powiedzieć, jeśli się wybieraliśmy na wycieczkę do przedszkola leśnego, musieliśmy bardzo skrzętnie przeprowadzić z dziećmi taką dyskusję, które grzyby się nadają do spożycia, a które nie. Dzieci przepięknie orientują się, które grzyby są jadalne, a które są trujące. Pod moim okiem zbieraliśmy grzyby, potem nożykami plastikowymi kroiliśmy je i nawlekaliśmy na drucik. Suszaliśmy na grzejniku, a kiedy wyschły, włożyliśmy do słoika i słoik znalazł się tym sposobem w naszej przecudownej spiżarni. To samo robimy z buraczkami, gotujemy, obieramy, na tarce trzemy, kapusta, oj, przy kapuście to było śmiechu. Musicie Państwo sobie wyobrazić, że dzieci moje w zasadzie tak nie satysfakcjonowała taka praca, że poszatkujemy kapustkę, włożymy ją do słoika i ubijemy troszkę i zakręcimy. W tym roku zmusiły mnie do tego, żeby zrobić to troszkę inaczej. Musiałam przynieść wielką, kamienną beczkę do przedszkola i proszę Państwa, co? My zeszatkowaliśmy tą kapustę, posoliliśmy, żeby ona troszkę wody puściła i co potem było? Ubijaliśmy nogami w beczce. Były woreczki foliowe na stopach i uciskaliśmy naszą kapustę tak, że potem spożywaliśmy ją. Była wspaniała, zdrowa nasza piękna, smaczna kapusta.
0: Oprócz tego, że natura to też takie podtrzymywanie trochę tradycji różnych, które ja pamiętam już z opowiadań, ale sama tego nie doświadczyłam, a rzeczywiście przy tym mogła być świetna zabawa. Zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.
2: Radio Opole.
0: W leśnym przedszkolu w Przysieczy, no muszę przyznać, że uczę się od dzieci, przybliżam sobie naturę, bo dzieci naprawdę mają tutaj ogromną wiedzę. Pani Basiu, jak dzieci potrafią zaskoczyć w przedszkolu, kiedy pani tutaj jest zasypywana pytaniami?
1: Och, nie ma końca, jeśli chodzi o pytania. Czasami nie wiem, komu mam odpowiadać i dzieci muszą poczekać na swoją kolejkę. I najpierw może zacznę, bo teraz jest w ogóle miesiąc maj, mamy tematykę łąki majowej, mamy tematykę wiosny pięknej, więc opowiem trochę o owadach i o tym, jak się naprawdę w duchu śmiałam z wypowiedzi dzieci. I tak, zaczęliśmy właśnie od owadów. Dzieci znają bardzo szeroką gamę owadów, typu konik polny, biedronka tradycyjnie, znają jelonka rogacza, rochatyńca nosorożca, znają kowala bezskrzydłego. To są owady akurat leśne. Znają też motyle. Motyle, gatunki motyli takie jak bielinek kapustny, rusałka pawik, cytrynek, paść królowej, admirał. Znają te motylki, ponieważ w większości tych motyli możemy spotkać u nas na łące w przedszkolu leśnym. Co robimy? No, kiedy jest przepiękny, słoneczny dzień, wybieramy się do przedszkola leśnego i tam czekamy na fajne słoneczko i patrzymy, za chwileczkę pojawiają się piękne motyle. Mamy też posadzone budleje. Muszę Państwu powiedzieć, że budleja to jest przecudowny krzew o pięknych kwiatach, gdzie przyciąga niesamowitą ilość owadów. I tam właśnie czekamy na okazałe gatunki motyli. Nie ukrywam, że niektórych w ogóle nie znamy. Są przecudowne, piękne skrzydełka, ale ich nie znamy jeszcze. A te, które znamy, próbujemy czasami złapać w siatkę, nie po to, żeby ich po prostu im skrzydełka zniszczyć, ale po to, żeby ich z bliska zaobserwować, jeśli chodzi o jego budowę i jego piękne ubarwienie skrzydełek. I tak też robimy. Łapiemy w siatkę i patrzymy, jaki jest piękny. Patrzymy, ile jest odnóży, z czego jest zbudowany, a dzieci wiedzą, że owad zbudowany jest z głowy, z tułowia, ma dwie pary odnóży, nie dwie pary, ma trzy odnóży po jednej stronie i trzy odnóża po drugiej, łącznie ma sześć i oczywiście ma skrzydełka. I to właśnie też potrafimy udowodnić na podstawie bliskości z tym owadem. Zaskoczyły mnie kiedyś, bo mówiliśmy o rochatyńcu, nosorożcu i o rogaczu jelonku i zaskoczyły mnie właśnie takim stwierdzeniem, że no pytam, po co oni mają te rogi, ten jelonek ma rogi na swojej głowie, po co ten rochatyniec ma ten czubek jak nosorożec? No więc odpowiedziały mi śmiało. To jest jego część ciała, która pomaga mu w walce o dziewczynę albo też walka o swoje terytorium, bo każdy owad ma swoje terytorium i nie pozwala intruzowi przekroczyć pewnych granic. Uśmiałam się z tego wszystkiego. Potem mieliśmy też na naszej łące rozmowę o różnych płazach i gadach. Tu już o żabkach powiedzieliśmy, ale też dużo jest właśnie zaskrońcy na naszej łące. I zadały dzieci pytanie, bo wiadomo, że wąż jest giętki, wąż się wije i tak dalej. I zadały mi dzieci pytanie, czy wąż jest ma kości, czy nie ma kości. W pierwszej chwili powiedziały, że nie ma kości, bo jest giętki. A ja powiedziałam, musimy to sprawdzić. Niestety wtedy posłużyłam się aplikacją w telefonie i znaleźliśmy szkielet węża i to udowodniło, że jednak wąż jest kręgowcem.
0: No i okazuje się, że aplikacja też jest przydatna. Ja już nawet o tym mówiłam kiedyś w programie. Warto też łączyć te nowe technologie i je wykorzystywać, bo to jest fajne, kiedy to właśnie prowadzi do takiego zdobywania wiedzy.

0: Jestem w leśnym przedszkolu, rozmawiam z panią Basią. Oczywiście na starcie zostałam poczęstowana ciastem zrobionym, upieczonym, więc te zapachy, smaki, ta natura, rzeczywiście dzieciaki w tym uczestniczą i wszystko bardzo przeżywają, nawet mój przyjazd, ale bardzo są odważne dzieci. To mnie tak zaskakuje, że one są takie odważne, one się czują tutaj jak gospodarze. Miałam wrażenie, że tutaj dzieci właśnie rządzą, tak, ale mają też taki duży szacunek, bo wiedzą, że tak naprawdę to pani Basia tutaj wyznacza też granice, które są bardzo ważne w przypadku dzieci. Jeśli jesteście w tym leśnym przedszkolu, to ma pani takie historie, które pani pamięta, że te dzieci panią zaskoczyły, zadziwiły albo zmotywowały właśnie do robienia czegoś, bo to jest też zaskakujące i fajne w pracy z dziećmi.
1: Tak, taką humorystyczną jeszcze historię opowiem o żabach. Bo wiadomo, będąc nad naszym oczkiem, my obserwujemy te żaby. Ja już wspomniałam wcześniej, co się dzieje w naszym oczku, ale dzieci bardzo mnie zaskoczyły taką informacją i zaczęły mówić: pani Basiu, żeby były jajka, czyli skrzek, musi być do tego potrzebny pan żaba i pani żaba. Wtedy pani żaba składa jajka, które się, inaczej zwane skrzek, które się przeistacza w kijankę, ale ta kijanka jest najpierw bez nóg, a potem ma nogi, traci ogon i powstaje osobnik dorosły, pan żaba albo pani żaba. Tak samo z motylami mówią, że jak motylki chcą, żeby były jajka motyle, to niestety musi zaistnieć miłość między panem motylem a panią motylową. I pani motylowa wtedy składa jajka, z jajek wylęgają się gąsienice, gąsienica się przetwarza w poczwarkę, a potem z poczwarki po około 2 tygodniach wykluwa się piękny, kolorowy motyl. I dzieci tymi informacjami mnie bardzo wtedy zaskoczyły, bo te informacje, które mamy w zasadzie przy zajęciach stolikowych, oczywiście oglądamy bardzo wiele książek, korzystamy z Albika, także te suche informacje teoretyczne bardzo się, bardzo pomagają w poszerzeniu wiedzy o przyrodzie, kiedy jesteśmy bezpośrednio z naturą.
0: A tworzą na przykład już zielniki, czy to są jeszcze za małe dzieci?
1: Tak, tworzymy zielniki. Tak jak już wspomniałam, mamy tutaj wiatę piękną, wybudowaną i tu już mamy posadzone właśnie miętę, mamy rozmaryn, mamy rumianek posadzony. Jest nawet pokrzywa, której nie niszczymy, bo dzieci wiedzą, że pokrzywa to też jest zioło bardzo przydatne i my już mamy troszeczkę w słoiczkach ususzone, a nie ukrywam, jutro, bo w środę mamy uroczysty dzień mamy i taty, idziemy na łąkę nazbierać rumianków i będziemy je wkładać do buteleczek, zakręcać i będziemy robić piękne wisiory dla naszych mam z naturalnymi rumiankami w środku.
0: Ojejku, to będzie piękne dzieła będą i powstaną. Dzieci też potem przenoszą te wszystkie zadania do domu. Jak potem dbają o ogród w domu? Rodzice jakby zauważają to, że to się przenosi na płaszczyznę taką domową?
1: Ja jestem pewna, że bardzo dużo informacji wynoszą z przedszkola. Bardzo dużo. I podejrzewam, że rodzice widzą, że dzieci są jak gdyby z bogatszym bagażem umiejętności, ale chcę powiedzieć jeszcze o pewnej rzeczy. Jak pani zauważyła, wchodząc do naszego przedszkola, nasze przedszkole jest przecudownie ukwiecone. Mamy różne kwiaty, które kwitną o każdej porze roku. Nawet mamy chryzantemy, która pięknie kwitnie w miesiącu listopadzie. I co chcę powiedzieć? To, że zdarza się w większości, jak tak obserwuję u innych po prostu osób, że dzieci czasami nie szanują kwiatów, czasami depczą kwiaty, czasami lubią wyrwać kwiaty. Niestety u nas, począwszy od najmłodszej grupy żłobkowej, jest wpajany szacunek do tej przyrody. Dzieci wąchają kwiaty, obserwują. Często po prostu wynosimy też lupy, oglądają, a w większości też się pojawiają owady na naszych kwiatach, co też wzbogaca nasz bagaż wiedzy o przyrodzie.
0: A jakie macie lupy? To są takie lupy dla dzieci, czy jakieś takie specjalne już?
1: No mieliśmy właśnie okazję zakupić właśnie z tej dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska. Zakupiliśmy prawie półprofesjonalne lornetki, zakupiliśmy mikroskop, bo też nam będzie potrzebny i już z niego korzystamy. I mamy 12 lup zakupionych z podświetleniem i dzieci niestety każdego dnia, kiedy wyjeżdżamy do przedszkola leśnego, wyjeżdżamy z lupami, bo oni wiedzą, że znajdą cuda pod kamieniem. Czasami jak już jesteśmy na ośrodku, jeszcze nie ma po prostu polecenia, co będziemy robić teraz, ale oni już biegną i odrzucają kamień i wiedzą, że znajdą tam być może drżownicę, być może larwę chrabąszcza majowego i już biorą i obserwują, z czego ona jest zbudowana, jak ona wygląda. Też pytają mnie, czym te zwierzątka się żywią, więc wzbogacam ich wiedzę i mówię, że czasami żywią się po prostu liśćmi, trawą i do czego to wszystko jest potrzebne, czemu te owady są i zwierzątka potrzebne, no a do tego, że na przykład spulchniają glebę, użyźniają glebę i tym sposobem też bogacą swoje wiadomości.
0: A pod mikroskopem jak dzieci reagowały, jak mogły zobaczyć po raz pierwszy, no jakieś takie próbki?
1: No muszę powiedzieć, że po prostu było zaskoczenie. Taka pszczoła czy jakiś inny owad oczywiście były za duże na to, żeby to obserwować pod mikroskopem, ale podłożyliśmy włos. Włos pod mikroskop podłożyliśmy, podłożyliśmy kawałek liścia i dzieci ze zdumieniem obserwowały, bo nie dowierzały, że tak potrafi wyglądać świat przyrody pod mikroskopem.
0: I to dopiero budzi pytania i ciekawość. A zatem, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo już pędzimy, no, na łono natury.

0: w leśnym przedszkolu właśnie tutaj pani tworzy błotko. No, wszystko to, czego ja unikam, pani właśnie robi. Widzę, że napełnia wodą piach i będzie błotko. Dobra, idziemy. Woda działa, ale pięknie zielono, jaka piękna łąka. Dzieci właśnie mają w rączkach łopaty. Pani zrobiła im eleganckie błotko. Z doświadczenia wiem, że właśnie takie zabawy, które jakby są też nastawione na taką małą motorykę, no to jest super i super zabawa dla dzieci.
1: Nazywam się Monika Berger, jestem opiekunką grupy żłobkowej w Przysieczy. My dzisiaj mamy zajęcia sensoryczne i będziemy tak zwaną robić kuchnię błotną. To znaczy, to jest taka alternatywa naszej kuchni domowej. Wystarczy tylko piasek, ziemia, woda i myślę, że będzie dobra zabawa. Może tu się sprawdzi powiedzenie, dziecko brudne to dziecko szczęśliwe. Myślę, że to się dzisiaj uda, dzieci już się biorą do pracy, mają łopatki, tu wystarczy kilka kijków, może jakieś liście i naprawdę myślę, że będzie super zabawa.
0: Rzeczywiście maleństwa są bardzo mocno zaangażowane, nawet nie interesuje ich mikrofon. Co rozumiem, to bardzo dobrze, że błoto jest ważniejsze, zdecydowanie. No to opowiedzmy, jak przygotować taki plac zabaw z taką błotną przygodą. Po kolei, bo widzę, że tu jest folia.
1: To znaczy, może jeszcze wspomnę, że nasza placówka bierze udział w projekcie z przyrodą za Pan Brat. I stąd ten pomysł. Dlatego robimy jak najwięcej właśnie takich zajęć, żeby to było wszystko związane z naturą, z przyrodą. U nas dzieci te właśnie te najmłodsze uczą się już tej przyrody właśnie tutaj w żłobku. Od tych najmłodszych lat już. Takie dzieci, nawet półtora roku jest najmłodsza nasza uczestniczka tej zabawy i ona też już bierze udział razem z dziećmi. Na czym polega ta praca? Po prostu folia rozłożona, do tego ziemia, trochę piasku, wody, wystarczy kilka patyków, trochę liści, no i jest naprawdę super. Myślę, że będzie super zabawa dla dzieci.
0: Czy to jest jakieś takie specjalne przygotowanie? Dzieci mają jakieś swoje specjalne stroje?
1: Tak. Rodzice zostali poinformowani wcześniej już o tym fakcie, dlatego każdy już w szafce z rodziców zostawił właśnie ubranie na przebranie, także mają i kalosze, i klapki do tego specjalne, także dzieci są zabezpieczone.
0: Jak długo dzieci potrafią się w takim błocie bawić?
1: No to się okaże, ale myślę, że długo, bo pogoda nam się dopisuje. Ziemi mamy dużo, piasku też, a wody nam też nie brakuje, to myślę, że to trochę potrwa.
2: W ramach leśnego przedszkola i tego projektu, o którym wspomniała pani Monika, właśnie często wyjeżdżamy z dziećmi na takie wycieczki do lasu, na łąkę, tak by mogły poznawać, doświadczać, dotykać wszystkiego właśnie, co ta przyroda nam daje. No i powstały tutaj, można zobaczyć, w radio nie zobaczymy, ale możemy opisać, że mamy tutaj takie drewniane, piękne, duże wiaty, w których po prostu odbywają się zajęcia, kiedy jest ciepło, czyli przez całą wiosnę, jeszcze jesień, lato. Kiedy jest ciepło, wszystkie dzieci przychodzą właśnie do tej wiaty i na świeżym powietrzu przeprowadzamy zajęcia różne plastyczne, sensoryczne, muzyczne również. Także to wszystko, co związane z przyrodą, to u nas zawsze. Są strefy, jest to też wymóg odgórny z jednej strony, z drugiej strony też musimy mieć tak jakby uporządkowaną całą przestrzeń, żeby no, nie był miszmasz, tylko wszystko było na swoim miejscu i te strefy są odpowiednio właśnie przygotowane do różnych zabaw i zajęć.

0: widzę tutaj, że są też kwiaty. O, właśnie jeden tutaj przedszkolak już piachem mnie poczęstował mój but, ale to nie szkodzi, ja tam lubię. Strefa zabawy, co tam się dzieje w tej strefie zabaw konstrukcyjnych, co się dzieje w strefie zabaw z wodą i piaskiem i widzę też, że są kwiaty, donice, dzieci też uczestniczą w tym, żeby jakby sadzić te kwiaty?
1: Tak, nazywam się Wiktoria Wlaźnik, ja tutaj prowadzę raz w tygodniu właśnie zajęcia umuzykalniające, też wspomagam zajęcia sensoryczne, no i przede wszystkim właśnie tą muzyką się zajmuję, no i zajmuję się naszymi mediami, czyli różne rolki, zdjęcia, no tak też trzeba w tym dzisiejszym świecie. Dzieci wraz z opiekunami, nauczycielami tutaj i przedszkole, i żłobek uczestniczą w takich codziennych pracach, gdzieś tam w ogrodzie właśnie jakieś sadzenie kwiatów wspólne, sadzenie cebulek, później obserwacja, jak te kwiaty wykwitają, rosną. No a w tych strefach, na przykład strefa zabaw konstrukcyjnych, no to mamy na przykład różne elementy świata przyrody, czyli patyki, różne gałęzie, różne kamyszki, kwiatuszki właśnie i dzieci mają wolną wolę wtedy i według swojej wyobraźni konstruują przeróżne konstrukcje właśnie związane z tematyką zajęć. Na przykład mamy wiosnę, więc dzieci konstruują motylki na przykład z tych patyczków różnych i tak dalej.
0: Ale widzę też, że są kasztany, są takie zbiory jesieni, które zostały, czyli przedmioty albo te dary natury, widzę, że one cały czas tutaj są i te prace, które tworzycie właśnie z takich naturalnych dobrodziejstw, one są wokół nas.
1: Tak, cały czas są wokół nas i pamiętamy o każdej porze roku. Jeżeli zbierzemy właśnie jakieś ładne rzeczy, zrobimy jakieś łańcuchy, korale właśnie z kasztanów, dajmy na to, to one z nami zostają, bo bardzo ładnie zdobią nam przestrzeń też.
0: A co dzieci najbardziej lubią? Które te zabawy to są ulubione? Chyba błotna to będzie jedna z tych najbardziej ulubionych z tego, co widzę. Bo właśnie dzisiaj wrócę, drodzy słuchacze, z radia właśnie w takich błotnych kropkach. Ale to dobrze, patyk poleciał tutaj. O to chodzi.
1: O to chodzi. No najmłodsze dzieciaki to sensoryka przede wszystkim. Uwielbiają się taplać w błocie, w piachu, grzebać patykami, no po prostu brudzić się. To jest dla nich najlepsze doświadczenie, najbardziej rozwijające. No i w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważna część jakby zajęć. Właśnie ta sensoryka, bo dzieci tego potrzebują w dzisiejszej dobie właśnie przebodźcowania i tego, że mamy wszędzie ekrany, komputery, telefony, to jest dla nich odskocznia i powrót do takiej natury, naturalności dla nich. Jeżeli dziecko się ubrudzi, jeżeli doświadczy, dotknie, w jakiś sposób właśnie wyrzuca też emocje poprzez zajęcia sensoryczne. I to jest też właśnie bardzo ważne dzisiaj.

0: właśnie dotarliśmy przez las. Śledziłam autobusik z dziećmi i dotarliśmy do pięknego miejsca.
1: Tak, jesteśmy w tej chwili w części plenerowej przedszkola leśnego i teraz rozdałam dzieciom lornetki i idziemy pokazać nasze budki lęgowe i usiądziemy cichutko, zobaczymy, co się tam będzie działo.
0: Ejku, idziemy.
2: Chodźmy.
0: Gdzie idziemy?
2: Do ptakobudki.
0: Cicho mam być, dobra. A co to jest tutaj, ten staw? To są żaby, czy co tu jest?
2: Syski, kwiatki rosną. Gałęzie są tutaj.
0: Gdzie są te budki? Co tu widzimy?
2: Nasze ptaki są.
0: A gdzie są ptaki? Opisz.
2: We budkach. Niektóre mogą już znosić jajka.
0: A wiecie co? Słuchacze radia tylko nas słyszą i nie widzą tego.
2: Drzewa, sosny, kwiaty, liście. 1, 2, 3, 4, 5.
0: A kto mieszka w tych budkach?
2: Byle jakie ptaki.
0: A jakie? A znasz jakiegoś ptaka jednego?
2: Sikojka. Karmią swoje dzieci.
0: A już są dzieci?
2: Nie wiemy, ale pani już mówiła, że tak. Przez lornetkę widać ptaki.
0: Ale ty ją robiłeś?
2: Tak, i mój dziadek.
0: Naprawdę? I co, podpisałeś sobie budkę?
2: Tak.
0: Sam?
2: Sam.

0: Gdzie jesteśmy, co widzimy teraz? Nad nami drzewa, budki, niektóre są podpisane, bo jesteśmy w tej części plenerowej, gdzie ta część jest porośnięta lasem sosnowo-modrzewiowym. Na drzewach mamy zawieszone budki. Te budki już mamy od dawna. To jak się nie mylę, chyba już od 2 lat zaczęliśmy te budki zawieszać. To są budki naszych byłych przedszkolaków, których już z nami nie ma, ale pamiątka po nich została, ponieważ każda budka jest podpisana własnoręcznie swoim imieniem i w ten sposób możemy się dowiedzieć, jaki ptaszek w której budce się gnieździ. W tej chwili mamy zajęte prawie wszystkie budki, to widać właśnie po odchodach, bo tutaj o ta na przykład Kuby budka jest w tym roku zawieszona i tam doskonale się ptaszki właśnie zadomowiły i są młode pisklęta.
1: Ojejku, a wy słyszeliście już młode pisklęta? Ktoś słyszał? Jak one brzmią?
2: Ptaszki sobie ćwierkają i do gniazda się chowają. Wokół nas są kwiaty piękne. Drzewa są, różne kwiaty, budki od ptaków i takie z dachem dla ludzi, domki drewniane, różne rzeczy są. I brzozy.
3: Zielone żabki

0: oczkiem dwa. Oś, lewy szłajnik.
1: Ta gierka.
2: Trzeba być cicho, żeby zobaczyć dziaby.
3: Widzę. Zobaczcie, tam na kamieniu siedzi. Tam prosto. Tak jak ja wskazuję, siedzi żaba i ona teraz będzie na pewno skakała do wody, albo może będzie rechotać i będzie miała policzki jak guma balonowa.
4: Tu widać tam żabkę, widzi pani? Widziałam ją z blisko, czuła do wody.
3: Czekajcie, pokażcie mi, jak zobaczycie, to dajcie znać. Gdzie?
1: Jest zielona, ma duże oczy.
3: Ale ona jest prawdziwa, bo ona nic się nie ruszy.
1: No to jest to, one będą walczyć o dziewczynę, żeby jajka zniosły strzek, żeby później się wykluły małe kijanki, żeby później też im małe nogi wyjoszły, a później wyjastają na jakiegoś osobnika.
5: O, tam była no zapa.
6: Tam widać skrzek, to są takie, widać białe, malutkie jajeczka. W takim otoczeniu szklanym, takie okrągłe jajeczka, zobaczcie. Ja tutaj przybliżam. Już jest złożony, już możemy obserwować i żaby, i skrzek.
3: Popatrzcie, o tam właśnie, gdzie patyczkiem dosięga pani Wiktoria, zobaczcie, o, posłuchajcie.
6: Pokazałam wam ładny skrzek, z którego będą kijanki, czyli co? Małe żabki, które się potem znowu przeistoczą już w duże, dorosłe osobniki, w żaby.

0: Jakie owady możemy tutaj spotkać nad wodą? Kto wie?
1: Świtezionkę.
2: Blaszka jest prosta.
1: Jest niebieska, błyszcząca. Ze głowy, stóp, skrzydła, noży.
3: Jakie tutaj możemy owady znaleźć? Powiedzcie.
1: Jochatyn jest na sojorze, dzielonek jogat.
2: Kowal bez skrzydły. Jest cały czarny i plamki ma i różne czerwone wzorki ma. I żyje pod korą dębową.
1: Tam była wawka. I tam leży żaba, ślimaki wodne, majogi przy swojej buzi, a te jogi mu służą do obiony terytorium lub dziewczyny się walczą z jochatyńcem lub dwa jelonki ze sobą walczą swoimi jogami. Pszczoły miodne. Pszczoła miodna zbiera pyłek i nektar ze kwiatów, później do ula go bierze, a pszczoła jedna tylko zapyla kwiaty, żeby były owoce.
3: Bo są pszczoły miodne i inne pszczoły, tak? Które zbierają tylko nektar, żeby się wyżywić, ale miodu nie robią.
1: Jestem Adriana, mieszkam w Domecku.
3: Słuchajcie, moi kochani, chodźcie tutaj z mojej strony, bo ja właśnie widziałam zaskrońca w wodzie. Chodźcie, może być może wyjdzie.
4: A ja powinnam uciekać?
3: Nie, nie. Jaki jest zaskroniec, Adrianka? Jest jadowitym wężem czy niejadowitym?
1: Niejadowitym.
3: Słuchajcie, kto pani opisze, jak wygląda zaskroniec? Czy on ma szkielet, czy nie ma szkieletu, jak wygląda? Ale powolutku, kto pierwszy chciałby się wypowiedzieć?
1: Ma szkielet do kręgowcu.
3: Szkielet, oczywiście. A jak pani pytała, czy jest kręgowcem, to dzieci mówiły, nie, nie ma szkieletu. A my udowodniliśmy, że ma szkielet, oczywiście, jak najbardziej. Zobaczcie, o, wyszedł teraz, zobaczcie, na liściu jest. Oj, oj, oj, widziała pani?
4: Widziałam, dobrze, że był mały, bo jak duży, to bym uciekała.
1: Żabka.
3: O, żabka, ale jest tutaj i zaskroniec.
4: A zobaczcie, a tutaj co macie? Co to jest na tej korze? Co to jest, dziewczyny? Co wy wyjęłyście?
1: Wodny ślimak, co w wodzie mieszka, bo żyje w wodzie, bo był w wodzie. To na pewno będzie ojciec lub matka, ale ja tego nie wiem. Taka duża skorupa. Kolej mu ślima taki jakby brązowy.
4: Gdzie on mieszka? Czemu on tutaj jest? To jest kora, kamień?
1: Kora.
3: No i jak się przyglądam tutaj bliżej, to widzę, że jeszcze w naszym oczku, w stawiku są traszki. Tylko chcę właśnie zlokalizować, bo przed chwilą była tutaj. O, no co to był za owad?
1: Waska?
3: No tak, to są traszki tutaj. Widzi pani pod liściem? O, tutaj widzę. O, teraz, widzi pani?
4: Widzę.
3: O, to są traszki. Dwie mamy, trzy nawet mamy tutaj.
5: Słuchaj nas na 103,2 FM w Mysie.
6: W Radiu Opole dzisiaj piękny czas na łonie natury i nie tylko spędziłam w leśnym przedszkolu. W ogóle jestem oczarowana za każdym razem naszą przysieczą. Pięknie można tutaj odpocząć. Dla mnie to o tyle fajna informacja, bo to blisko Komprachcic, a zatem pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Żegnam się z naturą, z kaczkami, które tutaj do mnie się uśmiechają. No i cóż, czerpię z tego podmuchu wiatru, jeziora, które za mną i zanurzę się jeszcze przez moment, przez chwilę w takiej kąpieli leśnej, w kąpieli dźwięków ptaków, bo one są rzeczywiście kojące. Wszystkiego dobrego, sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. Dziś w programie Sami Rządzą przygotowałam dla Państwa dwie rozmowy, dla których wspólnym mianownikiem będzie Święto Województwa Opolskiego. Święto to startuje dzisiaj, potrwa do jutra i na Zamku w Mosznej będzie okazja wziąć udział w warsztatach, konkursach, ale też zobaczyć, czym zajmują się jednostki samorządu województwa. A jednym z nich jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W dobie wielkich przemian społecznych, czyli starzejącego się społeczeństwa, czy też kryzysu demograficznego, takie instytucje zyskują na znaczeniu, ich zadania też bardzo się zmieniają. I o tym w pierwszej części programu opowie nam Agnieszka Gabruk, dyrektor ROPS-u. A dlaczego w ogóle województwo polskie świętuje? Otóż jutro minie 28 lat od obrony województwa. W 1998 roku, 7 czerwca, doszło do wielkiego obywatelskiego zrywu. Niektórzy mówią o nim nawet, że to czwarte powstanie śląskie. A mowa o łańcuchu nadziei, czyli kilkudziesięciu tysiącach osób, które utworzyło żywy łańcuch o długości ponad 100 kilometrów wzdłuż trasy E40 od granicy z ówczesnym województwem katowickim i województwem wrocławskim. A był to protest przeciwko rządowym planom likwidacji województwa opolskiego. Łańcuch ten powstał z inicjatywy pani Elżbiety Kurek, ówczesnej asystentki wojewody oraz kilku innych pań. I właśnie naszym gościem w drugiej części programu będzie pani Elżbieta Kurek, która opowie o przygotowaniach do utworzenia łańcucha, o tym, że początkowo nie było entuzjazmu wokół tego pomysłu, a potem o wielkiej radości, o wielkim zrywie, którego Polska nie widziała. Zapraszam, jesteśmy razem do godziny 11.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I tak jak zapowiadałam, gościem Radio Opole jest dziś, w sobotnie przedpołudnie, pani Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Dzisiaj rusza Święto Województwa Opolskiego i na tymże święcie, na Zamku w Mosznej, ROPS także będzie się prezentował, organizujecie państwo targi ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna, zawsze się zastanawiam nad takimi sformułowaniami. Co to właściwie oznacza, pani Agnieszko?
2: No to oznacza, że jest szereg organizacji różnego rodzaju, bo może nie będę przytaczała samej definicji, bo generalnie chodzi, że ekonomia społeczna to są takie podmioty, które nie generują zysków, a nawet jeżeli je generują, to je reinwestują w sumie w ludzi, którymi się zajmują, gdyby mówić tak najprościej. Czyli nie jest tutaj zysk najważniejszy, a realizacja celów społecznych. I wśród takich jednostek, myślę, takie najbardziej popularne to są zakłady aktywności zawodowej, które zatrudniają osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. To już jest, idąc dalej, już ekonomia taka solidarna, bo tutaj zajmują się tą taką rehabilitacją i społeczną, i zawodową. Ale to są i różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, to są koła gospodyń wiejskich, czyli szereg organizacji tak zwanego trzeciego sektora.
1: Mhm. Ta aktywizacja osób, tak pomyślałam teraz o osobach niepełnosprawnych, ta aktywizacja dotyczy i dzieci, i dorosłych?
2: Jeżeli mówimy o działalności organizacji, to i dzieci, i dorosłych. Natomiast jeżeli mówimy o zakładach aktywności zawodowej, to mówimy o osobach dorosłych. Natomiast wśród podmiotów ekonomii społecznej też bardzo ważne, o których nie powiedziałam, mamy przede wszystkim też spółdzielnie socjalne. Tak? To są te jednostki, które zatrudniają osoby tak zwane defaworyzowane na rynku pracy. Więc naprawdę w województwie opolskim mamy szereg takich organizacji, bo wszystkich tych podmiotów mamy ponad 4200. Mhm. Więc to jest rzesza na pewno organizacji, które pomagają wielu, wielu osobom w województwie opolskim.
1: Rozsiane po całym województwie?
2: Rozsiane po całym województwie. Oczywiście są takie miejsca, gdzie tych organizacji jest mniej. Przepraszam tutaj powiat namysłowski, ale tam ich jest najmniej, najwięcej jest w Opolu, w powiecie opolskim, w Nyskim. Także wygląda to różnie.
1: Mhm. Na targach ekonomii społecznej co się będzie działo?
2: Na targach ekonomii społecznej chcemy przede wszystkim pokazać potencjał i zasoby właśnie podmiotów ekonomii społecznej. Chcemy pokazać, czym się zajmują na co dzień, w jaki sposób aktywizują również środowisko lokalne, jaką odgrywają rolę także w świadczeniu usług społecznych, bo trzeba powiedzieć, że organizacje trzeciego sektora odgrywają w tej chwili już bardzo dużą rolę we wspomaganiu samorządów, w dostarczaniu różnego rodzaju usług, także usług społecznych, bo mamy takie podmioty, które również zajmują się chociażby świadczeniem usług opiekuńczych, czyli typowo z zakresu pomocy społecznej są to usługi.
1: Ja zawsze, kiedy myślę o takich instytucjach, jak pani prowadzi, albo o miejskich ośrodkach, to sobie myślę, że czasami nie doceniamy tych instytucji, a dzisiaj w tym takim społeczeństwie trochę rozproszonym, kiedy brakuje tej pomocy, ona jest bardzo potrzebna, no trzeba o tym mówić.
2: No ja myślę, że nastąpił taki czas dosyć wyraźnych przemian społecznych, demograficznych, gdzie pomoc społeczna jest rzeczywiście bardzo potrzebna i odgrywa bardzo dużą rolę. Mhm. Zawsze odgrywała, ale teraz myślę, że tak szczególnie. Dlatego, że mierzymy się z takimi wyzwaniami jak starzenie się społeczeństwa, szereg problemów związanych z funkcjonowaniem rodzin, chociażby rodzin właśnie niewydolnych wychowawczo. To jest kwestia również zabezpieczenia systemu pieczy zastępczej, chociaż to jest inna ustawa, bo to jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To jest szereg problemów wśród dzieci i młodzieży. I tutaj łączymy się oczywiście też z tym polem oświaty. Natomiast no, po stronie pomocy społecznej jednak stoi zabezpieczanie potrzeb różnych grup społecznych. I tak jak mówiłam, tego już jest bardzo dużo.
1: To tutaj chyba, tak mi się wydaje, najbardziej widać ten kryzys demograficzny, właśnie starzenie się społeczeństwa właśnie w tym sektorze usług społecznych.
2: Tak, i my na to próbujemy odpowiedzieć, nasze najnowsze dane, bo jesteśmy po sporządzeniu oceny zasobów pomocy społecznej, ona jeszcze nie była przyjmowana, prezentowana na sejmiku, ale już jest sporządzona. Widzimy, że liczba seniorów nam wzrasta, czyli osób w wieku poprodukcyjnym i znowu nam wzrosła w stosunku do 2024. W tej chwili mamy już blisko 26% osób w wieku poprodukcyjnym, biorąc pod uwagę, że
1: w województwie, tak?
2: 26%? Tak, 26% w województwie opolskim. No i te wyzwania demograficzne stawiają przed systemem pomocy społecznej szereg wyzwań związanych z zabezpieczaniem potrzeb tych osób w środowisku lokalnym. W tym kierunku też idą zmiany w ustawie o pomocy społecznej, właśnie żeby zabezpieczać potrzeby osób i starszych, i osób z niepełnosprawnościami, ale także i rodzin, i całego systemu pieczy zastępczej właśnie w środowisku lokalnym.
1: Mhm. Kiedy mówimy o tym systemie pomocy społecznej, to często pada takie słowo jak deinstytucjonalizacja.
2: Tak.
1: Ja żeby to schodziło takie tak na dół.
2: Tak, deinstytucjonalizacja, tak zwane DI w naszym środowisku, czyli to jest takie stopniowe przechodzenie od tej opieki świadczonych w formach instytucjonalnych, całodobowych, dla przykładu, jak w domu pomocy społecznej, do tych form świadczonych w środowisku lokalnym, blisko mieszkańca, jak na przykład usługa opiekuńcza, czyli ktoś przychodzi do kogoś do domu i zabezpiecza jego potrzeby.
1: A to jest ważna zmiana, bo często taki senior no, nie chce po prostu opuszczać swojego mieszkania.
2: Tak, oczywiście i trzeba powiedzieć, że usługi opiekuńcze jak najbardziej, one funkcjonują już od lat, są w systemie i są świadczone. W województwie opolskim to jest łącznie około 3,5 tysiąca osób, które z takich usług opiekuńczych korzystają, ale obok tego też są tworzone inne formy wsparcia środowiskowego, takiego dziennego, jak na przykład kluby seniora, jak dzienne domy pobytu, jak różnego rodzaju grupy samopomocowe. Tego jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo. Na dużą skalę wdrażamy takie usługi, na przykład jak usługi door-to-door, kupujemy środki transportu, czyli pomagamy w zakresie mobilności, przemieszczania się. Więc to wszystko się dzieje, ale musimy rozwijać się dalej. Dalej tworzyć i infrastrukturę usług społecznych i usługi środowiskowe.
1: To jakie są właśnie te pomysły na dalsze rozwijanie tych usług społecznych?
2: To znaczy my doskonale wiemy, w jakim my idziemy kierunku i w tym kierunku podążamy już właściwie od 2015 roku, kiedy jeszcze mniej się w Polsce o tym mówiło, a już funkcjonowały takie ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. To jest przede wszystkim mieszkalnictwo i na to też dużą wagę się do tego przywiązuje właśnie w nowelizacji ustawy, właśnie do mieszkalnictwa wspomaganego. I w naszym najnowszym projekcie, Niesamodzielni, czwarta edycja, mamy zaplanowanych kolejnych 18 takich miejsc w mieszkaniach wspomaganych, ale powstaną kolejne 2 nowe dzienne domy. Powstanie również środowiskowy dom samopomocy. Powstanie kolejne centrum integracji międzypokoleniowej, jako ta usługa taka środowiskowa. Powstanie nowa świetlica kolorowy kąt. Będzie ją realizowała Fundacja Odkrywcy w Nysie. Skierowana do dzieci z niepełnosprawnością. Także obok tego, co się dzieje w zakresie tworzenia infrastruktury usług społecznych, niedawno zostały nawet wręczone umowy w tym zakresie, gdzie będą powstawały nowe centra usług społecznych, różne usługi właśnie w środowisku lokalnym z tych środków, to my równolegle podążamy za tym, tworząc usługi i też uzupełniając jeszcze dodatkowo tą infrastrukturę usług społecznych, żeby nadążyć za tymi wyzwaniami, które przed nami stoją.
1: No to jest cała gama, cała masa działań, no i właśnie trendy są takie, że one będą musiały być coraz bardziej zintensyfikowane, coraz bardziej zwiększane, prawda?
2: My musimy powiedzieć sobie też jasno, że nam bardzo mocno zmienia się profil klienta pomocy społecznej. Bo powiedzmy jeszcze 15 lat temu grupą dominującą, korzystającej ze świadczeń z pomocy środowiskowej, czyli w głównie gminach, to były rodziny, tak? 53%, czyli grupa dominująca, to były rodziny. Natomiast
1: mamy myśli małżeństwo plus dzieci, tak?
2: Tak, tak, to były rodziny. Równie też niepełne rodziny, wielodzietne, generalnie rodzina. Mhm. To była ta komórka, która najczęściej korzystała ze świadczeń pomocy społecznej. Mówię, 15 lat temu to 53% tych osób było. Dzisiaj trend się nam odwraca. Po 15 latach te rodziny już stanowią około 30% korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej, ale wzrasta nam liczba emerytów i rencistów, tak? Było około 20% te 15 lat temu. Dzisiaj to mamy już 30% i jest to oczywiście, ta tendencja cały czas rośnie.
1: Czyli dobrze mówiłam, że właściwie w pani branży, że się tak wyrażę, najbardziej widać te trendy demograficzne i starzejącego się społeczeństwa.
2: Tak, no bardzo często z wiekiem skorelowana również jest niepełnosprawność. Wzrasta również nam liczba osób z niepełnosprawnościami. Także w tej chwili to jest około 85 tysięcy osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność, a wszystkich według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku jest 125 tysięcy, bo to też jest część osób, która na przykład z racji wieku odczuwa też niepełnosprawność, nazywa się to niepełnosprawnością biologiczną i to też widać właśnie w statystykach.
1: Poważne wyzwanie przed nami tak naprawdę. Ja się tak zastanawiam, czy będzie komu opiekować się naszymi seniorami.
2: Powiem tak, że rzeczywiście widzimy też duże potrzeby, jeżeli chodzi o zwiększanie kadr, ale też myślę tak zwane dokształcanie i my też wychodzimy naprzeciw oczywiście tym potrzebom, kształcimy w nowych kierunkach, to są szkolenia, to są warsztaty, to są studia podyplomowe, takie, które realizujemy, chociażby studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii, to są studia z zakresu interwencji kryzysowej podyplomowe, studia z zakresu integracji sensorycznej skierowane zarówno do dzieci, ale mamy też odrębne studia podyplomowe zaplanowane do realizacji. Właśnie integracja sensoryczna, ale skierowana do osób starszych.
1: Natomiast... Czyli chodzi o to, żeby ten pracownik był... Przepraszam za określenie, wielofunkcyjny, tak?
2: Troszkę wielofunkcyjny, ale też jakby staramy się dzięki temu pozyskiwać te osoby przynajmniej na dłużej w tym systemie pomocy społecznej, dając im różnego rodzaju ofertę, bo abstrahując od tego, że wiem, że no te wynagrodzenia w systemie pomocy społecznej nie są zadowalające, więc jakby staramy się to uzupełniać, te braki w inny sposób, chociażby dając ofertę wsparcia psychologicznego, superwizji i tak jak wspominanych przeze mnie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych. Natomiast i tak dalej braki kadrowe w systemie mamy. Do tej pory nie wszystkie gminy spełniają ustawowe wymogi zatrudniania pracowników socjalnych. Tam są takie dwa wskaźniki ustawowe, nie będę mówiła o szczegółach. Natomiast jeden wskaźnik spełnia tam 30 parę gmin, drugi około 65-8 gmin. Natomiast 100% tych wskaźników nie spełnia nikt od lat. Ja pamiętam, jak 20 lat temu to w ogóle jedna gmina tylko spełniała ten wskaźnik. Dzisiaj tak jest dużo lepiej. Natomiast widzimy te niedobory, no i nowe kadry będą nam w systemie potrzebne, a jeżeli nie jesteśmy w stanie ich pozyskiwać, no to musimy się wspomagać inaczej. I tutaj wchodzi właśnie nasza ekonomia społeczna. właśnie organizacje pozarządowe, które mogą wspierać samorządy w realizacji usług społecznych i zabezpieczać grupy najbardziej tego potrzebujące. I oczywiście idą za tym również zmiany i w ustawie o pomocy społecznej, i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Trzeba pamiętać, że jeszcze mamy nowelizowaną ustawę o centrach usług społecznych, która pozwoli na to, żeby może tych centrów usług społecznych w województwie opolskim powstało więcej, bo mamy jedno, a ustawa ma już 6 lat, a mamy tylko Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. Pojawia się również kwestia nowej zupełnie ustawy o opiece, o koordynacji opieki długoterminowej i o osobach starszych. To jest ta ustawa właśnie, która ma na mocy której mają być powoływani w powiatach koordynatorzy. Ma być tutaj większe spięcie z sektorem zdrowia. I równolegle właśnie w tej ustawie pojawia się też tak zwany bon senioralny, czyli dla osób 65+. Więc tych i zmian, i wyzwań jest bardzo dużo. Wszystko się właściwie dzieje teraz w jednym czasie, więc trzeba za tym wszystkim zwyczajnie nadążyć.
1: A z czego to wynika? Z tego, że w końcu zrozumieliśmy, że musimy się faktycznie zmierzyć z tym starzejącym się społeczeństwem i ze wszystkim, co się z tym wiąże?
2: Ja myślę, że my to od lat wiemy, jakie są trendy demograficzne i jakie
1: są
2: przed nami
1: wyzwania.
2: Bo to chwilę
1: mamy też te nagłówki medialne, GUS podaje tak. I no, dane nie są dobre.
2: Natomiast jeżeli 10, 15 czy 20 lat temu mieliśmy wybór w tworzeniu różnego rodzaju usług środowiskowych, to teraz już mamy konieczność. I w taki sposób też rozmawiamy tym językiem korzyści z samorządami w kwestii tworzenia czy też przekształcania ośrodków pomocy społecznej właśnie w centra usług społecznych. Że dzisiaj jeszcze jest wybór w tworzeniu, a za chwilę to już będzie obligo, tak? To już będzie obligatoryjne albo w ogóle konieczne. Więc, bo to jest jakby kolejny projekt, który przed nami stoi.
1: A dlaczego trzeba to zrobić?
2: Dlatego trzeba to zrobić, żeby móc organizować i koordynować usługi dostępne w środowisku lokalnym w danej gminie. Czyli musi być ktoś, kto będzie zbierał to w całość, będzie się tym po prostu zwyczajnie zajmował, tak jak mówię, koordynował, organizował te usługi, żeby one trafiały do tych osób potrzebujących, ale też adekwatnie, żeby te usługi były adekwatne do potrzeb tej osoby. Więc ktoś się musi tym zająć troszkę dokładniej i bardzo środowiskowo.
1: Czyli żeby ta pomoc nie była taka rozproszona, tylko celowana, konkretna do konkretnych osób.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo czym jest deinstytucjonalizacja? Pan profesor Auleitner bardzo fajnie się na temat deinstytucjonalizacji wypowiada, tak poza definicją. Mówi, że deinstytucjonalizacja jest niczym innym jak indywidualizacją, czyli indywidualnym podchodzeniem też do potrzeb jednostki. I ja się tego trzymam. Oczywiście to nie oznacza, że my jeden do jednego się dopasowujemy, ale badamy potencjał, badamy zasoby środowiska lokalnego. Możemy, że tak powiem, zmierzyć te potrzeby poszczególnych grup i przynajmniej w takim zakresie odpowiadać na to, co jest potrzebne.
1: Ja tak sobie myślę, że w ogóle niesienie pomocy jakiejkolwiek jest dobre wtedy, znaczy zawsze jest dobre niesienie pomocy, to umówmy się, ale ono nabiera takiego głębszego wymiaru, kiedy jest właśnie dobrze rozpoznane, zdiagnozowana potrzeba jest, prawda? Dobrze, wiemy, co konkretnie jest potrzebne i taką pomoc celujemy.
2: Oczywiście i w założeniu przy powstawaniu centrów usług społecznych jest to, aby zbadać właśnie potencjał, zasoby, porozmawiać, mówię z takim zwykłym językiem, porozmawiać z mieszkańcami na ten temat, co jest potrzebne.
1: Czego potrzebujesz mieszkańcu?
2: Żeby odgórnie nie ustalać sobie, tak, co my teraz tutaj zrobimy, tylko żeby jednak ten mieszkaniec zadecydował też o tym, co jest potrzebne czy nie, w jakim kierunku idziemy, jakich usług potrzebujemy, bo różnie to wygląda. Czasami ta diagnoza jest sporządzona, bym powiedziała, niewłaściwie i później niewłaściwie odpowiadamy na potrzeby. Załóżmy, ktoś planuje sobie, że będzie świadczył, nie wiem, mobilne usługi fryzjerskie, a później się okazuje, że tak, ani nie ma potencjału do tego, żeby takie usługi świadczyć, ani właściwie nie ma takiej potrzeby, bo nikt nie wyraża chęci i woli
1: nie ma klienteli
2: do tego, żeby z tego korzystać. Tak? Ale może się okazać już na przykład, że jest potrzeba, żeby uruchomić na przykład w gminie transport i żeby pomagać poszczególnym osobom w przemieszczaniu się. Czy to osobom z niepełnosprawnościami.
1: Z miejsca A do miejsca B.
2: Tak, ale dokładnie nawet do miejsc edukacji, czy aktywizacji, czy nawet do lekarza. Więc to jest akurat formuła, która częściej jest organizowana w gminach i muszę powiedzieć, bardzo dobrze się sprawdza. Mhm. Dlatego w tym kierunku też pójdziemy.
1: A jeszcze dopytam, mówiła Pani o tym, że w gminach jest problem z pozyskiwaniem pracowników socjalnych. Z czego to wynika?
2: No ja myślę, że młodzi ludzie nie są zainteresowani zwyczajnie tym, żeby zajmować się pracą socjalną, bo to jest praca trudna. Wynagrodzenia, powiedzmy, nie są adekwatne też do tej pracy, która jest wykonywana, stąd też ludzie młodzi wybierają inne zawody, a ten niekoniecznie i czasami może się ktoś tam nie obrazić, ale ja zawsze mówię, że pomoc społeczna generalnie troszkę się starzeje, dlatego że to są osoby, które wiele lat tam pracują, nowych jest mało, niekoniecznie chętnych i oczywiście tutaj zmiany do ustawy o pomocy społecznej też za tym nieco podążają, bo troszkę jakby się ma się uwolnić ten zawód pracownika socjalnego. Plan jest taki, żeby nie były to tylko osoby, jak dotychczas po pracy socjalnej, tylko troszkę mamy wrócić do tego, co już było, że można łączyć to również z innym, powiedzmy, zawodem, czy kierunkiem wykształcenia. O, z kierunkiem wykształcenia. Czyli praca socjalna i inny tam kierunek. Ewentualnie ktoś, kto ma metodykę pracy socjalnej, to opcjonalnie też tym pracownikiem socjalnym może być.
1: To jest trochę tak, że w tym zawodzie jeszcze częściej wygrywa serce i empatia niż tam chęć, nie wiem, wielkiej kariery czy też pieniędzy?
2: Nie, no tutaj o jakiejś tam specjalnej karierze myślę, że nie można tutaj mówić, natomiast serce, empatia niewątpliwie jest potrzebna w tej pracy. Im niżej schodzimy, tym więcej tej empatii jest potrzebna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, bo nie tylko pracownicy socjalnej, bo system pomocy społecznej tworzy wiele stanowisk, chociażby nawet te osoby, które świadczą usługi, tak, opiekuńcze, to sobie trudno wyobrazić, żeby to były osoby pozbawione empatii, czy też dalej schodząc już na poziom innej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, no tutaj to sobie w ogóle już nie wyobrażam, żeby to były osoby przypadkowe, choć pewnie się zdarzają, natomiast do tworzenia rodzicielstwa, tak, tego zastępczego, no to na pewno trzeba mieć sporo empatii, duże serce, dużą cierpliwość, no bo to jest praca już 24 godziny na dobę, więc myślę, że
1: często zabiera się też ją do domu, prawda?
2: Jeżeli mówimy o rodzinach zastępczych, to w ogóle to jest praca po prostu w domu, tak? Bo te dzieci mamy w domu.
1: Tak, to tak.
2: Więc się nimi zajmujemy.
1: Miałam na myśli tego pracownika socjalnego.
2: Natomiast tak, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli mówiąc takim potocznym językiem, domy dziecka, no tam wiadomo, że jest rotacja wychowawców, którzy idą do swoich domów, natomiast przynajmniej z tego, co ja obserwuję, to naprawdę mamy niesamowitą kadrę w województwie opolskim. Współpracujemy z tymi domami. One w tej chwili nie mogą być wspierane bezpośrednio z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w ogóle z środków Unii Europejskiej. W związku z tym, że jest deinstytucjonalizacja, to możemy tylko i wyłącznie inwestować w wychowanków, wychowanków tych domów dziecka, dlatego że idziemy w kierunku tworzenia tego rodzicielstwa zastępczego, tych rodzinnych form, czyli rodziny zastępcze wszystkich typów, łącznie z rodzinnymi domami dziecka, czyli w tym kierunku idziemy na te małe rodzinne formy. Musimy się ukierunkowywać w tej chwili.
1: Pani dyrektor, zapraszamy na targi ekonomii społecznej.
2: Tak, zapraszamy na targi ekonomii społecznej z wielu powodów. Po pierwsze po to, żeby zobaczyć, jak działają nasze podmioty ekonomii społecznej, jakie przepiękne tworzą rękodzieła, ale też...
1: To nie masówka.
2: Nie masówka
1: jak ze sklepu.
2: Nie masówka jak ze sklepu, ale przede wszystkim, żeby zobaczyć ich potencjał, także ten usługowy w systemie pomocy społecznej.
1: To zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję za rozmowę. Dzisiaj była z nami pani Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Pięknie dziękuję.
2: Również dziękuję.
1: A ja zapraszam już za chwilkę na drugą część programu.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I rozpoczynamy drugą część naszego programu. W studiu pani Elżbieta Kurek, i teraz będę wymieniać, niegdyś radna sejmiku, wiceprzewodnicząca sejmiku, radna miasta Opola, działaczka społeczna, i dla kontekstu tej rozmowy bardzo ważna informacja, asystentka wojewody Ryszarda Zębaczyńskiego. Witam serdecznie pani Elżbieta.
2: Witam, dzień dobry.
1: I dzisiaj zaprosiłam panią Elżbietę, żebyśmy mogli trochę przenieść się w czasie, wrócić do końcówki lat 90., rok 98 dokładnie. Ja od razu powiem, przyznam się, wtedy byłam małą dziewczynką, nie jestem z opolskiego województwa, tylko z łódzkiego, z Wielunia konkretnie, więc tych też wydarzeń pamiętać nie mogę, ale kiedy tak tutaj się przeprowadziłam i zaczęłam czytać, jak to się w ogóle stało, że opolskie województwo jest i przetrwało, to muszę powiedzieć, że no serce rośnie. I pani Elżbieto, jak pani wspomina tamte czasy, to też takie jest poczucie, serce rośnie?
2: Serce rośnie i duma niesamowita, jak po latach czytam, co wtedy udało się zrobić, to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiem, że teraz byłoby to trochę łatwiej dokonać dzięki mediom społecznościowym, można by założyć wydarzenie, nagłaśniać i może ileś osób by wzięło w nim udział. A wtedy wszystko trzeba było robić telefonicznie, telefony stacjonarne jeszcze.
1: Kiedy dotarła do pani ta informacja, że województwo polskie jest zagrożone? Że nie ma go w tym planie reformy administracyjnej?
2: To gdzieś w 97 zaczęły takie pogłoski się pojawiać, ale prawdę mówiąc, mało kto z nas w nie wierzył, bo raz się pojawiały, potem okazywało się, że to nieprawda. No ale jednak w pewnym momencie okazało się, że ten pomysł się konkretyzuje i że województwa ma nie być. I wtedy faktycznie wiele osób tutaj z opolskiego zaczęło działać. Przede wszystkim OKOP powstał. I oni masę takich akcji realizowali, które są potrzebne. To było zbieranie podpisów, protesty, blokady, wyjeżdżanie do Warszawy, tutaj manifestacje. To były wszystko bardzo, bardzo istotne rzeczy. No ale w pewnym momencie zaczęło do nas docierać, że jednym z argumentów, dla których tego województwa ma nie być, to jest to, że za utrzymaniem województwa są urzędnicy, osoby, którym zależy na stołkach.
1: Warszawa tak myślała.
2: Warszawa tak myślała, że tutaj jest masa autochtonów, Górny Śląsk, że ludzie będą za tym, żeby przyłączyć to województwo do katowickiego wtedy. I że będą chętni, będą się cieszyć, bo wielu osobom na tym zależy i to jest tylko i wyłącznie walka o stołki.
1: Czyli Warszawa myśli tak, mieszkańcy się ucieszą, a urzędnicy płaczą, bo nie będą mieli stołków.
2: No tak, dokładnie tak.
1: No i wtedy powstał pomysł tego łańcucha nadziei.
2: I wtedy powstał, bo zastanawialiśmy się w gronie to kolegów socjologów wtedy też, co zrobić, żeby pokazać, że jednak to mieszkańcy. No i były różne koncepcje, pisanie listów i w pewnym momencie mnie olśniło, że Marek Kotański zrobił łańcuch trzeźwości, ludzie się trzymali za ręce i gdyby zrobić taki łańcuch, który przez całe województwo będzie przebiegał, od granic z województwem wrocławskim do granic z katowickim, to moglibyśmy udowodnić, że jest inaczej.
1: To zrobi wrażenie.
2: To zrobi wrażenie. No ja tym pomysłem się tam, prawda, dzieliłam z różnymi osobami, no ale każdy mówił, że to jest nierealne do wykonania, nie uda się.
1: No właśnie, bo dzisiaj, kiedy tak się czyta w artykułach, wow, coś pięknego, powstał łańcuch, stali ludzie, prawda, ale to nie było też takie oczywiste, że wszyscy tak przyklaskiwali temu pomysłowi.
2: Nie, to nie było oczywiste, znaczy w ogóle nikt nie wierzył, że jesteśmy w stanie to zrobić. Prawie nikt, znaczy ja miałam pomysł, ale było wiele osób sceptycznych, między innymi wojewoda Ryszard Zębaczyński też, kiedy poszłam, prawda, z tym pomysłem, to powiedział, że nie uda się. I następnego dnia przyszły do mnie dwie koleżanki, Danusia Berlińska i Ula Ciołyszyńska, one były bardzo energiczne i powiedziały, no jak to się nie uda, no przecież to musimy to zrobić i koniec, idziemy do wojewody i go przekonamy.
1: Kobiety coś postanowiły,
2: i to zrobiły.
1: Tak, i postawiły na swoim.
2: I to zrobiły i to jest takie, To jest takie niesamowite, jak teraz po latach się zastanowiłam, bo ten łańcuch był właściwie symboliczny, ponieważ to byli ludzie, którzy trzymali się za ręce i stali, prawda, z około 100 tysięcy osób, ale też sama organizacja tego łańcucha była właściwie łańcuchem. Mhm. Czyli tak, mój pomysł, który no właściwie by spalił na panewce, prawda, gdyby nie dwie koleżanki, które przyszły i miały energię do działania i dar przekonywania. Czyli to jest jakby już drugi łańcuszek, prawda? Mm-hmm. Drugie ogniwo tego łańcuszka. Trzecim ogniwem jest wojewoda Ryszard Zębaczyński, który kupił ten pomysł, został przekonany. I tutaj trzeba podkreślić jego niesamowitą odwagę, bo był urzędnikiem.
1: Właśnie, bo był w niełatwej sytuacji, jako wojewoda, reprezentant rządu w regionie, a rząd wymyślił pomysł no, sprzeczny z jego,
2: tak,
1: z jego przekonaniami.
2: I nakładał na niego obowiązek realizacji jego funkcji wojewody, tak, czyli przyklaśnięcia temu, co chce realizować rząd.
1: No i była też presja, prawda, żeby
2: presja,
1: się trzymać tej linii rządowej.
2: I, no i wojewoda decyduje się to poprzeć, co właściwie też jest taką oznaką jego profetyzmu, bo nieraz ludzie mówią o nim, że hamulcowy, natomiast no nie wiem, ile osób by się zdecydowało, będąc w jego sytuacji, na poparcie czegoś, co mogło się okazać jedną wielką klapą.
1: No właśnie.
2: Bo mogło nam się to nie udać i wręcz byłby to gwóźdź do trumny tego województwa.
1: No teraz z perspektywy lat cieszymy się, prawda? Fajnie udało się, no ale wtedy to była wielka niepewność, no i właśnie ryzyko.
2: No to było właśnie duże ryzyko. Teraz to dopiero widzę, prawda? Bo wtedy w tym, na tej fali tego entuzjazmu, to, prawda, to nas skrzydła niosły. Moje dzieci, które pewnie były w podobnym wieku do pani redaktor, to też wymyślały różne jakieś, że baloniki puścić, prawda, takie jak to dzieci potrafią wymyślać, czyli też usiłowały jakoś.
1: I ja gdzieś czytałam taką relację, że panie siedziały z książką telefoniczną i wydzwaniały do każdego mieszkańca, żeby zmobilizować, prawda to jest?
2: Znaczy do każdego mieszkańca może nie, ale to wyglądało w ten sposób, że kiedy wojewoda zdecydował się poprzeć, i to było niesamowicie ważne, dlatego że dał nam zaplecze, zaplecze administracyjne, czyli w tym gabinecie, w którym ja urzędowałam, który na ten czas, żeby nie podpaść, wynajął sejmik województwa. Tutaj ukłony dla pana Ryszarda Wilczyńskiego, który prawda, tutaj też się w to włączył. Tam był telefon, tam były stoły, tam były materiały, prawda, do pisania, maszyny do pisania jeszcze wtedy, albo komputery, no wszystko to, co jest potrzebne, papier, co w takich sytuacjach, a głównie telefon. I pierwsze spotkanie to spotkałyśmy się w Instytucie Śląskim z przedstawicielami gmin. Przyjechali wójtowie, burmistrzowie, była też policja, Jacek Zamorowski był wtedy naczelnikiem drogówki i właściwie wszyscy byli bardzo sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, że nie da się tego zrobić. No policja to wiadomo, że bardzo duże niebezpieczeństwo dla uczestników. Ci burmistrzowie też, tam były takie ogniste wystąpienia, no ale zderzyli się z moją koleżanką Danusią Berlińską, która była jeszcze lepszym mówcą niż oni. Nie dawała się zbić stropu, tak, i przekonywała. No i stanęło na tym, że robimy. No ale nie wszyscy to kupili. Nie wszyscy kupili ten pomysł i w związku z tym tam, gdzie widziałyśmy, że są braki, bo ta trasa została podzielona na odcinki, szukałyśmy koordynatorów odcinków i tam, gdzie widziałyśmy, że władze lokalne nie chcą współpracować, to wtedy dzwoniliśmy do tego, kto nam przyszedł do głowy, prawda? Straż pożarna, koła gospodyń wiejskich. I zdarzało się tak, że po prostu książka telefoniczna i po prostu do ludzi z tej miejscowości i przekonywałyśmy, że ktoś tam musi być.
1: Ale to jest w ogóle niebywałe. Ja się zastanawiam cały czas nad tą właśnie operacją logistyczną, prawda? To dzwonienie, ten sztab, organizowanie ludzi, no nawet mimo nieprzychylności, pani mówi, tam samorządowców niektórych, tak?
2: No tak, to
1: niebywała historia. Nie wiem, czy
2: właśnie też.
1: Dzisiaj pani mówi, może by było łatwiej, ale tak w sumie nie wiem, czy z chęciami by było podobnie.
2: No nie, no wtedy właśnie niesamowitą sprawą było zjednoczenie się mieszkańców tego województwa, mimo różnic etnicznych, narodowościowych, prawda, tu Polacy, tu Kresowianie, tam Ślązacy, tu Niemcy, ale cel był jeden. Znaczy była mobilizacja ludzi i celem była obrona tego województwa i wszystkim przyświecał ten sam cel. A drugą rzeczą, która była też ważna, to była też pewna łatwość włączenia się do tego. Dlatego, że uczestnicy mieli tylko jedno zadanie, stanąć. Mhm. I wtedy każdy, kto chciał bronić to województwo, bez jakichś wkładów finansowych i w sumie niewielkim, no, chociaż był upał, więc
1: stanąć i złapać się za ręce.
2: Stanąć i złapać się za ręce. I ludzie to zrobili. I stanęli, złapali się za ręce. I ja teraz nawet na pogrzebie pana Ryszarda Zembaczyńskiego rozmawiałam z jedną panią, która, no, nie znałyśmy się i nagle zaczęła wspominać ten łańcuch i jakie to było dla niej ogromne przeżycie, a także poczucie tego, że ona obroniła to województwo. Mhm. I to jest prawda. I to jest prawda. Nie tylko ten, kto wymyślił, nie tylko ten, kto zrobił, ale każdy z tych ludzi, którzy wtedy stanął na drodze, obronił to województwo. To było wspólne dzieło wielu tysięcy ludzi, więc to było faktycznie niesamowite.
1: A podpytam może tak trochę osobiście, jeśli pani pozwoli, z perspektywy kobiety, matki, no cała ta organizacja też się odbijała trochę chyba na życiu rodzinnym, prawda?
2: Znaczy ja jako asystent wojewody i tak miałam dużo pracy i nieraz tak późno wracałam. Z panem wojewodą jakąś książkę pisaliśmy w pewnym momencie, także już w ogóle w nocy wracałam. Ale to jest prawda, że po prostu moje dzieci często siedziały i przysłuchiwały się temu, co jest, albo gdzieś tam próbowały lekcje odrabiać, bo oni byli w wieku szkolnym, w podstawówce wtedy.
1: A po łańcuchu? Jak to było?
2: Po łańcuchu był bal żółto-niebieski.
1: A ci samorządowcy, którzy wątpili, przyznali rację? Musieli chyba.
2: No przyznali rację, musieli. To była ogromna radość, że się udało, bo faktycznie no, było to coś w stylu Gandhiego tak naprawdę, czyli nie wyszli ludzie, nie było blokad, nie było denerwowania kierowców. To nie była akcja przeciwko, która uderzała w ludzi, tylko to była po prostu akcja pokojowa, radosna, pełna szczęścia. To robiło wrażenie i to tam były jakieś zdjęcia z helikoptera, gdzie faktycznie było widać ten ciąg ludzi stojących. To była taka akcja, która no chyba, no nie wiem, czy w Polsce drugiej takiej nie było. Właśnie takiej innej. I to wybijało argumenty, no bo po prostu radość ludzi, radość tych kierowców, jak koleżanki opowiadały, bo ja w biurze zostałam, żeby raporty zbierać, ale koleżanki poszły na trasę, gdzie widziały kierowców powiewających chorągiewkami, ludzi śpiewających, transparenty.
1: Albo też widziałam takie zdjęcia kierowców, którzy przy lusterkach sobie takie no, rekwizyty, powiedzmy, żółto-niebieskie sobie przyklejali. No, przyklejali. Jakieś takie tasiemki.
2: Tak, tasiemki było, no bardzo dużo było. Osoby śpiewały wtedy radio, przecież no, media bardzo pomagały, bo to

0: no, dzięki którym to się udało. No bo w jaki sposób inny, prawda? Te telefony by nie wystarczyły, gdyby nie radio, telewizja mniej, ale jeszcze Trybuna Polska z tym brońcie swego, czy bronimy swego bodajże. Tak
1: ja powiem. Tak sobie, kiedy pani słucha, myślę sobie trochę o takim społeczeństwie obywatelskim, czy ono właśnie było wtedy takim prawdziwym społeczeństwem obywatelskim, bo w dzisiejszych czasach tak trochę chowamy się w tych mediach społecznościowych i czasami trudno wydobyć tego ducha. Więc to jest wyjątkowość, wydaje mi się, też tego łańcucha.
0: Znaczy ja myślę, że w ogóle województwo polskie bardzo na tym skorzystało, na tej obronie, wbrew pozorom, mimo że to było tyle nerwów, to poczucie zagrożenia, ale to wzmocniło tożsamość tego województwa. Poza tym my mamy taką sytuację, że my mamy województwo, którego chcieliśmy, o które zawalczyliśmy, prawda, i które mamy dzięki naszej woli, a nie, że ktoś nam je dał. Tylko właśnie. To jest nasze województwo.
1: Łańcuch nadziei, kolejna rocznica, a my mamy szansę teraz świętować Święto Województwa Opolskiego w Mosznej. To tam wszyscy mieszkańcy mogą się zebrać i właśnie pokazać, jak nasza Opolszczyzna jest piękna. A ja pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani Elżbieta Kurek była gościem Radia Opole. Jeszcze raz wszystkie formułki wymienię. Kiedyś radna sejmiku, wiceprzewodnicząca sejmiku, radna miasta Opola, działaczka społeczna i bardzo ważna asystentka wojewody świętej pamięci Ryszarda Zębaczyńskiego. Ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 7 czerwca. Imieniny obchodzą Robert i Wiesława. Dziś się przypada także Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Czas na pierwsze wiadomości. Za nami kolejny dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Maja Chwalińska zakończyła zmagania w Paryżu. Teraz jednak czas na przygotowania do kolejnego turnieju.
1: Maciej Ryszczuk na pewno da Maji odpocząć, na pewno ma już plan.
0: A Polska nie przyjmie wszystkich przepisów paktu migracyjnego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 6 na zegarach. Daniel Klimczak. Dzień dobry. Koncert Autobiografia, będący hołdem dla Bogdana Olewicza, był głównym punktem trzeciego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bohater wieczoru osobiście podziękował publiczności za pozytywny odbiór, jaki otrzymał przez ostatnie dekady.
3: Jestem tym szczęściarzem podwójnym, a może potrójnym, bo doczekałem takiego koncertu.
4: Które wykonanie największe wrażenie na panu zrobiło?
5: Perfekt. To naprawdę dla licarzy. Pamiętam, jak one powstawały nawet. Byłem nastolatkiem, ale pamiętam dokładnie.
6: Faktycznie zaskoczenie jakby, że te wszystkie piękne piosenki to napisał jeden wspaniały człowiek. Przecież słuchaliśmy tego od lat, zwracaliśmy uwagę na wykonawców. A dzisiaj zaskoczenie, że jeden człowiek stworzył takie piękne rzeczy.
0: Dziś wieczorem swoje 45-lecie obchodzić będzie w Opolu zespół Lady Punk. W wiadomościach teraz Krapkowice i nietypowa interwencja strażaków. 2-letnie dziecko zostało wczoraj zamknięte w samochodzie. Według zeznań matki zatrzasnęła ona klucze w środku pojazdu i nie mogła znaleźć zapasowych. Strażacy wykonali dostęp do wnętrza, a dziecko po ewakuacji z samochodu nie wykazywało żadnych niepokojących objawów. Na miejsce dotarło pogotowie, które przebadało chłopca. Nie podjęto jednak decyzji o konieczności jego hospitalizacji.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk podkreślił, że byłoby to zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii 12 czerwca. O szczegółach Beata Płomecka.
7: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
8: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
7: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
8: Tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski.
7: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych, ale już na przykład nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: A w nich teraz sport. Maja musi teraz odpocząć, a jej huczne przywitanie odbędzie się najprawdopodobniej po Wimbledonie. Po rozegraniu 10 morderczych meczów w Paryżu polska wicemistrzyni potrzebuje regeneracji. Kalendarz startów na kortach trawiastych jest jednak nieubłagany, dlatego świętowanie z kibicami schodzi w tym momencie na dalszy plan. Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Durys.
9: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
1: Myślę, że pan Maciej Ryszczuk na pewno da Maję odpocząć, na pewno ma już plan.
9: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparing partner tenisistki Mikołaj Wrzoł, świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
10: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, no ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
9: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek.
0: Mądrowi zatrzymali 40-latka z gminy Strzelce Opolskie, który prowadził samochód mający 3 promile alkoholu w organizmie. Ich uwagę zwrócił pojazd, który poruszał się wężykiem, mówi młodszy aspirant Dorota Janać.
11: Policjanci już w chwili, gdy kierujący opuścił szybę pojazdu, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Funkcjonariusze przebadali kierującego lekomatem. Wynik badania nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna tłumaczył się, że wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu, bo chciał odwieźć swojego kolegę do domu.
0: Grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w stolicy regionu 14 stopni, dziś w ciągu dnia maksymalnie 24, ale spodziewamy się dużego zachmurzenia, przelotnie może też popadać, miejscami zagrzmi. W czasie burz wiatr będzie porywiste.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
13: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
12: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
13: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
12: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
16: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
17: No już, już, biedactwo.
18: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
19: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w dziesiątą niedzielę zwykłą. Przed nami w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Słuchają Państwo Radio Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV wyruszył w siedmiodniową podróż do Hiszpanii. Dzisiaj w programie także o rocznicy pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny i rocznicy urodzin księdza Jana Twardowskiego. Za nami pielgrzymka mężczyzn do piekar śląskich, a na polach lednickich odbyło się spotkanie młodych. Będziemy również w tych miejscowościach w regionie, gdzie przygotowuje się dywany kwietne na Boże Ciało. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 90. podróżując za granicę, przy przejściach granicznych spotykaliśmy celników. Kontrolowali oni nasze paszporty, przeglądali bagaż, zaglądali do samochodów. Często byli bardziej skrupulatni, a ich kontrole trwały naprawdę długo. Powodowało to długie kolejki podróżnych chcących przekroczyć granicę. Dziś, kiedy w większości krajów Europy nie ma już kontroli granicznych, zawód celnika został zastąpiony przez Straż Graniczną, a nawet wojsko. Za czasów Pana Jezusa w ówczesnej Palestynie także istniała funkcja celników. Pracowali oni w miejscach nazywanych komorami celnymi. To taki urząd, coś jak budka strażnicza ulokowana w bramach miast, przy głównych szlakach handlowych, na skrzyżowaniach ważniejszych dróg. Zadaniem celnika było pobieranie cła, opłat za możliwość wjazdu do miasta albo korzystania z dróg. Miasto Kafarnaum musiało być ważne i często uczęszczane przez podróżnych, skoro przy wjeździe stała komora celna. Wchodzący do miasta musieli złożyć stosowną opłatę, by wejść w jego mury. Celnik miał z góry ustaloną kwotę, którą musiał wyegzekwować, ale bardzo często pobierał więcej niż było trzeba. Oszukiwał na cłach, wymuszał dodatkowe opłaty, nakładał mandaty, a nadwyżkę brał sobie. Nic dziwnego, że w czasach Chrystusa celnik był synonimem oszusta i grzesznika. Dodatkowo celnicy byli urzędnikami rzymskimi, a więc okupanta, co sprawiało, że byli traktowani jak kolaboranci i zdrajcy narodu. Takiego właśnie człowieka o bardzo złej reputacji dostrzega w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus. Zauważa Mateusza, autora dzisiejszego fragmentu, a więc ewangelistę i późniejszego apostoła. Wyobraźmy sobie tę scenę. Człowiek siedzący za stołem, a przed nim różne dokumenty, pieczątki i stosy monet w różnych walutach, bo do miasta wchodzili też obcokrajowcy. Celnik, pochłonięty liczeniem pieniędzy, znienawidzony i pogardzany przez rodaków, słyszy głos Syna Bożego. Oczywiście nie ma pojęcia, z kim rozmawia, ale jak silne wrażenie wywiera na Mateuszu Jezus, skoro wystarczy jedno zdanie, aby celnik wstał, zostawił wszystko i poszedł za nieznanym sobie człowiekiem. Czy bylibyśmy w stanie w jednej chwili zostawić swoją pracę, pewne utrzymanie, dotychczasową stabilizację, aby iść za kimś, kogo praktycznie nie znamy? Co sprawiło, że w jednej chwili celnik Mateusz zostawia wszystko i idzie za Jezusem? Myślę, że Jezus, znając serce Mateusza, dostrzegł w nim wiele brudu, któremu na imię chciwość, materializm, konsumpcjonizm, zdzierstwo i oszustwo. Całe życie Mateusza kręciło się wokół pracy i pieniędzy. To stanowiło sens i cel jego życia. Może sam Mateusz tak dłużej nie chciał. Czuł, że na dłuższą metę jest to bez sensu. To ciągłe gromadzenie bogactw i oszukiwanie ludzi. Potrzebny był ktoś, kto da impuls do zmiany, kto wskaże inną, lepszą i wartościową drogę. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Jakie musiało być zdumienie celnika znanego wszystkim jako zdrajca i oszust, kiedy Pan Jezus przyszedł do jego domu i zasiadł z nim do stołu. Zobaczmy, że wiele ważnych wydarzeń biblijnych miało miejsce przy stole, w czasie uczty i spożywania posiłków. Wymieńmy choćby cud w Kanie Galilejskiej czy ostatnią wieczerzę w Wielki Czwartek. Dziś też przy stole, w domu przyszłego apostoła, widzimy, czym jest miłosierdzie i jak działa Pan Bóg. Syn Boży nie brzydzi się grzesznikiem, kimś, kogo życie nie było idealne. Metodą Boga jest danie grzesznikowi kolejnej szansy na poprawę i nawrócenie. Ten stół, przy którym zasiada Pan Jezus z Mateuszem i jego kompanami celnikami, jest piękną zapowiedzią Eucharystii. W naszych kościołach parafialnych centralne miejsce oprócz tabernakulum z Najświętszym Sakramentem zajmuje ołtarz, czyli stół ofiarny. Przyozdobiony obrusem, kwiatami i świecami jest miejscem, przy którym co niedziela, a nawet i codziennie możemy zasiadać wraz z Chrystusem. I na każdej mszy siedzimy razem ze Zbawicielem, my grzeszni ludzie, tacy sami jak Mateusz i jego towarzysze. Pan Jezus też chętnie z nami chce spędzić czas i z nami rozmawiać. Możemy, czytając ten fragment dzisiejszej Ewangelii, wziąć przykład z celnika Mateusza i też zaprosić Jezusa do swojego domu. Jestem przekonany, że Mesjasz chętnie przyjmie takie zaproszenie, bo chce panować także w naszych rodzinach. Dziś, gdy będziesz w kościele na mszy świętej, to możesz się tak właśnie pomodlić. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego domu. Chcę, byś wszedł do mojej rodziny, gdzie tak dużo trosk i kłopotów, radości i pragnień. Bądź domownikiem i naszym bratem. W dzisiejszej pięknej Ewangelii widzimy, że postawa wybaczającego Chrystusa nie wszystkim się spodobała. Faryzeusze jak zawsze szukają dziury w całym i chcą znaleźć jakiś powód, by móc go oskarżyć. Oburzają się tym, że Jezus przyszedł do domu celnika i grzesznika i spożywa posiłek z tymi, którzy są według ich mniemania grzesznikami. Sami tracą w ten sposób szansę, by otrzymać dar miłosierdzia i wybaczenia własnych grzechów. A jaka jest Twoja reakcja, gdy widzisz grzeszników? Może w Twojej rodzinie, albo w pracy, czy w sąsiedztwie? Czy czujesz wobec nich pogardę, niechęć, poczucie wyższości? Czy może tak jak Jezus litujesz się nad nimi i modlisz za nich? Nasza modlitwa o nawrócenie tych, którzy się pogubili, naprawdę ma wielką moc i może sprawić, że przyjdzie opamiętanie i chęć powstania z grzechów. Gorliwa modlitwa w takiej intencji wyprosiła już niejedno nawrócenie. Jeśli więc znasz kogoś, kto żyje daleko od Boga, ogarnij go swoją modlitwą.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Papież Leon XIV wyruszył wczoraj z podróżą apostolską do Hiszpanii. Przez tydzień odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie wyspy kanaryjskie. Poświęci wieżę na Bazylice Sagrada Familia. Wygłosi też przemowę w parlamencie. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni powiedział, że papież będzie mówił o pokoju, o rozbrojeniu młodzieży, nowych technologiach i migracji. Na Wyspach Kanaryjskich, co jasne, pojawi się temat migracji. Tutaj jest on być może bardziej szczególny, specyficzny ze względu na wysiłki zmierzające do przyjęcia migrantów oraz historię wielu z nich, a także ze względu na miejsce. Wyspy Kanaryjskie, skąd wyruszyło wielu świętych misjonarzy, aby nieść Ewangelię w inne zakątki świata, będąc jednocześnie migrantami i misjonarzami.
3: Migranti e missionari allo stesso tempo.
1: Podczas pielgrzymki zaplanowano 23 wystąpienia papieża. Wczoraj przed południem na lotnisku w Madrycie Leona XIV powitała hiszpańska para królewska oraz premier. Następnie odbyła się uroczystość w Pałacu Królewskim. Papież odwiedził później Centrum dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Caritas. Wieczorem wziął udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. 10 czerwca w Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia, podczas której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa. Tego dnia przypada setna rocznica śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego. A teraz już wiadomości prosto z Watykanu, czyli Vatican News. Informacje prezentuje Dorota Abdelmulawiet.
4: Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
5: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
4: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
5: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
1: Były to informacje Watykan News. A teraz będziemy dłuższą chwilę u naszych południowych sąsiadów. Współpracę na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu w Kościele zadeklarowały Konferencja Episkopatu Czech oraz jedna z organizacji wspierających ofiary molestowania. Podpisane we wtorek w Pradze memorandum ma też przyczynić się do lepszej ochrony osób pokrzywdzonych i zapewnić im wsparcie. Szczegóły Wojciech Stobba.
6: Dokument podpisał niedawno mianowany prymas Czech arcybiskup Stanisław Przybyl. Przyznał on, że Kościół popełniał w tym obszarze błędy, a część ofiar utraciła do niego zaufanie. Podkreślił również, że współpraca ze specjalistami spoza struktur kościelnych jest niezbędna, zwłaszcza w zakresie pomocy terapeutycznej i wsparcia osób pokrzywdzonych. Memorandum przewiduje stworzenie przestrzeni do otwartej i krytycznej oceny działań Kościoła wobec problemu nadużyć seksualnych. Arcybiskup Stanisław Przybyl zapowiedział, że jeszcze w tym roku powstanie pierwszy raport dotyczący liczby zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego w czeskim kościele katolickim. Konferencja Episkopatu Czech planuje ponadto ujednolicić procedury wobec ofiar i sprawców nadużyć seksualnych, m.in. poprzez utworzenie jednego dla całego kraju Trybunału Kościelnego.
1: W Czechach odbyła się Noc Kościołów. Była to okazja, by zwiedzić świątynię z przewodnikiem i zajrzeć w niedostępne zwykle miejsca. Zwiedzaniu towarzyszyły koncerty oraz wystawy. W wydarzeniu uczestniczyły prawie 2000 kaplic i kościołów w całym kraju.
7: Jedną ze świątyń otwartych dla zwiedzających jest zbór husycki w praskich Choleszowicach. Modernistyczny budynek nie różniłby się od sąsiednich kamienic, gdyby nie umieszczony na jego szczycie 5-metrowy kielich, symbol czechosłowackiego kościoła husyckiego.
8: Dzieci są przekłapeni.
7: Zwiedzających najbardziej zaskakuje wnętrze. Z ulicy widzą zwykłą kamienicę, tymczasem w środku kryje się klasyczny kościół sięgający wysokości drugiego piętra. Mówi proboszcz parafii Jan Daniel Doszek. Dominantą wnętrza jest biało-niebieska kopuła, która nadaje temu miejscu wyjątkową tożsamość. To ogromny budynek, bo nad świątynią znajduje się 40 mieszkań. Jak na lata 30. XX wieku był to niezwykle nowoczesny projekt. Dziś budynek nie tylko utrzymuje się sam, ale pozwala też wspierać finansowo inne zbory.
1: Pozostajemy jeszcze u naszych południowych sąsiadów. Po raz ostatni została publicznie wystawiona czaszka świętej Zdzisławy. W połowie maja została skradziona ze świątyni, jednak udało się ją odzyskać. Czaszka trafi wkrótce do grobu w krypcie kościoła i nie będzie już pokazywana wiernym.
6: Decyzję ogłosił prymas Czech Stanisław Przybyl. Jak wyjaśnił, głównym powodem jest zmiana podejścia do eksponowania relikwii. Czaszka była oddzielona od reszty szczątków i wystawiana w relikwiarzu przez ponad 120 lat. Teraz Kościół chce ponownie złożyć szczątki świętej razem. Czaszka świętej Zdzisławy została skradziona w połowie maja przez 35-letniego mężczyznę, który zalał ją betonem i planował wrzucić do rzeki. Jak tłumaczył, sprzeciwiał się oddzieleniu czaszki od reszty szczątków i chciał ją pochować. Policjanci odzyskali relikwię, a konserwatorom udało się wydobyć ją z betonu. Ostatniemu wystawieniu czaszki będą towarzyszyć nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Po uroczystej mszy relikwia trafi do sejfu. Do grobu ma zostać złożona za kilka tygodni. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: A za chwilę ciąg dalszy programu Efata w Radiopole.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 2 czerwca 1979 roku papież Jan Paweł II przybył z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. Po raz pierwszy biskup Rzymu odwiedził Polskę w jej tysiącletnich dziejach, a była to także pierwsza wizyta głowy kościoła rzymskokatolickiego w komunistycznym kraju. Oficjalnym hasłem podróży apostolskiej były pierwsze słowa hymnu ku czci świętego Stanisława: Gaudę Mater Polonia, raduj się Matko Polsko. Jednak od początku wizycie towarzyszyły historyczne już słowa papieża wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Zostały one odebrane jako wezwanie do przemian ustrojowych i wolnościowych w naszym kraju.
2: Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
1: Będąc w ojczyźnie, papież Polak prosił wiernych, by nie zniechęcali się w rozmowie z Bogiem.
3: Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością.
1: Władze zaangażowały do obsługi papieskiej pielgrzymki tysiące tajnych współpracowników w operacji pod kryptonimem Lato 79. Agenci służby bezpieczeństwa przenikali do kościelnych służb porządkowych i, aby zmniejszyć liczbę uczestników, niszczyli karty wstępu na msze święte. 1 czerwca minęło 35 lat od czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. W 91 roku papież rozpoczął wizytę w kraju już po przemianach demokratycznych. Podróż przebiegała pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, a jej myślą przewodnią były rozważania nad dekalogiem. Odbywała się w dwóch etapach, od 1 do 9 czerwca oraz od 13 do 16 sierpnia. Ojciec Święty podróżował do 15 miast. Głównym celem wizyty papieża w sierpniu były 6 Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Wtedy też Jan Paweł II przebywał w Krakowie i Wadowicach. Podczas tej pielgrzymki papież po raz pierwszy spotkał się z wojskiem i więźniami. Ważnym wydarzeniem ekumenicznym było nawiedzenie przez Jana Pawła II prawosławnej katedry w Białymstoku, a także nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Ksiądz poeta, autor liryków religijnych. Znakiem jego twórczości stał się tomik zatytułowany Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. 111 lat temu, 1 czerwca 1915 roku, urodził się Jan Twardowski, rektor warszawskiego kościoła sióstr wizytek, wykładowca w warszawskim seminarium duchownym, uczestnik powstania warszawskiego, nazywany księdzem Janem od Biedronki. Wydał ponad 20 tomów poezji. Jego twórczość jest otwarta na różnorodność i piękno życia. Wyraża postawę bliską tradycji franciszkańskiej, solidarnej z cierpieniem i ułomnością. Autor chciałby wiersze uczyniły świat lepszym.
4: Świat jest zatruty nie tylko spalniznami, śmieciami, kurzem albo rozsypanym brudem, ale także niechęcią, złością, złymi humorami. Wiersze mogą nieść pogodę, ciepło, uśmiech, mogą odtruwać atmosferę, mogą przypominać świętego Mikołaja, który czuje radość nawet małym prezentem.
1: Pytany o swoją twórczość, ksiądz Twardowski mówił: wszystko, cokolwiek mi się udaje, nie jest moją zasługą. Gdy patrzę na życie, odnoszę wrażenie, że korzystałem z ciągłej protekcji Pana Boga. Charakterystyczną cechą jego poezji jest przewijający się w niej zachwyt nad sprawami i zjawiskami codziennego życia oraz zamiłowanie do przyrody. Poeta podkreślał, że we współczesnych utworach mało jest świata Bożego nazywanego po imieniu.
4: Mówi się ptak, kwiat, zwierzę, ale nie mówi się jakie zwierzę, jakie kwiat, jaki ptak. A tymczasem tyle jest tego Mickiewicza o szkoły, że stare pokolenie umiało świetnie przyrody, inaczej też uczono tej przyrody.
1: Ksiądz Twardowski był laureatem prestiżowych wyróżnień. Między innymi w 1996 roku odebrał nagrodę literacką imienia Władysława Reymonta. Książki księdza Twardowskiego osiągały wielotysięczne nakłady. Zmarł 18 stycznia 2006 roku w wieku 91 lat. Został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. A jeśli już o tej świątyni mowa, to dzisiaj przypada święto dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pod hasłem Dziękujemy za świadectwo wiary. Pielgrzymka dziękczynna wyruszy o godzinie 8 z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Główna Eucharystia rozpocznie się o 12 w sanktuarium. To święto, przypomnijmy, ustanowione zostało w 2008 roku przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Ma przypominać, że zbudowanie w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej łączy się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. W pierwsze święto dziękczynienia został odczytany akt dziękczynienia Bogu za wolną Polskę. Prymas Józef Glemp, który podjął się realizacji niewypełnionego wotum Sejmu czteroletniego, mówił, że wcześniej nie można było tego zrobić.
5: Doznaliśmy bardzo wiele pomocy Opatrzności Bożej, stąd też trzecie podejście już jest skuteczne teraz i Świątynia Opatrzności Bożej stanie jako dziękczynienie za wiele narastających łask danych przez Boga, przez Opatrzność Bożą, dzięki której odzyskaliśmy wolności. Cieszymy się tą wolnością i chcemy uczyć się wykorzystywać tę wolność.
1: Drzwi Świątyni Opatrzności Bożej zostały otwarte dla wiernych w 2016 roku. Święto Niepodległości. W homilii arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał, że świątynia jest wotum dziękczynnym za konstytucję 3 maja. Dodał, że zbliża ludzi do Boga.
6: Budynek świątynny jest owocem ludzkiej pracy podjętej właśnie w tym celu, by rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna, a nawet pociągająca. Jest on znakiem naszego pragnienia dotarcia przez rzeczy widzialne do rzeczy niewidzialnych.
1: Świątynia Opatrzności Bożej stanowi część kompleksu Centrum Opatrzności Bożej. Składa się na nią również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków. 6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie w obecności tysięcy pielgrzymów z całego świata ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym jako męczennik Kościoła katolickiego. Mszy świętej przewodniczył delegat papieża Benedykta XVI, arcybiskup Angelo Amato. Milena Kindziuk, autorka biografii księdza Popiełuszki, wspomina jego matkę, Mariannę Popiełuszko, na beatyfikacji syna.
7: Z jednej strony ze łzami w oczach, bo szła za relikwiarzem z kośćmi, z relikwiami jej syna, a z drugiej strony była radosna, wiedziała, że tak jak mówił arcybiskup Angelo Amato, że jej syn żyje. Arcybiskup mówił: matko, oto syn twój żyje. Pani Marianna wpatrzona w ołtarz, wpatrzona w portret beatyfikacyjny syna, była tego świadoma.
1: Jak podkreśla Milena Kindziuk, to wiara Marianny Popiełuszko kształtowała jej syna, przyszłego kapłana męczennika.
7: To matka nauczyła księdza Jerzego wierności zasadom, takiej bezkompromisowości. Pamiętam, jak pani Marianna mówiła mi kiedyś, że przecież jak Jerzy zostawał kapłanem, to on powinien wiedzieć, że może zostać męczennikiem. Bo kapłaństwo to jest cierpienie i to jest wierność Chrystusowi do męczeństwa. I ona to mówiła, prosta, zwykła kobieta spod białostockiej wsi. Biła na głowę teologów, profesorów, kardynałów.
1: Zasady, jakie głosił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, dotyczące życia społecznego, obrony wiary, życia i godności człowieka, są wciąż aktualne. Kończymy wątki historyczne, przechodzimy do ostatnich wydarzeń. cerkwie w ubiegłą niedzielę były przystrojone na zielono. Prawosławni świętowali zesłanie Ducha Świętego na apostołów, w tradycji ludowej nazywane zielonymi świątkami. To uroczystość obchodzona 50 dni po zmartwychwstaniu pańskim. W tym roku, tak jak Wielkanoc, przypadła tydzień później niż u katolików. Ksiądz Anatol Szymaniuk z Białegostoku mówił, że w tym dniu podczas wieczornego nabożeństwa kapłan czyta specjalne modlitwy.
8: Odczytywane są modlitwy z obrzędem klękania. Wierni po raz pierwszy od Wielkiego Piątku stają ponownie na kolana. Kolorem liturgicznym okresu Pięćdziesiątnicy jest zielony, który symbolizuje życie, łaskę Świętego Ducha.
1: Szczególnie uroczyście święto to jest obchodzone w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Tysiące mężczyzn i młodzieńców przybyło do sanktuarium Matki Sprawiedliwości Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Hasło przewodnie pielgrzymki w tym roku brzmiało Uczniowie misjonarze. Więcej w relacji reporterki Radia Katowice Agnieszki Loch.
9: Pielgrzymów w Piekarach powitał metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Nawiązując do motta pielgrzymki, poprosił zebranych, by na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. Mszy świętej przewodniczył regens penitencjarii apostolskiej biskup Krzysztof Nykiel, który podkreślił w kazaniu, że prawdziwa męska siła nie jest agresją.
10: Ilu z nas próbuje udawać twardzieli, dusi w sobie słabość, grzech albo zwykłe zmęczenie, a prawdziwa siła zaczyna się wtedy, kiedy potrafimy powiedzieć: Panie, potrzebuję Cię.
9: Biskup Krzysztof Nykiel mówił także o obrazie wymagającego, chłodnego i pozbawionego empatii Boga, który nosi w sobie wielu mężczyzn. Dodał, że obraz ten jest nieprawdziwy, ponieważ żywy Bóg jest bliski i wierny.
1: Podczas tegorocznej pielgrzymki biskupi podkreślali też, jak ważną rolę w rozwoju dziecka stanowi aktywny, zaangażowany i troskliwy ojciec. A Piekary Śląskie to jedno z ważniejszych sanktuariów w kraju. Pielgrzymowali do niego m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemb. Bywał tam także Karol Wojtyła. Slogan, że wiara jest sprawą prywatną i można ją praktykować jedynie w zaciszu domu i w kościele, to nonsens, mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała ulicami stolicy. W kazaniu przy czwartym ołtarzu na placu Piłsudskiego arcybiskup podkreślił, że ważny jest publiczny wymiar wiary.
11: Nigdy po wyjściu z kościoła nie zakładajmy jakiejś czapki niewidki, a przeciwnie, dajmy się rozpoznać jako uczniowie misjonarze, jako prawdziwi bracia i prawdziwe siostry Chrystusa. Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji. Niech zamiast w złocistej monstrancji będzie widoczny w naszym życiu.
1: Metropolita warszawski zachęcał do przyjmowania Komunii Świętej podczas każdej mszy. Przyjmujmy ją więc jak najczęściej, łączmy się w komunii z Chrystusem, mówił. Dodał, że ze smutkiem przyjął informację, że wiele dzieci, które przyjęły pierwszą Komunię Świętą, poprzestaje na tym.
11: Rzecz jasna, nie jest to decyzja tych niewinnych dzieci, lecz ich rodziców. Jeszcze smutniejsze jest to, że są katoliccy rodzice, którzy w ogóle rezygnują z posłania dzieci do pierwszej Komunii Świętej, urządzając im w to miejsce świecką uroczystość z prezentami i przyjęciami. Czy jednak nie jest ona pozbawiona sensu i wewnętrznego wyrazu?
1: Arcybiskup Galbas podkreślał też, że trzeba dzisiejszemu sekularyzowanemu światu pokazywać to, w czym błądzi. Wspominał o obronie małżeństwa i nauczaniu religii w szkole. Centralna procesja Bożego Ciała z udziałem biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i setek wiernych przeszła z Bazyliki Archikatedralnej na plac Piłsudskiego, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Najświętszy sakrament był niesiony w zabytkowej monstrancji. A do tej uroczystości wrócimy jeszcze za chwilę w informacjach z diecezji.
12: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, ja
13: jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: W stolicy regionu uroczystości liturgiczne ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zorganizowano m.in. w Opolskiej Katedrze. Mszy świętej przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Chcemy ukazać, że w konsekrowanej hostii jest obecny sam Pan Bóg, mówił ksiądz Marcin Fikus, wikariusz z parafii na Górce.
2: I myślę, że to bardzo klarownie widać w czasie procesji, no. Sypanie kwiatków, nie? Idzie ktoś ważny zaraz za nami. Dzwonienie, zwróćcie uwagę, no, tak na osoby ważne się zwraca uwagę, nie? Po to się dzwoni. To jest istota święta, żeby zobaczyć, że Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Na przykład kiedyś w oknach ludzi było bardzo dużo tych emblematów eucharystycznych, ozdób związanych z Eucharystią, natomiast tego jest coraz mniej. Ołtarze myślę też są uboższe, nie? Kwiatków się sypie.
1: Wiernych uczestniczących w procesji zapytaliśmy o istotę przeżywania tej uroczystości.
3: Dla mnie to jest przeżycie emocjonalne z Bogiem.
4: Z wnuczką przyszłam. Będzie sypać, która jeszcze pierwszy raz dopiero. Największe święta w roku dla mnie, na Boże Ciało. Bo prosimy o wszystko Pana Boga. Zdrowie, o wszystko.
5: Łucja.
6: Łucja, jakie ty kwiatki będziesz sypać?
5: Piwonia, margaretki, czarny bez.
6: Ty sama je zbierałaś?
5: Z rodzicami i sama.
7: Będziemy dzisiaj świętować wjazd Jezusa, prawda, sypaniem mu kwiatów pod nogi. I ogólnie chcemy też prowadzić dziecko, prawda, w symbolikę tutaj kościelną, pokazać, jak ważne są nasze tradycje.
1: Dodajmy, że do kolejnego czwartku trwa oktawa Bożego Ciała. Wierni uczestniczą w mszach świętych i procesjach wokół kościołów. Kwietne kobierce układane z okazji Bożego Ciała w kilku miejscowościach powiatu strzeleckiego przyciągają turystów i pielgrzymów z różnych zakątków Polski. Tradycja tworzenia chodników ustrojonych kwietnymi wzorami jest pielęgnowana od pokoleń w Zimnej Wódce Olszowej, Zalesiu Śląskim czy w miejscowości Klucz.
8: Pięknie jest z okazji uroczystości Bożego Ciała. Jestem pełen podziwu. Jest to moja druga wycieczka w tę stronę opolskie. Wcześniej byłem w miejscowość Klucz 3 lata temu. Jest to majestyk. Podziwiam tych ludzi, ich pracę, trud.
9: Przyjechałam zobaczyć, jak wygląda tradycja Bożego Ciała w Zalesiu i w okolicach. Super, bardzo ładnie. Była tabliczka UNESCO i zastanawiałam się, co tu jest takiego z tradycji UNESCO. No i właśnie doczytałam, że tradycja Bożego Ciała.
10: Byłem w tamtym roku i teraz przyjechałem razem we dwoje.
11: Tychów robi wrażenie. U nas nie ma takich.
1: Mówią turyści. W przygotowanie kwietnych dywanów i czterech ołtarzy angażują się całe społeczności. Tak jest właśnie w miejscowości Klucz, gdzie tradycja ta liczy sobie dokładnie 130 lat.
12: Przy swojej posesji przeważnie ktoś pracuje.
13: Zależy, jakie są kwiatki akurat na stanie i wtedy się po prostu coś wymyśla z tej danej kolorystyki.
14: A czyli w tym roku jest czarny bez, tu jest akurat nawet kwiatki szczypiorka, mak, habry, piwonie, tradycyjnie bratki.
15: Dziewczyny układają właśnie te wszystkie chodniki, no a my z chłopakami dostarczaliśmy materiały.
16: No nasza rodzina jest od 130 lat odpowiedzialna za ołtarz, to jest taka tradycja. Też już były dywany.
1: Dodaje Agnieszka Proksza. Także mieszkańcy Zalesia Śląskiego kultywują tę ponad stuletnią tradycję. Na ulicach powstały w czwartek kilkusetmetrowe chodniki prowadzące do ołtarzy.
17: Metrów jest około 750 całego dywanu kwietnego, bo ludzie już wczoraj tutaj przygotowali ołtarze, a dzisiaj od godzin rannych układali dywany kwietne. To tych osób rzeczywiście było dużo. Są i młodsi, i starsi. Przychodzą znajomi, krewni pomagać te odcinki dywanów układać, gdzie nawet nikt nie mieszka.
1: Także mieszkańcy Zimnej Wódki w gminie Ujazd kwiaty zbierali już od niedzieli, by w czwartek, skoro świt, tworzyć barwne chodniki wzdłuż trasy procesji. W przedsięwzięcie co roku angażują się całe rodziny. To już taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i chcemy ją pielęgnować, mówi Maryla Matuszek, mieszkanka Zimnej Wódki.
18: Kwiatów mamy dosyć sporo, myślę. Co roku się boimy, że nam zabraknie, ale zawsze mamy piękne dywany. Jest bardzo dużo maków, jest bardzo dużo habrów, więc wydaje mi się, że będą te dywany ładnie wyglądały. No bladym świtem zaczynamy. Do czwartej zaczynamy rano, pomagamy robić dywany, tak? Bo to akurat u sąsiada robi ołtarz, więc przed ołtarzem robimy też wielki dywan. Specjalnie przygotowujemy z szablony i według tych szablonów układamy dywany przed ołtarzem. No i później aż do kościoła jest dywan kwietny na drodze.
1: Co roku wymyślamy nowe wzory. Jeśli chodzi o tę część przed ołtarzem, to musi być cała koncepcja, jak to ma wyglądać.

0: polach lednickich obserwował Rafał Muniak.
1: Stoję teraz przed bramą Rybą na polach lednickich i widzę, że obok tego wzgórza, gdzie w sobotę będzie ołtarz, rozkładana jest już wielka scena. Po mojej lewej stronie stoją już dziesiątki przenośnych toalet. Na tym wielkim polu pracuje teraz około 100 wolontariuszy. To młodzi ludzie, często jeszcze uczniowie szkół średnich, którzy wyznaczają teraz sektory na polu. Wbijają paliki, wiercą w ziemi otwory wielkimi mechanicznymi świdrami. To ciężka fizyczna praca, ale widzę tu wiele uśmiechu i dobrego humoru. Duszpasterz lednicy ojciec Tomasz Nowak powiedział mi, że w sobotę spodziewa się tu około 30 tysięcy uczestników. Wszyscy zapewniają, że do soboty zdążą z przygotowaniami. Widziałem też, że ludzie nie zapominają o założycielu lednicy ojcu Janie Górze. Przy jego grobie, tuż obok wielkiego budynku Szkoły Wiary, jest teraz kilkadziesiąt świeżych zniczy.
0: A z Warszawy na pola lednickie przyjechali m.in. Michał Morzejko i Wiktoria Marchwacka.
2: Dzisiaj ustawialiśmy bramki już na polu, teraz wyrywamy chwasty.
1: Co, taka ciężka fizyczna praca
3: też jest potrzebna.
1: Co wam to daje?
2: To jest takie bardzo fajne poczucie wspólnoty, tego zjednoczenia wszystkich ludzi tak naprawdę z całej Polski. I to wydarzenie jakoś tak dodaje takiej siły i takiej energii w ogóle też w samej wierze.
0: Spotkanie zainicjowane przez nieżyjącego już dominikanina ojca Jana Górę gromadzi co roku dziesiątki tysięcy uczestników z całej Polski. Więcej na temat przebiegu spotkania powiemy w programie za tydzień. Teraz przenosimy się do Balcarzowicy w gminie Ujazd. Pielęgniarki Caritas diecezji opolskiej kolejny dzień niosły wsparcie osobom poszkodowanym na skutek tornada. We wtorek panie z kuchni Caritas w Raciborzu przygotowały 20 litrów bigosu. W środę chętnych częstowały grochówką i pieczoną kiełbasą. Chcemy po prostu pomóc, mówi Maryla Matuszek.
4: Wiadomo, że to są przyziemne rzeczy, o których teraz ci poszkodowani nie mają myśli, żeby gotować, a każdy posiłek jest bardzo ważny, żeby zjedli przynajmniej raz. Tutaj Caritas przywiózł wodę dla poszkodowanych. No wspieramy jak możemy.
5: Naprawdę super, bo możemy coś zjeść ciepłego. Dzisiaj mamy grochówkę i kiełbaskę jako wkładkę. Trzeba im pomóc po prostu, bo dzisiaj oni, jutro możemy to być my.
0: Dodaje Katarzyna Smuda, szefowa kuchni w Raciborzu. To kolejny dzień, w którym próbujemy wrócić do rzeczywistości, mówi sołtys Balcarzowic Klaudia Giemza.
6: Kolejny dzień prac, zmartwień, no ale trzymiemy się. Dziękujemy diecezjalnemu Caritas, siostrom tu, które są na bieżąco telefonicznie z nami i co potrzeba, czy woda, czy ciepły posiłek. Różne koła gospodyń wiejskich się zgłaszają, kiedy przyjechać, co przywieźć, co jest potrzeba.
7: Od niedzieli towarzyszymy poszkodowanym przez trąbę powietrzną w miejscowości Balcarzowicy. Najważniejsze teraz jest towarzyszenie tym osobom. Wczoraj w późnych godzinach wieczornych załadowaliśmy transport wody mineralnej. Dzisiaj wcześniej rano ta woda się już pojawiła tam na miejscu.
0: Kuchnia Caritas powróciła do Balcarzowic jeszcze w piątek. Dzisiaj pielgrzymka mniejszości narodowych i etnicznych na Górę Świętej Anny. W programie o 10:00 przygotowanie modlitewne i od godziny 11:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Następnie przegląd zespołów dziecięcych i młodzieżowych mniejszości niemieckiej i o 14:30 nabożeństwo ku czci świętej Anny. W czwartek na Górę Świętej Anny pielgrzymować będą wolontariusze i opiekunowie szkolnych kół Caritas. Wtedy o 9:30 okazja do spowiedzi i o godzinie 10:00 msza święta, a następnie konferencja dla opiekunów i wolontariuszy w auli domu pielgrzyma oraz wręczenie opiekunom podziękowań za całoroczną pracę. W piątek Kościół katolicki obchodził będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa jest otaczane czcią ze względu na to, że symbolizuje Bożą miłość do człowieka. Uroczystość wiąże się m.in. z objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alakok. Zakonnica miała widzenie Chrystusa, który zapewniał ją o bezmiarze łask płynących z jego serca i konieczności ustanowienia w kościele specjalnego święta ku czci tegoż serca. Dodajmy, że z inicjatywy papieża Jana Pawła II od 95 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest również Światowym Dniem Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. W sobotę natomiast na Górę Świętej Anny pielgrzymować będą osoby chore i niepełnosprawne. Głównym punktem będzie msza o godzinie 10:00 pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja.

czai w sobotę także ogólnopolska pielgrzymka apostolatu Margaretka, to do Kalwarii Zebrzydowskiej. Centralnym punktem tej pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana o godzinie 14 przez księdza biskupa Damiana Muskusa, po której przewidziano adorację Najświętszego Sakramentu. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 7. Dziś koniec długiego weekendu. Policja apeluje o rozwagę na drogach.
2: Pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
1: Mieszkańcy Balcarzowice proszą o pomoc w odbudowie zniszczonych domów, a w Kosowie i Armenii dziś wybory parlamentarne.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Mieszkańcy Balcarzowice proszą o pomoc w odbudowie zabudowań uszkodzonych po przejściu trąby powietrznej. Od tego zaczynamy. Potrzebne są głównie materiały budowlane, dlatego starosta strzelecki Waldemar Gajda wystosował apel do przedsiębiorców.
3: Mieszkańcy potrzebują dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem, sprzęt budowlany, więźby. To jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
1: Poszkodowanych można wesprzeć także poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia Anioły Światła. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
0: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Mundurowi przekonują, że bezpieczeństwo na drogach zależy od samych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że dziś koniec długiego weekendu i na wielu trasach należy spodziewać się wzmożonego ruchu.
2: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, cierpliwość i wzajemny szacunek.
1: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków, w których zginęło 21 osób. 408 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 1700 pijanych kierowców.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: W nich Dolny Śląsk, blisko 22 tysiące osób pobiegło w 12 nocnym wrocławskim półmaratonie. 133 zawodnikom nie udało się dokończyć trasy, ale ci, którzy dotarli na metę, byli ogromnie szczęśliwi.
4: Bieg bardzo super, atmosfera na mieście niosła.
5: To był mój pierwszy nocny, było naprawdę, naprawdę fajnie. Z tych biegów, które miałem w tym roku, to był najlepszy.
6: Zmęczony jestem, debiut, biegnie się i się biegnie. Jestem dumny, tak?
7: Fantastycznie, trasa szybka, pogoda też wymarzona, także bardzo dobrze się biegło.
1: Jeśli chodzi o zawodniczki, największą grupę wiekową stanowiły kobiety w wieku od 20 do 29 lat. Wśród mężczyzn najwięcej było 30-latków.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
1: Coraz więcej opolskich dzieci ma wady zgryzu. Oprócz rosnącej liczby wad obserwowane jest też ich coraz większe skomplikowanie, mówi Radio Opole stomatolog Marcin Marasek, którego firma obsługuje dentobus i gabinet szkolny w Białej Prudnickiej.
8: Takie wady są z reguły wieloprzyczynowe. Zmieniła się nasza dieta, wszystko jest porcjowane, papkowane, zęby po prostu nie gryzą, nie żują i ten narząd się nie kształtuje tak, jak powinien. Do tego karmienie butelkami, nieprawidłowe układanie do snu, często dajemy skierowanie do ortodonty, później przyjeżdżamy do tych dzieci. No i u niektórych widać jakiś progres, one mówią, że odwiedziły ten gabinet ortodontyczny, mają jakieś aparaty, no ale u wielu dzieci jednak nie.
1: I jeszcze za granicę, obywatele Kosowa wybierają dziś parlament. Po ostatnich wyborach i dużym zwycięstwie partii Samostanowienie problemem okazał się jednak wybór nowego prezydenta tego kraju, stąd rozwiązanie parlamentu i przedterminowe głosowanie. Sondaże wskazują, że ugrupowanie premiera Albina Kurtiego ponownie ma szansę zdobyć najwięcej głosów. Nie wiadomo jednak, czy tym razem uda mu się utworzyć rząd. Na dzień przed głosowaniem służby tego kraju poinformowały o możliwej zagranicznej ingerencji w wybory. Szczegółów jednak nie ujawniono. A dodajmy, że dziś swój parlament wybiera także Armenia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: To ciepła niedziela na Opolszczyźnie, 24 stopnie na termometrach prognozują nam synoptycy IMGW, ale miejscami może pokropić, może także zagrzmieć. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, ale w czasie burz może jednak przybrać na sile.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
13: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Tak, i teraz będziemy wam przypominać też o tym, jakie wydarzenia kołofestiwalowe na ten ostatni dzień Festiwalu Opolskiego nam pozostały. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, za konsoletą Paweł Oliwa. Dzisiaj, jak codziennie, przez ten festiwalowy czas od godziny 12 festiwalowa strefa zabawy w Rynku ruszy, a o 13.30 powrót do kawiarenki z gwiazdami. Kolejne gwiazdy tam się pojawią. O 18.00 zaplanowano koncert Natalia Szczypuła. Muzyka jest kobietą. Od 19.30 strefa Widza, no a potem ostatnie już tegoroczne koncerty 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Także cieszymy się jeszcze festiwalem przez niedzielę całą.

0: Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będziemy sobie przypominać, jak to było wczoraj w amfiteatrze, chociażby 26-lecie kabaretu Neonówka. Tak, no bo może nie chodzi tyle o okrągłe jubileusze, ale o to, żeby docenić tyle lat, ile upłynęło na scenie i bawiąc publiczność jednocześnie. Były nowe interpretacje skeczy z udziałem Bogu i Świętego Piotra. Była też współczesna wersja przygód małżeństwa Pacia, Ciaków i wiele innych atrakcji. O tym, że jest to radość dla kabaretu Neonówka powrócić do Opola, mówił Radio Opole Roman Żurek.
2: Tak, powiem wam, że to jest bardzo ważne, bo my zatoczyliśmy taką życiową klamrę, ponieważ będąc młodymi ludźmi słuchaliśmy kabaretu tej z 81 roku z Opola, tutaj z tyłu sklepu, i teraz jak gdyby też lądujemy na deskach opolskich z własnym programem, bo będziemy tylko my na tym kabaretonie, więc jest to dla nas no, mega wyróżnienie i super sprawa. Jesteśmy zadowoleni, podekscytowani, jest super.
1: Tak mówili wczoraj jeszcze przed występem, no i później bawili amfiteatr w Opolu. 26-lecie kabaretu Neonówka zakończyło trzeci dzień festiwalowych wydarzeń. Dzisiaj ostatnie koncerty, m.in. jubileusz zespołu Lady Punk.

0: Słuchajcie, Radio Opole, za nami też koncert wczorajszy Bogdana Olewicza, znaczy piosenek napisanych przez tego autora tekstów. Koncert jubileuszowy z okazji 80. urodzin twórcy, autobiografia. Wśród artystów m.in. Urszula, Kamil Bednarek, Halina Młynkowa, Natalia Kukulska. Wokaliści też śpiewali takie utwory jak na przykład Niepokonani, Rysa na szkle czy Niepłaczewka. Te wszystkie piosenki dał nam Bogdan Olewicz. Wśród wykonawców pojawił się też Janusz Radek z piosenką A kto się kocha w tobie, którą pierwotnie wykonywała Zdzisława Sośnicka. Tak jeszcze opowiadał naszej reporterce Monice Matuszkiewicz-Biel przed koncertem.
1: Ja będę jako jedyny na pinesce, czyli na takim miejscu odosobnienia trochę i się okazało, nawet się teraz okazało, że mam tam wykonać pewne ruchy. Więc to będą bardzo sugestywne ruchy dotyczące generalnie tej piosenki. Piosenka jest mi znana, bo ja znam tę piosenkę. Znaczy znana mi jest ze słyszenia, nauczyłem się jej, ale znana jest mi z wykonania oczywiście pani Sośnickiej. Wtedy to była taka nic nieznacząca opowiastka, nie mająca jakiegoś doszukiwań albo poszukiwań głębokich, więc to nie było żadnych pytań, ani żadnych zbędnych dywagacji. Teraz to już jest zupełnie inaczej. Teraz ta piosenka jest o tym, kto w ogóle ma na to odwagę, żeby kochać, a co dopiero, żeby się w nim kochać.
0: A utwór Julia i ja śpiewała z kolei Halina Młynkowa. To była też piosenka wykonywana przez Zdzisławę Sośnicką w 79 roku.
2: Były to piękne czasy, kiedy po prostu ta literatura, taka właśnie poezja wchodziła w teksty przeróżnych zespołów, nie tylko zespołów bardzo popowych, ale też rockowych. I to słowo miało ogromne znaczenie i ja podchodzę z dużym szacunkiem do tekstu, w ogóle do słowa, bo uważam, że nie tylko wyraz muzyczny jest ważny, ale też to, co się przekazuje. Więc dzisiaj na tej scenie będzie naprawdę mnóstwo przepięknych tekstów, aczkolwiek musiałam się głowić, o czym to jest właśnie ta Julia i ja. Czy to jest o życiu tutejszym, czy to jest o życiu pozaziemskim, czy to jest o odchodzeniu. Jest smutny ten tekst na pewno. Na pewno jest bardzo melancholijny i nie ma tu czego wywracać do góry nogami.
0: Tak, artystka mówiła przed występem na festiwalu w Opolu. Wczoraj koncert Autobiografia dostarczył wielu wrażeń i wzruszeń. Później 26-lecie pracy artystycznej świętował kabaret Neonówka. Dzisiaj kolejne koncerty, m.in. jubileusz Lady Punk i koncert poświęcony pamięci Magdy Umar i Agnieszki Osieckiej.

dzieje się nie tylko na opolskim rynku, gdzie dzisiaj chociażby kawiarenka z gwiazdami czy koncert o godzinie 18, ale także dzieje się na Zamku w Mosznej i w tym ogrodzie pałacowym parku, ponieważ tam wczoraj rozpoczęło się święto województwa opolskiego. Dzisiaj piknik od godziny 13, pokazy kulinarne, warsztaty, animacje, konkursy, konsultacje specjalistyczne, działania edukacyjne, prozdrowotne. Też prezentują się jednostki Urzędu Marszałkowskiego i inne instytucje działające na rzecz regionu i ten piknik trwa tam do godziny 18. A my dzisiaj w Radiu Opole będziemy jeszcze mówić na pewno o Festiwalu Opolskim. Spróbujemy dowiedzieć się, jak wygląda praca takiego reżysera koncertu, który na początku podczas prób zasiada na widowni, a później to już w wozie transmisyjnym. Jak się przygotowuje, jakie są różne wyzwania związane z taką pracą, to na pewno jeszcze dzisiaj w programie w kolejnych godzinach Radio Opole.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wolczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze. Mamy dla Was kolejną porcję informacji.
4: Policja podała najnowsze dane na temat utonięć. Za 4 lata Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego przeniesie się do nowej siedziby.
5: Tu będą stacjonowały zespoły ratownictwa medycznego. Będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych.
4: A w Wielkopolsce zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od zagranicy. Część Zaporoża w południowo-wschodniej Ukrainie została pozbawiona prądu na skutek rosyjskiego ataku dronowego. W mieście doszło do pożaru. Uszkodzonych zostało 8 budynków wielorodzinnych. Szef obwodu zaporowskiego Iwan Fedorow poinformował, że energetycy pracują nad przywróceniem dostaw prądu. Jednocześnie wczoraj prezydent USA Donald Trump przekazał, że jego zdaniem udało się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Od początku kwietnia w Polsce utonęło 38 osób, a od początku roku 65. Najwięcej ginie w ten sposób mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia. Ratownicy i lekarze niezmiennie przestrzegają przed piciem alkoholu przed wejściem do wody. Polecają też treningi w basenie, by przygotować się do sezonu pływackiego pod chmurką.
6: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
4: Około 55 milionów złotych będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Opolenys. Jej efektem będzie zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa. Na części trasy pociągi pojadą z prędkością 120 km na godzinę, tłumaczy dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Wojciech Kwiatkowski.
7: Wydłużamy tory w stacjach Głębinowice i Komprawczyce do 750 metrów po to, żeby pociąg towarowy mógł się zatrzymać i wykrzyżować z pociągiem pasażerskim. I również w Mijance Kubice taka możliwość będzie. Uzyskamy większą ilość pociągów, które będą mogły się na tej trasie pojawić i umożliwimy cykliczny rozkład jazdy. Założenia, które mamy o równych godzinach, pociągi będą odjeżdżać ze stacji Opole.
4: W planie jest także modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Na czas pracy pasażerowie będą musieli jednak liczyć się z utrudnieniami. Od 3 sierpnia funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza. A za 4 lata Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie miało nową bazę przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Dotychczasowej siedziby instytucji nie opłaca się już modernizować. Nasze ratownictwo zasługuje na te inwestycje, mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
8: Dzięki decyzji Rady Miasta Opola, dzięki wcześniejszej decyzji pana prezydenta o zmianie przeznaczenia tej działki na Pileckiego, nie wybudujemy tu urzędu marszałkowskiego, jakoś sobie z tym będziemy musieli poradzić, ale wybudujemy nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, pełni funkcjonalną, dobrze skomunikowaną.
9: Ta propozycja, żeby powstało tu Centrum Ratownictwa Medycznego, jest kluczowa dla bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Opola, ale powiatu i myślę wielu innych miejsc, więc cieszę się, że możemy w tym pomóc.
4: Dodawał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Obiekt za 70 milionów złotych ma służyć także jako tymczasowe miejsce schronienia.
6: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
4: Młodzi zgromadzeni na polach lednickich przeszli nocą przez bramę w kształcie ryby. Ten symboliczny gest, symbolizujący wybór Chrystusa, zakończył 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej. Na miejscu był Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań.
2: Dominikanin Tomasz Nowak.
10: 30 lat spotkań to już naprawdę dużo.
2: Podczas oficjalnego otwarcia do młodych zgromadzonych na polach lednickich zwrócił się prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
11: Dziękuję wam za waszą obecność. Dziękuję za waszą odwagę wiary.
2: Poznańską kurię reprezentował emerytowany metropolita arcybiskup Stanisław Gądecki, który przez 30 lat opuścił jedno tylko lednickie spotkanie.
12: Myślę, że każdy, kto ma to serce ochrzczonego człowieka, chętnie wraca na Lednicę.
2: Co przyciąga od tylu lat młodych ludzi na Lednicę? Współorganizująca apel trzeciego tysiąclecia siostra Lucja Rado.
13: Często mówią, że to jest po prostu ta modlitwa w ciszy i pole spowiedzi, gdzie mogą zostać sam na sam z Panem Bogiem.
2: Co roku na Lednicę przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
14: Ci, którzy nie chodzą na co dzień czy od święta do kościoła, niech przyjadą, zobaczą, chociaż nic nie muszą robić.
4: A w tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pogoda nam dzisiaj dopisuje 17 stopni Celsjusza. Zapowiada się taki ciepły, słoneczny poranek. Tego słońca ma być całkiem sporo, chociaż popadać podobno też dzisiaj może. Czyli pogoda raczej słoneczna, może z kropelką wody.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: I to może być też bardzo aktywna niedziela. Mamy dla was przecież też nasz stały cykl Rusz się z Radiem Opole, to za moment. A teraz przy mikrofonie kłaniają się Katarzyna Zawadzka i Paweł Oliwa, który program realizuje. A za chwilę będzie dość intensywnie.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: 17. Gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.

0: Ruszcie z Radiem.
1: Dzień dobry w niedzielny poranek. Przed mikrofonem Witold Woźtak. Rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Rusz się z Radiem Opole. Dzisiejszy program poświęcimy treningowi crossowemu, a konkretnie zabieram Państwa do centrum treningu Gymbox.
2: Co teraz właśnie robimy? Teraz właśnie robimy przedstawienie danego zadania, które będzie wykonywane przez adeptów naszych zajęć. Łukasz Dabachi, jestem trenerem w klubie Gymbox i głównym właścicielem. Mają wyjaśnione każde zadanie krok po kroku. Jeżeli jakieś zadanie nie jest wykonalne przez daną osobę, trener pokazuje tak zwane skalowanie, czyli upraszcza do możliwości danej osoby ćwiczącej. Czyli więc tak naprawdę możemy być na etapie początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym i na jednej godzinie treningowej możemy wykonać te samo zadanie.
1: A każdy sam definiuje, na ile go stać, czy wy to jakoś określacie?
2: Mamy doświadczenie w tym i my staramy się ocenić daną osobę po kilku zajęciach, co może, czego nie może. Ale jeżeli jakaś dana osoba zgłosi nam, że nie jest w stanie wykonać danego zadania, my to oczywiście upraszczamy do jego możliwości. Jesteśmy w stanie na podstawie doświadczenia to zweryfikować i przekazać mu odpowiednią ilość powtórzeń, ciężaru, dobór ćwiczenia.
1: W takim razie dla kogo są te zajęcia? Czy dla wszystkich, czy jednak trzeba mieć jakieś konkretne predyspozycje?
2: Powiem tak, no na pewno nie można bać się ruchu i to nie są zajęcia dla sportowców, takich typowych sportowców startujących w zawodach. Utarło się tak, że trening typu cross, trening typu, nie wiem, Hyrox, trening typu ATX obecnie bardzo modny, to jest tylko dla sportowców zajmujących się sportem od lat i dla młodych osób. Wcale tak się nie dzieje. W naszym klubie, wbrew pozorom, 65% to są panie i średnia wieku, wydaje mi się, że między 35 a 45 lat to jest średnia wieku. Wcale nie mamy dużo osób, które mają po 20 czy 25 lat. Są oczywiście takie osoby, ale głównie to są osoby między 35 a 45 rokiem życia.
1: Może są rowerki, ale większość sprzętu to po prostu ciężki metal, taka podstawa.
2: Ciężki metal dla osób, które potrafią podnieść ciężki metal, ale dla każdego ciężki może być zupełnie innym ciężarem. Dla mnie ciężki to może być 100 kilo, a dla pana Kowalskiego dopiero 150. Więc tak naprawdę, mimo że to bardzo surowo wygląda, to nie znaczy, że panie, które na przykład dzisiaj na porannych zajęciach była większość, 15 pań było, wcale nie podnoszą tych ciężarów, które są w stanie podnieść panowie. One sobie skalują, czyli upraszczają trening do własnych możliwości. I wcale tak się nie dzieje, że podnoszą duże ciężary. Oczywiście, jak jakaś pania jest bardzo wybitna pod względem sportowym, może również podnosić, ale nie musi.
1: Kto kiedy trenuje, to zależy od dyspozycji czasowych, czy na przykład rano jest trening bardziej efektywny niż po południu czy wieczorem?
2: Znaczy, jeżeli mówimy o efektywności treningu, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest to, czy mamy czas. Jeżeli w naszym klubie ten sam trening odbywa się i rano, i po południu, więc nie ma czegoś takiego, że coś ominiemy, bo czegoś nie potrafimy lub czegoś nie lubimy. Jeśli chodzi o preferencje treningowe, nie ma to kompletnie znaczenia. Mam klientów, którzy potrafią i lubią i chcą ćwiczyć rano, no i są klienci, którzy są po prostu, no muszą przyjść po południu, ponieważ pracują, no to jest normalne.
1: Czy często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś tutaj zajrzy, spojrzy z przerażeniem i chce się wycofać? Albo suma summarum po dwóch, trzech zajęciach i tak rezygnuje pod jakimś pozorem?
2: Wiadomo, że zawsze jest odsetek ludzi, którzy rezygnują, ale jak ktoś już wybiera nasz klub i przychodzi do naszego klubu, do tego miejsca, to zazwyczaj jest zachęcony tymi treningami i raczej zostaje dłużej. Więc tutaj są osoby, które raczej trenują dłużej niż osoby, które trenują tylko sezonowo.
1: A to jest tak, że preferujecie jeden rodzaj treningu dostosowany do możliwości różnych osób, czy są tutaj różne możliwości?
2: Już mówię, oprócz treningów indywidualnych, czyli w małych grupach jedno-dwuosobowych prowadzonych przez naszych trenerów, mamy również treningi grupowe. I te treningi grupowe to jest trening typu cross, czyli treningi o charakterze wytrzymałościowo-siłowym, czyli pojawiają się wolne ciężary, elementy gimnastyki, elementy biegania, elementy podnoszenia ciężarów, różne elementy siłowe. Mamy również trening typu przygotowujący do treningów Hyrox, czyli to jest taka moda, gdzie od 2-3 lat Polska już w tym systemie funkcjonuje. To jest trening przede wszystkim biegowy z różnymi stacjami. 8 km biegu po kilometrze przeplatany różnymi stacjami. Nie będę teraz panu opowiadał, ale mniej więcej tak to wygląda. To jest najnowszy trend jakby fitnessu w Polsce. Również mamy treningi typowo siłowe, czyli przychodzi jakaś tam grupa i ten trening ma charakter typowo siłowy i one odbywają się 2 razy w tygodniu.
1: Skoro o bieganiu, gdzie biegacie w takim razie? Tutaj nie ma miejsca.
2: No w naszym klubie nie ma miejsca tutaj w środku, ale mamy otwartą bramę. Ten klub jest praktycznie półotwarty w okresie wiosennym, jesiennym i biegamy dookoła lub wzdłuż naszego pięknego terenu. W zimie również biegamy. Wbrew pozorom również biegamy, z tym, że spotykamy się tutaj w klubie, biegamy jakiś określony dystans i później wykonujemy dalej ćwiczenia wytrzymałościowe w samym klubie.
1: Ale zimą zajęcia tutaj są normalnie prowadzone, realizowane?
2: Normalnie, tak samo jak w okresie letnim, nic się nie zmienia pod względem grafiku. Wszystko jest realizowane i w okresie zimowym, i letnim tak samo.
1: Jakie są główne korzyści z takiego treningu crossowego?
2: Powiem tak, prowadzę klientów przede wszystkim indywidualnych. Nie ma czegoś takiego jak najlepsza forma ruchu. Każda forma ruchu ma swoje plusy i minusy. Trzeba znaleźć odpowiednią formę ruchu dla swoich możliwości. Są osoby, które lubią trening, nie wiem, z układem tanecznym i one będą chciały pójść na układ taneczny. Są osoby, które wolą trening bliżej mentalnego, spokojnego, więc wybierają jogę pilates. Są osoby, które potrafią, chcą i lubią się zmęczyć i to jest właśnie taki rodzaj treningu, albo oczekują, nie lubią monotonności. To jest trening bardzo zróżnicowany, za każdym razem jest innym treningiem, za każdym razem może go czegoś zaskoczyć. Oczywiście ma charakter siłowy i ma charakter wytrzymałościowy. No przede wszystkim wytrzymałościowy jest dla naszego serca, dla naszego układu sercowo-naczyniowego, który jest bardzo, bardzo ważny. Poprawiamy nasze VO2 max, czyli wydłużamy nasze życie dzięki temu. No i trening siłowy jest oczywiście bardzo ważny, nie tylko żeby posiadać większe muskuły, bo to nie o to chodzi w tym treningu, tylko przede wszystkim, żeby nasze ciało było sprawne i mobilne.
1: Przed chwilą miał Pan trening indywidualny z osobą z niepełnosprawnościami. Jak taki trening wygląda?
0: Tutaj akurat przygotowujemy się do kilku eventów. Hajdas Roman, jestem trenerem w gymboxie. Daniel startuje w biegach, ma teraz półmaraton we Wrocławiu nocny, więc akurat w tym przypadku pracujemy nad jego wytrzymałością i wytrzymałością. W okresie zimowym bardziej pracujemy nad siłą, także możemy pracować z każdym nad tym, nad czym potrzebuje.
1: Przy takim treningu z osobą na wózku inwalidzkim chyba wyłącznie ręce pracujecie?
0: Głównie, ale tak jak mówię, pracujemy nad wydolnością, pracują ręce, ramiona, pracują plecy. To wszystko zależy od tego, jaką formę niepełnosprawności osoba na wózku akurat posiada, bo to też ma różne, że tak powiem, wymiary, nie?
1: A czy z innymi niepełnosprawnościami też tutaj można znaleźć coś dla siebie?
0: Jasne. Pracujemy z każdym, w każdym wieku, w każdej formie, czy osoby są przygotowane w jakikolwiek sposób fizycznie, czy nie, możemy pracować z każdym. Nasz trening jest skalowany, skalujemy indywidualnie, dobieramy ćwiczenia pod określone potrzeby, pod cel, jaki sobie dana osoba założyła, czy może po prostu osoba chce sobie poprawić swoją ogólną sprawność. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić.
1: Ogólnie społeczeństwo traktuje takie osoby z dystansem albo litością. Jak rozumiem, tutaj takiego podejścia nie ma.
0: Nie ma takiego podejścia. Zresztą, jeżeli byście spotkali kiedyś Daniela na jakimś biegu, to nawet nie próbujcie mu pomagać, bo szybko się przekonacie o tym, że on nie po to to robi. On przełamuje swoje słabości. No i na treningach w związku z tym też nie ma taryfy ulgowej. No,
1: takie osoby na co dzień nie mają lekko i wydaje się, że nawet na treningu mogą być bardziej zaangażowane.
0: Tak, to prawda. Chociaż tak de facto to nie ma reguły, bo każdy przychodzi z innej przyczyny do nas. Czasem ktoś chce poprawić swoją kondycję pod określony cel, inni przychodzą po to, żeby zabić czas, jeszcze inni po to, żeby troszeczkę wyłączyć głowę od codziennych spraw, więc nie ma reguły.
1: Teraz obserwowałem, widziałem trening bardziej grupowy. Tak jest chyba trochę łatwiej ćwiczyć niż na przykład samemu zmobilizować się.
0: Samemu tak bez prowadzenia jest bardzo ciężko. Ten element rywalizacji dużo robi, dużo pomaga. Poza tym też zawiązują się fajne znajomości i tak dalej, więc na pewno jest dużo łatwiej.
1: No też jeden na drugiego patrzy, skoro on nie odpuszcza, ja też nie odpuszczę.
0: Oczywiście klubowicze motywują się nawzajem, czasami tam dokręcają sobie śrubę, są jakieś lekkie uszczypliwości, jak najbardziej to pomaga.
1: Czy to jest miejsce dla każdego?
0: Jak najbardziej. Naszym hasłem jest właśnie to, że jesteśmy dla każdego. Jeszcze raz powtarzam, bez względu na wiek, bez względu na płeć, wytrenowanie, stopień wytrenowania, każdy może przyjść, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Podobno więcej tutaj jest kobiet. Z czego to może wynikać?
0: No tak, jest więcej kobiet. Kobiety oczywiście muszą dbać o formę, to znaczy mają takie podejście do tego. Z czego to może wynikać? No nie wiem, kobiety są też świadome tego, że warto się ruszać, nie? Ogólnie. Często mają też tak, że niestety one przyjmują na siebie więcej obowiązków w domu, więc przychodzą sobie tutaj oderwać się od tego wszystkiego. Może dlatego, ale wydaje mi się, że to pytanie bardziej będzie pasowało do kobiety właśnie, nie?
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: jeden z uczestników tutejszych treningów. Jak to się stało, że pan tutaj trafił?
3: No cóż, dostałem się tutaj trochę przypadkiem. Planowałem podjąć jakąś aktywność fizyczną. Stwierdziłem, że siłownia może nie będzie zbyt ciekawa, będzie brakować motywacji. Mówię, zapiszę się na coś, gdzie są zajęcia grupowe, jest trener. I tak się złożyło, że trafiłem do gymboxa pana Łukasza Dabackiego. Generalnie, co mogę powiedzieć, atmosfera jest świetna, przyjacielska. Czuję, że tak powiem, że się rozwijam. Nie mogę powiedzieć złego słowa.
1: Czy wszystkie treningi wyglądają tak samo?
3: Nie, nie, nie. Generalnie każdy z naszych treningów jest rozpisany na Facebooku przed zajęciami, więc jeżeli ktoś stwierdza, że na przykład nie pasuje mu dzisiejszy dzień, a to nie wiem, mamy nogi, to stwierdzi sobie, że przyjdzie sobie na inny trening na przykład. Raz jest góra, raz dół, raz trening mieszany, czasem stawiamy bardziej na trening siłowy, innym razem na cardio bądź fitness. Ciężko tutaj mówić o tym, żeby te treningi były takie same, raczej nie. Właśnie treningi są dość zróżnicowane.
1: Od jak dawna pan tutaj trenuje i czy ewentualnie jakie korzyści pan do tej pory widzi?
3: Trenuję, będzie to teraz gdzieś około roku. Jakie korzyści? No przede wszystkim czuję się lepiej, mam więcej energii, zarówno tej fizycznej, jak i takiej psychicznej. Bym nawet powiedział, że energia psychiczna tutaj jest na pierwszym miejscu, bo jak to się mówi, gdy ciało się męczy, to mózg odpoczywa i uważam, że to jest właśnie jakby pierwsza rzecz, która tutaj premiuje dla mnie te treningi. Oprócz tego jestem w stanie podciągnąć się więcej razy, zauważyłem, że moja siła istotnie wzrosła. Czy to w sytuacjach codziennych przy zakupach, czy to właśnie też na treningach. Trenuję na cięższych hantlach, jestem w stanie zrobić więcej pompek, tego typu rzeczy.
1: Czy w grupie trenuje się łatwiej? Bo wiele osób mówi, że na przykład woli samemu, bo go nikt nie goni, ale z drugiej strony samemu jest o wiele trudniej zmotywować się.
3: Jestem właśnie, tak jak też wspomniałem wcześniej, ja jestem jednak jedną z tych osób, która nie wiem, czy byłbym w stanie samemu mieć tyle motywacji, aby zmusić się do odpowiednich treningów, więc jeśli o mnie chodzi, zdecydowanie łatwiej trenuję się grupowo, szczególnie gdy prowadzi to trener. Oczywiście może to doprowadzać do jakichś tam porównań, aczkolwiek grupa jest przyjazna, nikt tutaj nikogo nie gani, jeden robi to lepiej, drugi robi to gorzej. Najważniejsze, żeby robić, żeby próbować po prostu pokonywać swoje ograniczenia.
1: A czy na treningu jakoś porównujecie się?
3: Nie, nie, oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, co, że tak powiem, każdy z uczestników myśli, natomiast nie ma tutaj jakiejś takiej agresywnej rywalizacji. Są sobotnie treningi, gdzie pracuje się dwójkami i wtedy rzeczywiście, można powiedzieć, jest taka przyjacielska rywalizacja, natomiast nie. Każdy robi na tyle, ile może.
1: A czy trenerzy bardzo gonią?
3: Nie, nie. Tempo jest dobre. Nie mogę powiedzieć, że jakoś jest powoli, że mamy jakoś nadmiernie dużo czasu na odpoczynek, ale nie mogę też powiedzieć, że jest jakieś takie tempo agresywne. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko pod warunkiem, że faktycznie to robimy.
1: To na koniec zapytam, jakby pan zachęcił innych, żeby tutaj zajrzeli, żeby spróbowali swoich sił?
3: Jakbym zachęcił? Przede wszystkim najważniejsze, co powiem każdemu, kto jeszcze zastanawia się nad podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej, nie zaczynajcie tego jutro, nie zacznijcie to dzisiaj. Po prostu. Nie taki diabeł straszny, jakiego malują. Wiele osób wyobraża sobie, że będą oceniani, że będą się męczyć. Oczywiście będą się męczyć, ale to jest całe piękno też właśnie ćwiczeń. To jest takie przyjemne, dobre zmęczenie. Człowiek wychodzi, owszem, jest zmęczony po treningu, ale tyle, ile on ma radości z tego, ile takiej pozytywnej energii, no to nie wiem, czy jakakolwiek inna rzecz może to człowiekowi dać. Także serdecznie zapraszam każdemu, kto się jeszcze waha, żeby do nas przyszedł.
1: Chodzi o to, że gdyby tak porównać stan psychiczny, humor przed treningiem, a po treningu, nieba a ziemia,
3: 100% więcej, pod warunkiem, że nie zaczynam od zera. Tak jak właśnie pan powiedział, zdecydowanie nieba a ziemia.
1: Dzięki za rozmowę.
3: Dzięki również.
4: Dzień dobry, z tej strony Wiktoria.
1: Od jak dawna tutaj trenujesz?
4: W grudniu będą 2 lata.
1: No to po takim okresie na pewno można mówić o efektach. Pytanie, czy te efekty są dla ciebie zadowalające? Jakie to są efekty?
4: Przede wszystkim w pierwszych miesiącach schudłam około 10 kg. Jest to największy i najbardziej pozytywny dla mnie efekt wizualny. No a po drugie, wzrosła mi pewność siebie, samoocena i nie boję się teraz wychodzić do ludzi.
1: A wcześniej bałaś się?
4: Nie było to komfortowe za bardzo. Było to coś innego na pewno.
1: A jak tutaj trafiłaś? Jak to się u ciebie zaczęło? I czy początki były bardzo trudne?
4: No, każdy trening na początku to było wyzwanie. W sumie to dalej jest, bo cały czas poprzeczka jest do góry stawiana. Trafiłam tutaj przez ciocię, która tu wcześniej chodziła na ladies, na grupę dla kobiet i poleciła mi. Na początku zaczęłam tam, potem przeszłam na crossfit dla wszystkich i teraz głównie crossfit.
1: Czy te treningi spełniają twoje oczekiwania, czy one są bardzo trudne?
4: Spełniają moje oczekiwania, każdy może dopasować je do siebie i treningi są dopasowane pod każdego, każdy może sobie zmniejszać, zwiększać powtórzenia, ciężary. Tak naprawdę trenerzy wymyślają dodatkowe ćwiczenia, jeśli ktoś czegoś nie potrafi, więc dla każdego.
1: Z tego, co mówi Łukasz, tutaj jest więcej kobiet. Co może być nieco zaskoczeniem? Z czego to może wynikać twoim zdaniem?
4: No tutaj z racji tego, że jest więcej kobiet, jest mniej mężczyzn, kobiety nie wstydzą się przyjść, poćwiczyć, nie boją się oceniania wzroku innych i to jest też komfortowe tutaj, że jest dość mało miejsca dla większej grupy mężczyzn i raczej większość kobiet przychodzi.
1: A to duża różnica, że nie ma facetów? Tylu aż?
4: Tak, podoba mi się to, że nie czuję wzroku mężczyzn, sam czasami jakieś, co przychodzą na siłownię popatrzeć, tak, tylko ćwiczymy po prostu, nie oglądamy.
1: A czy twoje treningi w dużym stopniu opierają się o ciężary, czy bardziej o pracę z własnym ciałem?
4: Więcej ciężarów zdecydowanie. Z własnym ciałem w sumie to tylko rozgrzewka zazwyczaj, a tak to zawsze ciężary.
1: Jak zachęciłabyś kobiety, które siedzą w domu, może sobie powtarzają co miesiąc albo co roku przed Sylwestrem, że ruszę się od nowego roku, będę wow, super fit?
4: Ja też sobie tak powtarzałam, też sobie tak mówiłam, więc po prostu pewnego dnia w grudniu, 2 grudnia wstałam i powiedziałam, idę po prostu na trening, zobaczę, co się stanie. I tak zostało.
1: To jak przemówić do tych kobiet, które sobie jedynie powtarzają?
4: Nie czekać, wstać i tyle. Akurat teraz są wakacje, więc do wakacji jeszcze uda się tak naprawdę dużo zmienić w swojej sylwetce, w swoim myśleniu, więc najlepszy moment jest teraz. Ciepło, owoce tak naprawdę, właśnie treningi tutaj też na świeżym powietrzu. Da się teraz najlepiej wszystko zmienić.
1: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: A ile razy w tygodniu to jest dobra dawka treningowa? Tak, żeby nie przesadzić, ale też, żeby się nie zastać.
2: Zazwyczaj jak ktoś przychodzi do nas pierwszy raz, zalecamy 2 do 3 razy w tygodniu. I tyle. Nie mogę teraz pani, która ma 5 dzieci i pracę od 7 do 16, zalecić treningu 7 razy w tygodniu, bo to byłoby zabójstwo dla niej. Chociaż mam takie panie, które do mnie przychodzą 5 razy w tygodniu, więc tutaj wszystko zależy od możliwości logistycznych i no i możliwości czasu w ciągu dnia i chęci. Ale zazwyczaj radzimy między 2 a 3 razy w tygodniu.
1: A czy widać, nie wiem, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, że ta forma treningu jest coraz bardziej popularna?
2: Myślę, że nie, że my mamy stałą jakąś tam grupę. Myślę, że jakby dane możliwości Opola są takie, a nie inne, czyli tych osób nie jest zbyt dużo w całym mieście Opolu i te usługi zawsze będą nie tak popularne jak w dużo większych miastach, gdzie po prostu statystycznie tych osób jest więcej, które chcą ćwiczyć w ten sposób. Myślę, że mamy stałą grupę i ta grupa w zależności od pory roku się na pewno zmienia. W okresie letnim jest troszeczkę mniej ludzi, w okresie świątecznym jest mniej ludzi, ale zazwyczaj na wiosnę, we wrześniu, w październiku tych ludzi na pewno przybywa.
1: A wraz z nowym rokiem, kiedy są postanowienia?
2: No standardowo w styczniu. Standardowo te postanowienia odbywają się w styczniu. No niestety 2-3 tygodnie i to 50% postanowień znika. Taka jest prawa natury i tak się po prostu dzieje z ludźmi, więc my staramy się spowodować tak, żeby ci ludzie chodzili cały czas.
1: A jak można tłumaczyć fakt, że tutaj jest więcej kobiet? Nie teraz, ale ogólnie.
2: Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że kobiety chcą być bardziej aktywne, bardziej sprawne i bardziej dbają wbrew pozorom o wygląd. Panom mniej do szczęścia potrzeba. I tak mi się wydaje, jeżeli do mnie przychodzi kobieta i mężczyzna na trening indywidualny, to zazwyczaj pani wymieni 20 wad, które posiada w ciele, a pan wymieni może 2. I to mówimy o fryzurze i może o małych ramionach, a nie powie nic o swoim brzuchu. I tak mniej więcej jest.
1: A jeszcze dochodzi popularny brzuszek piwny, mięsień piwny.
2: Ale panowie nie widzą w tym żadnego problemu, dodaje mi to uroku. Tak jesteśmy skonstruowani, panowie widzą dużo mniej swoich wad niż panie, które twierdzą, że nawet mają tłuszcz za uszami, więc tak to zazwyczaj wygląda.
1: A pomijając możliwości siłowe kobiet i mężczyzn, czy te treningi różnią się mocno? Kobieta ma inne ciało, inne cele do osiągnięcia.
2: Staramy się, żeby ten trening był ogólnorozwojowy, czyli rozwijamy przede wszystkim na początku naszych treningów, głównych treningów, poniedziałek, środa i piątek, przede wszystkim aspekty siłowe. I te aspekty siłowe i zawierają elementy górnej części ciała, elementy powiedzmy brzucha, koru i dolnej części ciała, więc panowie, którzy nienawidzą robić nogi, robić pośladki, również są zmuszeni przez nas do wykonywania tych zadań, a panie, które nie lubią robić górnych części ciała, poniekąd są zmuszane do górnej części ciała, więc tak naprawdę mamy trening całego ciała wykonywany w splicie tygodniowym.
1: A czy tutaj jest możliwość takiego nieco koncertu życzeń, żeby sobie wybierać, co chce robić, a co nie chce robić? Czy to jest tak, że wy wydajecie polecenia i to musi być zrobione?
2: Powiem tak, ten trening mają mieć charakter trochę zaskoczenia i osoby jakby wiedziały, bo mamy swoją stronę taką internetową grupę, w których umieszczamy treningi dzień do przodu, ale często wypuszczamy te treningi, czyli oznajmiamy klientom, jaki będzie trening dopiero pół godziny przed zajęciami, żeby był charakter zaskoczenia, żeby nie było czegoś takiego, że o, dzisiaj mamy na przykład trening głównie biegowy, no to stwierdzę, że nie przychodzę, bo nie lubię biegać. Ten trening ma mieć charakter trochę zaskoczenia. Oczywiście, jeżeli ktoś czegoś nie potrafi, nie może ze względu na kontuzję, nie wiem, kręgosłup, kolana, biodra, szyję, nie wiem, ramię, no to oczywiście nie zmuszamy go do wykonania danego ćwiczenia. Zastąpimy to zupełnie innym ćwiczeniem. Ale jeżeli mówimy o chęciach do ćwiczeń, no to niestety klienci muszą wykonywać polecenia wydawane przez nas.
1: Jak słyszeliśmy, każdy moment jest dobry na ruszenie się z kanapy czy fotela. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.

Słuchajcie, Radia Opole. Pisklęta na łąkach, koty w domu. To jest slogan kampanii teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, aby trzymali je w nocy w domu. Wiosną bowiem ulubionym przysmakiem kotów są pisklęta ptaków łąkowych. W Holandii żyją 4 miliony kotów. Zjadają one 18 milionów ptaków rocznie. W Holandii ptaki mają niewiele miejsc do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli kotów, aby w nocy trzymali je w domu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych, no i zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. To jest argument o tych, którzy chronią ptaki, ale przecież mamy też bardzo wiele organizacji prozwierzęcych chroniących koty w Polsce, które także zachęcają właścicieli kotów, aby koty były niewychodzące, aby przebywały w domu, bo tam są bezpieczne, a na zewnątrz czyha naprawdę sporo różnego rodzaju zagrożeń. No ale też taki kot musi mieć oczywiście odpowiednią ilość zabawy w domu i miejsce, gdzie może się skryć, gdzie może być bezpieczny, gdzie może odpocząć w ciszy też od innych członków rodziny.

0: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie. Tu Radio Opole, godzina 9 na zegarze i oczywiście teraz czas na informacje.
2: Policja przypomina o obowiązkowych kaskach rowerowych dla młodzieży. Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać więcej bez konsekwencji, a w sporcie m.in. o sukcesie Mai Chwalińskiej.
3: Wiadomości Radio Opole.
1: Daniel Klimczak.
2: 4 osoby zginęły, a 69 zostało rannych na skutek wczorajszych zdarzeń na polskich drogach. Od tego zaczynamy. W sobotę doszło do 66 wypadków. Policjanci zatrzymali 311 pijanych kierujących. Ogółem mundurowi interweniowali wczoraj prawie 18 tysięcy razy. Zatrzymali 534 sprawców przestępstw i 212 osób poszukiwanych. Mandat do 100 zł dla rodziców dziecka do 16 roku życia, które nie nosi kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą. Policja przypomina, że nowy obowiązek ma wzmocnić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Zastępca komendanta głównego tej formacji, nadinspektor Roman Kuster, apeluje, aby także starsi rowerzyści dawali przykład i nosili kaski podczas jazdy.
4: Czym się różni głowa 18-latka, 16-latka, 25-latka, 60-latka? Przecież ona jest tak samo narażona przy upadku na poważne obrażenia. Dzisiaj mówimy o 16 roku i obowiązku, ale ja będę rekomendował, aby wszyscy używali te kaski ochronne.
2: Obowiązek noszenia kasków dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się także e-hulajnogą lub tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego. Chodzi o segwaye, deskorolki czy monocykle elektryczne.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Do najmłodszych strażaków ochotników z Opolszczyzny trafiło 500 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze na szkolenia i sprzęty przekazano 52 jednostkom OSP, mówi prezes funduszu Aleksandra Drescher.
5: Ekoczeki w wartości od 5 do 10 tysięcy zł. Regulowaliśmy wartość tego dofinansowania zamożnością gminy. Było bardzo dużo wniosków.
2: Kolejny nabór do programu ma zostać ogłoszony pod koniec roku. To drugi dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Za godzinę papież odprawi mszę w Madrycie, potem odbędzie się procesja Bożego Ciała. Wcześniej papież spotkał się z tysiącami młodych ludzi na Plaza de Lima. Jedno z pytań, jakie padły w czasie spotkania, dotyczyło tego, jak wierni mogą rozpoznać głos Boga w dzisiejszym świecie. W rozpoznaniu głosu Boga pomóc nam może przede wszystkim cisza. Wierzę, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas rozwijał umiejętność milczenia. Po południu papież spotka się z augustianami. O 18:00 rozpocznie się jego spotkanie z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu.
3: Wiadomości ważne dla Ciebie.
2: Od początku miesiąca obowiązuje nowy, wyższy limit dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Obecnie jest to 6694 zł brutto miesięcznie, a to o 255 zł więcej niż dotychczas, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
6: Z kolei drugi limit to 12431 zł i 80 groszy brutto miesięcznie. Ten limit jest wyższy od wcześniejszego o ponad 470 zł. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS będzie mógł zawiesić wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc.
2: Limity te nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 3,5 minuty po 9.
3: Sport w Radiu Opole.
7: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Reprezentantka Polski Maja Chwalińska przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrzejewą w finale turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa. Pojedynek Polki z rozstawioną w turnieju z numerem 8 Rosjanką trwał godzinę i 23 minuty. Po finałowym pojedynku polska tenisistka przyznała, że jest jej smutno z powodu porażki, ale jednocześnie czuje dumę z tego, co w Paryżu osiągnęła.
8: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
7: Maja Chwalińska jest pierwszą w historii paryskiej imprezy zawodniczką, która do finału turnieju głównego w Paryżu awansowała z kwalifikacji, a występ w finale wielkoszlemowej imprezy to największy sukces w jej karierze, co da jej rekordowy awans w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. Zmieniamy temat. Lider klasyfikacji generalnej Formuły 1, Andrea Kimi Antonelli, wygrał kwalifikację przed Grand Prix Monaco, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata i tym samym wystartuje do niedzielnego wyścigu z pole position. Drugie miejsce w sobotniej sesji treningowej zajął Max Verstappen, a trzeci był Lewis Hamilton. W sobotę rozegrano mecze ćwierćfinałowe odbywających się w Warszawie Mistrzostw Świata w baskecie w odmianie 3-3. W rywalizacji kobiet do najlepszej czwórki awansowały zespoły Holandii, Australii, Azerbejdżanu oraz Stanów Zjednoczonych. W turnieju mężczyzn o medale będą walczyć ekipy Serbii, Łotwy, Niemiec oraz Francji. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze w zawodach będących czwartą eliminacją indywidualnych Mistrzostw Świata. Najlepszy był Brady Kerr, Australijczyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 65 punktów. Zmarzlik, dotychczasowy lider, spadł na drugie miejsce, ma o 3 punkty mniej. Piąta eliminacja cyklu Grand Prix odbędzie się 20 czerwca we Wrocławiu.
3: Pogoda.
1: Tak, pogoda dzisiaj będzie dopisywać przynajmniej przez większą część dnia, tak mi się wydaje, 18 stopni Celsjusza, chociaż w sumie później też, no bo deszcz przecież przydaje się bardzo roślinom i naturze. Może popadać, mogą wystąpić burze dzisiaj, także o umiarkowanym nasileniu warto o tym pamiętać.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A my się ponownie kłaniamy w kolejnej godzinie porannego niedzielnego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka za konsoletą Paweł Oliwa. Będziemy oczywiście powracać jeszcze na moment do festiwalowych wrażeń, bo dowiemy się, jak wygląda praca reżysera takiego koncertu, widowiska muzycznego, które ma miejsce w Opolskim Amfiteatrze i czy taka osoba też się stresuje bardzo w momencie, kiedy zaczyna się koncert. No, o tym wszystkim między innymi w tej godzinie programu, plus oczywiście stała mini lekcja języka angielskiego z Markiem Tkaczykiem, to też.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Tak, kłaniamy się ponownie. Kolejna godzina programu w Radiu Opole. Ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Za nami koncert Autobiografia, czyli jubileusz Bogdana Olewicza, który też został uhonorowany za te wszystkie piosenki, które stworzył dla polskiej muzyki i artystów. Zasłużony kulturze Gloria Artis, taki medal, takie wyróżnienie mu przypadło w udziale i wręczono je uroczyście właśnie na deskach Amfiteatru w Opolu. A jak wygląda praca reżysera takiego koncertu? Marcin Kołaczkowski reżyserował akurat to widowisko dotyczące piosenek Bogdana Olewicza. Jak się pracuje? Właściwie co robi taki reżyser? Dokładnie, na ile ma wpływ na to, kogo oglądamy na scenie, o tym teraz opowie Marcin Kołaczkowski.
2: Praca reżysera w amfiteatrze polega na tym, że jest odpowiedzialny za wszystko. Jak się uda, to wtedy wiele osób się pojawia, które to zrobiły, a jak się coś zepsuje, to wtedy tylko reżyser. Nie, prawda jest taka, że naprawdę to jest olbrzymi zespół ludzi, którzy na to pracują. To jest tak, że ja odpowiadałem głównie za dobór wykonawców, dobór repertuaru, cały scenariusz. A tu mam miliardy ludzi, którzy za to odpowiadają, żeby to się wszystko do kupy poskładało. A ode mnie tylko zależy tak naprawdę, żeby im to dobrze wytłumaczyć. I potem już zostają artyści i niech się dzieje.
1: Czy pan coś jeszcze układa na scenie, choreografię na przykład? Ona już jest dawno przećwiczona, spotykacie się na próbach, jak to wygląda?
2: Nie, to jest troszeczkę tak na ostatnią chwilę, ale mam do pomocy wspaniałego choreografa Jarosława Stańka, jednego z najlepszych choreografów w Polsce i on mi dopomaga. My to wielokrotnie sobie przegadywaliśmy w domu na różnych spotkaniach telefonicznie, także wiemy, co czynimy, ale to jest pewnego rodzaju improwizacja. No to jest koncert na żywo, także tam wszystko może się wydarzyć.
1: Czy reżyser koncertu też ma tremę?
2: Tak, olbrzymią. Naprawdę. To im to jest jakby lepiej przygotowane, tym ja się bardziej denerwuję, bo jakoś ja tak żyję chaosem. To znaczy, jak jest większy chaos, to ja jestem spokojniejszy. Jak nagle jest taka flauta spokoju, to ja tym bardziej się denerwuję, że ja coś przegapiłem. Albo, że właśnie jest za miła atmosfera. W sensie, nie, ja zawsze dbam, żeby była miła, ale taki spokój ja to odbieram jako brak czujności, że właśnie wszystko dobrze, a no nie, właśnie to już jest niedobrze i wtedy ja się zaczynam stresować.
1: To okolice pracy reżysera jednego z koncertów Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Będziemy jeszcze dzisiaj poznawać, za chwilę kontynuacja rozmowy.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I powracamy do rozmowy z Marcinem Kołaczkowskim, reżyserem wczorajszego koncertu Autobiografia jubileusz Bogdana Olewicza. Pytamy o kulisy pracy reżysera takiego telewizyjnego widowiska. Kontynuujemy naszą rozmowę w tym temacie. Gdzie znajduje się reżyser? Bo na przykład na próbach znajduje się pod takim daszkiem reżysera, tam gdzie publiczność opolskiego amfiteatru, w specjalnym miejscu, żeby być blisko artystów. Czy również tam znajduje się podczas koncertu?
2: Nie, pod daszkiem reżysera to tylko na próbach, żeby był bliski kontakt tutaj z artystami i coś można im dopowiedzieć, niekoniecznie przez mikrofon i wszemi wobec, żeby to słyszeli, jaką ja mam uwagę. Nie, potem już na wozie kontroluję, ale w trakcie koncertu to naprawdę już nie mam nic do roboty. To już jest tak, że ja muszę trzymać kciuki za wszystkich, za realizatorów, artystów, no bo to już poszło na antenę i teraz nawet jak coś było źle, to co ja mogę powiedzieć, że to nie wiedzą najczęściej, że coś tam się im omsknęło. Ja muszę dalej trzymać kciuki, żeby się nie przejęli tym, że coś się gdzieś tam wywaliło. Bardzo często to są takie wpadki, których nikt nie widzi poza mną. I tylko ja się stresuję, a potem w ogóle to nie miało znaczenia.
3: To jest tak, że każde jedno ujęcie kamery jest przećwiczone i na pewno już zaplanowane wcześniej?
2: Poniekąd tak się staramy, ale to zawsze może się coś wydarzyć, bo to zawsze jest kwestia, że artysta pójdzie w jakąś inną stronę, no i wtedy już trzeba się łapać. Ale staramy się, żeby było to wszystko zaplanowane, bo teraz troszeczkę inaczej wygląda telewizja niż te 20-30 lat temu. Tych kamer jest znacznie więcej, kompletnie inna jest technologia. Z racji tego, że tych kamer jest dużo, no, zaczynają sobie wchodzić w obraz i trzeba wiedzieć, która w danym momencie jest odpalana, żeby nie pokazywać tych wszystkich bebechów technicznych. Kiedyś się tym kompletnie nie przejmowało. Nikt się tym nie przejmował. Mi akurat to w ogóle nie przeszkadzało, bo jak oglądam te stare koncerty i to one mają tak świetny klimat, że to, że widać kable i kamery, to naprawdę mi to w ogóle nie przeszkadzało. Teraz jest inna stylistka, inne oczekiwania. Także my też o to dbamy. No musimy dbać, bo nas zjedzą, żeśmy się pomylili.
1: Marcin Kołaczkowski, reżyser koncertu Autobiografia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, trochę nam przybliżył właśnie kulisy pracy reżysera. Nie widać go na scenie, ale widać efekt jego pracy oczywiście.

0: Poródzinek.
1: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
2: Zespół Outcast towarzyszył nam w zeszłą niedzielę. Oczywiście zaczynamy od powtórki. Sformułowanie In Denial pojawiło się w tej piosence, której słuchaliśmy tydzień temu. I ono znaczyło, że coś zaprzeczać po prostu.
3: Że z jednej strony albo, że nie przyjmujemy do wiadomości swojej, że coś jest... coś się dzieje, a wszyscy z zewnątrz to widzą i tam była ta zabawna sytuacja, o której wspomniałem, że my mężczyźni czasami zaprzeczamy, że te włosy nam wypadają.
2: Receding hairline?
3: Hairline, świetnie. Receding hairline. To taki eufemizm do właśnie do łysienia, że ta linia włosów się przesuwa, czyli my jesteśmy in denial w tym momencie, czyli my zaprzeczamy temu i nie przyjmujemy tego do siebie. Natomiast w wielu różnych sytuacjach pojawia się to wyrażenie, gdzie osoba, która albo o której mówimy, albo która mówi tej osobie, podkreśla, że nie trafia to do niej. Jeszcze tego nie zaakceptowała, prawda? To jest nasz in denial. Teraz bardzo mocno wstecz się przesuwamy wehikułem czasu muzycznego. Edie Brickell, taka wokalistka, która jest bardzo mało znana, natomiast ja się o niej dowiedziałem czegoś niesamowicie ciekawego, to za chwileczkę powiem. Ona początkowo studiowała sobie sztukę, malowała sobie obrazy i w pewnym momencie przyszła do pubu, gdzie grał zespół The Bohemians i dla odwagi wypiła sobie czegoś tam i tak się odważyła, że weszła na scenę, żeby z nimi zaimprowizować i zaśpiewać. Zespół się tak zachwycił, że od razu ją przyjęli na pełny angaż, zaczęła śpiewać z tym zespołem. No i potem Edie Brickell and the Bohemians to był taki zestaw, który nagrał bardzo fajne, ciekawe utwory. Co ciekawe, oni się nawet znaleźli na płytce systemowej Windows 95 jako jedyny teledysk, żeby pokazać w ogóle, że teledyski można w ten sposób realizować. Także to była taka ciekawa reklama dla nich. A to, co dla mnie było niesamowite, czego nie wiedziałem kompletnie, Paul Simon, na pewno kojarzysz i pewnie wszyscy kojarzą, bo to taka duże nazwisko w świecie muzyki, on przyszedł sobie na program, w którym Edie Brickell miała śpiewać piosenkę swoją, jeden z większych przebojów, na program telewizyjny. Stanął sobie obok kamery, żeby zobaczyć, jak ona śpiewa, jak sobie radzi. Jak ona go zobaczyła, zanim mówiła, pokręciła tekst i totalnie się wysypała. Ale jakby efekt tego wszystkiego był taki ciekawy, że 4 lata później pobrali się i do tej pory są razem ponad 30 lat już. Także z takiego ciekawego wydarzenia się wielka miłość zrodziła i te dwie osoby, które w muzyce bardzo ciekawe rzeczy zrobiły, nigdy nie wiedziałem, że oni faktycznie są małżeństwem. To było dla mnie duże zaskoczenie. W piosence Edie Brickell What I Am mamy takie wyrażenie.
2: It will get you nowhere, czyli że to cię doprowadzi donikąd.
3: Świetnie, czyli generalnie jak komuś doradzamy, że już zostaw to, bo to donikąd nie prowadzi, nic z tego nie wyjdzie, to jest właśnie it will get you nowhere.
2: Lying to your boss will get you nowhere in this company, czyli okłamywanie szefa donikąd cię nie zaprowadzi w tej firmie.
3: Czyli nie zajdziesz daleko w tej firmie, jak będziesz kłamał szefowi. I drugie.
2: Being rude to people will get you nowhere, czyli bycie niegrzecznym dla ludzi donikąd cię nie zaprowadzi.
3: Tak jest, czyli bycie takim właśnie niegrzecznym, wulgarnym w stosunku do ludzi, to jest też taka rada, którą babcie przeważnie przekazują, ale się sprawdza doskonale. I w piosence Edie Brickell śpiewa tak.
2: A shallow believing will get you nowhere fast, czyli płytka wiara, szybko Zaprowadzi się donikąd,
3: zaprowadzi się na manowce.
2: To takie nie możemy tak jeden czasami
3: nie da się, bo w angielskim czasami ta kolejność celowo jest naruszona w zdaniu. Czasami tak jak ja to nazywam, to jest tak jak Yoda mówi w Gwiezdnych Wojnach, że to jest poodwracane. Czasami to jest celowo zrobione, żeby wybrzmiało coś, co jest ważniejszego w zdaniu. Na polski nie da się tak jak powiedziałaś na 100% przetłumaczyć. Chodzi o to, że płytka wiara generalnie wyprowadzi cię na manowce. Nigdzie bardzo szybko znajdziesz się w miejscu, gdzie nic nie będzie i kompletnie nic nie będzie miało sensu. Taki jest przekaz w tej linijce z tekstu. No i słuchamy. Edie Brickell, 88 rok, bardzo dawno temu. What I Am.
2: What I Am.
3: Bardzo dobrze, Kasiu, bo to są dwie różne rzeczy. Who I Am.
2: Kim jestem.
3: What I Am. Czym jestem. Tak? Troszeczkę głębsze, prawda? I szersze. Bo who I am, bardzo często ktoś może powiedzieć I'm a singer i tak dalej. A what I am, no to już mamy bardziej filozoficzne podejście. Zapraszamy i powtarzamy sobie wyrażenie get you nowhere.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce

0: Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
2: Dni Kluczborka, 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 10 na zegarze. Kolejna porcja informacji na naszej antenie właśnie teraz.
5: W regionie od wczoraj trwają zawody Pucharu Polski na szosie.
6: Tak jakoś zawsze lubiłam rowery i podobało mi się ten sport.
5: Kapituła Orła Białego ma jutro zdecydować w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, a w Kietrzu w tym roku nie odbędą się zawody driftowe.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak.
5: A zaczynamy od sportu. Około 400 młodych kolarzy z całego kraju od wczoraj rywalizuje na Opolszczyźnie. Niwki, gdzie urodził się szosowy mistrz świata i wicemistrz olimpijski Joachim Halubczok, były wczoraj areną zmagań młodzików i juniorów młodszych w ramach ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego Puchar Polski na szosie. Ta impreza jest jednocześnie memoriałem Joachima Halubczoka. Dziś odbędzie się przejazd wspólny, który wystartuje ze Szczedrzyka, mówi dyrektor imprezy Marian Staniszewski.
7: Tutaj są wszyscy zawodnicy, którzy już trenują, posiadają licencję Polskiego Związku Kolarskiego. Zawodnicy praktycznie z całej Polski, od Szczecina po Rzeszów, od Olsztyna po Kraków.
5: Wójt Chrząstowicy Florian Ciecior przypomina, że z tej części regionu pochodzi 3 kolarzy olimpijczyków.
8: Niwki to jest miejscowość, w której urodził się Joachim Halubczok. Jeżeli mówimy o Chrząstowicach, to również Benedykt Kocot, jak również kolejny, który dzisiaj go nie ma. Ale mamy 3 olimpijczyków, także gmina Chrząstowice to jest chyba jedyna gmina w Polsce, która może szczycić się takimi osobami.
5: Zmieniamy tematy. To był wieczór marzeń. Tak przyznał na scenie opolskiego amfiteatru Bogdan Olewicz, któremu był poświęcony wczorajszy koncert podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To autor tekstów wielu przebojów, m.in. Żegnaj lato na rok, Niewiele ci mogę dać, czy Kołysanka dla nieznajomej. Opolska publiczność długo oklaskiwała Bogdana Olewicza, który nie krył wzruszenia. Po koncercie minister kultury Marta Cienkowska wręczyła mu o medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Podobne wyróżnienia otrzymały również Krystyna Prońko i Renata Przemyk.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: Jutro kapituła Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie orderu Wołodymirowi Załęskiemu w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA z dwudniową wizytą w Warszawie był szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Informacje w tej sprawie zebrała Jolanta Turkowska.
9: Wizyta w Warszawie wysłannik Wołodymyra Załęskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
10: Minister zaznaczył, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
9: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kryło Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych, że rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Załęskiego. O oczekiwaniach strony polskiej Kryło Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim.
5: I jeszcze południe regionu Kietrz nie zorganizuje w tym roku zawodów driftowych. Głównym powodem są wysokie koszty organizacji wydarzenia. Ponadto doszło do zmian w federacji, z której którą organizowano imprezę, tłumaczy dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia Michał Fita.
3: Nie mając też jasności, jak to środowisko driftingowe zareaguje na podział, w którym kierunku rozwiną się przyszłe tury, zaproponowałem, żeby może ten jeden sezon się wstrzymać i przyjrzeć z boku.
5: Jak słyszymy, do tego dochodzą spore wydatki na inwestycje, które w ostatnim czasie poczyniła instytucja.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Dzisiaj maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu i burze są możliwe, chociaż no tak teraz już rzeczywiście trochę chmur takich bardziej szarych się zbiera za oknami Radia Opole. W czasie burz wiatr możliwy w porywach do 60 km na godzinę. W nocy temperatura od 11 do 12 stopni na termometrach. Trochę popadać przelotnie może także jutro. Jutro od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kłaniamy się, kolejna godzina porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą. Także stały cykl kreatywnie i aktywnie dzisiaj bardzo rozśpiewany nas czeka. Warto zostać z Radiem Opole.

0: Słuchacie Radia Opole, trwa program poranny, ale już teraz powiemy, co dzisiaj po godzinie 14 w audycji Lepiej Żyć. Poruszymy temat ADHD. Tak, modne ostatnie hasło, ale czy na pewno dobrze rozumiemy, co się kryje właśnie pod tym terminem, jak dzisiaj w nauce bada się ten rodzaj doświadczenia, jakie mają osoby z deficytem uwagi. Przemysław Zybek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, psycholog, psychoterapeuta, będzie po godzinie 14 gościem Radia Opole. No i w tej rozmowie trochę starał się pokazać między innymi różnicę między takim neurotypowym, powszechnym modelem percepcji świata, a tym, czego doświadcza osoba z syndromem ADHD.
1: To generalnie chodzi o zaburzenia uwagi. Uwaga to są takie procesy, które powodują, że my z takiego wiru informacji, dźwięków, zapachów z zewnątrz jesteśmy w stanie wybrać te, które nas interesują. Czyli jakby intencjonalnie decydujemy, co jest dla nas interesujące, wybieramy to i skupiamy się na tym, kontrolując jednocześnie, że gdy coś innego się pojawi ważnego w naszym otoczeniu, jesteśmy w stanie się przełączyć, a potem jesteśmy w stanie wrócić do tego skupienia uwagowego. Tak wyglądałyby normalne procesy uwagowe. Są takim, powiedziałbym, lejkiem, który z ogromu informacji wybiera to, co ważne i zarządza tym, kiedy się na czym skupić. I zaburzenia uwagi polegają na takich dwóch aspektach w ADHD, o czym się mało mówi. Jeden rzeczywiście dotyczy tego, że tych sygnałów jest bardzo dużo i w związku z tym osoba nie jest w stanie jakby wybrać w swojej głowie tego jednego ważnego aspektu, tylko to się dzieje cały czas jak takie radio. Może to jest dobre miejsce, żeby takiej metafory właśnie użyć. Natomiast innym jakby aspektem tego może być hiperfokus, gdzie ta osoba tak mocno potrafi się skupić na jakimś aspekcie, jakby traci kontakt z sobą, z rzeczywistością, nie dba o to, czy właśnie idzie do ubikacji, czy ma się napić, czy nie napić. Jest w takim hiperfokusie, który odcinają od świata.
0: No właśnie i ten syndrom ADHD pełen jest paradoksu. Deficyt uwagi i nadmiar, te dwie kategorie bardzo intensywnie są doświadczane właśnie w tym syndromie. Więcej o tym po godzinie 14. Dr Przemysław Zdybek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego pojawi się na naszej antenie, a za chwilę w Radiu Opole cykl Kreatywnie i Aktywnie. I kreatywność to też jest cecha osób z ADHD.

0: Radio Pole. Teraz oczywiście czas na stały cykl w naszej ramówce, który przygotowuje Żaneta Plotnik-Krumpiec.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: W cyklu Kreatywnie i aktywnie przy mikrofonie jak zwykle Żaneta Plotnik-Krumpiec, ale w związku z tym, że w Opolu trwa ten tydzień festiwalowy, już kończymy, no to dzisiaj musiało być muzycznie absolutnie i myślę, że też nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że moim gościem dzisiaj jest wyjątkowa osobowość z opolskiej sceny i nie tylko, Ludmiła Wocial. Dzień dobry, cześć.
3: Witam Państwa serdecznie.
2: Śpiewająco, no tak, mogłabym powiedzieć o Tobie, że też artystka, nauczyciel, ale też moja pani nauczycielka z chóru, którą pamiętam ze szkoły muzycznej, więc tak się poznałyśmy, ale to chyba jest największy sukces, że spotykamy się po tylu latach i cały czas zajmujemy się tą muzyką i ja też.
3: To jest prawda, że jesteśmy w muzyce. Jak to mówią, nasza praca to hobby.
2: Ona daje taką dużą ekscytację i dobrze, że cały czas na słowo muzyka jeszcze się uśmiechamy i muzyka daje nam jednak to szczęście.
3: I na pewno w sercu pobudza ogromną kreatywność i tego się nie da zapomnieć, bo w zasadzie każdy dzień jest inny niż poprzedni, każdy utwór wnosi coś nowego, więc kreacja, kreatywność, to słowo tutaj idealnie pasuje.
2: Idealnie do Ciebie, jak się na Ciebie patrzy. Przede wszystkim na sam początek gratulacje, bo nagroda w końcu po 22 latach, bo przez ten czas właśnie co roku, tutaj nie będę liczyć szczegółów, bo wiadomo, że jak lata mijają, to te lata też są różne. Ty wspólnie z chórem zawsze przygotowywałaś występy podczas odsłonięcia gwiazd. I w końcu też nagroda dla Was, a zatem
3: tak,
2: gratulacje.
3: To bardzo miłe, bardzo dziękuję. Ja to sprostuję, bo rzeczywiście chór występuje od 20 lat. Aha. I tyle sobie też liczy Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. I dokładnie w tym roku, właściwie w przyszłym akademickim, wchodzimy w jubileusz obchodzenia 20-lecia istnienia. Ale to początek to w ogóle tak nie wyglądał, bo najpierw pierwszy występ w 2006, już Aleja istniała, 2 lata. I my w trzecim roku weszliśmy z chórem kameralnym ze szkoły muzycznej. To byli pasjonaci, uczniowie, ale nie tylko, rodzice, czasami były różne osoby i zaśpiewaliśmy wtedy pierwsze 4 gwiazdy, jak ja to pamiętam. Te pierwsze odsłony to było coś niesamowitego i był na przykład zespół Lady Punk i dla nich śpiewaliśmy, oni byli zaskoczeni medlejem. On był, słuchaj, tam było 16 utworów, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, 3 minuty i 16 utworów zaśpiewanych dla zespołu Lady Punk. To było w ten sposób, że soprany, alty, tenory, basy śpiewały różne melodie, bo tam się akurat tak dało. Mój brat Radek Wocial był bardzo dumny z tej aranżacji, a panowie zapytani przez dziennikarzy, czy im się podobało, czy cieszą się z tej gwiazdy i tak dalej. Ale ten chór, ale oni śpiewali, to było niesamowite. I to był ten początek z chórem jeszcze kameralnym. A dopiero w 2007 roku, już po roku istnienia chóru Politechniki Opolskiej, pierwsze nasze występy. Jak to było trudno. Oj, proszę Państwa, jak sobie przypomnę, Żaneta, to było bardzo trudno. Chór dopiero zaczynał. Mieliśmy aranżację dla Michała Bajora napisaną tak, żeby basy nie miały dużego ruchu w głosie, żeby był taki, wiesz, stabilny, prostszy głos.
2: A jaki wymagający dla aranżera, tak, prawda?
3: Tak,
2: który musiał kombinować.
3: Żeby dostosować. Tak było. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach Radek Wocial, który nadal pisze, napisał taką aranżację dla Ewy Bem, że ćwiczyliśmy każdy wątek, każdy, to jest jazzmenka, chór Politechniki zaśpiewał dla Ewy Bem coś niebywałego, jazzową kompozycję chóralną.
2: No to w takim razie ile ćwiczycie, żeby przygotować taki występ w tym roku? Jak ćwiczyliście tę piosenkę?
3: To też nie chciałabym chyba tak opowiadać, bo to jest bardzo, znaczy opowiem jak to jest. Powinniśmy mieć 2 miesiące przynajmniej czasu na przygotowanie i bywały takie lata, w których przynajmniej 2 miesiące były. Ale w tym roku dowiedzieliśmy się na miesiąc przed odsłonami gwiazd,
2: no tak,
3: o tym, jakie gwiazdy będą. I plus tutaj się wydarzyła taka sytuacja, że proszę sobie wyobrazić, że my tak nie mamy aranżu, że nikt nie podchodzi do, no to teraz zaśpiewajcie piosenkę Ewy Bem, nie wszyscy w ogóle znają wszystkie hity artystki, bo dla nas muzyków to jest ona oczywiście guru, ale dla studenta to czasami nie jest znaną postacią, naprawdę, proszę sobie
2: to
3: wyobrazić.
2: Jest to jest ta edukacja, to też jest ta
3: no
2: wartość.
3: I w tym momencie czekaliśmy właśnie, aż aranżer, czyli Radek Wocial, jeszcze tam mam współpracujących aranżerów, bo w tym roku jest więcej, nowi, młodzi ludzie wchodzą też, to zaraz opowiem, to przygotowali przez tydzień, więc mamy 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie na przygotowanie, więc praca jest bardzo wytężona, ale jakby jest motywacja wtedy w chórze, ogromna mobilizacja, każdy wtedy się jakby angażuje w to wszystko, ale prawda jest taka, że wymaga to dużego zaangażowania w domu każdego chórzysty, muszą poćwiczyć te partie, bo inaczej to się nie da złożyć, więc tak, udało się mimo krótkiego okresu przygotowań, udało nam się przygotować te aranżacje, niełatwe.
2: Ale wy też od pewnego czasu włączyliście, to jest takie nowum, jednak instrumenty, które trochę wspomagają te występy. Dlaczego tak?
3: Tak, rzeczywiście, muzyka a cappella, churalna muzyka a cappella, to jest olbrzymie wyzwanie i w zasadzie takie zawsze było moje założenie, moje i mojego brata.
2: Zwłaszcza, że wy tak naprawdę aranżujecie i śpiewacie muzykę rozrywkową, tak, która z założeniem absolutnie nie jest myślana w taki sposób.
3: Ale istnieją takie zespoły jak Pentatonix, albo w dawnych czasach też, że oni jednak operują wyłącznie wokalem i, tak, i beat robią i wszelkie jakieś...
2: No te starsze zespoły wokalne,
3: tak,
2: nie?
3: Tak, takie Alibabki. Zawsze. Trochę to była nasza taka na początku, moja i brata, żeby pokazać, że chór może istnieć bez instrumentów.
2: I to
3: że
2: jest super.
3: Przez lata to robiliśmy. Natomiast faktycznie pojawił się taki moment, bo i tak naprawdę, słuchajcie, przyziemny, bo plener, śpiewanie w przestrzeni miasta nie ma takiej możliwości dobrego wzmocnienia głosów najniższych. I nagle wymyśliliśmy parę lat temu, a to włożymy kontrabas, a to gitarę basową.
2: No dobra,
3: tylko
2: no dobra,
3: po to, żeby wesprzeć trochę basy.
2: Kto grał na tym kontrabasie?
3: No na kontrabasie grał mój syn.
2: No właśnie, właśnie, tak widziałam takie podobieństwo trochę.
3: Tak, tak, tak, rzeczywiście. No to rodzinne, wiesz, oni się wychowywali na tym chórze.
2: No ale jak to jest, kiedy te dzieci też śpiewają, wy po prostu cały dom tym żyje. Dzieciaki są po prostu tak. Zaangażowane na 100% też.
3: No to jest tak, że moja praca jest głównie po południu, a więc ja ranki, gdy dzieci były małe, często miałam wolne, to przygotowałam obiadek, wyprasowałam, wysprzątałam ten dom, ale po południu szłam do szkoły muzycznej i nie widywałam się z moimi dziećmi zbyt, no znaczy może inaczej, ja nie miałam jakichś braków i w momencie, kiedy zabierasz swoje dziecko w swój świat, a nie jestem lekarzem chirurgii, to nie jest problem, bo na chirurgię rodzice ze swoimi dziećmi nie wejdą, ale ja, będąca nauczycielem śpiewania, nauczycielem chóru, nauczycielką w ogóle, to
2: mamą wszystkich dzieci muzycznych.
3: Tak?
2: Tak mówiąc artystycznie.
3: Dziękuję bardzo.
2: No ale tak jest, tak trochę, tak ja trzeba powiedzieć. Tak, tak, tak jest.
3: No, to zabierałam swoje dzieci do szkoły muzycznej
2: właśnie.
3: I nie dość, że oni pokończyli tą szkołę muzyczną, to jeszcze dodatkowo już jako siedmiolatek właśnie mój środkowy syn Kamil mówi, mamo, ja też chcę chodzić na chór. I miał 7 lat, kiedy jeszcze jako miał taką koszulę od chłopaków i najmniejszy rozmiar i stał, albo robił filmy i się tak angażowali. No trudno, jak jest taka fajna spontaniczność własnego dziecka, nie dać mu tej możliwości. I Kamil już nie śpiewa w chórze i Michał zresztą też nie, ale proszę Państwa, oni w chórze Politechniki śpiewali 15 lat.
2: Ojej.
3: To jest niesamowite. Chór istnieje 20, a oni po 15 każdy z nich.
2: Oni szybko byli studentami po prostu.
3: Ja myślę, że szybko byli chórzystami, bo tak, to jest najważniejsze dla nich. I oni czuli w tym taką frajdę, to zaangażowanie. I ja nawet, bo Państwo myślicie, że my tak dużo w domu muzykujemy, ale my naprawdę, jak w domu muzyk, to najbardziej lubi, uwaga, zaraz się wszyscy zdziwią, słuchajcie, ciszę.
2: Ciszę, tak.
3: Po prostu wracamy do domu i dla nas idealnym wypoczynkiem jest cisza, a nie muzyka jeszcze. Także oczywiście moi synowie we trzech, bo każdy gra na innym instrumencie, więc jest kontrabas, jest perkusja i jest saksofon, więc czy tam na pianinku, więc oni sobie taki bendzik swój robią i od czasu do czasu słyszę, jak sobie tam robią taki jam, mamy na strychu miejsce i sobie jam, czyli grają sobie razem, tak improwizują. Natomiast fakt jest taki, że łączyła nas jednak ta muzyka, którą wykonywaliśmy na scenie, a więc szereg koncertów i to tych szkolno-muzycznych i z chórem dziecięcym, potem z chórem drugiego stopnia, wszelkie aktywności muzyczne, jakieś wielkie show, przedstawienia, a przede wszystkim gwiazdy, które no, w jakiś sposób pomogły mi w tej rozpoznawalności, dzięki której mogę do Państwa dzisiaj tutaj mówić i Żaneta mnie zaprasza i...
2: Ja bym Cię zaprosiła nawet, gdyby tam gwiazd nie było, bo to Ty jesteś dla mnie gwiazdą. Więc to jest zupełnie inna kolejność, bo najpierw była Miłka, a potem tam gwiazdy są, przyjadą, pojadą, tak jak to na festiwalu. Chociaż cieszymy się, bo dzięki temu, że właśnie w Opolu mamy festiwal piosenki, to możemy się cieszyć tymi piosenkami, nie? I mamy dużo takich fajnych rzeczy. Sporo się dzieje wokół nas i warto z tego korzystać, ale... Miłka, ja dzisiaj chciałabym do tego podejść trochę tak kreatywnie i wykorzystać też Twoją osobowość i wymyśliłam sobie, że w związku z tym, że Ty od wielu lat też pracujesz z dziećmi, z najmłodszymi, gdybyśmy w Opolu na przykład tworzyli taką opolską Aleję Gwiazd dziecięcą. O, słuchaj, będzie kreatywne pytanie, bardzo trudne, dlatego już wprowadziłam w to pytanie, żebyś myślała. Drodzy słuchacze, ja absolutnie Miłki nie uprzedziłam, że wymyślę jej jakieś trudne pytania. I gdybyśmy tworzyły taką dziecięcą Aleję Gwiazd, to jak myślisz, jaka gwiazda powinna znaleźć się w takiej dziecięcej Alei Gwiazd, gdzie i dzieci miałby radość? I właśnie zastanawiam się, czy moglibyśmy iść takim kluczem, że byłyby to gwiazdy, które robiły karierę w tym wieku dziecięcym, a mamy takich sporo, czy miałyby być to takie gwiazdy, które w obecnym czasie są właśnie w tym takim odbiorze dla tych małoletnich, dzieci wzdychają. No i właśnie jestem ciekawa Twojej opinii. Ale co, fajnie wymyśliłam.
3: Cię bardzo. Pytanie pierwsze mnie przeraziło, bo w pierwszym momencie mnie przeraziło, ale słuchajcie Państwo, przyszło mi do głowy zupełnie inna odpowiedź niż... O. Potem już zaczęłam myśleć, jaka to gwiazda mogłaby być i nawet mam powód dlaczego, ale... Przez 32 lata prowadziłam chór dziecięcy w szkole muzycznej. Chór nazywał się Opusowcy. Chór, gdzie każda litera z tego słowa O było o odwadze.
2: Odwaga.
3: P. P
2: pewność. No. Odwaga, pewność.
3: U.
2: Uśmiech.
3: I S.
2: S. Sukces. Nie.
3: Wiesz co, myśmy tam zmieniali, bo kiedyś zrobiło właśnie...
2: Ja ze starych czasów.
3: Skupienie.
2: A skupienie.
3: A wcześniej była w ogóle siła, żeby oni
2: siła, okej. Okay. To ja wymyśliłam ten sukces.
3: Ale
2: to...
3: sukces fajnie brzmi, wiesz?
2: Sukces,
3: i no. Pomyślałam sobie, że taką oni. Gwiazdę odebrałoby, myślę, że ze 2000 dzieci. I
2: a,
3: byłoby to przepiękne,
2: pomysł.
3: Ponieważ to gdzieś, nie wiem czy tyle, może 1000.
2: A ja to pamiętam. Odwaga, tak, pewność, tak.
3: Uśmiech, skupienie, czy tam
2: tak,
3: siła.
2: Ja to
3: czy...
2: pamiętam.
3: Sukces to jest bardzo dobre, teraz bym zamieniła. I to mi pierwsze przyszło do głowy, bo dawać gwiazdy artystom, którzy są rozpoznawalni, nie jest w dzisiejszych czasach wielkim problemem, ale dawać tym, którzy są zwyczajni, chodzący do szkoły muzycznej, uczący się. Tam nie tylko, słuchajcie Państwo, do szkoły muzycznej przychodziły dzieci spoza szkoły muzycznej, żeby na ten chór właśnie chodzić, żeby być w tych kolorowych koszulkach, rozśpiewani. I tak, ja bym dała dzieciom ze szkoły muzycznej. Po prostu tu bym dała tą gwiazdę pierwszą. A drugą...
2: No, ale to jest super pomysł. Bardzo mi się podoba, bo to by znaczyło, że ja bym już w końcu miała tę gwiazdę. Wow!
3: A drugą gwiazdę i trzecią, a to dlatego, że ja wiem, że w Alei Gwiazd powinny być osoby zasłużone. I nie zawsze dzisiejsza nastoletnia dziecięca gwiazda zostaje tą gwiazdą. Często jest jeszcze w przestrzeni jej przyjemności i pasji, a jednak w naszych sercach mamy dwie takie artystki i oczywiście Natalia Kukulska, która dostała, proszę Państwa, już niedawno
2: właśnie
3: gwiazdę, ale nie zaśpiewaliśmy ani jednej piosenki dziecięcej, bo też nagradzamy dorosłą artystkę, ale mogłaby mieć swoją gwiazdę jako ta właśnie mała dziewczynka, tak, która otworzyła świat wielu osobom. Nie wiem, czy pamiętacie, to jeszcze dodatkowo dodam. Krzysiu Antkowiak. To była druga postać, która w tym czasie też to chłopiec
2: I też
3: był.
2: Festiwal w Opolu.
3: Też
2: bardzo.
3: Festiwal w Opolu.
2: I tam zaczynał.
3: Mógłby dostać spokojnie gwiazdę. Ale niewątpliwie tutaj też fantastycznie, że można by to zrobić. No to oczywiście Majka Jeżowska. I ta, ja bym tutaj te trzy osoby tak wytypowała na szybko.
2: Zgadzam się. Moja
3: poza,
2: też pierwsza trójka.
3: Dziećmi ze szkoły muzycznej, które tak dzielnie chodzą i śpiewają i mają w tym taką wielką...
2: Nie no, idealnie, pragnę. Idealnie. Ja myślę, Miłka, że to jest dobry pomysł. Ta audycja, słuchajcie, zostanie na lata, bo kto wie, gdybyśmy stworzyły taką gwiazdę. Ja już mam kolejne pomysły, jakby to można było zrobić. A gdybyśmy właśnie chcieli wybrać takie gwiazdy, które dzisiaj są inspiracją dla tych najmłodszych, bo ty też pracujesz z dziećmi na co dzień, zajmujesz się od pewnego czasu bardzo intensywnie muzyką rozrywkową, piosenką, w takiej formule bardzo powiązanej też z festiwalem. No to powiedz tak szczerze, no, które gwiazdy są na tapecie?
3: Są dwie najważniejsze. To pierwsza to oczywiście Państwa nie zdziwię, Sanach.
2: No właśnie, czyli jednak Sanach.
3: Tak, tak, tak. Ale rzeczywiście jej teksty, zwłaszcza w tym wieku nastoletnim, no pasują. I te dzieci integrują się i odczuwają to, że jest to możliwość taka. A druga, słuchajcie, no Kwiat jabłoni. To jest tak często wybierane piosenki.
2: Ale to dobrze, nie?
3: I bardzo lubię te piosenki, dlatego że tam jest bardzo ładne treści, są tekst, jest taki i często skala dzieci, więc nie musimy zmieniać, przestrajać i tak dalej. Także tu bym wytypowała bardzo inspirujące postaci. I wiecie, jest jeszcze wielka przestrzeń. To w zasadzie większa niż te dwie gwiazdy. Disney.
2: A, Disney.
3: Musimy, no musimy tak ocucić pana. Walt Disney, wstawaj. Po prostu zrobiło się tak wielka ilość piosenek, które idą za filmami właśnie z bajek Disneya.
2: Ale one są bardzo trudne, są, nie? Do śpiewania.
3: Ale wiesz, ja uczę dzieci śpiewania w kierunku musicalowego. Tak. Oni przychodzą na grupowe zajęcia, nie tylko śpiewają, oni śpiewają, tańczą i jeszcze mają spotkania z aktorami, żeby też się na scenie rozwijać. I teraz jest ciekawostka, że te piosenki Disneya, tak, te trudne, one są niezwykle inspirujące i to jest najlepsza droga, tam najwięcej rzeczy możemy zrobić.
2: Najbardziej taka, już na koniec naszego spotkania festiwalowego, piosenkowego, związanego z Aleją Gwiazd, która historia najbardziej zapadła ci w pamięć?
3: Michał Wiśniewski, już o tym wiele
2: tak
3: razy
2: mówiłaś, mówiłam, że on zadzwonił po prostu.
3: Po prostu Michał Wiśniewski, jak usłyszał to, co zrobił chór, to ja miałam wrażenie, że on dokładnie wiedział, że my śpiewaliśmy jego piosenki przez dwa bite miesiące, ćwiczyliśmy te piosenki i on zobaczył w tych ludziach, w tych moich chórzystach przede wszystkim tą ilość pracy, którą zrobiliśmy, uwaga, dla niego. On przykląkł przed nami wtedy i powiedział, dla mnie to zrobiliście. Jestem niezwykle wdzięczna.
2: I tutaj jest odpowiedź.
3: No i zawsze będę wracała do tego wspomnienia, bo Żaneta, to jest mega wzruszające, kiedy artysta docenia to, co wykonaliśmy. To nie ja, to, co wykonali właśnie oni, którzy siedzą w tych domach, ćwiczą te słuchanki, przychodzą na te próby, ekscytują się całym przeżyciem. Tak, studenci z chóru Politechniki widzieli taką sytuację. No i rzeczywiście w ślad za tym przyszło zaproszenie. Różni artyści z gwiazd bardzo chcieli nas zaprosić. Festiwal jest, bo czemu nie śpiewamy na festiwalu, ale to nie jest takie proste. Dzisiejszy show biznes nie działa tak, że gwiazda odsłania swoją gwiazdę i mówi, dobra, to teraz idziemy na festiwal i będziecie śpiewali z nami. To powiedziała Izabela Trojanowska po jednym z po naszym odsłonie gwiazd i mówi, jak ja bym chciała, żebyście ze mną poszli i żebyśmy to właśnie zaśpiewali. Ale cały schemat życia nie jest taki.
2: Schemat, reżyser, plany, próby, które trwają już od tygodnia tak naprawdę. No, reżyser, który decyduje o tym, jaka energia, jaka emocja powinna być najważniejsza podczas festiwalu. No to zawsze obserwujemy, ja mam taką ogromną przyjemność od kilku lat intensywnie obserwować festiwal właśnie z różnych perspektyw. I z tej perspektywy scenicznej, trochę z perspektywy też dziennikarza, bo udało mi się porozmawiać z wieloma artystami i to naprawdę uczy i fajnie i miło zobaczyć właśnie, bo wtedy trochę inaczej się odbiera sztukę. Potem ta gwiazda, która była tą gwiazdą,
3: nie zawsze
2: czasami ona traci. Nie zawsze, właśnie ładnie powiedziałaś.
3: Właśnie, ale wracając do Michała, Michał Wiśniewski powiedział, zapraszam was do nas. I śpiewaliśmy na jego jubileuszu i co więcej, zaprosił nas znowu. I będziemy śpiewali znowu w naszym opolskim amfiteatrze z chórem Politechniki. I teraz sobie przypomniałam, we wrześniu. Także niesamowity. On jest po prostu mistrzem.
2: I powiem ci, że ostatnio się tak zastanawiałam, że przecież wtedy ja pamiętam te czasy, kiedy ich troje, kiedy on wyjeżdżał. Nawet w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu możemy oglądać strój Michała Wiśniewskiego, który jest naprawdę taki
3: efektowny. Efekciarski.
2: No i to idealnie pasuje. I zastanawiam się, przecież teraz znowu wielki powrót. Znowu jest Michał Wiśniewski. To, co ty powiedziałaś, to właśnie świadczy o tym, że ludzie go kochają. Właśnie za to, że on jest blisko drugiego człowieka. I za to, że on widzi tego drugiego. I to jest klucz chyba. Tak mi się wydaje, że on ta bariera...
3: Trzeba pamiętać, że że studenci, ale też sympatycy chóru Politechniki Opolskiej, to są osoby, które są takie codzienne. Oni mają swoje, to są studenci, ale są też osoby, które chodzą
2: swoje,
3: pracę,
2: tak,
3: mają
2: tak
3: swoją pracę i nagle w ciągu festiwalu na rynku opolskim przy blasku gwiazdy wstają oni. Zwyczajni ludzie, ja też jestem wśród nich, ci, co poćwiczyli, ci, co zrobili dużą ilość, dali dużą ilość pracy, żeby się tam znaleźć, znaleźć się w tym miejscu i w tym momencie gwiazda, na przykład jak to było niesamowite, kiedy Kuba Badach miał też swoją gwiazdę i ja wybrałam wtedy piosenkę tą z Disneya, czuję jak się ukorzeniam. Ja podchodzę do Kuby i z taką niepewnością, czy zechcę zaśpiewać, bo aranżacja była tak napisana, że cały akompaniament był w chórze i solistą miał być on. I oczywiście ja dałam na początek solistów z chóru i to między innymi zaśpiewał wtedy mój syn. Ale rzeczywiście była taka sytuacja, że podchodzę do pana Kuby i mówię, czy zechce pan zaśpiewać z nami z taką nadzieją? On, no oczywiście! Tak jakby czekał, że ja mu zadam to pytanie. I jeszcze cudowne było to, jak się wzruszył, bo to był mój wybór. On mówi, to jest przepiękna piosenka, była pandemia i razem z moją Olą napisaliśmy tekst, byliśmy zdalni, nie mogliśmy się spotkać, bo akurat granice zostały zamknięte, rozdzielono nas przez chwileczkę. I mówi, tak lubię tą piosenkę. No nie spodziewałbym się, że akurat na gwieździe będę ją miał, więc tym bardziej doceniam. I zaśpiewał ją od początku do końca. Mamy takie nagrania. No, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że wy, zwyczajni ludzie, chodzący sobie do pracy, szkoły, na studia, macie okazję zaśpiewać z Kubą Badachem, albo z Basią Czeczelewską, albo z każdą gwiazdą, która zechciała ze mnie zaśpiewać, a powiedzmy sobie szczerze, większość.
2: Miłka, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Świętujemy, no już kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu powoli odchodzi do historii, chociaż jeszcze przed nami dzisiaj ważny, fajny koncert, ale myślę, że tych festiwali też przed nami wiele, więc jeszcze się cieszmy, ekscytujmy i wybierajmy się na Opolską Aleję Gwiazd, a może wkrótce stworzymy taką dziecięcą, kreatywną Aleję Gwiazd. Myślę, że to jest do zrobienia.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia w śpiewającym świecie.
1: Kreatywnie i aktywnie.

to już wszystko w dzisiejszym porannym programie Radia Opole. Za uwagę bardzo dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, Paweł Oliwa. Audycję zrealizował, niebawem wiadomości, później niedzielna loża radiowa. Poprowadzi ją dzisiaj Ireneusz Prochera. Do usłyszenia, dobrej niedzieli.

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Reklama.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących.

0: Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 7 czerwca. Imieniny obchodzą Robert i Wiesława. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych, m.in. Dzień Chemika. 28 lat temu na Opolszczyźnie utworzono Łańcuch Nadziei.
4: Cel był jeden, obrona tego województwa.
3: Dziś w Londynie rozmowy na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie, a Polska ponownie triumfuje w Eurowizji Junior.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 11. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od zagranicy. Dziś w Londynie premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji i kanclerz Niemiec spotkają się z prezydentem Ukrainy. Temat rozmów to trwająca już ponad 4 lata rosyjska agresja i próby zakończenia wojny. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
6: W tym tygodniu spekulowało się o możliwości dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Proponował to w niedawnym otwartym liście do Putina ukraiński prezydent. Kreml jednak wykluczył możliwość rozmów pokojowych.
7: My
6: i świat zaczęliśmy mówić o rozmowach. Rosja tak naprawdę ich nie chce. Putin odrzuca rozmowy, bo ma jeszcze zasoby. Z tego wniosek, że trzeba uderzać w jego budżet wojenny, podkreślił na antenie telewizji Suspilne ukraiński ekspert Valery Chauwy. Według komentatorów nad Dnieprem tematem dzisiejszych rozmów w Londynie będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i wzmacnianie presji na Rosję.
3: A rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Państwowa Agencja Atomowa w wydanym oświadczeniu zapewnia, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny. A jeśli jedziecie czwórką w kierunku Katowic, napotkacie utrudnienia w pobliżu punktu poboru opłat na wysokości Gliwic. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, zderzyły się tam dwa pojazdy. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
5: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
3: Dziś mija 28 lat, odkąd tysiące mieszkańców zjednoczyło się w symbolicznym geście obrony województwa. 7 czerwca 1998 roku utworzony został Łańcuch Nadziei. W upalną niedzielę mieszkańcy regionu ustawili się wzdłuż drogi E40 od granicy z ówczesnym województwem katowickim aż do wrocławskiego i stworzyli żywy łańcuch, co było wyrazem solidarności i jedności. To była odpowiedź dla Warszawy, że obrona województwa to nie jest tylko bunt elit, mówi pomysłodawczyni akcji ówczesna asystentka wojewody opolskiego Elżbieta Kurek.
4: Mimo różnic etnicznych, narodowościowych, tu Polacy, tu Kresowianie, tam Ślązacy, tu Niemcy. Cel był jeden, obrona tego województwa. Wszystkim przyświecał ten sam cel. Drugą rzeczą, która była też ważna, to była pewna łatwość włączenia się do tego, dlatego że uczestnicy mieli tylko jedno zadanie, stanąć.
3: A te wydarzenia upamiętnia pomnik Brońmy swego opolskiego na Placu Wolności w Opolu. 6 firm złożyło oferty w przetargu na 3 etap remontu byłego dworca kolejowego w Głubczycach. Najtańsza oferta opiewa na nieco poniżej 16 milionów złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze przed wakacjami. W budynku powstanie dom dziennego pobytu i ośrodek pomocy społecznej. Planowane jest także wygospodarowanie przestrzeni dla organizacji pozarządowych.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: 18-letni Michał Stochel wygrał Eurowizję dla młodych muzyków. Zwycięstwo polskiego akordeonisty w Erywaniu to 4 triumf Polski w historii tego konkursu. Michał Stochel mówił w TVP Info, że zwycięstwo jest owocem jego ciężkiej pracy.
8: Ogromna ekscytacja i wielka radość, ale też to był taki naoczny dowód tej naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy razem z moim nauczycielem i takie ogromne szczęście z powodu tego efektu właśnie tej naszej pracy. Najważniejsze jest to, żeby w muzyce wyrażać siebie i żeby nie próbować naśladować kogoś. Oczywiście inspiracja jest dobra, ale najważniejsze jest to, aby właśnie przekazać swoją myśl i swoje serce.
3: A kolejny konkurs Eurowizji Junior odbędzie się za 2 lata w Polsce.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Temperatura w regionie cały czas rośnie. Obecnie na termometrach w stolicy województwa 22 stopnie. Będzie nieco cieplej, bo do 24 prognozują na dziś synoptycy IMGW. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, ale może być porywisty w czasie burz, bo takowe też są spodziewane. Może w ich trakcie spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro na termometrach bardzo podobne wartości do tych, których spodziewamy się dzisiaj, ale w poniedziałek już nie powinno padać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
9: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
11: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
12: No już, już, biedactwo.
13: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
14: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna. Niedzielna loża w Radiu Opole.
15: Ireneusz Prochera, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych. Jak zwykle zacznę od przedstawienia gości. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
16: Dzień dobry słuchaczom.
15: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
17: Dzień dobry.
15: Grzegorz Janiczak, Nowa Lewica.
18: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
15: Stefan Połonecki, Polska 2050.
19: Dzień dobry.
15: Lidia Jędrysiak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Tomasz Kaliszan, Koalicja Obywatelska.
21: Dzień dobry, witam Państwa.
15: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
22: Dzień dobry.
15: Proszę Państwa, jutro zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, czyli najwyższego polskiego odznaczenia, by rozpatrzyć wniosek prezydenta Nawrockiego o odebranie tegoż odznaczenia prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu. Jaką decyzję powinna podjąć kapituła Państwa zdaniem, bo przypomnijmy, chodzi o reakcję na nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z elitarnych ukraińskich jednostek. Czy i później, jeżeli kapituła zdecyduje się na odebranie tego odznaczenia, czy kontrasygnaty, czyli de facto akceptacji powinien udzielić premier, bo podobno, chociaż tutaj różne opinie słyszałem, ale jednak przyjmuje się, że ta zgoda premiera będzie też wymagana. A więc co powinna zrobić kapituła? Proszę bardzo, zaczynamy od pani Ewy Przystajki.
16: Ja uważam, że ten order powinien zostać odebrany. My za swoją pomoc, której udzieliliśmy jako pierwsi, tak, przyjęliśmy Ukraińców do naszego kraju, do naszych prywatnych domów, zasługujemy na szacunek. Wojna niestety niesie za sobą ofiary. Ofiary giną też w okolicznościach, gdzie zachowują się bohatersko, na przykład żołnierze z Wyspy Węży czy obrońcy Azowstalu. I uważam, że wiele było nazw, które mogłyby wyrazić heroiczną walkę i szacunek do żołnierzy ukraińskich, a nie obrażać nas Polaków. I uważam, że w tym momencie wiele było możliwych rozwiązań wspólnego dialogu, który nie został podjęty przez stronę ukraińską, dlatego uważam, że też moje prywatne zdanie, moją opinią jest, że trochę został za szybko dany, tak? On został przyznany za budowanie dialogu między stroną ukraińską i polską i uważam, że mógłby zostać przyznany, gdyby w momencie wybuchu tej wojny strona ukraińska w ramach takiej wdzięczności za pomoc, której udzieliliśmy, na przykład od razu zgodziłaby się na tę ekshumację, tak? Wtedy ten dialog byłby obustronny i za to mógłby ten order być przyznany. Natomiast na chwilę obecną uważam, że jedyną słuszną decyzją jest odebranie tego orderu.
15: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
17: Dziękuję. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo. Patrzę na tą perspektywę z dwóch stron. Po pierwsze, jako potomek ludzi, którzy doświadczyli tragedii na Wołyniu, a po drugie, po prostu jako osoba bardzo żywo zainteresowana interesem państwa, a nie emocjami. I powiem szczerze, bliska jest mi wypowiedź tutaj profesora Dudka, który stwierdził, że no sam miał wątpliwości, ja też miałem te wątpliwości w momencie przyznawania prezydentowi Zełenskiemu tego orderu. No bo warto zadawać sobie pytanie, co takiego w tamtym momencie się wydarzyło, że prezydent Zełenski zasłużył na najwyższe odznaczenie polskie. Na moją opinię był to moment po prostu szczególnego momentu historycznego i pewnych emocji, które w tamtym momencie były. I odebranie tego orderu w tym samym momencie będzie tym samym. Będzie to pokazaniem pewnych emocji, które nie powinny mieć miejsca w poważnej polityce, bo poważna polityka to nie jest miejsce na po prostu zachowywanie się pod wpływem totalnych emocji. Dlatego no, nie mam wątpliwości, że polityka historyczna prowadzona przez władze Ukrainy jest po prostu błędna. Jest bolesna dla wielu Polaków i szczególnie dla rodzin ofiar dla Wołynia. No ale jest i ona też nie jest szkodliwa po prostu dla, nie tylko dla Polski, ale też dla samej Ukrainy. Bo w momencie, w którym sprawa wyszła, cały świat zaczął mówić o wydarzeniach znowu na Wołyniu.
15: A to źle? Rzezi.
17: Nie, właśnie to z naszej perspektywy jest to dobrze. Natomiast z perspektywy Ukrainy jest to moment, który jej bardzo szkodzi. Jest to moment bardzo błędnej polityki prowadzonej przez właśnie prezydenta Zełenskiego. Nie możemy zgubić w tym wszystkim właśnie szerszego obszaru, bo jednym jest rozmowa o wszystkich rzeczach związanych z naszymi emocjami, z tym wszystkim, co jest wspólne, natomiast najważniejszą rzeczą, która dotyka jakby sprawy około Ukrainy, jest bezpieczeństwo. I jest to strategiczna zależność. Nie możemy zapominać, że największym zagrożeniem dla państwa polskiego jest imperialna Rosja, a niepodległa Ukraina jest tym przeciwwagą dla właśnie imperialnych zapędów Rosji. Dlatego niezależnie od emocji, które tutaj się właśnie pojawiają, musimy pamiętać o tym, że geopolityka jest w tym wypadku niezmienna. Musimy mieć bezpieczeństwo na naszej wschodniej granicy, a to gwarantuje niepodległa Ukraina. Dlatego apelowałbym o rozsądek po obu stronach, do władz Ukrainy, bo jak już powiedziałem, polityka historyczna tutaj jest bardzo źle prowadzona, aby nie podejmowały działań, które niepotrzebnie ranią Polaków i utrudniają budowanie dobrych relacji między naszymi narodami. A do władz polskich, aby w tak ważnych sprawach kierowały się chłodną oceną interesu państwa, a nie chwilowymi emocjami, pozostając, no i to jest najważniejsze, pozostając sprawiedliwym wobec ofiar historii. Ofiary historii zasługują na prawdę i szacunek, a bezpieczeństwo państwa również wymaga odpowiedzialności.
15: Dziękuję bardzo. Grzegorz Janiczak.
18: Uważam, że to jest bardzo skomplikowana sytuacja. No, niedobrze się dzieje, jeżeli politycy zajmują się historią. To powinniśmy zostawić historykom i powinniśmy poczekać też trochę na jakąś walkę o narrację historyczną, o prawdę historyczną do czasu, aż wojna się zakończy. Dla mnie osobiście jest z pewnym nieporozumieniem, że w momencie, kiedy trwa wojna, kiedy spadają bomby, kiedy giną ludzie, my walczymy o takie rzeczy sprzed 80 lat, które dla walczącej Ukrainy nie są jakoś może... nie są może jakimś priorytetem. Dla mnie też to nie są rzeczy, które są priorytetowe na dzień dzisiejszy. Moim zdaniem przyjdzie na to pora w momencie pokoju, kiedy Ukraina będzie starała się o to, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, kiedy będzie budowała swoją demokrację, swoją wolność, swoją suwerenność i wtedy będziemy mogli usiąść przy jednym stole negocjacyjnym wśród historyków, przede wszystkim wśród historyków, gdzie będziemy mogli przedstawić różne narracje tej historii i prawdę tej historii. Bo pamiętajmy, że dla wielu Ukraińców ci ludzie z UPA, których my uważamy za zbrodniarzy, mogą być uznawani za bohaterów, ponieważ walczyli o ich suwerenność, o ich niepodległość, o ich państwowość, o ich dom, o ich język, o ich miejsce na mapie świata.
16: Ale z kim? Z noworodkami, z kobietami?
18: Ale no to jest właśnie wszystko skomplikowane, tak? Pamiętajmy też o tym, że my jako Polacy też mamy
16: też
18: niefajne i nie zawsze
19: czyste i klarowne karty. Szczególnie jeżeli chodzi o tutaj ziemię zachodniej Ukrainy, gdzie, które były uznawane za polskie przez długi czas. My tam także niszczyliśmy cerkwie, my tam także mordowaliśmy Ukraińców. W znacznie mniejszej ilości, nieporównywalnie mniejszej ilości dokonywali Polacy takich zbrodni, ale pewni Ukraińcy mogli czuć się wtedy źle w stosunku do Polaków i mogli chcieć odpowiedzieć w jakiś sposób negatywny na te rzeczy. To jest sprawa bardzo skomplikowana i naprawdę
15: chociaż, ja bym chciał uniknąć tutaj, tylko wie pan, jakby stawiania na tym samym
19: poziomie. Ja nie stawiam znaków równości.
15: Bo tutaj nie było równowagi, zdecydowanie.
19: Podkreśliłem to w swojej wypowiedzi też, że to jest nieporównywalna skala, ale może się tak zdarzyć, że ktoś mógł czuć się, mógł uważać Polaków za swoich wrogów w tamtym okresie i mógł na przykład wstąpić do UPA i walczyć z Polakami, walczyć o swoją suwerenność. No to tak to jest, jak się buduje narody i politykę narodową.
15: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki, proszę bardzo.
21: Nie wiem, czy tutaj pan Załęski nie zna historii swojego kraju, że proponuje taką nazwę swojej jednostce. My jako Polacy musimy domagać się szacunku dla ofiar Wołynia i prawdy historycznej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o zachowanie pana prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, że to było zbyt pochopne. Nie wiem, czy w ślad za tym, za odebraniem orderu pójdzie odebranie PESEL-i na przykład nadanych obywatelom Ukrainy. Nie wiem, jakie ma pomysł PiS na to, bo jeden pisowski prezydent przyznaje, drugi prezydent pisowski chce odebrać odznaczenie. Nie chciałbym być jutro w butach pana premiera I tą decyzję podejmować, bo nam powinno zależeć na dialogu z narodem ukraińskim i wspólnie tworzyć dobro i bezpieczeństwo naszej wspólnej Europy. Natomiast jak będzie, zobaczymy jutro. Mam nadzieję, że tej oliwy do ognia pan premier nie doleje i to było odznaczenie dla osoby, nie dla całego narodu ukraińskiego, więc no też musimy, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na wizytę przedstawiciela Ukrainy w Polsce. Po co przyjechał, jakie były rozmowy, z jakim przesłaniem i tak dalej. Też tutaj nie mamy żadnych...
15: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, tak?
21: Tak, tak. Myślę, że przyjechał
15: gasić pożar?
21: Wytłumaczyć i gasić chyba trochę pożar. Tak mi się wydaje, więc zobaczymy, poczekamy na decyzje, jakieś komunikaty, co udało się w tej tematyce załatwić. Mam nadzieję, że pan Załęski, prezydent Ukrainy, pójdzie po rozum do głowy. Ja wiem, że każdy naród ma swoich bohaterów i my też takich mamy, więc ale tutaj na pewno w dobie takiej atmosfery, sfery takiego konfliktu, jak jest na arenie międzynarodowej, nie powinniśmy eskalować kolejnych jakichś niedobrych sytuacji i relacji na arenie międzynarodowej.
15: Dziękuję bardzo. Pani Lidia Jędrysiak?
22: Moim zdaniem nie powinniśmy w tym momencie podejmować takiej decyzji pod wpływem bieżących emocji. Zawsze sprawa Wołynia wywołuje w obywatelach naszych polskich duże emocje. Wczoraj na właśnie spotkaniu z szefem kancelarii tam prezydenta Zełenskiego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z tych jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. I cały czas podkreśla, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Samo odebranie, nawet gdybyśmy odebrali Orła Białego prezydentowi, nadal zostaje ta nazwa bohaterów UPA. Dalej tam te nazwy będą funkcjonować, więc moim zdaniem powinniśmy negocjować i rozmawiać i naciskiem politycznym wywierać, aby jednak nie hołbili tego, tą UPę, prawda? Mhm.
15: A ta wizyta, myśli pani, że to jest taki dowód na to, że Ukraińcy są gotowi zmienić swoją wcześniejszą decyzję?
22: Osobiście myślę, że tak, że to jest już powoli jakiś z ich strony gest, żeby o tym rozmawiać. Aha.
15: Dziękuję bardzo. Tomasz Kaliszan?
23: Państwo polskie nigdy nie będzie negocjować swojej historii. Historii państwa polskiego się nie negocjuje, każdy wie, jaka jest. władzom ukraińskim zabrakło wrażliwości. My musimy wypracować i przekazywać naszą wrażliwość stronie ukraińskiej. Dużo, dużo pracy przed państwem polskim, aby wykształtować pewną wrażliwość historyczną ze strony ukraińskiej. Dla nich to UPA to są bohaterowie, dla nas mordercy jednoznacznie. Uważamy ich za przestępców, którzy robili fatalne rzeczy dla naszych współobywateli. I tak jak wypracowaliśmy model współistnienia, współdziałania, współpracowania z narodem niemieckim, tak też musimy wypracować model współdziałania i współpracowania z narodem ukraińskim. Myślę, że my jako naród polski jesteśmy jednym nielicznym narodem na świecie, który potrafi z Katami rozmawiać i żyć w zgodzie. Patrzymy teraz, jak współpracujemy, jaką mamy wymianę handlową, jak współpracujemy z Niemcami. I przed nami bardzo dużo pracy, aby też usiąść do rozmów i te białe, czarne plamy, które są na kartach historii obu narodów, przedyskutować, wypracować takie stanowiska, aby jedna, jak i druga strona nie urażała wrażliwości jednej, jak i drugiej strony. Państwo polskie nie robi nic przeciwko państwu ukraińskiemu. Nie staramy się, nie gloryfikujemy ludzi, którzy mogą prowokować jakąś wrażliwość ze strony ukraińskiej. Dlatego liczę na to, że strona ukraińska podejmie takie działania, aby wycofać się z tego działania. To duża praca zarówno Kancelarii Prezydenta Polski, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby współdziałali w tej sprawie, bo sprawa jest dla wielu Polaków po prostu nie do zaakceptowania.
15: Dziękuję bardzo. I Mariusz Rybczyński.
0: Problem polega na tym, że w momencie nadawania Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu wszyscy politycy w Polsce wiedzieli, jaka jest polityka historyczna państwa ukraińskiego, na czym jest oparta, jakich ma bohaterów. To nie jest tak, że ten bohater pojawił się tylko teraz. Wszystkie partie rządzące do tej pory są temu winne, że prowadzi się politykę względem Ukrainy, nie biorąc pod uwagę, że cały paradygmat tworzenia się narodu, współczesnego narodu ukraińskiego jest oparty o gloryfikowanie ukraińskiej powstańczej armii i gloryfikowanie czegoś, co jest niezgodne z europejską cywilizacją, czyli postawy, że cel uświęca środki. I wzięto to po prostu zamiast w jakiś sposób taktyczny wesprzeć Ukrainę, ale już w tym momencie, na samym początku wojny, stawiać warunki i negocjować. Tak się prowadzi politykę. Dopóki mamy asy w rękawie, dopóki ktoś jest na musiku, można stawiać warunki. Jeżeli my bezalternatywnie uznaliśmy, że Ukraina broni jakichś wartości europejskich, co jest nieprawdą, bo broni de facto własnego istnienia. Te wartości europejskie na Ukrainie występują w bardzo małym stężeniu i z reguły są historycznymi pozostałościami po polskiej państwowości, po austro-węgierskiej państwowości. Więc żeby powiedzmy dawać order Orła Białego bez wymagania jakichkolwiek zmian, no to po prostu był błąd, głupota, która będzie się na nas mściła. W tej chwili wszystko, co mogliśmy, oddaliśmy, czyli dostali w tym momencie na samym początku wojny sprzęt, bazy logistyczne, materiały wojenne, bazy szkoleniowe dla swoich żołnierzy, leczenie swoich obywateli. Wszystko dostali za darmo i bezwarunkowo, więc w cywilizacji turańskiej, do której państwo ukraińskie należy, nie będzie czegoś takiego jak wdzięczność. Sami sobie to zgotowaliśmy, ten los. Trzeba odebrać mimo wszystko, postarać się i zmienić całą politykę. Za odbieraniem tego orderu powinien iść przekaz o tym, że ta pomoc Polski, która nadal trwa, szczególnie, że w tej chwili Polska jest rozerwana między dwóch hegemonów, czyli Unię Europejską i Stany Zjednoczone, które do sprawy ukraińskiej podchodzą w inny sposób. I dlatego mamy taką w ogóle dyskusję, bo nie wiemy, co mamy wykonać, bo rozkazy przychodzą sprzeczne. Dlatego trzeba było wtedy no nie dawać tego orderu, a w tej chwili po prostu zagrozić zablokowaniem pomocy.
15: Dziękuję bardzo. No to przechodzimy do dyskusji. Pani Ewa Przystajko, później pan Grzegorz Jeńczak.
16: Ja jestem za tym, żebyśmy my nie zastanawiali się cały czas, co my możemy zrobić dla Ukrainy, jak my mamy pracować nad tym dialogiem. Przecież na chwilę obecną oni dostali od nas wszystko. Dzięki nam ta wojna trwa. Ukraińcy jeszcze mają swoją ojczyznę, nie przegrali. Oddajemy im nasze pieniądze, gdzie uważam, że w momencie, kiedy Polska jest tak zadłużona, też powinno być to zweryfikowane, wielkość tej pomocy. I to oni powinni się zastanowić, jak budować z nami dialog. Przede wszystkim starania o te dobre relacje powinny płynąć z kierunku ukraińskiego do Polski, a nie odwrotnie.
15: No ale to nie bronią nas? No jest taki argument
16: bronią
15: tej dyskusji.
16: Bronią siebie. Rosja nam jeszcze nie wypowiedziała wojny, tak? Bronią na chwilę obecną siebie. My im pomagamy ze względów geopolitycznych, umiejscowienia naszego kraju, czy też zagrożenia ze strony Rosji, które jest, wiemy o tym. Natomiast no nie możemy też pozwalać na wszystko, prawda? Na taki brak szacunku my oddajemy wszystko, zadłużamy nasz kraj, a w zamian nas się obraża, bo ta nazwa, uważam, jest afrontem do ofiar rzezi wołyńskiej, do ich rodzin i to nie powinno w ogóle mieć miejsca.
15: Dziękuję, Grzegorz Jeńczak.
18: A tak zapominamy, że jednocześnie obok tego wszystkiego dzieje się to, że w miejscu rzezi wołyńskiej będą przeprowadzone badania, które udało się wynegocjować teraz obecnemu rządowi teraz.
16: A co powinny mnie, od razu, ta zgoda powinna od razu popłynąć.
18: Ta zgoda mogła popłynąć też 15 lat temu, 20 lat temu. Ukraina jest niepodległym państwem od 91 roku. My jesteśmy niepodległym państwem od 1918 roku. Ukraina bardzo długo walczyła o swoją niepodległość. Ja nie chcę stawać tutaj i być obrońcą tych, którzy uważają UPA za bohaterów, ale naprawdę dla części mieszkańców Ukrainy tak oni to widzą, bo oni budowali swoją tożsamość narodową i swoją suwerenność właśnie w oparciu o taką politykę historyczną. Tutaj pan powiedział bardzo dobrze, że my byliśmy świadomi, jak wygląda polityka historyczna w ostatnich 20 latach na Ukrainie. To jest coś, czego na przykład nie ma w Polsce. Na Ukrainie tą historię współczesną zakłamywano przez ostatnie 20 lat w pewien sposób, żeby budować jakąś tożsamość. Polska tego nie robi, bo my rozmawialiśmy o tym wcześniej. Historię najnowszą w ogóle nie przepracowujemy w naszych szkołach. Na Ukrainie to się działo latami. I u nich jest ta tożsamość narodowościowa, suwerennościowa i jakieś powiązanie z UPA od dziecka wpajane.
0: No dobrze, ciężko. Ale co z tego wynika dla Polaków?
18: Dlatego dzisiaj powinniśmy to zostawić na czas pokoju, kiedy wojna się skończy, usiąść, tak jak zrobiliśmy to z Niemcami, usiąść do jednego stołu i wypracować
0: z Niemcami
18: wspólną,
0: tego nie
18: pan chyba, politykę w Niemczech dialogu
0: w Niemczech
18: rozmowy.
0: Nie było czegoś takiego jak rozmowy z Niemcami na temat ich polityki po wojnie. Niemcy przegrały wojnę w ten sposób, że podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Ich politykę historyczną w tym pierwszym okresie kształtowały państwa, które okupowały Niemcy. Więc jeżeli teraz by Niemcy chcieli się odwoływać do swoich bohaterów z Waffen-SS, to by pan tak samo mówił?
18: Współpraca.
0: No, proszę pana, niech pan się obudzi.
15: Także Grzegorz Sapała, proszę bardzo.
4: Tak, w tym temacie przed chwilą usłyszeliśmy wiele emocjonalnych deklaracji. Warto jednak zauważyć pewną groteskę tego, co tutaj się dzieje. Z jednej strony krytykujemy Ukrainę za działania, które naszym zdaniem szkodzą relacjom polsko-ukraińskim, a z drugiej pojawiają się propozycje, które uderzają przede wszystkim w interes Polski. Interes nadrzędny strategiczny Polski to jest to, żebyśmy byli bezpieczni. A nie będziemy bezpieczni, jeżeli granica z Rosją będzie nas oplatać dookoła i będziemy zagrożeni z każdej strony.
15: Mamy już granicę z Rosją.
4: Mamy, z jednej strony, ale czy więcej granic, dłuższa granica nie sprawia większej głębi strategicznej, która stanowi problem, zwłaszcza jak tam zamykamy szpitale i wszystkie
18: i to
4: te
18: nie
4: rzeczy.
18: Jest granica frontowa.
17: Więc tutaj są bardzo istotne rzeczy. Ostatnio słyszałem też absurdalny pomysł jednego z posłów Konfederacji, żeby w zamian za wydarzenia zamknąć lotnisko w Jasionce. I przypomina mi to działanie odwetowe na wzór starego polskiego przysłowia. Na złość babci on mroży sobie uszy, bo trudno mi znaleźć w tym przypadku po prostu całość logiczną. Nie chcę nikomu zarzucać złej woli, niektóre natomiast z tych propozycji brzmią po prostu jak analfabetyzm strategiczny, bo jest to po prostu myślenie, które ignoruje podstawowe konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Bo trzeba powiedzieć wprost, polityka nie polega na odreagowaniu emocji, bo emocje są duże. UPA popełniło zbrodnie, które nas dotknęły i za to należy, że tak powiem, się krytyka polityki historycznej Ukrainy. Bo to jest fakt, niepodważalny. Mhm. Natomiast faktem drugim, niepodważalnym jest pozycja, w której się dzisiaj znajdujemy w niebezpiecznym świecie i musimy na to reagować.
15: Tylko chciałbym zwrócić uwagę, proszę Państwa, że jakby ta dyskusja wpisuje się w pewien szerszy kontekst, na przykład nastrojów, jakie w tej chwili są w Polsce wobec naszych sąsiadów z Ukrainy. No generalnie tracą to społeczne wsparcie w Polsce i na to się jeszcze nakłada ta decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek. To nie jest trochę tak, że prezydent czy środowisko prezydenta Ukrainy trochę testują.
3: Tak, właśnie.
17: Ja myślę, że to nas, nie, nam to, donatnieje polityka.
15: I przesuwają te granice.
3: To wygląda tak, jakby ktoś nam, no, przyjacielowi ktoś nóż w plecy wbił po prostu. Tak to można odebrać, ale z drugiej strony politycy nie i polityka zagraniczna, międzynarodowa nie powinna się opierać na właśnie aż takich emocjach, bo też powinniśmy popatrzeć na aspekty gospodarcze, interesów i tak dalej. Natomiast tutaj pani mówi, że z PiS-u, że pomagamy i tak dalej, że to, że tamto. Trzeba przypomnieć, co zrobił Mateusz Morawiecki i jaką deklarację podjął, że to właśnie naród polski, Polska będzie spłacał odsetki od kredytu, który sobie wzięła Ukraina. Więc tutaj PiS pokazuje ewidentnie, że z jednej strony chce być tą, w cudzysłowie, dobrą ciotką i wujkiem, natomiast z drugiej strony wyciąga bata i mówi, oddawajcie, to wam się nie należy i tak dalej.
16: Proszę pana, naród ukraiński na tą sytuację, która jest teraz, sobie trochę pracował, nawet nie trochę. Proszę poczytać komentarze, jak nawet w internecie, jak Ukraińcy odnoszą się do nas.
18: Ruskich troli.
16: Jakie obelgi pod naszym kierunku padają, więc oni też wiedząc, przyjęliśmy to, co mają najcenniejsze pod nasze dachy. Kobiety i dzieci, tak? Nie chcieliśmy za to nic. Od razu zwróciliśmy się z tą pomocą. Mateusz Morawiecki, którego pan tu cytuje, pojechał i prosił o tą pomoc w imieniu Ukraińców, walczył wręcz o tą pomoc, bo ze strony Niemiec na początku była niechęć, żeby wziąć udział w pomocy Ukrainie. Więc ja uważam, że my zasługujemy na szacunek z ich strony i to jest niedopuszczalne, co się teraz dzieje.
18: Ale Ukraińcy, którzy za nas giną, to może nie zasługują na szacunek, też jakąś wdzięczność i hojność od nas. Przecież to ich dzieci, ich mężowie giną na froncie. Na froncie walcząc o swój kraj i walcząc o to, żeby ten front nie przesunął się do polskiej granicy.
16: I narodowi, który im pomaga.
18: Szanowni Państwo, ja tutaj żeby Rosja była na granicy.
16: Nie wolę.
18: Zabrzmiało, jak masz taką narrację.
16: Nie wolę.
15: Tomasz Kaliczan, proszę bardzo.
23: W żywotnym interesie państwa polskiego jest to, aby Ukraina była wolna i niepodległa i sama o sobie decydowała, a nie decydował Kreml czy też Mińsk na temat sytuacji na Ukrainie. Nie zgodzę się z tezą pana redaktora, że w Polsce są nastroje antyukraińskie. To bardziej internet jest rozgrzany do takich...
15: Ale są też sondaże, przepraszam,
23: do takich informacji. Ja uważam troszkę zgoła inaczej, bo rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają Ukraińców, zatrudniają Ukrainki. Rozmawiam z mieszkańcami, którzy współistnieją, współżyją, są sąsiadami. Również też mam sąsiadów, którzy są z Ukrainy i naprawdę to takie marginalne sprawy, które czasem są wyciągane i są bardzo mocno PR-owe, robią bardzo dużo złego. Natomiast taka rutyna i codzienne życie i współdziałanie i współistnienie pomiędzy naszymi narodami są na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie Państwo i porównajcie, jak wygląda asymilacja imigrantów w Europie Zachodniej, a jak wygląda u nas asymilacja. No, Ukraińcy rozmawiają po polsku, chcą szukać tej pracy, znajdują tą pracę, uczestniczą w życiu, uczestniczą w życiu społecznym. Nie tworzą konfliktów społecznych, powstają, nie mamy olbrzymich konfliktów kulturowych w Polsce w wyniku tego, że...
16: Różnic kulturowych no, nie mamy być oczywiście, może, ale konflikty się pojawiają, ale zastępczość nie, też troszkę wzrosła.
23: Nie, znaczy... To są jakieś zakłamane...
15: Ale chciałem tylko zauważyć, bo być może mamy tutaj do czynienia z pewnym rozdźwiękiem pomiędzy oceną polityki państwa ukraińskiego, a oceną samych Ukraińców, którzy są tutaj.
23: To jest zupełnie co innego i dlatego też my musimy...
16: Ukraińcy,
23: przepraszam,
16: odchodzimy.
23: Jeżeli pozwolicie państwo dokończyć, no to naprawdę my musimy rozgraniczyć jakby funkcjonowanie w społeczeństwie, czy jest jedną rzeczą, a to, co nasze państwo musi mozolną pracę wykonać na rzecz budowania dobrosąsiedzkich relacji, długofalowych relacji. Teraz jest okres wojny, no to wiadomo, że dla Ukrainy priorytetem nie są rozmowy dotyczące historii. No, życzę, żebyśmy nigdy nie byli w stanie wojny, więc żebyśmy nie musieli tego testować. Natomiast dla nich, no teraz priorytet jest nastawiony na coś innego. Natomiast to nie zwalnia nas z odpowiedzialności z tego, że musimy jakby tą naszą wrażliwość i tą naszą narrację pokazywać w bardzo mocnym akcencie. Aby to było zauważone. I to też zrobił prezydent Nawrocki. No, nie oszukujmy się, jeżeli by się pojawił jeden komunikat gdzieś tam na stronie, że prezydent ubolewa nad tym, co się stało, no to byśmy dzisiaj w regionalnej rozgłośni o tym nie dyskutowali, tylko że wybrał taką akcję PR-ową dotyczącą bardzo ważnego oznaczenia państwa polskiego. Prezydent Duda chciał nadać ten order, aby to był taki symbol pojednania. Przynajmniej ja to tak w tamtym momencie odczytywałem, bo te symbole pomiędzy narodami zawsze stanowią taki impuls do tego, aby się pojednać, tak jak na przykład biskupów z Wrocławia do narodu niemieckiego wcześniej, co było też takim impulsem pojednawczym. Pewne działania z naszej strony są kierowane. Bądźmy cierpliwi. Ja uważam, że patrząc na perspektywę tego, jak współdziałamy tutaj w społeczeństwie, wcześniej czy później oba państwa dojdą do porozumienia takiego, że wszyscy będziemy zadowoleni.
15: Mariusz Rybczyński jeszcze chciał coś dodać.
0: Tak, chciałem zauważyć, że tutaj pada wiele słów mówiących o, że Ukraina nie ma teraz takiego priorytetu, żeby coś załatwić. Ale dlaczego w ogóle rozmawiamy o priorytetach Ukrainy? Polskim priorytetem jest załatwienie tej sprawy. Ani rząd PiSu, ani rząd KO tego nie załatwia, tak? Więc
19: jak nie? Przecież będą prowadzone...
0: Nie są masowe, nie jest tak, że możemy tam wejść, tylko na każda rzecz
19: tam
0: będzie załatwiona.
19: Ale
16: nawet,
19: trwa
16: wojna.
0: Na Ukrainie trwa wojna, ale nie na całym terytorium, ale z tą samą intensywnością.
19: Ale spadają tam bomby, mają
0: i się sprzedają luksusowe samochody także. No wie pan co... Ja chciałbym skończyć swoją wypowiedź.
15: Dobrze,
0: byłem
15: kończyć.
0: Na Ukrainie, widziałem, jak tam
19: ja
0: jest.
19: Ja też byłem.
0: No, ja byłem z pomocą humanitarną
19: ja
0: w czasie
19: z
0: wojny.
19: Pomocą humanitarną.
0: No, co, nie widział pan, proszę państwa,
19: ale nie widziałem.
15: Nie licytujmy się tutaj, bo myślę, że każdy z nas miał jakiś swój wkład.
0: Chciałem tylko powiedzieć, dokończę. Polska i polscy politycy mają realizować polskie priorytety. I to, że to nie jest priorytet Ukrainy, to w ogóle nie jest argument. Nie powinien paść tutaj z ust polskiego polityka. Mamy załatwić polskie sprawy. Tak? Jeżeli Ukraina nie chce tego zrozumieć, to musimy zbudować taką argumentację, którą zrozumie. I nie dialogujemy, tylko negocjujemy. To jest całkiem co innego niż dialogować. My nie chcemy dialogować. Chcemy, jako polscy politycy, załatwiać polskie sprawy, tak? I oczywiście niechęć do Ukraińców w Polsce rośnie z różnych powodów. To nie jest wina tych ludzi, żeby była jasność. To nie jest wina ludzi, tych ukraińskich obywateli, którzy do Polski przyjechali. Bo oni faktycznie się od nas różnią, przyjechali w dużej masie. będą problemy asymilacyjne w takiej masie. To jest po prostu prawo socjologiczne, że nie da się zasymilować ludzi, którzy grupy etnicznej, która w dużej masie w krótkim czasie pojawia się w jakimś państwie. Na szczęście, tak jak zauważyliście państwo tutaj, oni są dość bliscy nas kulturowo i łatwo się uczą języka polskiego, więc tutaj mamy pewne plusy tej sytuacji w porównaniu z zachodem Europy, tak? Ale problemem jest ukrainizacja państwa polskiego. To znaczy, to polscy politycy rządzący wcześniej i teraz stawiali interesy grup imigrantów ukraińskich, uchodźców ukraińskich przed interesy Polaków, tak? To znaczy w wielu kwestiach byli oni traktowani lepiej niż polscy obywatele. No to dziwi mi się teraz, że narasta niechęć, tak? Zawsze do uprzywilejowanych grup niechęć będzie narastać.
15: Grzegorz Sapała.
19: I jak jest sucha ściółka, to wystarczy iskra, żeby wybuchł pożar. I to mniej więcej się tutaj wydarzyło. To, co obserwujemy już w listopadzie z panem redaktorem tutaj w studiu, rozmawialiśmy o tym, że Rosja wygrywa w internecie. Jest to naturalnie podsycany regularnie temat o tym, żeby budować po prostu antypatię między naszymi narodami, żeby wbijać szpile w to, żeby osłabiać pozycję strukturalną między Polską a Ukrainą, bo w tamtym momencie po prostu, kiedy tak jak się pojawiają tutaj bardzo złe, bardzo niebezpieczne propozycje, jak na przykład właśnie zamknięcie lotniska w Jasionce, pojawiają się właśnie sytuacje, w których ryzykujemy porażkę Ukrainy. Ryzykując porażkę Ukrainy, ryzykujemy niebezpieczeństwo na naszej granicy. Będę to powtarzał do skutku, bo to jest rzecz, która musi w tym wypadku wybrzmieć. Jeżeli chcemy się skłócić między sobą, to jest moment do tego, żeby to zobaczyć. Zresztą widzimy to tutaj w studiu. Wystarczył temat trochę o polityce historycznej, która dotyka nas wszystkich i już zamiast rozmawiać o konkretnych rzeczach, zaczęliśmy się przerzucać, czyja to jest wina, czy to jest wina rządu PiS-u, czy to jest wina rządu Platformy. Kto tutaj, że tak powiem, nie zadziałał przez ostatnie 30 lat, żeby tutaj w odpowiednim momencie wejść i ukrócić złą politykę Ukrainy. I chciałbym to zakończyć jednym sformułowaniem. Możemy jednocześnie domagać się prawdy o Wołyniu, krytykować błędy polityki historycznej Ukrainy i bronić polskiej racji stanu. Te rzeczy się nie wykluczają i my musimy to robić. Dziękuję bardzo.
15: Jeszcze Ewa Przystajko.
16: Ja chciałam powiedzieć tylko, że priorytetem Ukrainy powinny być dobre relacje. Możemy powiedzieć z Europą, ale my teraz jesteśmy najbliżej Ukrainy i jesteśmy przedstawicielami tego zachodu, tej Europy w tej sytuacji.
18: To tam Ukrainy i uważam, że bezpieczeństwo.
16: To był ogromny błąd z ich strony i nie powinni oni również igrać swoim bezpieczeństwem, bo teraz w momencie, kiedy na przykład rząd polski odbierze całą pomoc, to oni są na straconej pozycji. Czyli ta jedna nazwa była tego warta w pana opinii.
18: Za jakieś wydarzenia sprzed 80 lat, za jakąś historię.
16: Nawet nie za te wydarzenia, tylko za tą potwarz, która teraz ma miejsce. Czyli ta nazwa jest obelgą jawną w stronę polskiego narodu. I uważam, że ze strony Ukrainy jest to ogromny błąd. W momencie, kiedy można powiedzieć, zależą od nas, było to niepotrzebne.
18: Dziękuję bardzo. Oddajmy Ukrainę Rosjanom.
15: Proszę bardzo.
16: No nie.
18: No tak, tak, no, do tego zmierzamy.
22: Podsumowując wszystkie tutaj rozmowy, jednak zwróciła uwagę na to, że należy przeanalizować, jakie to przyniesie nam skutki długofalowe. Bo nie jesteśmy tylko tu i teraz, ale co to będzie dalej. I ten dialog polityczny, według mnie, który prowadzi Kosiniak-Kamysz, który wprost mówi o naszych oczekiwaniach, jest bardzo ważny. I z tego spotkania uważam, że skoro doszło do tego spotkania, to jest szansa, żeby ten dialog mógł być kontynuowany i żeby poszedł w tą stronę, którą my, Polacy, chcemy. Żeby nie było bohaterów UPA.
15: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, tak się złożyło, że dzisiaj sporo o tej polityce historycznej będziemy rozmawiali, bo drugi temat też do niej nawiązuje. Padła bowiem taka propozycja przy okazji kolejnej rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, żeby przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stanął pomnik pierwszego po 1989 roku premiera Tadeusza Mazowieckiego. Te propozycje złożył obecny premier Donald Tusk. No i mam pytanie do Państwa, czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jakie emocje również ocena 89 roku i tego, co się wydarzyło później, budzi, czy to jest dobry czas na stawianie pomnika Tadeuszowi Mazowieckiemu? Kto pierwszy? Tomasz Kaliszan, proszę bardzo, jako reprezentant
23: każda rządu. Bardzo dobra decyzja. Każda postać historyczna budzi pewne kontrowersje, jednak dojrzałe społeczeństwa potrafią akceptować odmienność poglądów i mam takie przekonanie, że Polska jest odpowiedzialnym, Polacy są odpowiedzialnym społeczeństwem i potrafią zrozumieć, że są różnice w niektórych poglądach, jednak niezaprzeczalnym faktem jest wkład Tadeusza Mazowieckiego, przepraszam, Mazowieckiego oczywiście, w dążeniu do niepodległości, odbudowaniu państwa polskiego i inicjatywa jak najbardziej słuszna i kibicuję, aby jak najszybciej taki pomnik się pojawił.
15: To Mariusz Rybczyński, proszę bardzo, pójdziemy w tę stronę.
0: Znaczy, ja przede wszystkim bym powiedział, że to wybory mogą być albo wolne, albo niewolne. Tak, to były wybory kontraktowe, czyli na samym początku, przed w ogóle pójściem do głosowania, większość wyniku była już znana. Tak, to trzeba zaznaczyć. To nie były wolne wybory. Nie były też częściowo. Senatu być może, tak? Tak, tam była...
15: Czyli
0: tam,
15: jednak częściowo tak.
0: No, ale to nie były wolne dalej. Jakby tam się tak zdarzyło w tamtych czasach, że jednak ten wybrany w sposób wolny, powiedzmy, Senat przejąłby władzę, tak, i nie byłoby Sejmu, to moglibyśmy powiedzieć, że tak, że to był Sejm przełomowy. To nie był Sejm przełomowy, on pozwolił przedpoczwarzyć się partiom, przepotwarzyć się systemowi komunistycznemu w namiastkę demokracji. Główne resorty przez długi czas siłowe, tak, przez długi czas nie zostały oddane. Niektóre do tej pory, te nasze problemy związane z chociażby z sądownictwem są właśnie wynikiem zaniechań, między innymi rządu Mazowieckiego. Samo postawienie pomnika w tej chwili, no to jest odwracanie uwagi. Widocznie emerytury dla artystów były za słabym jakby czynnikiem polaryzującym społeczeństwo, odwracającym uwagę od stanu państwa, rosnącego zadłużenia i niedługiego bankructwa polskiego państwa. I tyle można powiedzieć.
15: No, sam Mazowiecki jest... Ja tylko dodam, że to w setną rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego miałoby się
0: stać. Jak polityk działa, to sobie znajdzie jakąś rocznicę, którą można podpiąć. Jakby teraz trzeba było zrobić jakąś akcję i nie byłoby setnej rocznicy urodzin Mazowieckiego, to by się znalazło innego polityka, który miał tą setną rocznicę urodzin.
15: Dziękuję bardzo, Ewa Przystajko.
16: No też nie uważam, żeby to była dobra decyzja. Środowisko prawicy też nie uważa. No to jest taka zdrada idei tych wszystkich solidarnościowych. Ta gruba kreska, która nie odcięła nas od tej komuny, zablokowała jedynie to dogadanie się, tak? Zablokowało możliwość rozliczeń tej lustracji. No i mamy dzisiaj Włodzimierza Czarzastego jako drugą osobę w państwie i uważam, że to jest konsekwencja właśnie decyzji Tadeusza Mazowieckiego.
23: Konsekwencja wyborów Polaków, niestety. Tak,
16: no, ale nie, bo gdyby była ta
23: Polacy
16: lustracja,
23: wybrali, to tak samo to, wybrali to... prezydenta Nawrockiego i akceptujemy ten wybór.
19: Pamiętajmy, że przy stole też siedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
23: No tak się niestety działo.
15: Grzegorz Sapała.
2: Dobrze. Ja bym zaczął od tego, że Tadeusz Mazowiecki był bez wątpienia jedną z kluczowych postaci polskiej historii XX wieku. No i odegrał fundamentalną rolę w przejściu od systemu autorytarnego właśnie do tego systemu częściowego demokracji, którą mamy i na pewno przyczynił się do budowy instytucji wolnego państwa i wprowadzenia Polski na ścieżkę integracji z Zachodem. Dlatego uważamy w partii Razem, że pomnik jest tutaj jak najbardziej zasadny, natomiast warto pamiętać, że pamięć lat 90. to nie jest tylko cud reformy politycznej, to są też zmiany gospodarcze, które dotknęły wiele polskich rodzin. I tutaj też warto właśnie pamiętać o wszystkich tych wydarzeniach związanych z zamykaniem fabryk, z zamykaniem tego, kiedy ludzie lądowali po prostu w strukturalnym bezrobociu. No i wobec tego też ludziom, którzy doświadczyli tragedii tamtych czasów, też zasługują na upamiętnienie.
15: No tutaj oczywiście pojawia się takie...
16: Walcerowicza,
15: no tak, właśnie, ale mam, no właśnie, gdybyśmy mieli postawić decyzją. Pomnik, który miałby utrwalić i przypomnieć nam to, że to 89 rok to był początek pewnej drogi do niewątpliwego sukcesu Polski, no to chyba trudno byłoby w ogóle znaleźć, no i uzgodnić nawet przy tym stole jakąś jedną postać, której wszyscy chcielibyśmy postawić pomnik, tak?
18: To pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest polityka historyczna i my tutaj spieramy się o historię sprzed 80 lat, a sami nie potrafimy w tej historii najnowszej się odnaleźć naszego własnego kraju. Tadeusz Mazowiecki był wybitnym politykiem, zasługuje na szacunek, zasługuje na pomnik, ale tak jak powiedział kolega z Razem, my musimy pamiętać o ofiarach transformacji, o ofiarach planu Balcerowicza, o ofiarach zamykania zakładów pracy, zamykania PGR-ów, głodnych dzieci w szkołach, wysokiemu bezrobociu, hiperinflacji. My musimy o tym wszystkim pamiętać i myślę, że my jako lewica, ta szeroka lewica, powinniśmy w momencie tego 4 czerwca głośno podkreślać te pewne niesprawiedliwości i różnice, które były w tym miejscu, ale no tak jak po jednej stronie wejścia mamy pomnik premiera kilkumiesięcznego, tak możemy mieć też pomnik premiera półtorarocznego, więc będzie takie cudowne.
15: Czyli jednak tak.
16: Postawmy też pomnik premierów. Prezydenta dwugodzinnego.
15: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
21: Ja myślę, że to bardzo dobra decyzja. Gdyby nie Tadeusz Mazowiecki, to myślę, że dzisiaj nie byłoby tutaj nawet przy tym stole Konfederacji, nie miałaby o czym mówić. Ale wyciągnijmy z tych trzech dekad to, co dobre, to, co się zdarzyło później. Bez tego wyboru 4 czerwca nie byłoby w Polsce demokracji, nie byłoby wolności, nie byłoby integracji z Unią Europejską, nie bylibyśmy w NATO. Zaczęliśmy normalne, pokojowe przejęcie władzy komunistycznej do tworzenia nowej demokracji i normalnego życia w Polsce. Tak jak było mówione, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm i każdy o tym pamięta. Pamięta te słynne słowa w TVP. Więc myślę, że to ten pomnik po prostu jemu się należy. Premierowi Mazowieckiemu był architektem pokojowego przejęcia władzy w Polsce. W Polsce i tworzenia demokratycznego rządu.
5: Przez komunistów.
15: Tak. Lidia Jędrysiak, proszę bardzo.
22: Polskie Stronnictwo Ludowe jest jak najbardziej za upamiętnieniem Tadeusza Mazowieckiego pomnikiem. Niemniej też nie zapominajmy, aby nie wykorzystywać tej historii do bieżących walk politycznych, bo pamiętajmy, że tam właśnie brały udział wiele środowisk, prawda? I tak już tu pan z Polski 2050 wspomniał, one otworzyły nam drogę do demokracji, do NATO i do Unii Europejskiej. I jak popatrzymy z perspektywy czasu, gdzie jesteśmy tu i teraz i co my możemy, gdzie możemy cokolwiek zrobić, jak działa nasza gospodarka, to fakt faktem nie było łatwo. Ale pamiętajmy też, jakie to były czasy, że była też u nas jeszcze wojsko.
21: Dokładnie, rosyjskie. Byśmy byli dzisiaj jeszcze może Białorusią.
22: Więc jeszcze udało nam się to zrobić bez rozlewu krwi. Także no to naprawdę nie była prosta droga do tego, żebyśmy mogli teraz tu swobodnie rozmawiać właśnie między innymi w tym temacie.
15: Dziękuję bardzo. Pan Sapała, proszę.
6: Tak, właśnie w tym wszystkim chciałbym wrócić do postaci pana premiera Mazowieckiego i zapytać, czy on w ogóle dzisiaj byłby politykiem? Czy odnalazłby się na aktualnej scenie politycznej i jakby sobie w ogóle poradził z tym, co tutaj się dzieje? No i jako osoba urodzona pod koniec lat 90. sam nie pamiętam transformacji, natomiast pamiętam to, co się o niej mówiło u mnie w domu. I stąd, kiedy patrzę na dzisiejszą politykę gospodarczą, to widzę niepokojące powtórki pewnych schematów. Widzimy wielką transformację cyfrową i energetyczną, ale równocześnie wzmacnia się model, w którym rozwój koncentruje się tylko w największych metropoliach w Polsce. I zapominamy właśnie o mieszkańcach mniejszych miejscowości, wsi i oni są po prostu spychani na margines. A to budzi mój realny sprzeciw, bo nie możemy po prostu powtórzyć błędów, które popełniliśmy wtedy.
17: Dziękuję.
5: Jeszcze tylko...
15: To jeszcze, proszę bardzo, pan Kaliszan, a później pani Jędrysiak.
5: Jeszcze tylko sporo rozmawialiśmy wcześniej o Ukrainie, ale możemy też tak połączyć te dwa tematy gospodarczo. Jeżeli popatrzymy, na jakim etapie w latach 90. była Ukraina i na jakim etapie rozwoju była Polska, no to Ukraina była lepiej rozwiniętym krajem, lepszy rozwój gospodarczy i właśnie te decyzje premiera na tamten czas pozwoliły nam być tu, gdzie teraz jesteśmy i to, co my teraz mamy. No i społeczności, ale te decyzje kierunkowe, w którym kierunku powinniśmy pójść, czyli NATO, Unia Europejska, reformy, które się pojawiły, oczywiście pozwoliły nam być teraz w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy.
15: Dziękuję bardzo. Pani Jędrysiak?
22: Ja tu chciałam nawiązać do wypowiedzi pana Zrazem odnośnie obszarów wiejskich. Ja mieszkam i pochodzę z bardzo małej miejscowości, gdzie głównym naszym źródłem było gospodarstwo rolne. I to, w jaki sposób ono się przekształciło, czy w ogóle jak się wieś przekształca, to naprawdę zasługuje na duże uznanie, ponieważ no, nie ma tam takich już, jak kiedyś były, tych wykluczeń, że na przykład dzieci miały problem z dojazdem, czy do szkoły.
17: Myślę, że to jest aktualnie cały czas bardzo mocny problem, jeżeli chodzi o wykluczenie komunikacyjne. Wciąż są takie sytuacje, zwłaszcza teraz wakacjami, kiedy na przykład nie da się dojechać do Mosznej, bo autobus funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest otwarty rok szkolny.
7: Najprostszy samochód kosztuje 3,5 tysiąca złotych.
17: I dzieci mają dojeżdżać samochodem.
7: Tak, dzieci...
17: Tak, 6-letnie, 8-letnie, 12-letnie.
7: Bo dzieci są...

0: czy w odniesieniu do naszych relacji z Ukrainą, jak też i naszej własnej, najnowszej historii. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pewnie będziemy jeszcze mieli nieraz okazję porozmawiać o naszych relacjach, szczególnie z Ukrainą. Przedstawię na koniec uczestników programu. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dziękuję.
0: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
2: Dziękuję i smacznego mitagu w Dylakach.
0: Grzegorz Jeńczak, Nowa Lewica.
3: Dziękuję, miłej niedzieli.
0: Stefan Połonecki, Polska 2050.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam do Mosznej na Dni Województwa.
0: Lidia Jędrysiak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję bardzo i miłej niedzieli.
0: Tomasz Kaliszan, Koalicja Obywatelska.
6: Dziękuję Państwu, miłej niedzieli.
0: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polski.
7: Dziękuję bardzo.
0: Ireneusz Pruchera, również dziękuję Państwu za uwagę.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
4: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościenny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek

0: województwa opolskiego.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Dziś ostatni dzień Festiwalu Polskiej Piosenki. W programie m.in. koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie.
3: W tym roku mija 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej, która z tym festiwalem była niesamowicie związana. No i kiedy odeszła Magda Umer, chcieliśmy ją w jakiś sposób pożegnać, bo to też była wykonawczyni niezwykle związana z festiwalem.
2: Na osiedlu Armii Krajowej w Opolu trwa Dzień Sportu, a jeśli jedziecie A4 w kierunku granicy z Niemcami, dajcie głośniej, bo tuż za Wrocławiem czekają na was spore utrudnienia.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Jest południe, Daniel Klimczak zapraszam, zaczynamy od Wielkopolski, gdzie zginął 41-letni wędkarz. Rzecznik policji w Krotoszynie Piotr Szczepaniak powiedział, że prawdopodobną przyczyną tragedii jest porażenie prądem.
4: Z samych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Wskutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
2: Spore utrudnienia czekają na jadących autostradą A4 w kierunku Zgorzelca. Na 149 kilometrze trasy w pobliżu węzła Pietrzykowice zderzyło się 5 samochodów osobowych, przez co zablokowany jest lewy i częściowo także prawy pas jezdni. Ruch odbywa się pasem awaryjnym, a korek przed miejscem zdarzenia ma długość około 6 kilometrów.
0: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
2: Koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie zakończy tegoroczny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Będzie on poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki. Wcześniej od godziny 20 swoje 45-lecie na opolskiej scenie będzie świętować zespół Lady Punk.
0: To dzieje się teraz w regionie.
2: Biegi dla dzieci i dorosłych, dmuchańcy, piknik i stoiska naukowo-edukacyjne czekają na uczestników czwartej edycji imprezy o nazwie Runda 29, którą zorganizowała dziś PSP numer 29 w Opolu. Dyrektor placówki Beata Primke wskazuje, że jej uczniowie są bardzo zaangażowani w sport.
5: Od 4 lat. Klasy 1-3 korzystają z programu Mały Mistrz, mają dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, a od 4 klasy już tworzymy oddział sportowy ukierunkowany na koszykówkę i teraz kolejny, więc my stawiamy na sport.
2: A tak, uczestnicy wydarzenia mówią o swojej motywacji do udziału w biegach na dystansie niespełna 1 oraz 5 kilometrów.
6: Motywacją jest niedzielny trening.
7: Ja w sumie zostałem zmuszony, jakby dostałem, byłem linka, zapisałem się i przez to, że lubię sobie pobiegać, to fajna okazja, żeby potruchtać.
8: Przede wszystkim fajna zabawa. Zaczęło się ogólnie od WF w szkole. Oni zaczęli nas zachęcać do tego i dzięki temu, no ja na przykład czasami sobie biegam, jak mi się nudzi.
2: Wydarzenie potrwa jeszcze do 15. Tymczasem trwa odliczanie do piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Inauguracja już w najbliższy czwartek w meksykańskiej stolicy. Więcej na temat ostatnich przygotowań do imprezy wie Jan Pachlowski.
9: Mistrzostwa świata. Gigantyczne przedsięwzięcie obejmujące 48 drużyn i 104 mecze w 16 miastach na terenie 3 państw stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla służb bezpieczeństwa. Wydarzenie to odbywa się w cieniu konfliktu USA i Izraela z Iranem, narastającej przemocy politycznej w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa oraz rosnących obaw o zakłócenia wywołane przez sztuczną inteligencję. Za koordynację rozbudowanego systemu ochrony odpowiada szerokie grono podmiotów, agencje federalne, stanowe i lokalne służby policyjne oraz firmy prywatne. Wśród wykorzystywanych przez nie środków znajdują się drony przechwytujące, zdolne do wystrzeliwania sieci na obiekty naruszające zakazaną przestrzeń powietrzną, roboty psy do kontroli bagażu, wielkogabarytowe pojazdy wyposażone w skanery rentgenowskie oraz tysiące kamer z systemami sztucznej inteligencji monitorujących przestrzenie publiczne, które wkrótce wypełnią się tłumami kibiców.
2: To niedziela z pielgrzymką mniejszości narodowych i etnicznych na Górę Świętej Anny. Uroczystości trwają od przedpołudnia. O 10:00 rozpoczęła się wspólna modlitwa, a godzinę później odprawiono mszę świętą w grocie lurdzkiej. Za godzinę rozpocznie się przegląd zespołów dziecięcych i młodzieżowych mniejszości niemieckiej obok domu pielgrzyma. Z kolei na 14:30 zaplanowano nabożeństwo ku czci świętej Anny w Bazylice.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach w stolicy województwa niezmiennie 22 stopnie. Spodziewamy się dziś nieco wyższych wartości, bo do 24. Tyle nam prognozują synoptycy MGW. Do tego na ogół wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, ale może miejscami dziś spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Tym zjawiskom mogą towarzyszyć także burze i w ich trakcie wiatr będzie już porywisty. Jutro bardzo podobne warunki, ale opadów się już nie spodziewamy. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Za godzinę przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierek.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Kiedy przyjedzie tata?
17: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
16: Tata?
18: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
19: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
17: O nie, proszę, nie.
18: Co się stało? Gdzie jest tata?
20: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
21: Reklama.
22: Cześć sąsiad, jak firma?
23: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
22: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
23: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
22: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
23: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
24: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
21: Po reklamie.
0: W dobrym rytmie.

dobry drodzy słuchacze, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy program w dobrym rytmie, a dzisiaj w rytmie festiwalu, a zatem zostańcie z nami, bo już za chwilę, za moment w studiu plenerowym Radia Opole goście, czyli artyści z polskiej sceny muzycznej. Zostańcie z Radiem Opole.

w Opolu właśnie trwa Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Czwarty dzień Święto Muzyki. Dzisiaj wieczorem wielki finał. Ja prowadzę program w dobrym rytmie. Nasze muzyczne święto właśnie w samym sercu festiwalu pod Amfiteatrem Opolskim. A zatem dzisiaj już za moment w studiu obok mnie gwiazdy, które w tym roku prezentowały się, będą się prezentować podczas koncertów. To dzisiaj zapytam ich o emocje, o ich wspomnienia i z Opolem. Będzie trochę refleksyjnie, ale też zapytam o zapowiedzi. I pojawią się ci, którzy odwiedzą mnie tutaj właśnie w plenerowym studiu Radia Opole. Podjeżdżają samochody, piękne światła, media, błysk, zdjęcia. No, czuć, że święto polskiej piosenki trwa w najlepsze w Opolu. A zatem zostańcie z Radiem Opole.

0: piękny sygnał festiwalowy w tle, a już w studiu plenerowym Radia Opole Jasiek Piwowarczyk. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Uśmiechnięty? Czy ta energia na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki jest dokładnie taka, jak sobie wyobrażałeś?
1: Oj tak, znaczy nie, to przerosło troszeczkę moje oczekiwania, bo zacznę od tego, że rzeczywiście amfiteatr jest dużo mniejszy niż mi się wydawało, natomiast ta atmosfera, która tutaj jest i to wszystko, ta magia tego festiwalu jest absolutnie, nie wiem jak to ubrać dobre słowa, no jest taka porażająca, naprawdę jest cudownie, nie spodziewałem się aż takiej atmosfery. Wiem jak to wygląda na różnych festiwalach, natomiast tutaj naprawdę jest wyjątkowa atmosfera.
0: Czy na taki festiwal przygotowujesz jakieś stroje, przygotowania aranżacyjne, te szczegóły są specjalnie właśnie przygotowane na festiwal, jakieś takie smaczki?
1: Przyznam szczerze, że my staraliśmy się zachować ten kształt, który utworu, który zresztą nagraliśmy w studiu. Natomiast myślę, że to będzie tak malutko zmodyfikowane do tego, żeby jednak bo to musi być występ sceniczny. Ja też mam takie brzmienia dosyć syntetyczne, więc troszeczkę pozmienialiśmy, ale tak tylko troszeczkę.
0: Twoje życie bardzo diametralnie zmieniło się od tego momentu programu The Voice of Poland. To było tak, że to właśnie w końcu ty jako już doświadczony artysta na scenie, wykształcony, dobrnąłeś do tego momentu, że tak, udało się.
1: Tak, znaczy ja w ogóle nie lubię mówić o tym etapie, o tym momencie, w którym ja wygrałem Voice, że to jest jakiś etap, który się zakończył i rozpoczął nowy, bo ja tak naprawdę muzykiem czynnym jestem od 8-9 lat, więc to wydaje mi się, że to jest taki proces po prostu, który się zmienia. No wcześniej działałem troszeczkę w muzyce niszowej, trochę bardziej autorskiej. Program The Voice trochę otworzył mi bardziej okno na ten świat bardziej szerszy, na ten świat medialny, z czego jestem bardzo zadowolony, no i bardzo się cieszę. No jest to trudne wyzwanie, bo jest to zupełnie inna płaszczyzna niż do tej pory. Natomiast traktuję to jako po prostu jakiś proces, który cały czas trwa i który cały czas się rozwija. Mam nadzieję, że się będzie rozwijał dalej i że też Opole też otworzy jakiś nowy, szerszy etap.
0: Jak reagujesz cały czas na takie porównania do Dawida Podsiadło?
1: Gdzieś słyszałem takie porównania, ale nie jest to jakieś bardzo częste, takie mam wrażenie. Bardziej do Krawczyka, ktoś mówi, że jak Krawczyk, ale to do, że wyglądam jak Krzysztof Krawczyk, podobno. Nie wiem, czy to jest prawda.
0: A jak takie piosenki Krawczyka, one gdzieś tam w tobie wibrują, bo jednak Krzysztof Krawczyk jest związany z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak, znaczy absolutnie, no jest to absolutna legenda tego festiwalu i w ogóle polskiej piosenki. Jedna z największych ikon tak naprawdę polskiej muzyki. Ja nie, osobiście nie, że nie jestem fanem, bo absolutnie jestem i doceniam, ale nigdy nie byłem jakimś typem, który bardzo słucha. Oczywiście te piosenki nam towarzyszą w życiu i one się gdzieś przebijają, natomiast bardziej, ja zawsze byłem bardziej Andrzej Zaucha tutaj w tej rywalizacji, tak. Znaczy rywalizacji, nie? w tej sferze muzycznej.
0: Jasiek, ty masz genialny wokal, jeden z najlepszych męskich takich wokali w Polsce. Wiem, że teraz mamy trudne warunki, żadnego nagłosienia, żadnego sprzętu. Wiesz, do czego ja zmierzam już? Żebyś coś zaśpiewał dla nas. To może być twoja piosenka z koncertu premier, ale może być też taki jakiś hit Festiwalu Opolskiego na przykład, skoro też będziesz występował podczas koncertu dla Muzeum Polskiej Piosenki już w sierpniu.
1: Co bym wam tutaj zaśpiewał? A może ten? Może nie Mena zaśpiewał?
0: Dobra, oddaję mikrofon, trzymaj.
1: Jezus, nie wiem, bo ja nie wiem, jak to ten... Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
0: Jakie to cudowne, że mamy takich artystów. Świetnie, dla mnie to przyjemność. Wszystkiego dobrego ci życzę, dobrej energii. Ciesz się tym festiwalem.
1: Dziękuję, trzymajcie kciuki.

0: targi z piękny, męski głos, młody, jeden z lepszych też na polskiej scenie muzycznej, bardzo się cieszę. I Sargis w studiu Radia Opole, słychać w tle próby, bo jesteśmy w opolskim amfiteatrze. Cześć, dzień dobry Sargis.
1: Cześć, ale się cieszę, że to się wszystko dzieje. Jesteśmy właśnie przed próbami, za chwilę wchodzimy na generalną, no i to wszystko się za chwilę wydarzy.
0: Ale ja dzisiaj chciałabym powrócić do twojego debiutu. Jak Opole się zmieniło, jak ty się zmieniłeś od tego debiutu na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, bo w tym roku też premiery.
1: Zacznę od tego, jak się Opole zmieniło. Bardzo się cieszę z tego, że pojawiają się artyści, których długo brakowało w Opolu. No i cóż, no, Opole jest takim miejscem, w którym powinna być celebrowana i pielęgnowana polska piosenka i polska muzyka i to się dzieje i z tego się cieszę. I bardzo się cieszę, że w tym roku znów stanę na tej scenie. Było to ostatnio w 2019 roku w konkursie debiutów. Minęło 7 lat. Wracam już dojrzalszy, jak pewnie też słychać. I będzie widać, jeżeli ktoś nas będzie oglądał.
0: Sargis, tutaj proszę wykonawców, artystów, tych, których mogę, o coś takiego trudnego dosyć, o próbkę dźwiękową. A tak? Zaśpiewasz coś specjalnego dla słuchaczy Radia Opole?
1: Oczywiście, że tak. Ja bym chciał zaśpiewać kawałek ormiańskiej piosenki, tak sobie pomyślałem, że zaśpiewam, czyli z kraju, z którego pochodzę. Yarmartun, yarakuta, sza...

0: serca.
1: Jejku, to było piękne, to było piękne. Drodzy słuchacze, właśnie taki wykon świadczy o tym, że to jest właściwy człowiek, no na właściwym miejscu, na właściwej scenie. Dobrze, a teraz powiedz, o czym to było, bo ja tutaj zaczarowana, ja nie wiem, czy tutaj jakieś zaklęcie na mnie rzuciłeś, czy co?
2: Absolutnie w ormiańskiej muzyce ludowej żadnych zaklęć. Przede wszystkim, no mamy chyba takie dusze bardzo nostalgiczne i chyba wszyscy autorzy ludowych pieśni mieli złamane serca, bo większość piosenek jest o złamanym sercu i porównanie jest takie, że już wolałbym już być jak góra i po prostu nic nie mieć, niż mieć tą miłość, która sprawiła mi tyle kłopotu. Więc to w wielkim skrócie oczywiście jest ta piosenka. Zapraszam, a propos tak skorzystam z okazji, że zapraszam też śledzić, bo tutaj dałem taką próbkę ormiańskiej piosenki, ale na moich koncertach, które będą towarzyszyć mojej debiutanckiej płycie, które już jesienią, będziemy ogłaszać terminy niedługo, pojawią się również ormiańskie aspekty, ormiańskie akcenty, bo są też na płycie, na przykład jest słynny lament ormiański de Layaman, który śpiewam w duecie z moim przyjacielem Maćkiem Prokopowiczem, wybitnym jazzowym muzykiem, aranżerem i puzonistą, więc tam nie zabraknie ormiańskich akcentów. W ziemi jest ormiański akcent, jest jeszcze jedna piosenka, w której będzie, więc no po prostu to jest płyta o mnie, dlatego też się nazywa Sargis, bo to jest takie pierwsze, myślę, zaproszenie i poznanie się ze słuchaczem, więc zapraszam wszystkich.
1: Sargis, z jednej strony chłopak ze Śląska, z drugiej strony dusza ormiańska. Ojejku, powodzenia ci życzę, no i czekamy na ten pełnogrający album, żeby nim cały czas grać właśnie w Radiu Opole.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: To był

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
4: Po reklamie. Zbliża się godzina 13 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. U nas teraz wiadomości. Policja o długim czerwcowym weekendzie na drogach. Niedziela jest ostatnim dniem opolskiego festiwalu w amfiteatrze. Dziś m.in. jubileusz grupy Lady Punk. Wspólnym wysiłkiem obronili województwo opolskie. Mija 28 lat od łańcucha nadziei.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia i od informacji drogowych zaczynamy.

0: Do potrącenia rowerzysty doszło w południe na przejściu dla pieszych Wschodni na ulicy Leśnej, to powiat opolski. Rowerzysta potrącony został przez auto osobowe, którym jechały dwie osoby. Poszkodowany jest obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają też dwa zastępy straży pożarnej. Jadący autostradą A4 w kierunku Wrocławia muszą się z kolei liczyć z utrudnieniem między węzłami Pietrzykowice a Wrocław Południe. W pobliżu Pietrzykowic, to już województwo dolnośląskie, zderzyło się 5 aut osobowych. Zablokowany został lewy pas ruchu i częściowo prawy. W kierunku Zgorzelca ruch odbywa się pasem awaryjnym. Ponad 180 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych to dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach. Policja zatrzymała ponad 1000 pijanych kierowców. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji mówi o zachowaniach, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń na drogach.
1: Przed nami czas powrotów, dlatego nie odkładajmy wyjazdu na ostatnią chwilę. Zaplanujmy trasę, róbmy przerwy i pamiętajmy, że zmęczenie za kierownicą może być równie niebezpieczne. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu i reagujmy, gdy widzimy, że osoba pod jego działaniem zamierza prowadzić pojazd. Odpowiedzialna decyzja może zapobiec tragedii. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zachowujmy bezpieczną odległość, zapinajmy pasy bezpieczeństwa i pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu.
0: Tylko wczoraj odnotowano 66 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, a 69 zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 311 kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Zmarł trzylatek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do tragedii doszło podczas spotkania urodzinowego, w którym uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. Trzylatek oddalił się od miejsca zabawy i wpadł do stawu w innej części ogrodu. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Śledztwo toczy się w sprawie. Nikomu nie postawiono zarzutów. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok trzylatka. Rodzice dziecka byli trzeźwi.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Niedziela jest czwartym i ostatnim dniem opolskiego festiwalu. O 20:00 rozpocznie się jubileuszowy koncert z okazji 45-lecia grupy Lady Punk. Zabrzmią największe przeboje zespołu, jak Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Zostawcie Titanica, czy Zawsze tam, gdzie te. Z kolei na godzinę 21:45 zaplanowano koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie. Na estradzie Amfiteatru Opolskiego pojawią się nie tylko znani piosenkarze, jak Kuba Badach i Herbut czy Olga Bończyk, ale także plejada aktorów jak Katarzyna Żak, Piotr Polk czy Katarzyna Dąbrowska. Z wydarzeń około festiwalowych na opolskim rynku od 13:30 do 16:30 rozmowy z artystami w kawiarence z gwiazdami, a o 18:00 wystąpi Natalia Szczypuła z koncertem Muzyka jest kobietą.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Województwa opolskiego mogło nie być. Mija właśnie 28 lat, odkąd tysiące mieszkańców regionu postanowiło pokazać decydentom z Warszawy swoją determinację. Plan reformy administracyjnej z 1997 roku zakładał istnienie nie 16, a 12 województw, wśród których nie przewidziano opolskiego. Dla jego obrony w styczniu 1998 roku zawiązał się OKOP, czyli Opolski Komitet Obrony Opolszczyzny pod przewodnictwem Janusza Wójcika. 7 czerwca 1998 roku tysiące Opolan wzięło udział w żywym łańcuchu nadziei. Mieszkańcy ustawili się wzdłuż drogi E40 od granicy z ówczesnym województwem katowickim aż do wrocławskiego, by dać wyraz jedności. Mówiła w programie Sami rządzą Elżbieta Kurek, ówczesna asystentka wojewody opolskiego, pomysłodawczyni łańcucha.
3: Mimo różnic etnicznych, narodowościowych, prawda, tu Polacy, tu Kresowianie, tam Ślązacy, tu Niemcy, cel był jeden, obrona tego województwa. I wszystkim przyświecał ten sam cel. A drugą rzeczą, która była też ważna, to była pewna łatwość włączenia się do tego. Dlatego, że uczestnicy mieli tylko jedno zadanie, stanąć.
0: Obronę województwa upamiętnia pomnik Brońmy swego opolskiego. Stoi ten pomnik na Placu Wolności w Opolu, przedstawia salutującego ułana pod armatą w kształcie wieży piastowskiej. A na koniec nasze siatkarki rozpoczęły właśnie w chińskim Nankinie mecz z Chinkami w turnieju Ligi Narodów Siatkarek. Po 3 meczach Polki mają na koncie komplet zwycięstw. W ostatnim spotkaniu mierzą się właśnie z gospodyniami. W tym spotkaniu trwa pierwszy set 7-3 dla Polski.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie jest małe. Będzie tych chmur jednak w ciągu dnia przybywać, może wręcz wzrastać to zachmurzenie do dużego, a z tych chmur przelotnie też może popadać, mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalnie wyniesie dziś 24 stopnie Celsjusza, teraz termometry w centrum regionu pokazują 21 stopni, na południowych krańcach 22 stopnie. Ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
4: Reklama.
5: Wjedź koleją przesyłkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
4: Po reklamie.
2: W dobrym rytmie.

Rozpoczynamy drugą godzinę programu w dobrym rytmie, a dzisiaj w rytmie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Pozdrawiam Was serdecznie prosto spod Amfiteatru Opolskiego, gdzie mam nadzieję, że drodzy słuchacze nawet słyszycie sygnał festiwalu, który rozbrzmiewa. Trwają próby do kolejnego koncertu. Pogoda w kratkę, raz słońce, raz deszcz, ale taki urok jest właśnie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zostańcie ze mną, bo w naszym studiu pojawiają się kolejne gwiazdy, które już wystąpiły albo wystąpią. A zatem dzieje się i ja mam także przyjemność poczuć blask i błysk i dźwięki gwiazd. Będę prosiła nasze gwiazdy, żeby zaśpiewały tak całkiem bez korekcji, więc zostańcie z Radiem Opole.

0: Patrycja Markowska w studiu Radia Opole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: 25 lat na scenie, a ja dzisiaj chciałabym sentymentalnie od tego bardzo ważnego momentu, od tej pięknej sukni Świat się pomylił. Kolejny koncert premier także w tym roku. Jak dzisiaj postrzegasz ten festiwal, a jak wtedy? Czy podczas koncertu premier te emocje z tamtych premier, ta wygrana, ten taki zupełnie inny rozdział w twoim życiu, on się pojawia od nowa?
1: Wiesz, festiwal w Opolu jest taką klasą samą w sobie. To jest miejsce tak przepełnione największymi wydarzeniami muzycznymi z polskim tekstem, z polskim słowem, co mi jest bardzo bliskie, bo piszę teksty, więc to ten moment, kiedy mogę zaprezentować własne słowa na tym festiwalu, to jest coś wyjątkowego. I wtedy, wiesz, było o tyle inaczej, że ja miałam wrażenie, że wtedy byłam jeszcze postrzegana bardzo jako córka mojego taty. I ta wygrana piosenką Świat się pomylił bardzo dużo drzwi mi otworzyła. Ten festiwal daje ogromne możliwości, żeby się pokazać. Natomiast teraz od lat, jak tu przyjeżdżam, to po prostu tak jakbym trochę wracała do domu. To jest zawsze publiczność, która jest oddana, kochająca muzykę, bardzo ciepło mnie wita i innych artystów, więc to jest tak jakby powrót do rodziny na łono, wiesz, naprawdę rodzinne. I w tym roku gramy piosenkę Fale z Kamilem Bednarkiem, z Andrzejem Krzywym i to jest na przykład utwór, który nie ja akurat napisałam, zostałam zaproszona do tego projektu. Ale jestem przeszczęśliwa, bo jak ja usłyszałam pierwszy raz ten utwór, to się poryczałam. Mówię, Jezu, po prostu tak tu wszystko się zgadza. I mówię do Ani, menadżerki, Ania, po prostu mogę to nagrywać choćby za godzinę. Więc bardzo się cieszę, że mam tę okazję tu tak świętować też w sumie mój jubileusz, bo ten rok obfituje w piękne momenty i lepiej bym sobie tego jubileuszu nie mogła wymarzyć.
0: Czy to jest tak, jeśli jesteście w trójkę na scenie, też z doświadczonymi artystami, ale jednak z artystami z trzech pokoleń, mogłabym tak powiedzieć, to ta odpowiedzialność jest jeszcze większa, mniejsza? Jak sobie organizujecie tę przestrzeń na scenie, zwłaszcza, że to są trzy, no, wielkie osobowości?
1: Wiesz, to jest akurat to, że to jest trójka, to powoduje u mnie na przykład, że mamy mniejszą tremę. Bo jednak bardzo czuć to wsparcie. Jak ja wychodzę sama i śpiewam na scenie, wszystko zależy ode mnie. A tutaj ja dostaję od chłopaków energię. Poza tym to nie w każdym duecie i nie w każdym trio tak jest. Akurat Andrzej i Kamil to są artyści, którzy się nie ścigają, którzy dają radochę, my mamy bardzo podobną wrażliwość.
0: Czym wyróżnia się ta wrażliwość? To też jest takie rock'n'rollowe podejście cały czas, bo ty się od wielu lat jednak wyróżniasz na polskiej scenie muzycznej, że idziesz swoją drogą z takim rockowym pazurem, chociaż ten sentyment nawet...
2: Kobiecy,
0: ta czerwona sukienka ostatnio też w najnowszej piosence, on też się pojawia zawsze.
1: Wiesz, ja jestem bardzo wrażliwą dziewczyną, do tego matką, to też się u mnie wtedy zmieniło, jak zresztą tutaj w Opolu wygrywając piosenką Świat się pomyli, byłam wtedy w ciąży, na samym początku ciąży, chyba trzeci tydzień. Więc jest we mnie ta strona kobieca, ale mnie roznosi na scenie. Kto był na moim koncercie, to wie, że to jest energia i ja na to stawiam.

0: Patrycja Markowska, czy masz swoje jakieś takie sprawdzone rytuały, których się trzymasz przed festiwalem? Albo w ogóle przed koncertem?
1: Na pewno. Wiesz, to trzeba być wyspanym, to jest w ogóle podstawa. Ja to nie, iść na imprezę przed jakimkolwiek występem na żywo, to jest dla mnie w ogóle niewskazane. I musi być taka higiena, wiesz, żeby się nie przejadać na przykład, żeby, no to jest ważne. Ja kiedyś pamiętam, jako młodziutka wokalistka niedoświadczona, zjadłam duży obiad na pół godziny przed koncertem. Dramat, ledwo śpiewałam.
0: Ale wydawało mi się, że to jest takie rock'n'rollowe życie, że na to się nie zwraca uwagi po prostu.
1: Coś ty, to jest fizyczny wysiłek, wiesz, to żeby dać taki koncert, jak ja zawsze kochałam Tinę Turner, świętej pamięci, która to nie ma szans, żeby, wiesz, iść w długą i zabalować na przykład na dzień, czy oczywiście zdarzało mi się to w całym moim dorobku i 25-letniej drodze, ale unikam takich sytuacji. Ja jednak bardzo szanuję publiczność i to jest dla mnie priorytet, a nie to, żeby prowadzić rock'n'rollowe życie.
0: Czy masz jeszcze jakieś takie marzenia muzyczne, które chciałabyś spełnić?
1: Odpukać. Chciałabym, żeby tak szło jak teraz, wiesz, bo wydałam płytę Obłęd, która jest spełnieniem mojego marzenia, bo jest bardzo piękna, niszowa, depeszowa i to było moje wielkie marzenie. I na przykład pojechaliśmy w trasę z tą płytą i ona była sold out, prawie cała. Więc to są takie małe moje marzenia, które się sprawdzają. Wiesz, oczywiście wielkim marzeniem moim jest na przykład to, że Lenny Kravitz do mnie zadzwoni i powie: Patty, I wanna sing with you. To tak, ale to są takie marzenia już bardzo duże, ale mam też te małe takie, żeby dalej się rozwijać.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. My czekamy w Muzeum Polskiej Piosenki na twoją suknię.
1: Wiesz, że nie mogę jej znaleźć. Naprawdę nie mogę jej znaleźć niestety, a bardzo mi jest przykro, bo to jest moje marzenie, żeby ona tam zawisła.
0: No to trzeba poszukać innej sukienki.
1: Pomyślimy.
0: A znajdziesz, ja w to wierzę. No to w takim razie Patrycja Markowska szuka kreacji do Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Bardziej, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję.

0: Anna Ipanek na antenie Radia Opole i już u mnie na schodach, rozmawiamy na schodach w amfiteatrze.
1: Bardzo dobrze, ja przysiadam często na murkach, na schodkach. Jak jest powierzchnia poziomo, znaczy, że można na niej usiąść.
0: Ale w amfiteatrze opolskim to jakoś tak lepiej się siedzi.
1: Znaczy w ogóle w amfiteatrze opolskim to się jest najlepiej na świecie, jak tutaj się przebywa, więc ja tutaj zawsze wszędzie, proszę Państwa, chętnie przyjeżdżam.
0: Powiedz mi, jak wygrałaś premiery, jakie to było uczucie?
1: W sferze marzeń to wiadomo, że to funkcjonowało, ale w sferze myślenia jakiegoś realnego o tym, że to się wydarzy, to było absolutne zaskoczenie, więc w momencie, kiedy pan Jacek Cygan wyczytał moje nazwisko w nagrodzie jury konkursu premier, to byłam naprawdę w ciężkim szoku. I ogromna radość, duża wdzięczność i trochę takie niedowierzanie również, ale więc nie było to planowane w mojej głowie, to nie był jakby element. Samo wystąpienie w koncercie premier już było czymś, co spełniło trochę moje marzenia, a jeszcze otrzymać nagrodę to poza skalę.
0: Jesteś bardzo doświadczoną artystką. Jak teraz komponujesz, wymyślasz piosenki, myślisz o nich, to wyobrażasz sobie publiczność, wyobrażasz sobie festiwal. Jaki jest twój proces twórczy?
1: Mój proces twórczy przede wszystkim jest współtwórczy, czyli ja najlepiej zawsze mi się komponowało z drugą osobą, żeby móc się odbijać od siebie, od swoich energii, od swoich pomysłów, bo czasem to ja przynoszę pomysł na piosenkę, a czasem osoba, z którą pracuję, coś jej w duszy gra i razem możemy to zamknąć w jakiejś formie, więc ja zawsze lubiłam pracować po prostu z kimś. To jest dla mnie taki chyba wyznacznik, kiedy się mieszają dwa pomysły, dwie energie i tak, sądzę, że u mnie to wygląda w ten sposób.
0: Czy wygrana w The Voice of Poland to była jednak duża zmiana? To było takie wkroczenie ponownie na taką dużą scenę do mainstreamu?
1: No na pewno to była duża zmiana, bo ja większość swojego życia jednak byłam w takich projektach bardziej niezależnych, undergroundowych, można było powiedzieć. No tam po drodze się zdarzyła współpraca właśnie z Pawłem Lucewiczem do Miasta 44, co było takim chyba pierwszym wyjściem z cienia, ale ja potem sobie po prostu wróciłam do pracy, do obsługiwania gości w restauracji. więc na pewno Voice dużo zmienił w kontekście takiej widoczności, ale w ogóle oprócz tego, że zmienił, to był też wspaniałą przygodą, to naprawdę polecam.

0: Anna Ipanek na antenie Radia Opole. Ania jest taką artystką, do której można podejść i po prostu porozmawiać. Dziękuję Ci za to. To nie jest wcale takie częste i spotykane. Jak wygląda Twoje życie na co dzień?
1: Ja na przykład jak mam okazję przyjechać w takie wspaniałe miejsce jak Opolski Festiwal Ekopole, to dla mnie to są trochę wakacje od mojego drugiego życia, bo ja prowadzę restaurację, więc ja na co dzień to jakby ja robię co potrzeba, jak trzeba kogoś usłużyć przy barze, jak trzeba przy stoliku. Na kuchnię mniej wchodzę, bo jednak tam nie chcę w to królestwo im się pałętać tam pod nogami, bo mi się pewnie do większości rzeczy nie przydała. Ale no dla mnie to, że mogę być tu i po prostu cały dzień upływa mi na słuchaniu muzyki i na śpiewaniu, no to dla mnie to jest prezent. Ja się absolutnie cieszę i jestem wdzięczna, że mogę teraz to, co muszę zrobić, to jest wyjść, zaśpiewać. I aż nie mogę uwierzyć, że jestem taką szczęściarą.
0: A czy te profesje w jakiś sposób się z sobą łączą? Czy jedna na drugą ma wpływ?
1: Znaczy, wydaje mi się, że na pewno to, bo ja od prawie 20 lat pracuję w gastronomii, ja zawsze robiłam dwie rzeczy, śpiewałam i pracowałam w gastro, więc to też jest tak, że mam wrażenie, że trochę mi się to pomaga odnajdować w różnych sytuacjach dziwnych, w sensie zarówno jedno, jak i drugie, one się pod tym kątem przenikają, że w knajpie czasem jest tak, że nagle wybucha tak zwane szambo i trzeba reagować na jakąś awarię, nie mówię literalnie o szambie, tylko po prostu, że jest jakaś nagła sytuacja i trzeba po prostu załatać jakąś dziurę i przez chwilę jest, mój Boże, co my zrobimy, a potem po prostu bierzesz trytytkę i jakąś mocną taśmę i jedziemy dalej, nie? Więc jakby, i czasami tak samo jest na scenie, że zadzieje się coś, na co nie masz wpływu i mogłoby cię to wybić, no ale nie może. Więc bierzesz mentalną taśmę i trytytkę i jedziesz dalej.
0: Ale jak być, wiesz, tą gwiazdą w takich przysłowiowych cekinach, kiedy wychodzisz na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu? Czy umiesz to jakoś oddzielić? Masz swój jakiś taki rytuał? Bo to jednak jest zupełnie inna przestrzeń.
1: To jest zupełnie inna przestrzeń, ale ja chyba właśnie jestem... No ja nie mam cekinowej sukienki.
0: Kapelusz.
1: Kapelusz mam. Mam kapelusz. Mam kapelusz i oczywiście staram się oddać scenie szacunek, który jej się należy. Scenie, publiczności. No nie chcę być za prywatna na scenie w kontekście ubioru, bo po prostu to moim zdaniem zobowiązuje. Ale, no ale też chyba no, jestem ostatnią osobą, z którą by można było prowadzić rozmowę a propos, jaką kreację masz dzisiaj na sobie. To mogłoby się nie udać. Ja mogę opowiedzieć na przykład, co, nie wiem, co ciekawego teraz można zjeść u mnie w knajpie, albo co ja zjadłam, albo gdzie byłam gdzieś na wycieczce rowerowej, to ja takie rzeczy mogę popowiadać, ale wydaje mi się, że najważniejsze to jest jednak połączenie z odbiorcą. I ja w większości koncertów słucham w ogóle z zamkniętymi oczami, bo tak po prostu jak już się bardzo wkręcę w koncert, no to jako słuchowiec to po prostu odbieram to no, tą autostradą niewidzialną połączenia między mną a artystą. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś obrazoburcze, że ja tak trochę podchodzę do tych kwestii wyglądu luźno. Bo wiem też, jaka to jest niesamowita robota stylistów i robią takie cuda ci ludzie. Są w stanie tak niesamowicie po prostu dopełnić wizerunek artysty strojami, więc to wielkie szapoba. Ja po prostu się dobrze czuję na płaskim obuwiu i zawsze gdzieś tam sobie ceniłam bardzo wygodę. Mama mi musiała ganiać, jak mi chciała założyć rajstopy, bo mnie krzyczałam, że piję i uciekałam po chałupie, więc jestem trochę niereformowalna w tym temacie.
0: Ale za to chyba cię kocha po prostu publiczność, za taką normalność i tu przychodzi nasza dziewczyna, która po prostu świetnie, świetnie śpiewa. Jak to jest, kiedy jedziesz samochodem, a twoje piosenki po prostu są grane w radiu?
1: Nie, to jest arcymiłe uczucie. To jak człowiek sobie, no gdzieś tam jadę, mam coś załatwić, albo na przykład mam gorszy dzień i gdzieś jadę i mam coś załatwić i tak sobie już tam pomstuję trochę pod nosem na los i nagle leci ta piosenka i to jest super radość, bo to znaczy, że ktoś chciał ją puścić słuchaczom i skoro jest tam, to raczej słuchacze też chcieli jej wysłuchać. Przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki.
1: Ja dziękuję bardzo również. Mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia za rok.

naszej audycji w dobrym rytmie. To już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Idę czerpać, idę na próby do Polskiego Amfiteatru, bo dzisiaj wielki finał Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To dla mnie przyjemność, że mogłam się spotkać także z artystami, tutaj z nimi pośpiewać w studiu plenerowym Radia Opole. To naprawdę coś takiego niecodziennego, żeby poczuć tę energię festiwalu, magię dźwięków, które jak co roku tutaj porywają. I mimo tego, że ten festiwal ma już swoje lata, to cały czas ma w sobie ten błysk. A zatem do usłyszenia i bądźcie z nami podczas kolejnej audycji w dobrym rytmie. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie. Na FM, w internecie i DAB Plus słuchają Państwo Radia Opole, a że na zegarach godzina 14 to pora na wiadomości. Na Opolskim Festiwalu dziś koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
4: Uciekaj moje serce to jest absolutnie genialna kompozycja. Legendarne słowa Osieckiej.
1: W Madrycie ponad milion osób wzięło udział we mszy pod przewodnictwem papieża. W chińskim Nankinie w turnieju Ligi Narodów siatkarek Polki mierzą się z Chinkami.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zaczynamy jednak od dróg. Ważna informacja dla jadących autostradą A4 w kierunku Wrocławia i dalej z Gorzelca. Zakończyło się utrudnienie między węzłami Pietrzykowice a Wrocław Południe w województwie dolnośląskim. Przypomnijmy, w pobliżu Pietrzykowice zdarzyło się 5 aut osobowych. Zablokowane były lewy pas ruchu i częściowo prawy. Wszystko wróciło już do normy. 5 zastępów Straży Pożarnej skierowano natomiast do Zawadzkiego w powiecie strzeleckim. Strażacy pojechali sprawdzić zgłoszenie o pożarze, jaki miał być zauważony na terenie okolicznych lasów.
0: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.

0: To będzie artystyczny hołd dla Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Próby do koncertu zatytułowanego Kiedy mnie już nie będzie, już za nami. Wystąpią w nim m.in. Natalia Schroeder w duecie z Kubą Badachem w utworze W żółtych płomieniach liści.
1: Ponieważ to jest duet, to pierwszeństwo zawsze oddaje damie, więc tutaj Natalia Schroeder jest to pierwszy nasz duet w historii, więc myślę, że Natalia tutaj będzie wiodła prym i cały blask będzie na niej. Ja będę wyłącznie stanowił, mam nadzieję, w miarę eleganckie tło.
0: Mówił zaraz po próbie Kuba Badach. Solo artysta wykona piosenkę Uciekaj moje serce.
1: I na nią się również bardzo cieszę, bo Uciekaj moje serce to jest absolutnie genialna kompozycja i legendarne słowa Osieckiej, muzyka Seweryna Krajewskiego, więc no, na ten utwór się bardzo cieszę i do tego jeszcze wspaniała aranżacja Pawła Tomaszewskiego.
0: W koncercie wystąpią też m.in. Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Katarzyna Żak, Piotr Polk, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Dorota Miśkiewicz, Wiktor Zborowski. Dodajmy jeszcze, że ten koncert poprzedzi jubileusz 45-lecia grupy Lady Punk, a jeśli chodzi o wydarzenia okołofestiwalowe, to na opolskim rynku do godziny 16.30 rozmowy z artystami w kawiarence z gwiazdami. Z kolei o godzinie 18.00 wystąpi Natalia Szczypuła z koncertem Muzyka jest kobietą.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: W Opolu podczas festiwalu pogoda jest bardzo ważną kwestią, więc teraz o niedzielnej pogodzie w całym kraju, a ta zapowiada się burzowo. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu i gradu.
3: Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Dla części województw północnej i centralnej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia na burze. Zjawiskom tym mogą towarzyszyć dziś ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu.
0: Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20. Ponad 1 000 000 osób wypełniło okolice jednego z głównych placów w Madrytu, aby dołączyć do papieża. Leon XIV przewodniczył mszy świętej, po której wierni wyruszyli w procesji Bożego Ciała. Wasze eminencje, drodzy kapłani, zakonnicy i zakonnice, bracia i siostry, rozpoczynając moją wizytę w Hiszpanii z sercem pełnym radości, przewodniczę tej celebracji w uroczystości Bożego Ciała. W kazaniu papież m.in. zachęcał do pomagania innym. Jak podkreślał, Bóg identyfikuje się z ubogimi, uciśnionymi, samotnymi i opuszczonymi. O 18.00 rozpocznie się spotkanie papieża z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu. A skoro o sporcie mowa, Katerina Siniakowa i Taylor Townsend wygrały rywalizację deblistek podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. W finale czesko-amerykańska para pokonała Annę Danilinę z Kazachstanu i Serbkę Aleksandrę Krunić 6-2, 7-5. Wczoraj, przypomnijmy, w finale singla kobiet Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą, a dziś o 15.00 o tytuły w singlu mężczyzn zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Pierwszy set dla Polek, wygrały go do 16. Przypomnijmy, nasze siatkarki w chińskim Nankinie mierzą się właśnie z Chinkami w turnieju Ligi Narodów Siatkarek. W drugim secie to Chinki wyszły na prowadzenie, wygrały tego drugiego seta do 18. Trwa trzeci set tego spotkania i na prowadzeniu również gospodynie 8-4 dla Chinek. Przypomnijmy, po 3 meczach Polki mają na koncie komplet zwycięstw. W ostatnim spotkaniu mierzą się z gospodyniami turnieju.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Przed godziną bez jednej chmurki niebo nad Opolem, a teraz się zachmurzyło, ale to jest w zgodzie z tym, co zapowiadali synoptycy. Z tych chmur może dziś także popadać. Mogą też występować burze. Temperatura maksymalnie ma sięgnąć 24 stopni. W centrum województwa teraz 22 stopnie, 23 na południowych krańcach. Ciśnienie bez zmiany, 1020 hektopaskale pokazują barometry. Wiatr jest słaby i umiarkowany wciąż z kierunków zachodnich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
4: najlepsza muzyka.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
9: Po reklamie.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o ADHD. Ostatnio się dużo mówi na ten temat. Czym dokładnie jest ADHD? Jak się objawia? Z czym się wiąże? Jak można też kształtować takie społeczne zrozumienie i czy powinniśmy w tym kierunku się skłaniać? O to wszystko będę dzisiaj pytać psychologa i psychoterapeutę, doktora Przemysława Zdybka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Cześć Przemku.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ja tak pomyślałam, że na początek rozwinę ten skrót ADHD, czyli to jest skrót od angielskiego sformułowania Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli to jest takie zaburzenie uwagi, czasem z nadaktywnością ruchową, prawda?
2: Tak, ja mam polskie tłumaczenie. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi.
1: A czasami to są deficyty uwagi bez zespołu nadpobudliwości ruchowej, przez to tak. Takie osoby wydają się niewiarygodne, kiedy mówią, że mają na przykład ADHD, albo
2: tak,
1: podejrzewają.
2: Jest taki stereotyp związany z ADHD, że ono dotyczy głównie chłopców i wtedy jakby widać to ADHD w taki sposób, że oni są bardzo aktywni i biegają, coś robią i że to są generalnie małe dzieci i też ten stereotyp mówi o tym, że to przemija wraz z wiekiem. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście wierzono, że w taki sposób objawia się ADHD i często można spojrzeć na kogoś i powiedzieć, że ktoś nie ma albo ma taki syndrom. Natomiast to, co wiemy teraz, właściwie to ta dyskusja taka bardzo intensywna o ADHD trwa, taki renesans powiedzmy trwa od paru lat i on jest związany właściwie z tym, że kiedyś przypisywano ten zespół tylko i wyłącznie dzieciom. Natomiast okazuje się, że jeżeli coś jest neurologicznie, jakby neurologiczną przyczyną, to ona nie mija magicznie tylko dlatego, że dziecko dorasta. ADHD zostaje z nami przez całe życie. Jest to jakiś sposób funkcjonowania naszego umysłu, który nie zmienia się magicznie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
1: No dobrze, a jak to jest z tym deficytem uwagi, bo czasami może występować bez tego zespołu nadaktywności ruchowej. Czym to się objawia? Mi na przykład bardzo też obrazuje ten deficyt uwagi natłok myśli. To nie jest takie wyłączenie się i bycie gdzieś poza, nie wiadomo gdzie, tylko nieustanne. Jedna z dziewczyn, która relacjonuje swoje ADHD, opisała to jako radio w mojej głowie, które nieustannie zmienia kanały.
2: Też kilka takich opisów ciekawych od osób, które doświadczają objawów, czytałem. To rzeczywiście bardzo, bardzo mocno pokazuje, że być może my nie myślimy tymi samymi kategoriami, którymi myślą albo doświadczają osoby, które to mają. To taka pierwsza uwaga, bo ktoś mówi, że ja tak nie mam, więc nie ma tego syndromu. Natomiast odpowiadając trochę na twoje pytanie, to generalnie chodzi o zaburzenie uwagi. Uwaga to są takie procesy, które powodują, że my z takiego wiru informacji, dźwięków, zapachów z zewnątrz jesteśmy w stanie wybrać te, które nas interesują. Czyli jakby intencjonalnie decydujemy, co jest dla nas interesujące, wybieramy to i skupiamy się na tym, kontrolując jednocześnie, że gdy coś innego się pojawi ważnego w naszym otoczeniu, jesteśmy w stanie się przełączyć, a potem jesteśmy w stanie wrócić do tego skupienia uwagowego. Tak wyglądałyby normalne procesy uwagowe. Są takim, powiedziałbym, lejkiem, który z ogromu informacji wybiera to, co ważne i zarządza tym, kiedy się na czym skupić. I zaburzenia uwagi polegają na takich dwóch aspektach w ADHD, o czym się mało mówi. Jeden rzeczywiście dotyczy tego, że tych sygnałów jest bardzo dużo i w związku z tym osoba nie jest w stanie jakby wybrać w swojej głowie tego jednego ważnego aspektu, tylko to się dzieje cały czas jak takie radio. Może to jest dobre miejsce, żeby takiej metafory właśnie użyć. Natomiast innym jakby aspektem tego może być hiperfokus, gdzie ta osoba tak mocno potrafi się skupić na jakimś aspekcie, że jakby traci kontakt z sobą, z rzeczywistością, nie dba o to, czy właśnie idzie do ubikacji, czy ma się napić, czy nie napić. Jest w takim hiperfokusie, który odcina ją od świata. I to nie jest tak, że albo ktoś ma tak, albo tak. Czasami bywa właśnie tak, że przy tym ADHD z wiodącymi zaburzeniami uwagowymi, to może być tak, że to mogą być na przykład dni czy tygodnie problemu ze skupieniem, szczególnie w sytuacji, kiedy coś musimy ważnego zrobić, kiedy jakieś terminy na nas czekają, wtedy pojawia się pewnego rodzaju taka prokrastynacja, taki rodzaj odciągania tego tematu, zajmowania się wieloma różnymi rzeczami, scrollowania, nie wiem, przeglądania sieci, marnowania czasu z dużym radiem w głowie, które mówi o poczuciu winy. A 3 godziny przed deadline'em uruchamia się taki hiperfokus, że ktoś jest w stanie na przykład 90% pracy wykonać wtedy. I finalnie jakby ta praca jest oddana, tak samo jak u osoby neurotypowej, będę posługiwał się może neurotypowe i neuroatypowe. Natomiast jest to przypłacone zupełnie innym nakładem siły i jakby stanu psychicznego. Czyli jakby ta osoba psychicznie jakby jest dużo bardziej wymęczona niż ta osoba, która na przykład regularnie przez 3 tygodnie nad jakimś tematem pracowała, nie mając kłopotu ze skupieniem uwagi. Powiedziałbym, że neurotypowość i neuroatypowość, bo chyba bardziej się ku temu skłaniamy teraz, jakby lepiej ten termin opisuje w ogóle to, czego doświadczają takie osoby, bo one doświadczają tego, że ich mózg inaczej trochę pracuje, ich procesy na przykład uwagowe zupełnie inaczej reagują na napływ bodźców i inaczej organizują pracę. Efekt może być na zewnątrz ten sam, ale w środku to może zupełnie inaczej wyglądać.
1: No, tak myślę sobie, że to jest dużo więcej energii, którą się zużywa na ten proces prokrastynacji, czasem poczucia winy, natłoku myśli, nadmiernego analizowania, później takiego mobilizowania się na ostatnią chwilę.
2: Rozliczania siebie z tego, tak.
1: Kiedy jest duża presja, więc to jest bardzo energochłonne.
2: To też jakby chłonie taką energię psychiczną, ponieważ jakby pomiędzy tym, tak normalnie, jeżeli ktoś jest zorganizowany, nazwijmy to neurotypowo, no to jakby znajduje też czas pomiędzy pracą na czas z bliskimi, na odpoczynek, jakąś aktywność, na jakieś zdrowe zachowania związane ze spacerem, z oderwaniem się na chwilę od pracy, nie? Osoba, która jest w takim, powiedziałbym, poczuciu winy, prokrastynacji, tym, że powinna coś robić, właściwie psychicznie nie odpoczywa, tylko właściwie cały czas się tym w głowie katuje poczuciem winy, czasem o tym zapomina. Niestety to też kończy się jakby korzystaniem z różnych takich zachowań niekoniecznie zdrowych. W tym niedbanie o siebie to jest jedna z rzeczy, ale skorzystanie z substancji psychoaktywnych jest dość częstym zachowaniem u osób z tego typu trudnościami.
1: Ja już słyszę te głosy, które mówią, że to jest ostatnio modny temat, teraz to co druga osoba mówi, że ma ADHD, jest dużo też autodiagnozy, chociaż ja myślę, że to są też tak charakterystyczne jakieś różnice w tym, jak funkcjonuje się, kiedy się ma ADHD.
2: Myślę, że możemy o tym mówić, w sensie jakoś wydaje mi się, że to jest trochę taka jakaś dyskusja filozoficzna, bo jeżeli ktoś jakby funkcjonuje neurotypowo, czy jakby nie ma tego typu trudności, powiedziałbym, organicznych, które zaczynają się jeszcze w dzieciństwie, bo jakby jeżeli chodzi o samo ADHD, tam jest jednak kilka wymogów takich, które trudno spełnić, nie? Jeżeli tego typu trudności zaczynają się jeszcze w dzieciństwie, tam są różne kryteria diagnostyczne co do tego, czy tam przed 7 rokiem życia, czy tam czy później. Natomiast jeżeli te trudności zaczynają się wcześniej, jeżeli one sprawiają kłopot nie tylko w jednym obszarze, ale w wielu obszarach, jeżeli dotyczą właśnie jakby funkcjonowania takiego związanego z zaburzeniami uwagowymi, z nie wiem, nudzeniem się na lekcji, czy jakby taką nadpobudliwością, że ktoś musi coś robić, no to mówimy o takim innym w ogóle wzorcu zachowania. I gdyby tak w ogóle wcześniej prześledzić historię tych osób z ADHD, to bardzo często one mając diagnozę w dorosłości mówią, kurczę, teraz rozumiem. Rozumiem, dlaczego jakby ja mam jakoś inaczej niż wszystkie inne dzieci. No bo jeżeli ktoś nie za bardzo rozumie dlaczego, ale nie mieści się w pewnych normach społecznych, w pewnych zasadach, nie wiem, takich, że lekcja trwa 45 minut i trzeba, jak się ma tam lat 7, 8 czy 9, siedzieć po prostu na tej lekcji i tam uważnie skupiać się i patrzeć na nauczyciela i nic innego nie robić. I są dzieci, które, no powiedzmy, większość dzieci, nie chcę teraz procentami rzucać, bo to nie jest połowa osób. Połowa osób nie jest neurotypowa. Natomiast jakby jeżeli jakby dzieciaki są w stanie w taki sposób funkcjonować na lekcji, organizować, to jakby okej, no ale są zawsze takie dzieci, które nie są w stanie. I bardzo często od wczesnych lat te dzieci są jakby inaczej traktowane, mają gorsze zachowanie, jakby słyszą, że są na przykład albo leniwe, albo że jakoś coś z nimi jest nie tak, że nie potrafią się skupić, albo w procesie takim edukacyjnym w jakiś sposób się je traktuje gorzej po prostu. Nie? I jeżeli te osoby w życiu dorosłym słyszą, kurczę, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że jesteś taki, taki czy taki. No bo bardzo często te osoby dostają nalepki, że jesteś leniwy, jesteś niegrzeczny, nieposłuchany, tak mówię trochę takim potocznym językiem, wiele pewnie możemy etykiet znaleźć, nie? Jeżeli ktoś słucha czegoś takiego przez lata, no to wyrabia sobie jakiś rodzaj opinii, samooceny siebie, że takim się jest. Jest się chaotycznym, niepozbieranym w życiu zawodowym i tak dalej, nie? Natomiast jeżeli te osoby w życiu dorosłym rzeczywiście przechodząc proces profesjonalnej diagnozy, nie takiej przez ChatGPT czy przez Google, tylko tak rzeczywiście profesjonalnie, jakby słyszą, to jest związane z twoimi objawami i jest pomysł, jak ty możesz z nimi pracować, żeby nie doświadczać ich tak mocno. To jakby wiele osób, jakby pomimo jakby różnych głosów w obszarze, takiej dyskusji społecznej, no to jak ktoś to słyszy, to mówi sobie, kurczę, to ja wreszcie rozumiem, że coś mi jest rzeczywiście konkretnego, że jakby ja mogę jakoś z tym pracować. Często pojawia się taki argument, że to jest taka wymówka trochę to ADHD do czegokolwiek, nie? Natomiast myślę sobie, że to bardziej jest informacja o tym, że jest trochę inna instrukcja obsługi dla osoby z tego typu syndromem i bez tego typu syndromu. Bo, no, tak to...
1: Mhm. Wspomniałeś o dzieciach, to jest myślę bardzo ważny, istotny wątek, jak można pomóc dzieciom, które właśnie rodzice przeczuwają, dostrzegają, że być może właśnie funkcjonują w taki atypowy sposób, że ich układ nerwowy, ich sposób funkcjonowania ma inny model rozwojowy.
2: Ja w ogóle tak zacznę od tego, że dzieci myślę, że są całkiem dobrze zaopiekowane, tak może to taka moja ocena, ale że jakby uwaga dotycząca samego ADHD, ona bardzo mocno skupiała się na dzieciach do tej pory. Jakby dużą zmianą społeczną jest to, że my zaczynamy mówić, dobra, jeżeli ktoś miał powiedzmy pewne trudności i one wynikały z innej budowy układu nerwowego, to one nie minęły magicznie. Jakby osoby dorosłe dalej doświadczają tego, tylko w innym wymiarze inaczej się to objawia, w innych obszarach to widać, nie? Więc jakby ja bym powiedział, że dzieci w jakimś sensie są zaopiekowane, ponieważ, no nie wiem, są nauczyciele, są nauczyciele wspomagający, są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które potrafią jakby jakoś odnieść się diagnostycznie też do tego, czy to dziecko ma tego typu trudności, czy nie ma. Są w stanie zrobić diagnozę różnicową i zobaczyć, czy na przykład mówimy o tym, że dziecko ma ADHD, a może jest jeszcze jakaś inna przyczyna z tym związana. Może to jest jakaś dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, nie wiem, jest wiele jakby innych takich trudności obok, które trzeba wykluczyć, czy związane ze wzrokiem, czy związane na przykład ze słuchem, czy przetwarzaniem słuchowym. Więc wydaje mi się, że dzieci są dość dobrze zaopiekowane w tym temacie. Pytanie było, jak się zaopiekować jeszcze mocniej?
1: Pójść do tej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2: No tak, wydaje mi się, że jakby jako rodzic pewnie, czy jako nauczyciel, no to pewnie skorzystać z tego, no bo są pedagodzy, są nauczyciele, którzy mogą coś dostrzec i zauważyć. My jako uważni rodzice możemy też zauważyć, że dziecko ma pewne trudności w nauce. I wydaje mi się, że nie przekreślenie dziecka w tym momencie, tylko jakoś takie pogłębienie i zastanowienie się, okej, co może być tą przyczyną już na początku. I czasem może się zdarzyć, że jakby poradnia wcześniej czegoś nie zauważy, albo zmieniło się test i podejście diagnostyczne do tego. Więc ja myślę sobie, że warto być takim drążącym rodzicem, jeżeli to miał być rodzic, nie? Jeśli chodzi o nauczyciela, to myślę, że ADHD nie jest kwestią wiary w nie, ani nie jest brakiem wiary. Jeżeli nauczyciele kształcili się ileś lat temu, to właściwie psychologia czy diagnostyka też się zmienia. To jest wiedza bardzo nowa. Kryteria do ADHD były dość dobrze znane i 20, i 30 lat temu. O tyle kryteria diagnostyczne ADHD u osób dorosłych to jest dyskusja obecnych kryteriów diagnostycznych. Stare kryteria diagnostyczne, które jeszcze obowiązują ADHD u dorosłych jako jakieś takie zaburzenie diagnostyczne, natomiast nowe kryteria już sugerują tego typu zmiany, więc jakby kryteria też się zmieniają. Jeżeli ktoś się edukował jako nauczyciel 30 lat temu, 40, to usłyszał od profesora, który edukował się kolejne 30 lat wstecz, że coś jest albo coś nie jest prawdziwe. Nie? Więc wydaje mi się, że bycie jakoś uważnym, dokształcanie się, korzystanie z takiej wiedzy sprawdzonej jest też okej. Okay. Mhm. Myślę, że zasłyszane opinie albo szukanie w internecie różnej wiedzy pewnie nie jest złe, ale warto filtrować tą wiedzę jakoś uważnie i ostrożnie.
1: No dobrze, a jak to jest z organizowaniem sobie czasu i zadań u osób z ADHD? Jest to wyzwanie spore, bo to chyba nie jest taka cecha, nie jest taki syndrom, który to ułatwia, tylko wręcz utrudnia bardzo.
2: To jest bardzo krótka.
1: Jak można sobie radzić? Albo może też wyjaśnić na początek.
2: Wydaje mi się, że tak, jakby podstawą jest diagnoza i diagnoza też trochę różnicuje, jakiego rodzaju trudności ta osoba ma najbardziej, jakby najbardziej są widoczne. To mogą być zaburzenia uwagowe, to może być też impulsywność jakaś w decyzjach, nie wiem, być może czasem prokrastynacja i właśnie takie utknięcie w zadaniach może być najbardziej jakby takim trudnym objawem dla osoby, więc wydaje mi się, że nie da się takiego jednego głównego podejścia znaleźć. Chociaż jest jakoś popularna taka praca z zakresu psychologicznego po pomocy takiej psychoedukacyjnej dla osób z ADHD, no bo ścieżek jest kilka, na pewno diagnoza jest punktem wyjścia i odpowiedzeniem sobie, czy ja tak mam, czy ja tak nie mam. Jeśli tak mam, no to mogę skorzystać z wsparcia farmaceutycznego, lekowego i tym zajmują się lekarze psychiatrzy. Mogę skorzystać z takiego wsparcia, powiedziałbym, psychoedukacyjnego i psycholodzy odnajdują się dość dobrze w tym i też mogę skorzystać z psychoterapii, która jest jakby ukierunkowana czy na konkretne objawy, ale na konkretne jakby zaburzenia i trudności. Teraz do samego ADHD, do samych tych trudności dochodzą jeszcze podwójne rozpoznania, no bo jeżeli ktoś przez lata słyszy różne rzeczy o sobie, uważa się za chaotycznego albo jest jakoś traktowany przez otoczenie, to oprócz jakby ADHD może mieć depresję, może nadużywać substancji psychoaktywnych, może mieć zaburzenia osobowości, może mieć zaburzenia lękowe. Więc jakby jeżeli osoba dorosła trafia do specjalisty, to dość prawdopodobnym jest, że obok ADHD będą też różne inne trudności. Więc pewnie należy wtedy zająć się i tymi trudnościami, które ta osoba doświadcza, i jakoś dostosować tą terapię i sposób funkcjonowania do tej osoby. Często osoby z ADHD, mówię z mojego doświadczenia takiego gabinetowego, też mają problem z regularnym chodzeniem na zajęcia, z takim chaosem w swoim własnym życiu, z organizowaniem sobie pracy, z jakimiś rachunkami, z jakimiś konsekwencjami, z substancjami psychoaktywnymi też. Mhm. Więc wydaje mi się, że takim dobrym krokiem jest zobaczenie jakby co się w tym życiu człowieka dzieje poza tym ADHD, gdzie boli tą osobę.
1: To za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy w audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole. Doktor Przemysław Zybek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, psycholog, psychoterapeuta, dzisiaj gości na antenie.

0: Powracamy do naszej rozmowy w Radio Opole. Dzisiaj dr Przemysław Zdybek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, też psycholog, psychoterapeuta, gości w programie. Rozmawiamy o ADHD. Chciałam też nawiązać do takiego już dość starego monodramu pod tytułem ADHD i inne cudowne zjawiska Janny Szczepkowskiej. Ona o tym zjawisku mówiła jeszcze w czasach, kiedy nie było ono tak popularne, nie mówiło się tak dużo, na przykład w tej przestrzeni takiej psychologicznej na temat ADHD. Do znalezienia jest ten monodram w ogóle w Teatrze Telewizji Polskiej. Mówię o tym, bo tam też pojawia się moment trudności z płaceniem rachunków, kontrolowaniem takich codziennych, rutynowych spraw. I też Janna Szczepkowska w tym monodramie dzieli się tym, jak wiele różnych rad słyszała. Na przykład, że ma sobie kupić takie pudło, w którym będzie zbierała te wszystkie ważne dokumenty, które ma opłacać. I ona mówi, że ma 10 pudeł i jedno nawet jest rzeźbione, 16-wieczne i tak dalej. A mimo to nie pomaga to ogarnąć takiego pewnego chaosu, jeśli chodzi o te rutynowe zadania. I myślę, że to jest bardzo trudno zrozumieć komuś, kto nie ma takiego neuroatypowego sposobu funkcjonowania. Dlaczego to jest trudne? No chciałabym, żebyś opisał to działanie mózgu po prostu. Co się dzieje wtedy? Że te rachunki, że zapominamy, że no, znam różne przypadki. No,
1: powiedziałbym, że mózg osób z ADHD jest bardzo mocno jakby taki czuły na dopaminę, na nowe rzeczy, które się pojawiają i one wtedy stają się taką najważniejszą figurą. Tak jak powiedzieliśmy, są różne typy, ale przy tych zaburzeniach uwagowych, no to coś, co jest nas ciekawe, no to w tym momencie to staje się turbo ciekawe. I tak ciekawe, że zapominamy o różnych rzeczach innych. Tak jakby nie pozycjonujemy tego, co jest ważne, co jest ważniejsze, tylko jak się zapalamy do czegoś, no to pełnym sercem. I z jednej strony to jest fajne, bo pewnie osoby, które mają takie wolne zawody, potrafią się do czegoś zapalić i jakby być w tym na całość. Natomiast jeżeli chodzi o takie rutynowe, codzienne rzeczy, takie nudne, takie, które trzeba regularnie robić, które niby są bezwysiłkowe, tak? Trzeba rachunki zapłacić, pójść na pocztę, zapłacić po prostu. Stają się dużym problemem, bo one nie dostarczają takiej dopaminy układowi nerwowemu. Więc jakby w przypadku ADHD jest to, powiedziałbym, nauka takiego zmuszania się do regularnych rzeczy, które trzeba zrobić, albo znalezienia sposobu na to, jak tu się przekupić, żeby w taki sposób jednak zrobić to, co ważne. I wydaje mi się, że tutaj to nie jest jedna dobra odpowiedź, ale raczej poszukanie takiego rozwiązania, nie? Czasami można, nie wiem, jest takie pojęcie jak coaching ADHD, taki rodzaj, powiedziałbym, no, trenowania siebie z kimś obok, kto podpowiada trochę różne rozwiązania. Jak można to zrobić, żeby właśnie trochę siebie oszukać, ten swój sposób funkcjonowania, żeby te rzeczy były zrobione, a jednak, żeby tego jakoś nie odczuć. Takim ciekawym przykładem jest robienie sobie listy, jako osoby neurotypowe robią sobie listę, powiedzmy taką checklistę, gdzie odhaczamy rzeczy zrobione i możemy to zrobić po kolei. Tak dla osób z ADHD staje się to bardzo trudne, bo to zaczyna być taka lista winy. Coś, czego nie zrobiłem, odłożyłem, znowu wisi, jest jeszcze z tyłu głowy. I ponieważ osoby neurotypowe są dość czułe w tym, na jakiś rodzaj nagrody, pochwały, ale też są czułe na jakiś rodzaj krytyki. Więc jakby w momencie, kiedy ktoś słyszy krytykę, czuje, że czegoś nie zrobił, to boli 3 razy mocniej niż osobę neurotypową. No, więc zamiast jakby takiej typowej listy, można sobie zrobić listę tego, co się zrobiło w ciągu dnia. Wtedy może się okazać, że okej, z mojej 10-punktowej listy, którą sobie zrobiłem dzień wcześniej, nie zrobiłem, zrobiłem 1 punkt, a 9 nie, ale może się okazać, że jak sobie zrobię listę wsteczną, to się okaże, że okej, zrobiłem tą jedną rzecz, którą trzeba zrobić, a zrobiłem też 15 innych rzeczy, które albo trzeba było, albo nie trzeba było, ale to czasami pokazuje, że ta osoba nie jest, tu używam takiej nalepki, leniwa, bo nic nie zrobiła, bo nie zrobiła tych 10 podpunktów, tylko to pokazuje, że no jakby umysł tej osoby poszedł w takim kierunku, że zrobił dużo więcej czegoś innego, ale akurat nie tego, co trzeba było. Więc można powiedzieć, że no, ciężko wyeliminować to, że ciekawość tych osób będzie je ciągnęła w takie rzeczy, które są nowe, które są interesujące. Ale może da się to jakoś inaczej po prostu opracować, tak żeby zlikwidować poczucie winy z tego, co nie zrobione. Można próbować z jakimś rodzajem automatyzacji pewnych rzeczy. Mamy teraz dużo takich czynności, które można zautomatyzować. Nie wiem, czy związane z płaceniem rachunków, czy związaniem z jakimiś obowiązkami, nie wiem, czasem urzędowymi, nawet możemy komuś coś zlecić, nie? Jakby osoby, które mają dużo takich, powiedziałbym, trudności z tym związanych, no to mogą spróbować w taki sposób to scedować na kogoś innego.
0: Mówi się, że przy tych, spotkałam się właśnie z taką informacją a propos rutynowych czynności codziennych, powtarzalnych, które nie są dla tego umysłu, który lubi się bardzo zapalać w coś nowego, coś ekscytującego robić, są dodatkowo trudne, jeśli chodzi o motywowanie się, bo jest, chodzi o wydzielanie dopaminy, która nas motywuje, że dlatego, kiedy to nie jest coś nowego, coś ekscytującego, to jest szczególnie trudno wtedy się motywować. Kłopoty z motywacją są.
1: No tak, i jakby dlatego mówię, że może da się jakoś siebie oszukać. Zrób to, a coś fajnego za chwilę będzie. Myślę, że to są bardzo indywidualne rozwiązania, nie? Natomiast to jest pytanie, jak obejść ten system, jak zrobić coś, co jest nudne. Być może to nie musi być nudne. Nie wiem, czy da się płacić rachunki jadąc na rowerze. No nie mam pojęcia górskim właśnie zjazdowym. No nie wiem, nie testowałem, ale być może dla kogoś zrobienie czegoś w jakimś nieoczywistym miejscu może być taką jakąś podpowiedzią. Mhm. No z kluczem jest to, że jakby ta czułość na dopaminę jest rzeczywiście inna.
0: No dobrze, a co z tym gubieniem na przykład różnych rzeczy, zapominaniem, myleniem dat, godzin, zostawianiem rzeczy, wysyłaniem nie tego maila do nie tej osoby, czy jakimikolwiek innymi pomyłkami, które mogą się zdarzyć. No albo też na przykład właśnie są osoby, które zmieniają nieustannie wątek rozmawiając, prawda? Nie kończą jednej myśli i już jest następny, następny, następny, że można dostać zawrotu głowy, kiedy się ich słucha. To też jest jeden z objawów właśnie tego natłoku myśli, skojarzeń.
1: Tak. No pewnie jest część takich rzeczy i takiej charakterystyki osób z ADHD, którą jakoś trzeba spróbować zaakceptować. Można minimalizować skutki tego. No ale ciężko będzie się zmienić naraz pod wpływem jakiejś magicznej techniki w osobę, która inaczej funkcjonuje. Można próbować organizować na przykład dom tak, żeby klucze zostawiać zawsze w jednym miejscu po wejściu, nie? Portfel, telefon, można sobie jakieś lokalizatory doczepiać do ważnych rzeczy, można sobie ustawiać przypominajki. To jest kwestia takiego trochę właśnie rozwiązań systemowych, jak sprawić, aby jak najmniej sytuacji wymykało się spod takiej kontroli. Natomiast to, co chyba jest bardzo ważne też dla osób w ogóle z ADHD, to to, że bardzo często długo czekają na taki rodzaj weny, którą mają do jakiejś pracy albo odkładają coś. Natomiast kluczem do tego nie jest czekanie na to, tylko takie dbanie o siebie najpierw. No bo to jest bardzo kuszące, jeżeli ktoś na przykład w ciągu doby jest w stanie zrobić, siedząc non-stop, jest w stanie zrobić pracę, którą powinien zrobić w przeciągu miesiąca, nie? No to też nam dodaje takiej pozytywnej samooceny, nie? Takiego pomyślenia sobie, wow, ale jestem super, że potrafię to robić. A z drugiej strony jest to miesiąc nierobienia w jakimś temacie zbyt wiele. I myślę sobie tak, że możemy to zaakceptować, a możemy też spróbować jakoś poszukać rozwiązania, jak ta motywacja się do pracy tworzy. I ona na pewno się chętniej będzie tworzyła wtedy, kiedy ktoś dba o siebie, kiedy się wysypia, sen jest tutaj bardzo kluczową rzeczą, kiedy regularnie je, kiedy dba o wysiłek fizyczny, który dość dobrze stabilizuje osoby z tego typu trudnościami, o jakiś rodzaj treningu. Więc wydaje się, że taką podstawą i jakimś kluczem jest dbanie o siebie. Tak fizycznie, jeżeli chodzi o wypoczynek, jeśli chodzi o sen. Osoby często po takim jakby momencie wzmożonej pracy mają kilka dni takich, że są w ogóle nie do życia. Są wyłączone właściwie z myślenia, z aktywności, z czegokolwiek. I czasem zdarza się, że jak przychodzą do mnie pacjenci, którzy mają tego typu trudności, no to trudno jest im się pozbyć tego właśnie hiperfokusu, bo oni by chcieli, żeby cały czas tak mieć, to jest jakby ich pomysł, natomiast okazuje się, że no ścieżką raczej do takiego zdrowego funkcjonowania jest jakby właśnie zostawienie tych hiperfokusów na rzecz jakiejś regularnej pracy i poczynku, wypoczynku, regularnego jedzenia i zasypiania. I no czasami to jest taka bardzo trudna decyzja osobista. Może się okazać, że ktoś nawet funkcjonując tak chaotycznie, takimi zrywami, z takim kosztem psychicznym, jest w stanie jakby więcej osiągnąć niż jeśli będzie normalnie pracował.
0: No bo ma wtedy, uruchamia wtedy swój wewnętrzny większy potencjał, ale jeżeli ma taki zawód, kiedy nieustannie to się dzieje, to też można się wypalić, bo to jest taki stan, w którym się daje z siebie 200%.
1: Tak, jesteś na ciągłej aktywacji i później niestety przychodzi czas, żeby to zapłacić, cenę za to. Więc są też takie dni, kiedy po prostu budzisz się bez siły i motywacji do czegokolwiek.
0: Ten hiperfokus, on cudownie dodaje energii, kiedy się zdarza, kiedy jest ekscytujące dla danej osoby z ADHD zajęcie, ale jest też cała masa tych właśnie roztargnień, gubienia, zapominania, mylenia. I myślę sobie o tym, jak też taka osoba wiele słyszy różnych komunikatów krytycznych wobec siebie. Ja pomyślałam, że kiedyś będę zapisywać tak wszystkie po kolei te hasła, nie? Ty to coś tam, coś tam, coś tam. No, nie chcę nawet cytować, bo to są coś takie kolokwialne określenia, ale myślę, że naprawdę to są komunikaty, które osoba z ADHD często słyszy, takie krytyczne.
1: Tak, to bardzo mocno też podcina skrzydła. Jakby powoduje, że ta osoba zamiast jakby się aktywować do jakiegoś nadrobienia, czegoś zrobienia inaczej, postarania się, to właściwie to podcina motywację.
0: Albo często taka osoba słyszy, musisz się bardziej skupić, musisz bardziej starać.
1: Coś zrobić mocniej, albo ty musisz sobie listę zrobić czegoś, albo musisz sobie coś tam jeszcze innego zrobić.
0: Ja lubię takie określenie, że to mówienie musisz się bardziej skupić, kiedy najczęściej te osoby starają się właśnie bardzo skupić.
1: No
0: to jest jak mówienie do osoby niewidzącej, żeby zobaczyła kolor, prawda?
1: Starać się lepiej zobaczyć. I to jest chyba clue właśnie ADHD, że jakby osoby, które nie mają tej trudności, one mówią, no przecież to jest proste. Musisz zrobić tak jak ja, prawda? To trochę tak jakby ryba tłumaczyła małpie, jak ma pływać. Musisz ogonem ruszać, nie? Małpa może ruszać ile tylko chce, natomiast to się nie wydarzy. I wydaje mi się, że to jest chyba największa trudność, że osoby tak jakby w społeczeństwie są jakieś takie komentarze, czy w internecie takie trochę hejtujące, mówiące, że no wiesz, to jest proste, trzeba się postarać, tyle, ja mam na to system, ja nie mam z tym trudności i to działa tak i tak. I myślę sobie, że bardzo łatwo jest mówić takiej pozycji osoby, która nie ma kłopotu z czymś, natomiast w momencie, kiedy tego doświadczasz, wcale nie jest łatwo.
0: Która mówi, musisz sobie to zapisywać, to są te karteczki, które się gubi, zapisywać w telefonie, tak. Telefony, które tak. Się gubi.
1: No się okazuje, że karteczki też gubisz i okazuje się, że jesteś beznadziejny, bo nawet tej rady nie potrafisz wprowadzić, więc wydaje mi się, że no, diagnoza jednak coś zmienia. Zmienia to, że ktoś coś nazywa i mówi, ale ja tak nie mam, ja mam inaczej.
0: Samowyrozumiałość się pojawia i to już jest dużo.
1: Tak,
0: to już
1: jakiś
0: jest
1: taki rodzaj wybaczenia sobie, nazwania tego, powiedzenia sobie, okej, ja wiem, że tak mam, być może pewne prace nie są dla mnie, albo w pewne rzeczy się nie powinienem angażować. To też jest jakiś rodzaj decyzji. Myślę, że za diagnozą ADHD idzie jakaś taki rodzaj świadomości, że być może coś nie jest dla mnie ze względu na to, jak ja funkcjonuję. A może się okazać, że pewne zawody też są wręcz wymarzone do tego. Różne wolne zawody, gdzie z jednej strony pojawiają się wydarzenia, w których po prostu trzeba się zaangażować na 100%, a potem można właściwie czegoś nie robić, nie? I może się okazać, że ta osoba z tego typu funkcjonowaniem świetnie się odnajdzie w czymś innym.
0: Dobrze, to teraz Cię zapytam o to, na ile dobrze by było, żeby społeczeństwo też jakoś zaczęło może bardziej rozumieć, czym to jest ADHD, bo chociaż często się używa tego określenia, dzisiaj dużo osób się w ten sposób też samodiagnozuje, to jednak mam wrażenie, że takie empatyczne zrozumienie, jakby próba wczucia się, wyobrażenia, czym ono jest, kiedy jest się osobą neurotypową, jest trudna bardzo i dlatego mimo nawet tego nagłaśnionego tematu, się tego nie czuje. I to jest takie pytanie, wiesz, na ile osoby z ADHD muszą jednak się dostosować do tej większości normatywnej, a na ile dobrze by było, żeby ta normatywna większość jakoś też uwzględniła osoby inaczej funkcjonujące? Na ile możemy oczekiwać, czy powinniśmy mieć fory jako tacy ludzie, czy nie powinniśmy mieć tych forów?
1: To jest chyba dyskusja społeczno-filozoficzna, którą teraz będziemy toczyć i ja, jak mogę odpowiedzieć, to chyba opowiem o swojej opinii w tym względzie i myślę, że to jest trochę kalkulacja. Jeżeli stworzymy system, który będzie premiował tylko i wyłącznie osoby neurotypowe, to jakby kalkulacja ekonomiczna jest taka, że nie wiem, 10-15% osób nie będzie się łapało w ten system. To znaczy, że będą poza tym systemem. Jeżeli stworzymy system szkolny tylko dla takich dzieci, no to będziemy mieć 15% dzieci, z którymi nie wiadomo będzie co zrobić. I być może ich szanse rozwojowe, zawodowe, ich szanse na jakąś aktywność, na też dobre związki, bo jakby my teraz mówimy o takich zawodowo szkolnych konsekwencjach, ale budowanie relacji ze znajomymi, związki intymne, ADHD też bardzo mocno je modyfikuje, więc jeśli stworzymy taki sztywny system, gdzie po prostu stwierdzimy nie, ma być tak, reszta się ma dostosować i tyle, to będziemy mieć 15% osób na marginesie.
0: Przez to zawsze sytuacja, kiedy jest wygrany, wygrany. Ja jeszcze zostanę przy tej sytuacji pracy, że najlepiej, kiedy korzyść by odnosił i szef, i pracownik, dajmy na to, więc może czasami warto trochę elastyczniej pozwolić temu pracownikowi zarządzać na przykład swoim czasem, czy wykonywać jakieś zadanie, które będzie bardziej w jego stylu, bo będzie mu łatwiej, będzie bardziej efektywny wtedy.
1: I ja myślę, że to jest jednak bardziej rozsądna droga, bo jakoś jestem przeciwny temu, że ktoś ma być na marginesie. Osoby, które są na marginesie, zazwyczaj muszą sobie z tym jakoś radzić. Sięgają po używki, zachowania impulsywne i te osoby jakby, bo w ogóle jakby dużo osób ma podwójne rozpoznania, czy jakby ADHD prowadzi niejako później do zaburzeń osobowości, do depresji czy do lęku, jakby jest pewnego rodzaju takim momentem wzmocniającym jeszcze tą neurotypowość. Więc jeśli się zastanawiamy, jak to ma być, no to świat nie jest tak zbudowany, że jesteśmy wszyscy według linii tacy sami i typowi. Tak nie jest. To jest być może marzenie szkoły XVIII-wiecznej, że wszyscy mają, prawda, na pamięć wyuczyć się czegoś, nauczyć się tego, tego, tego i tego. Natomiast świat i my w tym świecie tacy nie jesteśmy. Możemy próbować się dostosowywać, ale tak nie będzie. Więc wydaje mi się, że dużo lepszym wykorzystaniem potencjału jest zrobienie czegoś bardziej elastycznym. I no, nawet nasze doświadczenie COVID pokazuje, że te warunki pracy właściwie mogą być bardziej elastyczne. Mhm. Że możemy sobie pozwolić. Są eksperymenty na temat na przykład czterodniowego tygodnia pracy, który pokazuje, że można inaczej. Albo doświadczenie pracy hybrydowej pokazuje, że mogło być inaczej. Pewnie hybrydowa praca nie jest dla każdego, ale w tym przypadku nienormowany czas pracy, albo inaczej normowany, albo inny system motywowania pracownika, myślę sobie, że jest jakimś rodzajem wyzwania. Ja się cieszę, że ta dyskusja o ADHD jest taka szeroka, ponieważ otwiera trochę też pole, oczy pracodawcom na to, że być może pewne sztywne reguły niekoniecznie są potrzebne. Rozumiem, że są takie zawody, w których to jest wręcz wymagane, nie wiem, jeśli jest to kwestia bankowości, finansów, zgaduję, być może to jest zły przykład, jest tam taka niezwykła skrupulatność i dokładność potrzebna, to być może te osoby się tam nie odnajdą. Ale jeśli myślimy o różnych, powiedziałbym, takich artystycznych wydarzeniach, czy kreatywnych, tam gdzie potrzebna jest właśnie bardziej intensywna, skokowa praca, bardziej kreatywna, a później są jakieś momenty przystoju, albo takich momentów, gdzie nic nie robimy, to może się okazać, że te osoby się świetnie tam odnajdą. Więc ja jestem za elastycznością.
0: Tak, to jest dobra opcja. Mówiliśmy trochę o ADHD dzisiaj w audycji, ale chyba warto też powiedzieć na koniec, że to ADHD każde jest inne i nie każdy musi mieć na przykład hiperfokus.
1: Tak. Jest to pewna konfiguracja objawów, nie tak. Jest to nigdy jeden do jednego, czyli jakby osoba jedna z ADHD niekoniecznie musi przypominać drugą. I na przykład ADHD u chłopców było właśnie zazwyczaj z taką nadpobudliwością psychoruchową kojarzone. Natomiast może też być takie ADHD, które jest raczej z zaburzeniami uwagowymi. Dziewczynki mogą na przykład zupełnie inaczej przechodzić. I w związku z tym dorosły mężczyzna z ADHD może inaczej funkcjonować, dorosła kobieta może też inaczej funkcjonować. Nie? Czy w ogóle od tej konfiguracji objawów może zależeć też to, jakby co najbardziej jest bolesne dla tej osoby. I zazwyczaj jak ta osoba trafia na diagnozę, do lekarza, no to bierze się pod uwagę, czy ta osoba, jak mocno jakby dotkliwe są dane objawy dla tej osoby. Może być tak, że ta osoba jest dorosła, ma objawy ADHD i można by było powiedzieć, że ma, natomiast nauczyła się jakoś tak i środowisko tak jakoś ją zaakceptowało, odnalazła się w takim zawodzie, że te objawy jakoś nie są dotkliwe, że jakoś ta osoba funkcjonuje i jest okej. I powiedziałbym, że jakby wtedy to super. Jakby rewelacyjnie, ta osoba się odnalazła w dobrym miejscu. Natomiast bywa też tak, że ta osoba właśnie nie potrafi się odnaleźć, ma jakieś trudności i wtedy potrzebuje pewnego rodzaju wsparcia. Chciałem też powiedzieć trochę o lekach, nie powinienem się wypowiadać jako nie psychiatra o lekach, natomiast jakby z psychologicznego takiego podwórka mówiło się o tym, że no ADHD może jest jakimś złudzeniem, może wcale go nie ma, może autor tej koncepcji, jak tam powiedział, że wcale jej nie ma, to może jej rzeczywiście nie ma. Natomiast jakby to, co wiemy już dzisiaj, to wiemy, że na leki pobudzające osoby z ADHD reagują uspokojeniem. Osoby neurotypowe na pobudzacze będą reagowały właśnie takim nadmiernym pobudzeniem. Więc jakby nawet na poziomie takim biologicznym widać, że co innego jest potrzebne osobom z nadpobudliwością skoruchową, a co innego jest potrzebne osobom neurotypowym.
0: Czy ważne jest, żeby uczyć się siebie, swojego sposobu funkcjonowania, zastanawiać się, co mogę robić inaczej, żeby było mi łatwiej i mieć też dużą dozę jakiegoś współczucia wobec siebie i wyrozumiałości, że niektóre sprawy będą trudniejsze, ale niektóre na przykład mogą być... Można też odkrywać dodatkowe jakieś swoje umiejętności i potencjał też dzięki tej neuroróżnorodności.
1: Myślę, że osoby z ADHD mogą mieć potencjał, którego nie mają osoby bez tych trudności. Ale to wcale nie jest łatwe. To nie jest takie, że to są tylko plusy i że ktoś by się chętnie zamienił. To też jest radio w głowie. To też jest właśnie problem z chaotycznością czasem. Czasem z poczuciem winy, z nieumiejętnością realizacji zadań, tak typowo, w taki typowy sposób.
0: No i też czasami te osoby z ADHD tak bardzo próbują się dostosować do tej większości neurotypowej, że nawet nie wiedzą, jakie mogłyby korzyści czy plusy w sobie znaleźć, bo nie próbują funkcjonować trochę na swój sposób.
1: Mówi się o takim maskowaniu objawów, nie? Że są osoby, które funkcjonują z zewnątrz, wygląda jak neurotypowo, bo tak dużo energii psychicznej poświęcają na to, żeby trzymać się tych jakby tego, co trzeba. Natomiast to jest tak kosztowne, że często te koszty psychiczne, takich, których nie widać na co dzień, są bardzo duże dla tych osób. Wtedy to maskowanie objawów bywa tak kosztowne, że czasami zaakceptowanie siebie i puszczenie paru tam rzeczy, które kontrolują, bywa bardziej jakby opłacalne niż takie maskowanie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Myślę, że dzisiaj to ADHD można było trochę jakby wyczuć, tego, czym ono jest podczas tej rozmowy. To mam nadzieję, że ta audycja będzie przybliżać ten temat i pomoże go zrozumieć osobom neurotypowym. Przemysław Zybek, Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii, dzisiaj gościł na antenie.
1: Dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie także Katarzyna Zawadzka, a niebawem wiadomości w Radiu Opole, później audycja Na kocią łapę i Na psa urok. Dzisiaj będzie o tym, że wakacje z psem lub kotem wymagają odpowiedniego przygotowania. Gościem Magdaleny Szybińskiej będzie lekarz weterynarii Stanisław Firlik. To niebawem na antenie Radia Opole.

0: Reklama.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 15 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Kawiarenka z gwiazdami na rynku w Opolu, nieodłącznym elementem opolskiego festiwalu. Silny wiatr przysporzył kłopotów żeglarzom, interweniowali nescy woprowcy. Polki przegrywają na razie z Chinkami w ramach rozgrywek siatkarskiej Ligi Narodów.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak uwaga kierowcy, możliwe utrudnienia w ruchu na Krajowej 46 w Pakosławicach w powiecie nyskim. Doszło tam do kolizji dwóch pojazdów, którymi podróżowały w sumie 4 osoby. Nikt jednak nie odniósł obrażeń. Kawiarenka z gwiazdami od ponad dekady jest nieodłącznym elementem opolskiego festiwalu. Nie inaczej jest w tym roku, a z artystami na rynku w Opolu rozmawiają Maria Szabłowska wspólnie z Jarosławem Wasikiem. W tym roku w kawiarence gościli już m.in. Doda czy Kamil Bednarek. Wykonawcy pytani są o dokonania zawodowe, ale też o życie prywatne. Mówi Jarosław Wasik, współprowadzący kawiarenkę z gwiazdami.
5: Mi oczywiście bardzo pomaga zespół Muzeum Piosenki. Ja bym sam się nie przygotował tak do tych wywiadów. Na przykład przygotowując się do rozmowy z Kamilem Sipowiczem, odnalazłem taką anegdotę, którą przygotował mi właśnie dział Wystaw Nasz. Gdy Kora przyjechała do Opola na ten festiwal 1980, gdzie zaśpiewała Boskie Buenos, to Kora sama wspominała, ona się czuła taka wyobcowana, bo ona była trochę w ogóle z innego świata. Podeszła do niej wielka wówczas już gwiazda i powiedziała: cześć, ja jestem Zdzicha. I to była Zdzisława Sośnicka.
3: Kawiarenka z gwiazdami cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Opola oraz turystów, a ze

0: Rozmawiała z nimi Monika Matuszkiewicz-Biele.
1: No wszystkie gwiazdy.
2: Po prostu przyjść, posłuchać, popatrzeć.
1: Dokładnie, dokładnie. Zobaczyć.
3: Pierwszy raz.
2: Państwo też czekacie na kogoś specjalnie, czy nie?
4: Na wszystkich.
2: To pierwszy raz na kawiarence, czy któryś?
4: Pierwszy raz na festiwalu i pierwszy raz na kawiarence.
2: Skąd pomysł?
4: Marzenie, jedno z marzeń. Być na festiwalu w Opolu.
5: To Kamil Bednarek, to tak, to idol mojego męża. Cipowicz, to też ciekawa osoba, prawda? Bo tutaj z Korą był związany tyle lat.
0: Dziś w kawiarence z gwiazdami goszczą Alicja Szemplińska, Maciej Balcar, Bogdan Olewicz. Te rozmowy potrwają do 16:30, z kolei o 18:00 wystąpi na rynku w Opolu Natalia Szczypuła z koncertem Muzyka jest kobietą.
6: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Od połowy czerwca szpital w Kędzierzynie-Koźlu zamyka oddział pulmonologiczny. Powodem są narastające braki kadrowe wśród lekarzy. Więcej na ten temat Katarzyna Drose-Stachoń.
7: Trzech lekarzy podjęło decyzję o zakończeniu współpracy ze szpitalem. To oznacza, że dalsze funkcjonowanie oddziału nie będzie możliwe. Mimo wielomiesięcznych poszukiwań władzom szpitala nie udało się pozyskać nowych lekarzy. Do 15 czerwca dyżury będą realizowane z oddziałem geriatrii. Takie rozwiązanie ma jednak charakter przejściowy. Jak informuje dyrekcja, w ostatnich latach spadła też liczba pacjentów przyjmowanych na pulmonologię.
0: Część świadczeń realizowanych dotąd w oddziale pulmonologicznym w Kędzierzynie-Koźlu będzie dostępna w poradni gruźlicy i chorób płuc. Część pacjentów opiekę ma też znaleźć na oddziale chorób wewnętrznych. Dużo pracy mieli dziś ratownicy Nyskiego Wopru. Załogi trzech jachtów na Jeziorze Nyskim potrzebowały pomocy. Kłopoty żeglarzom sprawiał głównie silny wiatr i trudne warunki na wodzie. Jedno zgłoszenie o sytuacji awaryjnej wpłynęło z numeru alarmowego nad wodą. Dwa kolejne zdarzenia zauważone zostały przez ratowników pełniących dyżur. Łącznie na jachtach przebywało 13 osób, w tym 5 dzieci oraz 6 nastolatków z Republiki Czeskiej. Do działań zadysponowano 2 łodzie ratownicze Wopru Nysa i jednostkę klubu żeglarskiego. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnej współpracy wszystkie osoby bezpiecznie przetransportowane zostały do brzegu, napisali woprowcy z Nysy. Przypominają też, że bezpieczeństwo na wodzie zależy nie tylko od odpowiedniego przygotowania, ale również od szybkiego wezwania pomocy. Stąd warto pamiętać numer telefonu alarmowego nad wodą 601 100 100.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: 1-3. Przegrały Polki z Chinkami w meczu w ramach turnieju Ligi Narodów Siatkarek w chińskim Nankinie. Polki wygrały pierwszego seta 25-16, ale już w drugim, trzecim i czwartym musiały uznać wyższość rywalek. Chinki wygrały te sety odpowiednio do 18, do 23 i 26-24. Przypomnijmy, po 3 meczach Polki miały na koncie komplety zwycięstw, uległy jednak gospodyniom turnieju. Natomiast Kamil Majchrzak odpadł w półfinale tenisowego turnieju rangi Challenger na trawiastych kortach w Birmingham. Rozstawiony z dwójką Polak przegrał z Finem Otto Virtanenem 7-6, 6-7, 6-7. Majchrzak był jedynym reprezentantem Polski w turnieju mężczyzn w Birmingham. W rywalizacji kobiet na pierwszej rundzie udział zakończyła Linda Klimowiczowa.
6: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Sporo chmur na opolskim niebie, ale słońce spoza tych chmur też coraz śmielej wygląda. Możemy się dziś spodziewać także przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. Termometry pokazują teraz 22 stopnie w centrum województwa, 23 na południowych krańcach, na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z kierunków zachodnich.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
9: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
8: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
9: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
8: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
12: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
13: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
14: Reklama społeczna.
15: Reklama.
16: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
15: Po reklamie.
17: Na kocią łapę i na psa urok.
18: Dzień dobry, witamy w programie Na kocią łapę i na psa urok. Przed mikrofonem jak co tydzień Magda Szybińska. Coraz więcej zwierząt w Polsce będzie miało własny dowód tożsamości. Od tego wątku zaczynamy program. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza obowiązkowe chipowanie psów i kotów i to jest dobra wiadomość dla opiekunów, ale także i dla samych zwierząt, bo dzięki temu łatwiej będzie na przykład odnaleźć zagubionego pupila i potwierdzić jego właściciela. A skoro o odpowiedzialnej opiece mowa, to przed nami wakacje. Jedni nie wyobrażają sobie urlopu bez psa czy kota, inni zastanawiają się, jak zapewnić zwierzakowi bezpieczeństwo podczas swojej nieobecności. Jak przygotować pupila do podróży, co się powinno znaleźć w wakacyjnej wyprawce, o czym trzeba pamiętać i jak zorganizować opiekę, gdy zwierzę zostaje w domu. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, a będzie nim lekarz weterynarii Stanisław Firlik. Dzień dobry raz jeszcze. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok jest lekarz weterynarii Stanisław Firlik. Dzień dobry, panie doktorze. Panie doktorze, bardzo się cieszę na nasze kolejne spotkanie i kolejne rozmowy na cztery łapy, bo przede wszystkim o tym rozmawiamy w tym programie. Panie doktorze, pan już ma tak wieloletnią praktykę, że chciałabym pana zapytać na początek naszej rozmowy o najdziwniejszy przypadek zwierzęcy, z którym pan się spotkał.
1: Taki, który jest taki, no na pewno zawsze jest taka sytuacja, kiedy człowiek się nie spodziewa, na przykład, że zwierzątko da sobie radę. To było zatrucie trutką na szczury i nawet żona chyba nie bardzo wiedziała, dlaczego ja odkładam z dnia na dzień wyjazd na urlop, który już był zaplanowany, że jeszcze nie, ponieważ żeśmy przetaczali tą krew, podawaliśmy witaminę K, żeby go ratować z tej trutki, a on, że tak powiem, jakby był taki coraz słabszy.
0: A u jakiego to było zwierzęcia?
1: To było u owczarka, takiego mieszańca owczarka. I właśnie była taka sytuacja, że on już właśnie wydawał się, że pewno nam odejdzie, bo te nogi mu spuchły, nie było się gdzie już właściwie wkuwać. I pojechaliśmy po tygodniu tego odkładania, pojechaliśmy na ten urlop, jak wróciliśmy za dwa tygodnie, powitał mnie ten pies prawie że zdrowy, powiedziałbym, więc ja mówię, no cud natury, nieraz człowiek się spodziewa, że wszystko będzie dobrze, jest nie najlepiej, a nieraz tak jak w tym przypadku wydawało mi się, że takie no trudne, wyjątkowo, że no pożegnam się z tym swoim pacjentem, a okazuje się, że on miał w sobie tyle siły i jak to mówi stare przysłowie, jak pacjent chce żyć, medycyna jest bezsilna, po prostu takie, tak to wygląda. No i dziwne jest to, że na przykład jak dzieci przychodzą i na przykład mówią, że znaleźli dżdżownicę taką rozczłonkowaną, czy da się ją wyleczyć, co z nią zrobić, po prostu tak. Ja zresztą mam bardzo dobre zdanie o młodzieży, że młodzież, ta, zwłaszcza młodsza, taka jest bardzo wrażliwa. Oni faktycznie i ptaszka przygarną i jakieś zwierzątko, które gdzieś tam spotkają, a coś mu się dzieje, jakieś skrzydełko u ptaszka, to faktycznie oni przyjdą i będą się starali mu pomóc. Także to są sytuacje takie, które tak budują troszeczkę nawet i nas, lekarzy, że ta młodzież, na którą się nieraz tak dużo rzeczy mówi, że po prostu nie jest tak najlepiej, być może, że z wiekiem zamiast być lepiej, to idzie w drugą stronę, ale mam wrażenie, że ta młodzież, ta wrażliwość u tej młodzieży jest nadal duża.
0: To z tą młodzieżą to trochę jest tak, że najgorsze jest w niej to, że już się tą młodzieżą samemu nie jest.
1: Tak, i wtedy się decyduje o tym, co robić, ale to też świadczy o dojrzałości wtedy, tak? Jak oni się zachowują, jak traktują te zwierzęta. Właśnie to zwierzę, które po prostu nawet bardzo chcą te zwierzęta. Oni już by chcieli, że mamusiu kup mi zwierzątko, bo ja chcę pieska, czy kotka, czy rybki, cokolwiek po prostu, żeby tylko mieć. Ja myślę, że dobrym takim testem na to, czy się sprawdzi ten młody człowiek, jest sytuacja taka, że jeżeli ma tam sąsiadka jakiegoś dobrego pieska łagodnego, to mówisz, słuchaj Wacku, przez 2-3 tygodnie będziesz chodził do tej sąsiadki i będziesz go rano i wieczorem wyprowadzał na spacer. Jeżeli się okaże, że bez względu na to, jaka jest pogoda, czy pada deszcz, czy wiatr wieje, on z tym psem pójdzie na spacer i będzie sumienny, będzie wychodził z domu i nie będzie szukał 100 przyczyn, które mu nie pozwolą iść na ten spacer, to znaczy, że jest już na tyle dojrzały, że faktycznie będzie się opiekował tym zwierzątkiem i będzie po prostu się o niego starał. I wtedy mama jest spokojna, bo to, że posiadanie psa jest wielką zaletą dla całej rodziny, to w ogóle nie ma tutaj dyskusji, ponieważ on wprowadza do domu ten element może przyrody, ale przede wszystkim takiego spokoju i takiej równowagi, bo ileż jest takich sytuacji, że są tak zwane ciche dni w domu, ale przecież jak jest zwierzątko, to się zawsze mówi, a dałeś psu jeść, a dałeś kotu jeść, a nakarmiłeś go, a wyszedłeś z nim na spacer, a co się dzieje i zawsze jest ten powód do tego, żeby porozmawiać, a przecież najważniejsza jest rozmowa w życiu, że ludzie się spotykają, nawet w rodzinie, są jakieś dąsy, to one są przejściowe dzięki zwierzętom, bo zwierzęta są po prostu takim łącznikiem, który no, nie wymaga od drugiej osoby jakichś takich szczególnych rzeczy, żeby być dobrym człowiekiem. I to byłoby najważniejsze.
0: Zwierzęta po prostu łagodzą obyczaje i są w stanie zniwelować wszelkie kłótnie, wprowadzają tak. taki element odstresowania się.
1: Tak, tak, tak. Nawet tak przeprowadzono takie badanie w Stanach Zjednoczonych, co najlepiej wpływa na przyjaźń i co najlepiej łączy ludzi nawet w tej ostatniej chwili, jaka jest na tym ziemskim padole. Okazuje się, że większość z nich chciałaby mieć przy sobie zwierzątko, że to głaskanie tej sierści, to ciepłe ciało, które się tam dotyka, jest po prostu czymś tak przyjemnym, że nawet te najtrudniejsze chwile, może i bolesne, są po prostu do przeżycia.
0: No ale zwierzę to przede wszystkim obowiązek. Obowiązek tak. zwłaszcza wtedy, kiedy cała rodzina chce wyjechać na wakacje, a co zrobić z takim zwierzakiem, czworonogiem, kotem, psem? Czasami tak. może to być delikatnym problemem logistycznym. O tym, jak się przygotować do takiej podróży wakacyjnej ze zwierzęciem lub też jak to zrobić, żeby to zwierzę w bezpiecznych warunkach mogło zostać w domu, to o tym w Radio Opole powiemy już za kilka minut.

0: wakacjach tak. Za pasem. Wracamy tak. W Radiopole w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z lekarzem weterynarii Stanisławem Firlikiem. Panie doktorze, chcemy wyjechać na wakacje. Mamy psa, mamy kota. Jak żyć? Co zrobić?
1: Co zrobić? I to jest faktycznie duży problem, ale ten problem nie jest na dziś, nie jest na teraz. Ten problem przecież wiedzieliśmy o tym, że planujemy te wakacje. Tak samo powinniśmy zaplanować tą sytuację, że mamy to zwierzę. Ja wierzę, naprawdę wierzę, że większość właścicieli zwierząt doskonale sobie zdaje sprawę i my może mężczyźni są, że tak powiem, zalatani, bo mają obowiązki takie kobiety również, nawet podwójne. Ale kobieta bardziej myśli o tym, co z tym zwierzątkiem w okresie wakacji. I ona planuje, tak jak planuje, że za tydzień przyjadą goście i trzeba zrobić taki obiad, a tu taki jest osoba, która na przykład tego nie, tamtego nie, ona to wszystko planuje. Więc nawet jak jest sytuacja taka, że wybieramy się, nie wiem, za pół roku na wakacje, to mnie się wydaje, że wszyscy powinniśmy sobie zaplanować te wakacje. Zaplanować te wakacje z naszym pupilem. O ile z psem może jest troszeczkę wygodniej, jest łatwiej, dlatego że on akceptuje wielu spośród nas, akceptuje sąsiadów, akceptuje rodziców, którzy są gdzieś niedaleko. Można nawet poprosić kogoś, żeby ewentualnie sprawdził jakiś hotel w pobliżu i pies jest w stanie to znieść, ponieważ on wychodzi na spacery co jakiś tam czas, spotyka różnych ludzi, różnie się zachowuje i proszę mi wierzyć, że właściciel tak prawdę mówiąc dobrze wie, jakiego ma psa. Czy ten pies jest zdenerwowany, jest może w kontakcie z innymi psami drażliwy, może zachowuje się nieodpowiednio, czy na przykład za płotem widzi jakieś inne zwierzątko, to skacze do niego, szczeka, oszczega. Coś się tam z nim dzieje, tam te emocje buzują. Natomiast no, kot jest tutaj takim większym chyba problemem, jeżeli chodzi o to, co zrobić, żeby on miał też wakacje, żeby on czuł się, że w tym domu jest akceptowany, a równocześnie, jeżeli państwa nie ma, to jemu się ta krzywda nie staje. I tak mi się wydaje, że właściciel musi zrozumieć kota, musi się go nauczyć. To w ciągu roku, w ciągu tych paru miesięcy, kiedy on jest z tą rodziną, to widzimy, jak on się zachowuje. Jeżeli przychodzi sąsiadka, a on ucieka gdzieś tam pod wannę, się chowa, do szafy wchodzi, o, to mówimy, to jest wrażliwe zwierzę. Więc jeżeli ta sąsiadka przychodzi po raz drugi, po raz trzeci i już tego zachowania nie ma, to znaczy, że on po pewnym czasie różne warunki akceptuje. Dlatego myślę, że trzeba, znając swojego kota, stworzyć mu taką możliwość, żeby on się dobrze czuł, bo on faktycznie jest zwierzęciem terytorialnym, on się dobrze znajduje w takim środowisku i muszę to powiedzieć, bo to był szok dla, powiedziałbym, całego Opola, przynajmniej braci weterynaryjnej, kiedy państwo z Opola, z dzielnicy generalskiej wjeżdżali służbowo do Słupska, no więc nad morze, że tak powiem, i mieli tam być przez pół roku i ten kot po miesiącu się zgubił w tym Słupsku i szukali go wszędzie, proszę mi uwierzyć, bo byłem świadkiem tego, bo widziałem tego kota. Po trzech miesiącach on przyszedł do dzielnicy generalskiej. Ze Słupska do dzielnicy generalskiej. Po drodze są lasy, inne zwierzęta, są rzeki, samochody, no mnóstwo przeszkód, które wydawałoby się, że ten kot po prostu nie jest w stanie pokonać. Przyszedł wycieńczony, to prawda. Przyszedł wychłodzony, wygłodzony, po prostu ledwo, że tak powiem, nawet do tego swojego pomieszczenia przez okno piwniczne prawie że wpadł. Tak mówiła opiekunka tego domu. Więc zdaję sobie sprawę, że to był olbrzymi wysiłek. Więc proszę zobaczyć, jak wielka jest siła terytorialna u tego kota, że on pokonał te setki kilometrów w takich niesprzyjających okolicznościach. Ale oczywiście my zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy po prostu temu kotu umożliwić lepszy komfort. Jeżeli wyjeżdżamy na dzień, dwa, to akurat z kotem może nie ma aż takiego problemu, bo jak on zostaje w domu i on ma jedzonko, no to suche jedzenie jest o tyle może lepsze, że tak szybko się nie psuje. No wodę może mieć nie jedną miseczkę, może na tych miseczek dać trzy. Fakt, że on może to wszystko zjeść pierwszego dnia, to się zdarza. Ale wodę, żeby miał świeżutką przez te dwa dni, to na pewno mu się nic nie stanie. Czeka was po powrocie z takiej dwudniowej eskapady, czeka was na pewno krzyk i wyrzuty, jak mogliście mnie tu zostawić, przecież ja za wami tęskniłem, więc to jest na pewno, to jest bankowo. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, to myślę, że najlepiej jest jednak pozostawienie kota w swoim domu, w swoim środowisku, gdzie on się najlepiej czuje. Być może koleżanka, kolega, być może sąsiadka, jesteście państwo na tyle zaprzyjaźnieni, że możecie powierzyć im tą opiekę, a ich znacie i wiecie, że one też kochają te zwierzęta, krzywdy na pewno nie zrobią. Sam nieraz jak kolega wyjeżdża gdzieś na wakacje, to na ten kilka dni przynajmniej raz dziennie, a najlepiej dwa razy dziennie przyjeżdżam do niego i mu po prostu temu kotu podaję świeżą wodę, bo jedzonko ma, jego faktycznie nigdy nie ma. On się gdzieś tam chowa. No wiadomo, że on ma jeszcze wspomnienia z lecznicy, więc ten zapach na pewno jest wyczuwalny, ale znakomicie się czuje. Natomiast pozostawienie kota w hotelu już jest trudne, na przykład na dwa tygodnie. Dla niego to jest udręka. To z kotem jest ciężko, bo on po prostu on jest z natury taki niespokojny. Ta psychika jego jest taka bardzo nastawiona na ciągłą obecność. Zresztą państwo wiecie, że są takie koty, które przychodzą, ocierają się o nogi, później idą i gdzieś tam mają własne życie. W tym domu wszystko jest ułożone. Tu się je, tutaj oddaje się jakiejś zabawie, tu ma okno, przez które obserwuje całe otoczenie, tam załatwia swoje potrzeby. To wszystko jest tak podzielone, że nawet wprowadzenie drugiego kota już zaburza mu te szlaki i dlatego te 2-3 tygodnie są potrzebne, że jak jest kolejny kot, to żeby one się po prostu zapoznały. Bo ta hierarchia kocia, ta kocia społeczność jest naprawdę taka, no dość powiedziałbym trudna do zaakceptowania przez nowe koty. I wydawało mi się, że tak jak my ludzie, że po prostu jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w podróży, przychodzimy, a kot ma swoje miejsce, to on zawsze będzie w tym samym miejscu. I byłem tutaj na wyspie u pani, która miała tych kotów, nie wiem, z 20. I one miały całą ścianę podzieloną na takie segmenty i każdy z nich jakby miał tam swoje mieszkanko. Proszę mi wierzyć, bo tą panią też o to zapytałem, że te koty nie wracały ciągle do tego samego swojego legowiska, że tak powiem. Nie, trudno mi powiedzieć, jakie były układy między tymi kotami, ale zdarzało się tak, że jeden kot, który był jakby szefem, on sobie wybierał, gdzie pójdzie, gdzie dzisiaj będzie spał, gdzie będzie miał swoją siedzibę. Więc myślę, że ta społeczność kocia, to trzeba zrozumieć, to nie można. Jeżeli są jakaś między nimi hierarchia, one nie muszą wcale się gryźć, one nie muszą prychać na siebie. One wystarczy, że zrobią ten koci grzbiet, on po prostu się zrobi większy i wydaje mi się, że doskonale wiedzą, że to jest ich przywódca i o mnie oddają mu szacunek. Dlatego u kota jest ważne to, żeby sobie zasłużyć na jego miłość, ale wiem, że to wszyscy wiedzą o tych zasługach. Niemniej jednak chodzi o to, żeby one wybierały taką osobę, która jest zrównoważona, bo i kot jest takim, on poświęci wiele swojego, jak powiem, czasu dla swojego właściciela, ale on jest rozważny. Ta rozwaga jest bardzo dla niego ważna. On oczywiście jest w jakiś sposób samotnikiem, ale to nie znaczy, że nie potrafi żyć w rodzinie. Ale ta jego rodzina z reguły składa się z 5-6 kotów. Jak już jest więcej, to już są grupy, które się tam jakoś układają między sobą. Więc myślę, że trzeba tym kociakom zostawić taką możliwość ułożenia swojego życia i ułożenia tej hierarchii. I nie można im w tym przeszkadzać, nie można sobie układać, że och, ja bym zrobił tak albo... To kot wybierze, co dla niego jest ważne. I nie dlatego, że on jest taki, no, wyjątkowo lubi tylko to robić, co on sobie wymyślił. Tylko, że jego życie jest zawsze ułożone według pewnych prawideł. I on tego nie zmienia. Muszę tak prawdę powiedzieć, że sam bym chciał mieć taki charakter, właśnie taki koci charakter, żeby się nie denerwować, spokojnie podchodzić do każdej sytuacji, nawet jak jest sytuacja stresowa, to sobie powiedzieć, nie przejmuj się, będzie czas, że się coś wydarzy, to zainterweniujesz, ale na razie spokojnie. Życie jest na tyle dobre, że on sobie w tych układach jakoś daje radę. Może gorzej jest, jeżeli człowiek weźmie tego kociaka ze schroniska, który ma już jakieś doświadczenia i trzeba go zrozumieć, że jak on przychodzi, to pewnych rzeczy jeszcze nie wie. Trzeba mu dać wybór, może nie ta kuweta, może nie ten piasek, może jakąś zabawkę, może tą maleńką fontannę, coś takiego, co go przyciągnie i powie, tu jest mój dom.
0: Panie doktorze, pan tak obrazowo to wszystko opowiada, że ja to już sobie wyobrażam, to stado kociaków, o których pan mówił. Proszę powiedzieć, jak pan to robi, że pracując tak długo w zawodzie, ma pan cały czas taką pasję i taką iskrę, kiedy pan o tych zwierzętach opowiada?
1: To znaczy, tak mi się wydaje, wie pani, że to chyba właśnie dlatego, że im dłużej się pracuje, tym więcej się te zwierząt stara zrozumieć. I no, na pewno tutaj są też ważni nauczyciele. Swego czasu, jak byłem na specjalizacji w Warszawie, był taki pan doktor Czerwiecki, który powiedział, uczył nas wtedy już lekarzy tam z kilkuletnią praktyką, jak należy podchodzić do zwierząt, jak należy z nimi rozmawiać. On nigdy nie mówił, że słuchajcie, jest chore zwierzę, to trzeba mu podać zaszczyk. Najpierw trzeba z nim porozmawiać. Najpierw trzeba go oglądnąć w tej lecznicy, dać mu możliwość jakby zaprzyjaźnienia się z tą lecznicą. To nie jest taka, to nie jest przedmiot, który się wchodzi, robi mu się coś i liczy się na to, że będzie dobrze. To jest faktycznie żywe zwierzę i dlatego chyba jak podchodzę teraz do kota czy do psa, to najpierw staram się zobaczyć, czy jest zdenerwowany, czy on na mnie patrzy, jak on na mnie patrzy. Te oczy są czyściutkie, pełne nieraz strachu, pełne bojaźni i wtedy nie można do niego podchodzić i próbować mu otwierać buzię czy ewentualnie zaglądać do uszu, bo on jest przestraszony. Więc pozwólmy temu kotu być sobą. Jeżeli jego zaakceptujemy tą, jak on wygląda, jaki ma charakter, bo nie każdy z tych psów i kotów jest takim, który pozwoli sobie wszystko zrobić, ale po to jesteśmy lekarzami, żeby wiedzieć, żeby wyczuć, żeby wczuć się w to zwierzę, żeby zrozumieć, jaka jest jego potrzeba. I muszę pani powiedzieć, że to może zabrzmi tak troszeczkę dziwnie, ale wydaje mi się, że nieraz one podpowiadają, co powinniśmy zrobić, że ten zaszczyk, który podajemy z jakąś tam substancją, to jak on jest taki, widać, że on nie chce tego zaszczyku, a zrobimy drugi, okazuje się, że on go inaczej przyjmuje. Czyli tak jakby dał nam sygnał, że jeden z nich jest ten, który mu służy, a tego drugiego wolałby nie dostać.
0: No, tylko trzeba po prostu umieć jeszcze słuchać te zwierzęta i trzeba mieć ogromne pokłady empatii, żeby umieć je zrozumieć. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy i porozmawiamy jeszcze o tym, jak się wybrać w podróż z czworonogi.

0: Wracamy w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z lekarzem weterynarii. Stanisław Firlik cały czas w naszym studiu. Panie doktorze, powiedzieliśmy już taką pierwszą sytuację, która wiąże się z wakacjami, że zostaje czworonóg w domu pies. Najlepiej, gdyby mógł go ktoś codziennie wyprowadzać i dobrze by było oddać go komuś z przyjaciół, z rodziny, tak, tak. Żeby te spacery mogły być często wykonywane. Kota lepiej zostawić we własnym domu i do niego przychodzić.
1: Tak.
0: Ale kiedy chcemy pojechać dokądś, bo już jest wiele miejsc, które przyjmują gości razem ze zwierzętami, kiedy chcemy pojechać w podróż na przykład samochodem z psem, jak do takiej podróży się przygotować?
1: Tak. I z psem jest może tak, jak wspomniałem, o tyle wygodniej, że on lubi podróżować. Są psy oczywiście, które się też denerwują i ten niepokój psa, czy niepokój kota jest, musimy wziąć pod uwagę, wybierając się na przykład samochodem, a jeszcze pewno trudniej, kiedy na przykład psa czy kota trzeba przetransportować na lotnisko i wyruszyć na przykład na inny kontynent, to faktycznie są problemy, które no, muszą być szczegółowo zaplanowane. Ja myślę, że tak jak zwierzęta trzeba je przewozić, no bezpieczniej byłoby przewozić je w jakichś klatkach. Ja sobie zdaję sprawę, że nieraz tak mówimy, jak to zwierzę w klatce, że nie powinniśmy, ale to są już kwestia bezpieczeństwa. To tak się mówi, ale ten duży pies, gdyby tak nagle trzeba było zahamować i ten duży pies wleciałby z tylnego siedzenia na głowę kierowcy, no nie byłoby to przyjemne, a mogłoby się to źle skończyć. W związku z tym, jeżeli to są psy, to powinny mieć z tyłu, najczęściej w bagażniku, mają faktycznie taką urządzenie, klatkę, która jest odpowiedniej wielkości, żeby on mu się tak wygodnie ułożyć. I zresztą tak jak mówię, najlepsze są takie przejazdy, nawet zakładam króciutkie na 10, 15 czy 30 kilometrów i zapoznacie się z tym, jak ten pies reaguje na tą podróż.
0: Socjalizacja też
1: tak,
0: psa.
1: Tak, bo nieraz ktoś mówi, ach, on jak tylko wsiądzie do samochodu, to zaraz ma jakieś niestrawności, jakieś wymioty, coś się tam dzieje. Więc spróbujmy przejechać z nim trzy razy po podwórku, naokoło naszego domu i zobaczyć, w którym momencie on się denerwuje. Bo to, że on wymiotuje, najczęściej jest związane z emocjami. On ma takie same emocje, jak i my. W związku z tym trzeba byłoby zobaczyć, w którym momencie możemy mu po prostu pomóc. Jest wiele środków takich delikatnie uspokajających, żeby to zwierzę mogło tych emocji mieć jak najmniej. I dlatego, jak wspomniałem, jeżeli chodzi o psy, to tutaj jest nam łatwiej zapanować nad tymi emocjami. Z reguły to poza właśnie jakimiś niestrawnościami, to psy nie mają takiego kłopotu. Dwa, że możemy wziąć smyczkę i tam na przykład co godzinę robić przerwy, wyprowadzać go na spacer, pogłaskać go, przytulić, żeby on wiedział, że wszystko jest dobrze, po prostu taki jest cel tej podróży. Poza tym, jak on już kilka razy to przećwiczył i wie, że to tak się kończy dobrze, bo on się spotyka, czy przyjeżdża do tego samego ośrodka, czy nawet jak jest w nowym ośrodku, ale właściciel się z nim przejdzie, ma tą samą kołderkę, że tak powiem, na której leży, czy jakieś tam legowisko, ma te same zabawki, ma te same kosteczki, nawet jakieś do... To wydaje mi się, że on ma takie poczucie, że jest koło swojego przyjaciela, właściciela, właścicielki i on sobie z tym daje radę.
0: Taka praktyczna rada, prawda?
1: Tak.
0: Żeby spakować też walizkę dla naszego psa.
1: Wziąć te jego
0: rzeczy, z których na co dzień korzysta, tak żeby ten zapach nawet...
1: Tak jest.
0: ...tych rzeczy
1: tak.
0: była dla niego znajoma tak. I przez to, żeby to zwierzę czuło się bezpieczniej, nawet w innych warunkach,
1: tak. Bo ten zapach, dobrze, że pani na to zwróciła uwagę, faktycznie ten zapach dla zwierzęcia jest najważniejszy. On po prostu jak czuje to swoje posłanie i tą kosteczkę i tego misia, którego tam ciągle liże, to on się czuje u siebie i jeżeli właściciel jest niedaleko, to jest w ogóle, on jest szczęśliwy i z psem nie ma tutaj takich problemów. No z kotem, tak jak mówiliśmy, lepiej go zostawić w domu, no ale jeżeli jest taka sytuacja, że wyjeżdżamy na 2 tygodnie, no pozostawienie w hotelu kota na 2 tygodnie, to by było trudne. Nawet pozostawienie go na tydzień gdzieś u rodziców jest trudne, ale możliwe, jeżeli faktycznie do tych rodziców jeździmy dość często, on tych domowników dobrze zna, spenetrował już teren i wie wszędzie, gdzie wszystko jest, to nawet ma to swoje plusy, bo on się tam też dobrze czuje, ale te 2 tygodnie to już jest dla niego dużo i jeżeli musimy, bo mamy taką sytuację, że musimy go wziąć ze sobą, to też dobrze mieć tą klateczkę. Ta klatka musi być odpowiednich rozmiarów. Dobrze, żeby ta klatka była dość mocna. Myślę, że mimo wszystko najlepsze byłyby te klatki plastikowe, ponieważ może się zdarzyć, że no coś mu się wydarzy. Będzie, zostawi jakiś tam ślad tej swojej bytności, więc jak jest to klatka plastikowa i mamy tam jakieś podkłady takie, które możemy wymieniać po prostu co jakiś czas, to myślę, że to jest sytuacja, którą kot zaakceptuje, ale jeżeli to jest kot podróżnik, bo on z nami bywa właściwie w wielu miejscowościach czy w wielu sytuacjach, to on jest w stanie nawet taką długą podróż zaakceptować, jeżeli tylko my będziemy koło niego, jeżeli my z tym kotem, co jest jeszcze przyjmowane z lekkim uśmiechem, wychodzimy na obroży, spacerujemy wokół domu i po tym ośrodku jakimś tam nowym spacerujemy i tam są ewentualnie inne zwierzątka, on ma emocje, to na pewno, więc możemy... Jeżeli tak się zdarzy, że jesteśmy na przykład w jakimś hotelu czy ośrodku 2 tygodnie, to możemy zabrać ze sobą jakiś dyfuzor, taki Feliway, który po prostu no, jemu uświadamia, że on tutaj jest bezpieczny, że są właściciele, wszystko co mówiliśmy, tak samo spakowane, ten podręczny bagaż, że tak powiem, kocich przyrządów, nawet szczoteczki do czesania czy grzebienie z takimi, no tępymi ząbkami, żeby go wyczesać, żeby też właściciel pensjonatu wiedział, że my dbamy o tego kota. Jeżeli on jest przyzwyczajony do takich wyjazdów, to on to zaakceptuje. Ale wydaje mi się, że na krótkie wyjazdy to jednak bym proponował, żeby tego kota zostawić w domu.
0: Wejdźmy jeszcze do samochodu. Czy zwierzęta mają chorobę lokomocyjną?
1: Tak, mają tą chorobę lokomocyjną i to, co mówiliśmy o emocjach, to jest kwestia, jak duże są te emocje. I stąd jest wiele tych środków faktycznie takich, które uspokajają zwierzę. To nawet i ten Feliway, który jest tam w aerozolu, można popryskać ten samochód, czy nawet kilka razy, żeby on wcześniej już wyczuł ten zapach. Są takie preparaty uspokajające na bazie tryptofanu, no jak na przykład Zylkene, który uspokaja nawet, pamiętam, że pan przyszedł i mówił tutaj na Malince, że ma 3 koty i nie wiadomo, co się stało, bo jeden ma tam 3 lata, drugi 5, trzeci 7 lat, żył z sobą już 3 lata i nagle zaczynały się, powiedziałbym, niesnaski, zaczęły się gryźć, były jakieś takie podniecone i to ten najmłodszy, że tak powiem, jakby chciał podzielić teren całkiem inaczej niż było dotychczas i kiedy dostały ten preparat na bazie tryptofanu, to faktycznie mówi, że gdzieś po tygodniu wszystko się uspokoiło i mija już 3 rok i jest naprawdę normalnie, wszystko przebiega tak jak trzeba, czyli być może nieraz emocje jak w rodzinie, coś się tam wydarzy, ktoś nagle coś chciałby po prostu mieć ponad miarę, no szef tego zespołu nie chce się dzielić władzą i wtedy takie środki uspokajające, no przypominają, że ta pewna hierarchia daje poczucie bezpieczeństwa i trwałości.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, jak sobie poradzić z kwestią diety zwierzęcia przed podróżą, w czasie podróży? Karmić mocno zwierzę, czy wręcz przeciwnie, troszeczkę nawet przegłodzić, tak żeby tych sensacji żołądkowych nie było.
1: Tak, więc myślę, że powinien dostać jakąś 1/4, 1/3 takiej dziennej porcji przed wyjazdem. No i dobrze, żeby to było tak 2-3 godziny przed wyjazdem, nie tuż przed samym wyjazdem, kiedy ten pokarm już go troszeczkę nasyci. Proszę?
0: A woda?
1: A wodę można mieć ze sobą, nie? To znaczy pić oczywiście trzeba. Zresztą tak jak mówiliśmy, jeżeli to jest kot, no jeżeli jest przyzwyczajony do chodzenia w obruszce, no to go oczywiście wyprowadzamy w tej obruszce podobnie jak psa. Ale jeżeli nie jest przyzwyczajony, no ma podkłady, no to ten podkład będzie trzeba po prostu wymienić. Woda jest najważniejsza. Można nie podać jedzenia, ale wodę trzeba podać. No i jedno ważne, kot może jeden dzień nie jeść, ale nie głódźmy kota. Dla kota to jest straszna rzecz, bo to grozi jakimiś chorobami, włącznie ze stłuszczeniem wątroby, co jest chorobą śmiertelną. W związku z tym jeden dzień jak kot nie je, no to darujmy sobie, to można to dopuścić, ale nie może dłużej niż 2-3 dni, nie może nie jeść, bo wtedy to jest dla niego już niebezpieczne. Więc o kota trzeba dbać szczególnie, bo kot jest szczególną osobistością.
0: To na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, jeszcze chciałabym o takiej trzeciej sytuacji związanej z wakacjami porozmawiać. Hotele dla zwierząt. Jak do takiej sytuacji się przygotować? Jak się przygotować jako właściciel, ale też jak przygotować zwierzę do takiego pobytu kilkudniowego, nawet i wielodniowego?
1: Tak, poza. No ja myślę, że to dobrze byłoby, żebyśmy przećwiczyli taką sytuację. Właśnie to jadąc na przykład do rodziców, nie? Najpierw do tych osób i w ten teren, który on może zna, może takie jednodniowe, może na początku kilkugodzinne, dwugodzinne takie spotkania, żeby on poznał taką możliwość, że kiedy jedzie, to go nie zostawią tam, nie, że będzie to po prostu on jakiś samotny, więc jeżeli go przyzwyczajamy, czyli to tak jakby zawsze trzeba zrobić małe ćwiczenie, nie, małą próbę, jaki ten kot jest, nauczyć go to wyprowadzenie na tej obruszce jest tutaj bardzo pomocne, bo nawet jak wyjeżdżamy właśnie do tego hotelu, to jeżeli będzie na tej obruszce i my zwiedzimy cały ten hotel, on zobaczy wszystkie zakamarki, on sobie tą topografię hotelu będzie miał w głowie, będzie wokół niego wszystko znał, to jemu bardziej jest taka możliwość, że on to zaakceptuje, bo dla niego najważniejsze jest bezpieczeństwo. On oczywiście chce być z właścicielami, ale zostawmy jemu tą decyzję odnośnie tego, jak on sobie znajdzie to mieszkanie swoje i jak on je urządzi, bo on sobie znajdzie takie miejsce, gdzie on będzie się czuł bezpieczny. Tam będzie spał, tam będzie jadł, tu będzie obserwował. Jeżeli my mu to wszystko pokażemy i on to wszystko zaakceptuje, to widać po kocie. Jeżeli do tego jeszcze podamy mu takie środki, proszę się nie martwić z tym tryptofanem, bo to jest lek, który nie jest groźny. Nic mu nie grozi temu kotu z tytułu spożycia tej kapsułki z tym tryptofanem. To prawda, że on po prostu będzie spokojniejszy, ale to nie działa tak jak relanium. To nie jest takie uspokojenie, że kot leży jak placek i się nie rusza, bo po prostu nie może wstać. To jest tylko takie uspokojenie psychiczne. Jego po prostu organizm czuje się jakby wypoczęty i łatwiejszą chęć do zaakceptowania tych warunków, w których akurat się znalazł.
0: W hotelach dla zwierząt często jest tak, że to nasze zwierzę oddawane do hotelu na jakiś czas spotyka się z innymi zwierzętami. No i teraz, jeżeli mamy zwierzę socjalizowane, które nie ma strachu przed innymi zwierzętami, to jest sytuacja bardzo czysta, bardzo spokojna. No gorzej, kiedy nie nauczyliśmy naszego czworonoga obcowania z innymi zwierzętami, ale ważną chyba rzeczą jest też to, żeby dać razem ze swoim kotem, czy też psem, do hotelu paczkę jedzenia, tego, które to zwierzę spożywa na co dzień, prawda?
1: Tak, to znaczy na pewno to jest bardzo ważne, żeby nie zmieniać mu diety, ale wiadomo, że też, że hotele będą od nas wymagały pewnych rzeczy. My podpisujemy z hotelem jakąś tam umowę, ale hotel też ma swoje prawa, że będzie chciał, żebyśmy mieli psa, który jest szczepiony tam na przykład i przeciwko wściekliźnie, przeciwko tym chorobom zakaźnym i żebyśmy przekazali właścicielom hotelu, jak on się zachowuje, jakie ma oczekiwania, bo jeżeli chodzi o psa, to tak mi się wydaje, że wiemy, jak on się zachowa w różnych sytuacjach. Właściciele hotelu też wiedzą, że każdy pies ma swoje jakieś tam pomieszczenie i wiedzą, jak rozplanować tych nowych przybyszów, żeby nie mieli na przykład kontaktu, jeżeli są, bo się wyczuwa tą złą energię. Jeżeli ta energia jest dobra i zwierzęta się akceptują, to w porządku. Jeżeli nie, to właściciel hotelu też wie, jak to zrobić. Natomiast najważniejsze jest, żeby zwierzątko miało poczucie, znaczy ono może jak ono, ale właściciel, żeby miał poczucie bezpieczeństwa, że ten pies czy ten kot nie zarazi się jakąś chorobą w tym hotelu. No jasne, że jak gdzieś tam kleszcz jakiś spadnie, czy jakaś pchełka przeleci, no to to się może zdarzyć. Ale właściciel hotelu też będzie prosił, żeby przynajmniej na ten tydzień, dwa tygodnie przed oddaniem zwierzątka do hotelu go odrobaczyć, żeby pozbawić go tych pasożytów zewnętrznych, żeby był zaszczepiony na te wszystkie choroby zakaźne, zwłaszcza na te kaszel kennelowy, bo to jest taki zespół bakterii i wirusów, które nagle wystąpią. I jeżeli jakieś zwierzątko ma takie bakterie i jest nawet tylko nosicielem tych zarazków, to temu nowemu przybyszowi może je przekazać. Więc myślę, że właściciel hotelu jest na tyle odpowiedzialny, żeby na przykład wyprowadzać w innych porach na spacery, żeby po prostu zadbać o to, żeby jego hotel miał taką opinię bezpiecznego miejsca, gdzie to zwierzątko przebywa. No a właściciel czuje się zdecydowanie lepiej, kiedy no, musi rozstać się ze swoim przyjacielem, ale wie, że jest pod dobrą opieką.
0: Panie doktorze, podsumowując naszą rozmowę, chyba warto powiedzieć, że zanim wyjedziemy na wakacje, to musimy odrobić lekcję.
1: Tak, musimy się nauczyć zwierzęcia i musimy sobie wszystko zaplanować.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Lekarz weterynarii Stanisław Filik był dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Na koniec magazynu nie tylko dla miłośników zwierząt, jeszcze przypomnienie o akcji Micha Zwierz Usycha. Celem akcji jest zadbanie o zwierzęta w czasie upalnych dni. Organizatorzy apelują, aby wystawić miski bądź pojemniki z zimną wodą w ogrodzie, przed sklepem czy w innych dostępnych miejscach. W inicjatywę włączają się także urzędy i restauracje. Dołączyły do naszej akcji takie kraje jak Niemcy, Luksemburg czy Francja, mówi Leszek Pawlak, starszy inspektor Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt z delegaturą w Opolu.
2: Większość ludzi uważa, że zwierzęta to są tylko po to, żeby pilnowały nam posesji. Nieprawda. Ta akcja została rozpoczęta po to, żebyśmy uświadamiali ludzi, jak także młodzież, że w okresie, gdy jest bardzo ciepło, by pozostawiać im jednak tą wodę chłodną oczywiście. I tutaj nie chodzi tylko o nasze kotki, pieski czy też papugi, to co mamy w domu, ale także o wolno żyjące i wolno bytujące zwierzęta, które bardzo często są w naszym otoczeniu, a my omijamy te zwierzęta. Wiadomo, to są ptaki, to są owady.
1: 11. edycja akcji potrwa do końca sierpnia lub do momentu, w którym ustąpią upały. I tym wątkiem kończymy dzisiejsze spotkanie w magazynie Na kocią łapę i na psa urok.

0: reklama.
1: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 16 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na serwis informacyjny. Trwają próby do koncertu, który zwieńczy dziś festiwal w Opolu. To będzie hołd dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.
3: To będzie takie wspominanie Agnieszki i Magdy razem i osobno, bo one były i razem i osobne.
4: No bardzo poruszające, ja już byłam na próbie.
2: W Oprawcy apelują o rozwagę nad wodą. Polki przegrały z Chinkami 1-3 w meczu Ligi Narodów Siatkarek w Nankinie.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zakończyły się już utrudnienia na Krajowej 46 w Pakosławicach w powiecie nyskim, gdzie, przypomnijmy, doszło do kolizji dwóch pojazdów. Autami podróżowały łącznie 4 osoby. Nikt nie odniósł obrażeń. Zakończyły się także działania strażaków w okolicach Zawadzkiego w powiecie strzeleckim. Tam z kolei 5 zastępów skierowano do pożaru w lesie. Nie był to na szczęście duży pożar. Paliło się kilkadziesiąt metrów kwadratowych leśnego poszycia. Strażacy apelują jednak o ostrożność w lasach, bo pomimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale w niektórych miejscach średnie. Strażacy przypominają, by unikać używania otwartego ognia i reagować na każdy wypadek zagrożenia pożarem.
1: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
2: Trwają próby do niedzielnych koncertów, które zwieńczą 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polski w Opolu. Amfiteatrem zawładną dziś piosenka aktorska i rockowe brzmienia. Artyści przygotowują się, aby jak najlepiej wypaść wieczorem przed festiwalową publicznością zgromadzoną w amfiteatrze, jak i przed telewizorami czy przy radioodbiornikach. Zawsze jest ten mobilizujący stres, ale to dobrze, mówi Kuba Badach.
5: Dla muzyków, którzy nie siedzą w takim gatunku na co dzień, to jest to jakieś wyzwanie. Natomiast no, przy tej inteligencji muzycznej jest to kwestia kilku chwil właściwie.
6: Maciej Zakościelny.
7: Mimo tego, że odtwarzamy, no bo jednak to jest utwór Agnieszki Osieckiej, śpiewany przez Marylę Rodowicz na początku, więc można by było jakoś potraktować się odtwórcza, jednak można coś stworzyć, stworzyć swój świat, swój klimat i tak do tego podchodzę.
6: Dorota Miśkiewicz.
4: Będzie dzisiaj bardzo, no bardzo poruszająco. Ja już byłam na próbie i chyba Magda Umer miała rację, że chodzi o jakąś historię, która jest pod spodem zawarta.
2: Koncert kiedy?

0: gdy mnie już nie będzie w hołdzie. Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej poprowadzi Artur Andrus.
1: To będzie takie wspominanie Agnieszki i Magdy razem i osobno, bo one były i razem i osobne, to znaczy każda z nich miała swoje życie, ale był też kawałek życia ich wspólny. I w związku z tym będą się tutaj pojawiały piosenki i pisane przez Agnieszkę, takie, które śpiewała Magda, i takie, które Magda zachwycona nimi, ale pisane przez innych autorów, na przykład włączała do swojego repertuaru. Chcielibyśmy, żeby to był taki klimat, jaki one, mamy nadzieję, stworzyłyby same, gdyby tutaj były.
0: Transmisje z dzisiejszych koncertów. Najpierw z jubileuszu 45-lecia Lady Punk, a następnie z koncertu w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, także na antenie Radia Opole.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 39 osób. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje o zachowanie ostrożności nad wodą. Jarosław Zwierzyna mówi, że najwięcej osób ginie w miejscach niezabronionych, ale niestrzeżonych. WOPR cały czas stara się edukować społeczeństwo w kwestii zachowań, które zwiększają bezpieczeństwo nad wodą.
3: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek, nie wskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się w kurczy znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: W tym roku najwięcej osób utonęło w województwach warmińsko-pomorskim i pomorskim.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki i Serbki. Podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego zajmują 6. miejsce w ogólnej tabeli z dorobkiem 7 punktów. Prowadzą Włoszki przed Japonkami i Brazylijkami. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem Polek odbędzie się między 17 a 21 czerwca w Bangkoku. W Paryżu natomiast trwa mecz finałowy French Open w singlu mężczyzn. Grają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Pierwszy set dla Zwieriewa, wygrał go 6-1.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Teraz słonecznie, ale chmury może dziś przybywać na niebie i z tych chmur może popadać, mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalnie miała dziś wzrosnąć do 24 stopni. Tyle chyba nie było, ale 21 w centrum województwa. Teraz pokazują termometry, 22 na południowych krańcach. Ciśnienie na razie bez zmian, 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, zmienny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sulek, czyli ja. Rozpoczynam audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studiu jest pan Sebastian Sitowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Autor książki Jak radzić sobie z lękiem. I myślę, że nie ma wśród was, drodzy słuchacze, słuchacze albo słuchaczki, która by w życiu nie doświadczyła lęku. I nawet jeżeli ktoś bagatelizuje to słowo, myśli, ach tam, lęk, no pojawia się lęk. Naturalne w gruncie rzeczy sprawa, czasami się lękamy, to z tej książki dowiecie się, że nie jest to taka prosta i oczywista sprawa, ale książka nie tylko ma was przestraszyć, ale przede wszystkim zgodnie z tytułem pokazać, jak z tym lękiem można sobie radzić, bo rzeczywiście pozbyć się go zupełnie nie da, prawda? Jest przyrodzonym takim uczuciem, stanem, który mamy i pewnie będziemy mieli.
2: Tak jest, emocja jest emocją i nie ma szansy, żeby się jej pozbyć. Także każdy z nas w różnych momentach może doświadczać lęku i też może doświadczać tego lęku na różne sposoby. I nie chodzi o to, żeby wyzbywać się emocji albo żeby ich nie doświadczać, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, jak przeżywać i jak sobie radzić z tą emocją, kiedy się ona już pojawi, albo w jaki sposób dbać o swój dobrostan psychiczny na co dzień, żeby mieć na co dzień jak najwięcej spokoju, a jak najmniej właśnie stresu czy lęku. Bo oczywiście w mojej książce głównie chodzi o ten lęk, który powoduje, że zaczynamy odczuwać patologiczne objawy z ciała, które realnie powodują nasze takie codzienne cierpienie, dyskomfort, powodują, że po prostu zwyczajnie w świecie czujemy się źle, nie? Bo jeżeli jest to taki lęk, bardziej bym powiedział strach, że czegoś się przestraszymy i to mija, to jest zupełnie naturalne. Lęk jako emocja jest zupełnie naturalna. Jeśli pojawia się i mija, wszystko jest okej. Tak jak z każdą inną emocją. Jeśli jednak lęk się pojawia i tak za bardzo nie chce odpuścić, i zaczyna być go coraz więcej w różnych sytuacjach i coraz silniej go odczuwamy w ciele w bardzo różny sposób i realnie odczuwamy, że jest nam gorzej, to jest taki pierwszy sygnał, że trzeba się tym tematem zająć, że trzeba się tą emocją w jakiś sposób zaopiekować i to jest tutaj treścią tej książki, to właściwie to.
1: Aha, a te lęki, no to ja oczywiście moglibyśmy pewnie i Państwo też już Wam przychodzą na pewno sytuacje takie, które mieliście lękowe. Najczęściej przywołuje nam umysł te bardzo, bardzo duże lęki, takie bardzo mocno stresujące, na przykład czy stracę pracę, czy nie, bo zaczęły się zwolnienia, albo dostanę dobrą ocenę, bo jutro sprawdzian, a nie chciało mi się jednak uczyć, grałem w piłkę z chłopakami, ja tu i teraz zaczyna mnie ten lęk dopadać, co będzie, a już dosyć kiepskie oceny, trzeba byłoby je poprawić. Tak sypię mniej więcej z własnego życia, bo tak jest najłatwiej. Zresztą pan od tego zaczyna, bo tutaj, żeby nie było, że tylko, bo pan Sebastian jest terapeutą i to konkretnego rodzaju też terapii skierowanej na rozwiązania, skupionej na rozwiązaniach, wyjaśnimy to też. W takim razie, czym ona jest i czym różni się od innych terapii. Może nawet zróbmy to teraz, żeby było od razu wiadomo, prawda? Później wrócimy do tych lęków. Czym jest ten rodzaj terapii?
2: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest nurtem, który przede wszystkim stara się właśnie zobaczyć w człowieku wszystko to, co ma dobre, jego umiejętności, jego zasoby, jego dobre doświadczenia, po to, żeby wszystko to, co już zbudował i co ma, można było wykorzystać do tego, aby doszedł do swojego celu, do swojej preferowanej przyszłości, a więc żeby wszystkie trudności, z którymi się mierzy tu i teraz, mógł rozwiązywać najlepiej, jak potrafi i dojść tam, gdzie chce dojść. Ona różni się tym od innych nurtów, że nie potrzebujemy tutaj przez wiele tygodni czy miesięcy zastanawiać się nad przyczyną trudności. Nie musimy omawiać całej przyszłości czy całego dzieciństwa i drążyć tych tematów, tych trudnych sytuacji też, tylko możemy wyjść od tego, co jest tu i teraz, od tego, co już działa, co funkcjonuje, żeby przyjrzeć się temu, co nie działa właściwie, w jakich obszarach chcielibyśmy coś zmienić, poprawić i zastanowić się, jak możemy to uzyskać. Nie? Więc to jest taka forma terapii, gdzie bardziej skupiamy się na człowieku, na jego świecie, na jego życiu, na tym, co chce osiągnąć, niż na tym wszystkim, co było. Oczywiście my przeszłości też dotykamy, rozmawiamy o tym i zajmujemy się tym tematem zawsze wtedy, kiedy jest to w terapii klientowi służące. Nie? Natomiast dla mówienia po prostu o tym wszystkim, żeby jakoś tak to się jeszcze bardziej w to zagłębiać, wsiąkać, analizować, niekoniecznie trzeba to robić, więc to jest taka, bym powiedział, zasadnicza różnica.
1: Tak spróbuję sobie to przełożyć teraz na pierwsze takie moje skojarzenia, to jeżeli odczuwam jakiś lęk społeczny, na przykład źle się czuję wśród ludzi, nie bardzo chcę wychodzić, nie potrafię się odnaleźć w grupie, nawet jeżeli mnie zaproszą gdzieś do kawiarni, siedzę i się raczej nie odzywam, czuję się niekomfortowo, że jak już coś powiem, to się może zbłaźnię, że to nie będzie ani zabawne, ani mądre, to może lepiej się nie odzywać. W efekcie cały ten wieczór wcale nie jest dla mnie przyjemny, to wolę nie chodzić, no bo to cały czas się wiąże z niską samooceną. Więc mnie nie dziwi, że ta terapia ma pokazać mi moje mocne strony. Oczywiście też nie będę daleki od tego, żeby zupełnie ignorować to, co działo się w dzieciństwie, ale powiedzmy, że teraz ktoś mi powie, że teraz tak masz kłopoty w takich relacjach, dlatego że już w dzieciństwie podcinano ci skrzydła, nie czułeś się pewnie, nie byłeś dzieckiem chwalonym, głaskanym po głowie, miałeś takie sobie oceny, no jakoś tam tę szkołę skończyłeś, ale nie masz powodu, żeby czuć się pewnie, a w związku z tym nie czujesz się pewnie i teraz. No to dobrze, no to ktoś mi wyjaśnił, jaka to była ta droga, ale ja chciałbym teraz normalnie żyć. I ta terapia jest jakby z tym etapem, okej, mamy człowieka, który ma lat 40, czy 50, czy 30, tu i teraz, z tym potencjałem, który ma, i zobaczmy, co z niego można wykrzesać tu i teraz. Bo to, że mu wytłumaczymy, dlaczego tak jest. Okej, fajnie, dobra, przyjemna może wiedza, ale żeby też nie było tak, aha, no to ja taki jestem, bo mnie rodzice skrzywdzili. A, to już nic nie muszę robić, nie? Wszystko będę teraz zwalał na rodziców. Wiecie, musicie mnie teraz przygarnąć takim, jakim jestem, bo wiecie, miałem trudne dzieciństwo. Oj, tak czasami bywa, żartobliwie, ale często tak jest, nie? Że zrzucamy, bo dzieci, bo to, bo rodzina, bo trudne dzieciństwo, bo ja matki nie miałem, ojca nie miałem, prawda? Więc ja teraz musicie akceptować moje dziwne zachowania albo niefajne zachowania. Właśnie nie musimy. Nie musimy.
2: Trochę to tak jest, że faktycznie, jak mówi jedna z moich ulubionych też psychoterapeutek, zresztą moja dobra znajoma Martyna Puchalska, ona często mówi, pamiętajcie, że świadomość nie łagodzi bólu doświadczenia. I to jest trochę o tym, nie, że my mamy wiedzę bardzo często, jakie są przyczyny naszych życiowych niepowodzeń, co takiego się dzieje. Oczywiście są pewne przekonania, które są nieuświadomione, które są dla nas niejawne i które my musimy poodkrywać, żeby móc się tym zająć, prawda? Bo to jest często w naszej takiej pamięci emocjonalnej, nieświadomej, różne doświadczenia się zapisują i warto je odkrywać. Natomiast odkrywamy je właśnie po to, żeby szukać rozwiązań. I tutaj o to chodzi, że no my wiemy, że takie dzieciństwo może wiązać za sobą jakieś konsekwencje i że jest to czynnik, który wpływa na wiele aspektów naszego dorosłego życia. No ale to nie jest tylko to, bo jeszcze mamy dzisiaj relacje z innymi, mamy swoje zasoby, umiejętności, talenty, możliwości i to wszystko my tu i teraz już możemy wykorzystywać, więc my często przyglądamy się też wyjątkom, a więc sytuacjom, kiedy jednak było inaczej, kiedy problem nie wystąpił, kiedy było lepiej. To znaczy, jak pan podał ten przykład, że na przykład, nie wiem, no źle się odnajduję w grupie, nie jest mi w niej za fajnie, to może zastanowić się nad tym, a kiedy było tak, że było ci lepiej, kiedy było tak, że w tej grupie było ci łatwiej, co takiego się wtedy działo, co takiego zrobiłeś. Więc tutaj oczywiście te wyjątki będą tutaj kluczowe, żeby móc szukać takich fajnych rozwiązań, które my już w sobie mamy i nosimy, tylko gdzieś tam o nich też mogliśmy po prostu zapomnieć. Natomiast tu trzeba sobie rozróżnić kilka kwestii, bo tu mamy zarówno wspomnianą, można powiedzieć, fobię społeczną, czyli taki, no właśnie nie do końca dobrze odnajdujemy się w relacjach, więc może być to fobia, ale oczywiście nie musi, może być to po prostu też kwestia naszej osobowości, że jesteśmy bardziej introwertyczni i też wtedy ta praca będzie wyglądała inaczej, bo też i przyczyny będą inne, nie? A może być też właśnie tak, że doświadczyliśmy jakiejś sytuacji, która była potencjalnie traumatyzująca, stało się z nami coś takiego, że mocno tego doświadczyliśmy w dużym stresie i zwyczajnie w świecie teraz możemy bać się trochę zaufać ludziom, nie? Możemy bać się wchodzić z nimi w bliższe relacje czy przebywać. To jest wszystko dość skomplikowane, bo to jest kwestia i psychiki, i kwestia działania naszego mózgu i kwestia tego, jak my doświadczamy emocji w ciele, jakie znaczenie im nadajemy, jak interpretujemy wszystko to, co się nam wydarzyło. Więc tych lęków faktycznie możemy mieć bardzo różnych, różnie możemy ich doświadczać, reagować i dlatego każdy z nas potrzebuje zupełnie różnych rozwiązań. Oczywiście część tych rozwiązań dla poszczególnych sytuacji, przypadków będzie podobna, u jednych będzie działać to, u innych to. Mamy pewne oczywiście uniwersalne metody, sposoby, które są przebadane w różnych nurtach, które są potwierdzone naukowo i które po prostu w terapii stosujemy, pracujemy z klientami. Natomiast jest cała masa takich rozwiązań z codziennego życia, które klienci mają swoje własne. One są tylko ich, tylko im znane i oni je wnoszą, bo my nie mamy szklanej kuli, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co tu i teraz na pewno będzie najbardziej użyteczne dla kogoś. Trzeba to razem z tym kimś szukać, słuchając jego opowieści w sposób taki uważny i właśnie nie nastawiając się jedynie na diagnozy i etykietowanie człowieka, czyli on ma taką diagnozę albo taką, mierzy się z tym albo z tym, tylko właśnie na słuchanie o tym, jak wygląda jego dzień, jak wygląda jego życie, co mu służy, co mu nie służy, co warto, żeby robił inaczej, co warto, żeby przestał robić, czego nie robi, a co może jak zacznie robić, to spowoduje, że będzie lepiej i będzie sobie wtedy o wiele lepiej z emocjami, z lękiem, ze stresem radził, więc to jest taka duża różnica.
1: A o wybranych przykładach jeszcze oczywiście wam opowiemy, które są w książce. Zostańcie z nami, za chwilę do was wracamy.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną jest pan Sebastian Sitowski, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Już wiecie, że lęk był, jest i będzie. Jest jedną z tych emocji, tych stanów, które nam towarzyszą. Natomiast czasami, a niestety mam wrażenie, że obecnie coraz częściej przybiera takie formy destrukcyjne, bardzo nieprzyjemne, pogłębione, które wpędzają nas w poczucie nieszczęścia, niższości, czasami w używki, w inne rzeczy, no bo chcemy sobie wyregulować emocje. Generalnie człowiek dąży do szczęścia, chce być szczęśliwy, ktoś by nie chciał być, żeby było miło, fajnie, żeby ludzie nas kochali, żeby było super, zwiedzać świat, czerpać z życia i być szczęśliwym. No ale jak tak bardzo czasami chcę, to też się może zresztą pojawić lęk. Nie jestem, prawda? No a pytanie, czy rzeczywiście nie jestem. Ja myślę, że w tej książce też tak jest. Pan tutaj pokazuje, że my mamy często bardzo dużą trudność też w nazwaniu swoich emocji, uczuć i stanów. Czasami tragizujemy rzecz pozornie błahą, gdybyśmy się jej przyjrzeli, urasta do rangi wielkiej życiowej tragedii, a z kolei coś, co powinno napawać nas naprawdę lękiem i żebyśmy poszli na terapię, bagatelizujemy. To też nie jesteśmy wcale tacy jednomyślni, ale to być może wynika właśnie z tego, że mamy kłopot, lęk, dobrze, ale czym innym jest obawa, czym innym złość, czym innym będzie strach, albo wściekłość, w którą wpadamy, prawda, albo nawet agresję, którą przejawiamy w poczuciu lęku. Czasami się tak mówi o zwierzętach, że a wiesz, nie bój się, piesek szczekaj, ten wąsie ciebie boi bardziej niż ty jego, często słyszymy. A potem i tak dziab za łydkę na przykład, nie? Tak miałem do tego, o tym mi nawet jest powiedzieć, więc to nie do końca tak działa. Ale rzeczywiście chyba od tego takiego próby uświadomienia sobie, co ja tak naprawdę czuję, co przeżywam, jakie to są emocje, ponazywania ich, poukładania sobie tego wszystkiego byłoby chyba jednym z dobrych początków, że zanim zaczniemy nad sobą pracować, co my naprawdę czujemy i co my przeżywamy, czy to jest lęk, strach, czy co.
2: Ja myślę sobie w ogóle, że to jest wbrew pozorom wcale nieproste i myślę, że dla wielu z nas jest trudne, dlatego że emocje same w sobie są złożone i możemy czasem doświadczać takich stanów i takich uczuć, że my w ogóle nie do końca wiemy właściwie, co się z nami dzieje, nie? Część rzeczy dzieje się w ciele, część rzeczy dzieje się w umyśle, to wszystko łączy się w sobie w jakieś takie nasze stany emocjonalne i trudno nam jest czasem samym z sobą dojść właściwie, o co mi chodzi, nie? Więc jasne, że ten element tutaj byłby kluczowy, żeby zacząć zatrzymywać się i zastanawiać nad tym, co ja właściwie w tym momencie tu i teraz czuję. Co ja czuję? Zastanowić się nad tym, co to jest za emocja, gdzie ja ją czuję w ciele, z jakiego powodu ją czuję, co takiego się wydarzyło albo się nie wydarzyło, żeby dojść do tego, jak ja w ogóle jako człowiek reaguję na różnego rodzaju sytuacje, zarówno te przyjemne, jak i te nieprzyjemne. Dlatego, że jak rozmawiam w gabinecie z moimi klientami, to dość często zdarza się, że my no jakoś tak mylimy te nasze emocje z pewnymi doświadczeniami, że właśnie mamy poczucie, szczególnie jeśli doświadczamy dużo lęku, to mamy takie poczucie, że co byśmy nie czuli nieprzyjemnego, to zaraz jest lęk. Właśnie jakbyśmy zapomnieli, że jeszcze jest stres, że jeszcze jest niepokój, że jest strach, że jest zdenerwowanie, że jest złość, że jest wściekłość i tam też może być lęk w tych złożonych stanach i przyczyna i skutek mogą być różne, więc taki sposób poznawania siebie, żeby poszerzać w ogóle swoją samoświadomość jest kluczowy dla każdego z nas bez wyjątku. Nieważne, czy my mamy jakieś trudności, czy nie, warto przyglądać się sobie i uczyć się tego, jak ja odczuwam emocje w ciele, co ja wtedy robię, jak ja się zachowuję, jak ja reaguję, co one mi robią, bo często jest tak, że coś się w nas pojawia, my nie do końca wiemy co, nie do końca wiemy dlaczego i zaczyna nas to niepokoić, zaczynamy się denerwować i to jest taka trudność, że jak mielibyśmy nazwać, co ja właściwie czuję, to ja tak nie do końca wiem.
1: No po co nam się ręce, zaczynamy drżeć, kołata nam serce. Sporo jest objawów, bo to, co jest z tym lękiem, tak, to dlaczego to jest takie istotne, bo to jest ściśle połączone też jakby z ciałem. Pan zresztą opisuje na początku książki swój własny przykład, jako bodajże 18-latka, który napad lękowy przeżył pan, myślał pan, że ma pan zawał, więc absolutnie w ogóle jaki lęk? zawał mam, trzeba biec, jak to, 18 lat i mam zawał, szybko na SOR. Mało tego, wiązało się to z sytuacją w ogóle z poprzedniego dnia, czyli to wcale nie była reakcja, bo bardzo często myślimy, że mamy jakiś napad lękowy, bo coś się wydarzyło tu i teraz i nie rozumiemy dlaczego, no przecież nie powinienem go mieć, a czasami to działa niestety z takim odroczonym czasem, dzień, dwa, mija i nagle łup i wtedy dopiero jest dezorientacja.
2: Tak jest, to prawda, że emocje potrafimy też odczuwać o wiele później niż wystąpi jakieś zdarzenie, dlatego też w przypadku pracy z lękiem bywa to trudne, bo mamy takie poczucie, że nic się nie wydarzyło, nie było żadnego bodźca, żadnej sytuacji, a my po prostu jesteśmy zestresowani, jesteśmy tacy pobudzeni, zaniepokojeni, jakoś odczuwamy to w ciele i faktycznie może tak być, że sytuacja, która wywołała ten nasz stan emocjonalny, mogła zdarzyć się dzień wcześniej i dwa dni wcześniej i trzy dni wcześniej, mogliśmy się trochę zamrozić i tu się teraz trochę odmrażamy i zaczynamy odczuwać ten stan fizjologiczny bardzo mocny i znowuż to powoduje, że nie do końca wiemy, co się z nami dzieje, nie? I zazwyczaj, kiedy odczuwamy takie silne emocje związane z lękiem i ze stresem, no to one właśnie fizjologicznie mogą spowodować, że mamy takie poczucie, że albo będziemy mieli zawał, albo będziemy mieli udar, albo będziemy mieli wylew, albo w ogóle przestaniemy iść, bo już mamy takie nogi, że nie jesteśmy w stanie zrobić nawet kroku, dlatego że w przypadku takiego silnego odczuwania lęku, no te nasze objawy w ciele są bardzo silne i one wbrew pozorom, to nie jest tak, że one są wymyślone, że emocja po prostu się pojawiła, więc ja sobie wymyśliłem jakiś objaw w ciele i on jest, tylko my realnie go czujemy i faktycznie mamy takie poczucie, że coś tutaj się może wydarzyć. No ta moja historia pierwsza była dla mnie no totalnie szokująca. Ja byłem absolutnie przekonany, że umrę i że już mnie nic nie uratuje, no bo jak można przeżyć zawał w wieku lat 18, nie? A ja po prostu odebrałem prawo jazdy, wyjechałem pierwszy raz na miasto, no pewnie, że czułem stres i jakieś takie napięcie, no bo trudno nie czuć. Tam jeszcze sporo ekscytacji, jakiejś takiej radości. Wszystko to się wymieszało, no i faktycznie okazało się na drugi dzień, że no to było zbyt silne doświadczenie jak dla mnie na tamten czas, że no doświadczyłem takiego stanu, że byłem pewien, że tu i teraz to już jest zawał i naprawdę już karetka nie zdąży, nikt nie zdąży, nie, że ja potrzebuję natychmiast ratunku. I tak to bywa, że w przypadku napadów paniki często mamy taką obawę, że albo zwariujemy, oszalejemy, stracimy rozum, zrobimy coś zupełnie irracjonalnego, albo właśnie umrzemy, nie, bo takie mamy objawy w ciele i przestajemy myśleć racjonalnie, kora przedczołowa jest zupełnie odcięta wtedy od myślenia i nic racjonalnego do nas nie dociera, jest po prostu ogromny lęk i przerażenie, że nasze życie może się tu i teraz skończyć.
1: Tak, więc jeżeli zdarzy wam się na przykład, że będziecie wśród znajomych i nagle ktoś powie, że słuchajcie, muszę stąd wyjść, zacznie drżeć, zacznie coś się z nim dziać, też fizycznie, to nie jest tak, że on udaje. To naprawdę potrafi tak wyglądać, bo sam w takich sytuacjach się znajdowałem. To dla ludzi z zewnątrz wydaje się dziwne, prawda? No ale o co ci chodzi? No idziemy, prawda, jest normalnie, było normalnie, nagle co? No właśnie dlatego, że komuś się nagle napad lękowy uruchomił, zestresowała go jakaś sytuacja, dla nas nic się nie dzieje, a dla niego dzieje się tragedia. On się zaczyna pocić i zaczyna czuć, jakby miał umierać za chwilę. Więc jak ktoś wam coś takiego sygnalizuje, to naprawdę nie bagatelizujcie sytuacji. Lepiej z nim wyjść, pomóc go, być przy nim, bo obecność drugiej osoby jest bardzo, bardzo pomocna, bo jeżeli boję się, że zejdę, że coś się dzieje złego, no to jak mam przy sobie kogoś bliskiego, kto w razie czego udzieli pomocy, zadzwoni po karetkę, już to wpływa bardzo dobrze na moje poczucie bezpieczeństwa. Jest szansa, że będzie mi przejść przez to łatwiej wtedy, najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, na pewno w takiej sytuacji jest łatwiej, kiedy jest ktoś obok i może przysłowiowo potrzymać za rękę i będzie taką naszą korą przedczołową trochę, takim logicznym, racjonalnym myśleniem za nas, nie? Wtedy, kiedy my nie mamy do tego dostępu. Natomiast chciałbym powiedzieć o takiej ważnej rzeczy, że to nawet nie jest tak, że my musimy doświadczyć jakiejś sytuacji stresującej, żeby pojawił się lęk, dlatego że jeżeli ktoś cierpi z powodu zaburzeń lękowych albo zbyt intensywnie odczuwa lęk, to w dużej mierze wynika to z tego, że no jego mózg trochę inaczej może funkcjonować ze względu chociażby na to, że ciało migdałowate jest większe, a więc zupełnie inaczej reaguje na różne bodźce z zewnątrz. I jeśli my kiedyś w jakiejś sytuacji, nawet nie musimy o niej pamiętać, nie musimy o niej wiedzieć, przelęknęliśmy się bardzo czegoś, czego nawet zupełnie nie pamiętamy, to nawet po wielu, wielu latach, a właściwie przez całe życie, nasz mózg, nasze ciało migdałowate na jakiś konkretny bodziec zareaguje lękiem. I jest to zupełnie od nas niezależne, jest to zupełnie nieświadome, jest to poza nami. To się dzieje w mózgu, to się dzieje w ciele, ale my nie musimy zupełnie wiedzieć, o co chodzi, nie? Bo po prostu mózg się uczy, on się uczy cały czas, każde doświadczenie jest zapisane i jakakolwiek sytuacja się nie wydarzy, no to mózg wyłapuje bodźce, sygnały z otoczenia, poddaje je analizie i uruchamia odpowiednie reakcje lękowe. Więc możemy sobie iść ulicą i wystarczy, że rzucimy okiem na coś, co wpadnie przez siatkówkę oka prosto do naszego mózgu, do wzgórza, do ciała migdałowatego. Ciało migdałowate zinterpretuje to jako bodziec zagrażający i mamy gotowy napad paniki. Bez niczego. To jest tylko to. I nie mamy zupełnie świadomości, co takiego się wydarzyło, bo właściwie się nic nie wydarzyło. I to jest prawda. To jest prawda. Nic się nie wydarzyło, a ty doświadczasz lęku. I to jest możliwe. Tak to działa.
1: I tutaj, drodzy Państwo, od razu powiem, że na temat tej neuronauki, neurobiologii, tych badań nad mózgiem też sporo informacji w książce jest. Natomiast w trzeciej części, bo za chwilę jeszcze wrócimy do Was, podamy Wam kilka przykładów takich, co rzeczywiście możemy zrobić. Bo od razu tylko powiem, można oddychać, no wydaje się,
2: nawet trzeba.
1: Wszyscy oddychamy. Można też potańczyć. No to wielu powie, a ja tańczę. No dobrze, ale czy oddychacie i tańczycie w taki sposób, żeby radzić sobie z lękiem? O tym się za chwilę przekonacie.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już jesteśmy z wami ponownie. Ja i pan Sebastian Sitowski. Rozmawiamy o książce Jak radzić sobie z lękiem. Nie streszczę wam całej. Natomiast chciałbym, żebyśmy przynajmniej ze dwie, trzy ważne rzeczy na zachętę podali, bo okazuje się, to jest oczywiście ważne, o tym powiem. Pan tutaj absolutnie już na wstępie nie zniechęca i nie twierdzi, że nie musicie chodzić na żadne terapie, nie musicie iść do lekarza, przeczytacie książkę i macie wszystko z głowy. Nie. Pan mówi
2: absolutnie
1: wprost,
2: to się nie wydarzy.
1: Nie, że lekarzy, terapeutów tak warto korzystać, natomiast dobrze jest czasami coś dla siebie zrobić, wtedy kiedy rzeczywiście realnie możemy coś dla siebie zrobić. Mi się podoba to, że jest ten układ właśnie, że pan pokazuje, czym są te w ogóle napady paniki, czym są objawy lęku panicznego. Tłumienie emocji też jest tak naprawdę, no odbije się wam, odbije się to i to w sposób naprawdę straszny. Mamy tę część też właśnie o mózgu, no ale są też takie rzeczy, które możemy robić prosto w domu, nie są bardzo, bardzo trudne, jak na przykład oddech. Właściwie na zakończenie, nawet na finał książki, pan pisze o tym, jeżeli po całej tej książce przynajmniej zaczniecie świadomie oddychać, to już będzie dobrze. Czyli dla pana to jest jednak jakaś taka rzecz istotna, rzeczywiście prosta. No wydawałoby się, że tak, no czasami się mówi, hiperwentylację sobie zrób w samolocie woreczkiem przy ataku paniki, ale to chyba nie tylko o to chodzi.
2: Zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o sam oddech, jest to o tyle istotne, że często, kiedy doświadczamy silnych emocji, lęku, mamy napad paniki, czy w ogóle jesteśmy mocno zestresowani, rozedrgani, trudno nam jest zebrać myśli i to ciało jest takie zaniepokojone, to jedyne, co możemy wtedy dla siebie zrobić, to po prostu spokojnie oddychać, żeby uspokoić ciało. Dlatego, że w takich sytuacjach racjonalne myślenie na niewiele się zdaje. Powiedzenie sobie, no weź się uspokój, nic się nie dzieje, wyluzuj, to nie pomoże, bo ciało i tak zrobi swoje, nie? Natomiast działamy oddolnie, czyli od ciała do mózgu, a nie od mózgu do ciała. I kiedy zaczniemy sobie spokojnie oddychać, chociażby kojąco-rytmicznym oddechem, o którym piszę, to wtedy uspokajamy organy wewnętrzne, uspokajamy swoje ciało. Poprzez nerw błędny tak naprawdę przełączamy się z układu walki, ucieczki do układu spokoju. I kiedy organy wewnętrzne, ciało się uspokaja, to do naszego mózgu trafia informacja, że zagrożenia nie ma. Możemy czuć się bezpiecznie. I mózg wtedy też wyłącza reakcję walki bądź ucieczki. Nie trzeba na nowo wszystkiego pobudzać, żeby ten wyrzut kortyzolu na nowo nastąpił, tylko możemy się uspokoić. I tak naprawdę oddech jest czymś, co możemy robić zawsze. Możemy robić to, wystarczy czasem 3-5 minut pooddychać i możemy się zupełnie uspokoić i uzyskać kontrolę nad swoimi emocjami i nad naszymi reakcjami. No jest to zupełnie bezpłatne, darmowe, każdy ma to narzędzie przy sobie. I tu chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie bagatelizujmy tego, bo jest to niesamowicie skuteczne narzędzie. Jest to profilaktyka nie tylko dla lęków i trudnych emocji, ale w ogóle dla naszego zdrowia w każdym aspekcie, bo jeżeli nauczymy się poświęcić sobie chociaż 5-10 minut dziennie na to, żeby spokojnie pooddychać i wyregulować układ nerwowy, po prostu się zrelaksować, odpocząć, dać odpocząć mózgowi i ciału, to zrobi to w naszym życiu ogromną różnicę w perspektywie długofalowej. Natomiast my mamy takie poczucie, że no co tam będę oddychać, przecież każdy oddycha. No nie o to chodzi, nie o ten sposób oddychania chodzi. I to jest tak, że mamy czasem takie poczucie, trochę błędne pewnie ze względu na wyobrażenie o, nie wiem, joginach, buddystach, że to 10 tysięcy godzin trzeba wysiedzieć po prostu jako oaza spokoju, medytować, tutaj uprawiać jogę, nie wiadomo co, żeby to mogło działać. Nie, nieprawda, jakby oddech, uważność, medytacja, nawet 10 minut dziennie w kilka tygodni realnie wpływa na zmianę struktury naszego mózgu i realnie powoduje, że zaczynamy czuć się inaczej, mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczynamy myśleć inaczej, zwyczajnie w świecie zaczynamy osiągać w życiu większy spokój, łatwiej nam wyłapywać dobre rzeczy z otoczenia, a nie tylko te złe, łatwiej nam wracać do spokoju po sytuacjach stresowych, kiedy poświęcimy sobie na to trochę czasu i się tego nauczymy.
1: Tak, a wiadomo, że jak mamy sytuacje stresujące, jakieś ważne momenty w życiu, jesteśmy poddenerwowani i chcielibyśmy bardzo, jak to się mówi, na spokojnie do tego podejść, prawda? Oceń sobie ten problem, zobacz, co możesz zrobić, to potrzebujemy być wyciszeni i spokojni. Jak jesteśmy zdenerwowani, napięci, uczepimy się jakiejś myśli, wydaje nam się, że jest świetna, a potem okazuje się klapa. Dobrze czasami oczywiście też o tym z kimś porozmawiać. Natomiast też nie należy się bać stąd to mówienie, że warto korzystać z terapii, jeżeli czujecie, że sobie z czymś nie radzicie, że to są napady, które są, bo te napady lękowe są niestety takie, tu mówiliśmy nawet, że one przypominają zawał, bo tak może być. To może być kołatanie serca, skoki ciśnienia, problem z oddychaniem, no, przerażające, pocenie się i rzeczywiście możemy być przerażeni. Jak coś takiego się pojawi, no to dobrze jest umieć udzielić sobie pierwszej pomocy, no bo nikt za nas oddychał nie będzie, no, mówmy się. A to jest taka pierwsza rzecz, nawet jak wam nie będzie do końca wychodziło, już sam fakt, że macie narzędzie, pomaga. To jest tak jak na przykład, no, może pomagać to, że mam przy sobie podczas wyjazdu tabletki przeciwbólowe. No bo czasami, jak kogoś często boli głowa, ma migreny i tak dalej, i by nie wziął, no to byłby całą drogę pewnie już przerażony. Jezu, jak będę miał atak wieczorem, gdzie ja pójdę, czy ja znajdę aptekę, i zamiast się cieszyć już wyjazdem, to on już myśli o tym, już się boi, uruchamia się lęk, prawda? Albo czy żelazka rzeczywiście wyłączyłem. Dlatego dobrze jest czasami mieć zaufanego przyjaciela albo sąsiada, który w razie czego pójdzie i sprawdzi, czy wyłączyłem, bo inaczej już koniec, po urlopie. To są niby teoretycznie rzeczy błahe, ale myślę, że każdy, kto takiego lęku doświadczył, wie, że to wcale nie jest śmieszne, to potrafi nam zepsuć wiele dni. To wszystko, co miało być piękne i dobre i szczęśliwe, niestety przestaje takie być. Ale mi jeszcze się podoba taniec i wytrząsanie emocji. Ja przyznaję, że rzeczywiście obudź w sobie dzikość. Rzeczywiście taniec i coś w tym jest, chociaż ja nie jestem jakimś tytanem tańca, nie chodzę do sal dyskotekowych, ale lubię sobie potańczyć. Po prostu włączyć jakąś muzykę rytmiczną, wesołą, przy której dobrze się czuję, i sobie troszeczkę poskakać, powytrząsać się, zawsze się czuję po tym lepiej. Być może sportowcy albo ci, którzy uprawiają sport, powiedzą, że to mniej więcej to samo jak pójść pobiegać do parku albo właśnie jakąś inną aktywność fizyczną, że my potrzebujemy też w ramach wsparcia aktywności fizycznej. A taniec jest fajny.
2: Każda forma ruchu jest absolutnie konieczna i ważna w naszym życiu. Tak naprawdę, jeśli nie ma ruchu w jakiejkolwiek formie aktywności fizycznej, to nie ma szansy na to, żeby czuć się zdrowo i dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Natomiast jeśli chodzi o ten taniec i wytrząsanie emocji, to zachęcam tutaj do przeczytania tej instrukcji, bo faktycznie to nie chodzi o taki taniec na jakiejś po prostu imprezce po tańcówce, gdzie możemy sobie potańczyć tylko i wyłącznie, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się poprzez ruch regulować swoje ciało w taki sposób, że ta energia skumulowana z emocji, które w sobie gromadzimy, których w jakiś sposób nie wyrażamy, nie wypuszczamy, w szczególności złość, gniew, lęk, napięcie, to wszystko się w nas kumuluje i jeżeli nie będziemy nic z tym robić, to prędzej czy później ten wór pęknie i po prostu nabawimy się zaburzeń lękowych na przykład. Więc jeśli będziemy potrafili sobie potańczyć i wytrząsać te emocje w taki sposób, żeby tą energię z siebie, z ciała wyrzucić, to będziemy czuć się o wiele, wiele lepiej. Także te narzędzia, o których ja mówię, czyli kojąco-rytmiczny oddech, czy stymulacja nerwu błędnego przez dźwięk W, czy taniec i wytrząsanie emocji, czy techniki praktyki uważności, które opisuję, czy joga nidra, czyli joga nic nie robienia.
1: To mi się podoba, przyznaję. Nic nie robienie to jest
2: coś. Tak. To wszystkie te rzeczy służą tak naprawdę temu, żebyśmy w ramach naszych codziennych rytuałów, praktyk profilaktyki, dbania o swoje zdrowie, mogli się po prostu tego nauczyć i to robić. Dlatego, że badania pokazują jasno, że aktywność fizyczna działa znakomicie, czy na lęk, czy w kontekście depresji bardzo pomaga tutaj ten ruch, nie? A my nie zawsze możemy sobie iść na siłownię, nie zawsze możemy sobie iść pobiegać też przez 30 czy 40 minut. Różne rzeczy są nam niedostępne na pewnych etapach, natomiast to, że sobie poskaczę trochę i się potrzącham w domu i sobie chwilę potańczę, to już jest mi to dostępne. To, że sobie trochę powypuszczam powietrze w taki sposób, żeby wprowadzić naszą krtań w drgania i będę stymulować nerw błędny, żeby przełączyć się na układ spokoju, no to wszystko jest nam dostępne w każdym momencie. I do tego też po prostu zachęcam, żeby z tego korzystać.
1: Mhm. Ja Państwa zachęcam oczywiście do książki, bo autorowi nie wypada zachęcać, a mi wypada. Jest jeszcze też o stresie, jest też o diagnozowaniu. Ja myślę, że to jest też bardzo istotne, bo Pan tutaj mówi o diagnozie. Niektórzy są niezadowoleni, wiele trafia i też u pana w terapii wiele osób trafiało, że 15 lat już spróbuję, chodzę na terapię i nic i ciągle jestem niezadowolony, ale bardzo często to diagnozowanie jest skomplikowane, bo czasami łączy się. Pan też na przykład podaje zaburzenia lękowe ADHD, bo ktoś może być też w spektrum autyzmu, czy właśnie mieć ADHD, więc to będą troszeczkę inne wtedy przypadki i najczęściej te terapie są takie eliminacyjne, więc lekarz odsiewa różne rzeczy, które, no skoro ma pan problemy z sercem, z ciśnieniem, to może to serce i ciśnienie, więc kardiolog, więc to i to. Jak nie, możecie nagle dojść dopiero po roku, dwóch badań regularnych, że w takim razie macie napady lękowe spowodowane gdzieś na podłożu psychicznym i będziecie musieli skorzystać z porad psychiatry na przykład albo terapeuty. Więc to nie jest tak, że od razu wszystko pójdziecie i od razu ktoś powie, tak, pan ma zaburzenia lękowe. Nie, to nie jest zawsze takie proste.
2: Nie jest to proste, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że lęk i te trudne doświadczenia z ciała, które nam towarzyszą w przypadku zaburzeń lękowych, one nie zawsze są właśnie same, one nie zawsze są przyczyną i skutkiem, tylko często może być tak, że przyczyna będzie leżała zupełnie gdzie indziej, a to, że pojawią się zaburzenia lękowe i takie trudne doświadczanie emocji, będzie po prostu skutkiem tego czegoś innego, co warto, żebyśmy próbowali odnaleźć, a nie zawsze bywa to proste właśnie ze względu na występowanie chorób współistniejących i różnych innych aspektów w życiu danej osoby, co jasne powoduje, że ten wywiad musi być trochę dłuższy, może zająć trochę więcej czasu, czasem może być niewłaściwie postawiona diagnoza, bo coś po prostu z jakiegoś powodu zostanie pominięte, a to może być to kluczowe, nie? Zdarza się, że na przykład są osoby, które mają boleriozę, albo mają tężyczkę, albo jakieś inne schorzenia, a mają poczucie, że to jest tylko i wyłącznie lęk i psychika, a może się okazać, że właśnie niekoniecznie. Dlatego ja zawsze zachęcam wszystkich, którzy doświadczają emocji w sposób trudny, do tego, żeby jednak pewne badania i pewne konsultacje odbyć i pewne rzeczy wykluczyć, chociażby takie jak nadciśnienie, ale też może być odwrotnie, to znaczy może być tak, że jest to kwestia tylko i wyłącznie emocji i tego, jak my doświadczamy stresu, a więc kwestia psychiczna, a my na siłę szukamy wyjaśnienia w fizjologii, w jakiejś choroby, której po prostu nie ma, bo trudno nam zaakceptować fakt, że ja mogę się tak czuć tylko dlatego, że po prostu jakoś niewłaściwie doświadczam tych bodźców z zewnątrz i moje ciało reaguje tak, a nie inaczej, chociaż nic się nie dzieje, nie? Więc tutaj jest też wyjaśnione to wszystko i kwestia diagnozy, kwestia naszych oczekiwań, kwestia jak pracować z lękiem, kwestia akceptacji, no i dużo psychoedukacji, bo w przypadku emocji, w przypadku lęku ta psychoedukacja jest kluczowa, żeby ludzie po prostu rozumieli, czego właściwie doświadczają i z jakich powodów, bo to już połowę lęku i objawów odejmuje sama wiedza. Także to jest ważne.
1: Jest też oczywiście taki rozdział, pytanie, czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Ja nie oczekuję, że pan odpowie. Państwo się możecie domyślać, że pewnie tak, że się da, ale żebyście sprawdzili, jaka jest odpowiedź na to pytanie, to już sięgniecie sobie sami do książki, bo my musimy kończyć nasze spotkanie. Panie Sebastianie, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Myślę, że książka oparta na własnych też doświadczeniach, bo to z tym prawem jazdy to nie było, był drugi jeszcze napad 10 lat później. Też nie powiemy jaki, też sobie sami doczytacie. Ludzie lubią, jak ktoś sam też przeżył, a nie tylko teoretyzuje. Natomiast oczywiście co do teorii, jest tutaj też bibliografia, więc jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się, z jakich książek nie tylko korzystał autor, pan Sebastian, ale coś sobie na przykład coś doczytać, bo jakiś wątek was zainteresuje, czy neurobiologii, czy innych zagadnień, to na końcu książki jest podana bibliografia i naprawdę, oj, będzie co czytać. Na przykład poradnik obsługi umysłu. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami. No bo lęk to jedno, ale jeszcze tych emocji jest więcej. Już wam jedno podpowiedziałem, a reszta w książce. Panie Sebastianie, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
6: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+, a że na zegarach już godzina 17 to pora na wiadomości. W opolskim amfiteatrze ostatnie przygotowania do koncertów wieńczących tegoroczny festiwal.
7: Agnieszka Osiecka napisała całą serię piosenek, które wygrywały Opole. Magda Umer też tu niegdyś wygrała.
6: Kulinarne zmagania w Mosznej w ramach Święta Województwa Opolskiego. Sędziowie gotowi na piłkarski mundial.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia, ale najpierw autostrada A4 na wysokości miejscowości Jankowice Wielkie, to powiat brzeski. Na 199 kilometrze A4 nitki na Katowice mamy zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Jechało tymi autami łącznie 7 osób, dwie mają się uskarżać na ból. Do zdarzenia doszło na kilka minut przed godziną 16. Na miejsce skierowano 4 zastępy Straży Pożarnej. Działania w toku.
8: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
6: Trwają przygotowania do ostatnich dwóch koncertów 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Pierwszy z koncertów poświęcony będzie 45-leciu działalności zespołu Lady Punk. Drugi koncert przypomni twórczość Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Koncert Kiedy mnie już nie będzie to sentymentalna podróż do przeszłości, ale w nowoczesnych aranżacjach, zapowiada dyrektor festiwalu Marek Sierocki.
7: Agnieszka Osiecka napisała całą serię piosenek, które wygrywały Opole. Magda Umer też tu niegdyś wygrała debiuty. No i te klimaty będą podczas tego koncertu.
9: Kasia Dąbrowska, dzień dobry.
10: Ja to traktuję jako ogromny prezent po prostu, bo śpiewanie tych piosenek towarzyszy mi od wielu, wielu lat. Jest i stres, i jest ogromna ekscytacja, że tu jestem, że to robię, że to się dzieje. I to jest po prostu ogromna radość.
6: Poza Katarzyną Dąbrowską na scenie zobaczymy także m.in. Igora Herbutę, Natalię Schroeder, Ewę Błaszczyk czy Macieja Zakościelnego.
8: To dzieje się teraz w regionie.
6: Produkty mięsne, z ryb, wyroby cukiernicze i wiele innych rywalizuje w wojewódzkim finale konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów, który jest jednym z głównych punktów niedzielnej odsłony Święta Województwa Opolskiego przy Zamku w Mosznej. Jak mówi Renata Wojas z komisji oceniającej wyroby, poziom konkursu jest bardzo wysoki.
11: Opolszczyzna produktem i potrawą stoi. Chwała wszystkim. Oczywiście ukłony w stronę starszego pokolenia, ale też ukłon w stronę młodego pokolenia, które ma takie wizje i takie pomysły, że jeszcze nieraz o nich usłyszymy.
6: Lidia Fronia, mieszkanka Węgier w powiecie opolskim, przywiozła torten sztik, czyli tort weselny.
12: Wyjątkowość polega na tym, że jest to robione na maśle z jajkami i jest nasączany wódką, bo żeby kucharki dobrze gotowały, to jechały do młodego pana spróbować, dały mu, żeby powiedział, że jest dobre. Jako młoda dziewczyna chodziłam zawsze z moją ciocią po weselach pomagać im w gotowaniu i one mi to przekazywały, tę tradycję.

0: ja tę tendencję przekazuję dalej moim córkom.
1: Najlepsze produkty wezmą udział w krajowym finale konkursu podczas targów Smaki Regionów.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: 4 osoby poszkodowane zostały w zderzeniu karetki z samochodem osobowym w miejscowości Bodaczów koło Zamościa. Ze wstępnych informacji wynika, że karetka poruszała się na sygnałach dźwiękowych i świetlnych i wyprzedzała osobową Toyotę. Kierujący Toyotą miał wtedy skręcić w lewo. Po jedną z poszkodowanych osób przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zmieniamy tematykę. Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Pradze. Zwyciężyła francuska Camille Prigent, a trzecia była Niemka Ricarda Funk. Dla Zwolińskiej to drugie podium w tych zawodach. W piątek była także druga w slalomie K1. Wśród mężczyzn zwyciężył reprezentant gospodarzy Jakub Krejci. Najlepszy z Polaków Tadeusz Kuchno był 35. Przed reprezentacjami, które wystąpią na mundialu, ostatnie mecze sparingowe, do Mistrzostw Świata intensywnie przygotowują się także sędziowie. Codziennie trenują w bazie w Miami. FIFA nominowała na turniej 52 sędziów głównych, 88 asystentów, a także 30 sędziów wideo. Na Mistrzostwach Świata będzie 4 polskich arbitrów, w tym Szymon Marciniak, który prowadził finał mundialu w 2022 roku, kiedy Argentyna pokonała Francję. Dodatkowo nominowano 2 asystentów, Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika, oraz arbitra VAR Tomasza Kwiatkowskiego. Turniejowe rozgrywki goszczą USA, Kanada i Meksyk. Mistrzostwa Świata rozpoczną się w czwartek, 11 czerwca. Meksyk podejmie RPA. Początek spotkania o 21 czasu w Polsce. A w Paryżu trwa mecz finałowy French Open w singlu mężczyzn. Grają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Pierwszego seta 6-1 wygrał Zwieriew. W drugim lepszy okazał się Włoch Cobolli, wygrywając tego seta 6-4. A do wieczora zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Możemy się też spodziewać przelotnych opadów deszczu, miejscami burz. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz ma wynieść około 15 mm. Termometry pokazują teraz 23 stopnie w centrum, o pół stopnia więcej na południowych krańcach województwa. Ciśnienie bez zmian 1020 hektopaskali wynosi. Wiatr jest słaby, umiarkowany zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
4: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
5: Ja lubię cukierek.
6: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
7: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
8: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
9: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
10: Kiedy przyjedzie tata?
11: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
10: Tata?
12: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
11: O nie, proszę, nie.
12: Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Reklama społeczna.

0: Krótko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu dwoje gości. Patrycja Drabik, cześć.
2: Cześć.
1: I Kamil Dobrogost, cześć.
3: Cześć.
1: A oboje są z opolskiego klubu fantastyki Feniks. Całkiem niedawno zakończyły się opolskie spotkania fantastyczne, 16. edycja, więc tutaj mieliście sporo, ale tak pomyślałem, że nie wszystko naraz, że to jeszcze będzie dłużej wybrzmiewało, zwłaszcza, że i tak po wakacjach będzie kolejny Opolkon, a tutaj oboje są w koszulkach Opolkonu. Zresztą jak później będzie podcast, to zobaczycie, więc jedna impreza za nami, a druga jeszcze przed nami. Ale pomyślałem sobie, że jest wiele osób, które, no powiedzmy, że nie czytało do tej pory fantastyki, jakoś bardzo się w ten świat nie wkręcało. Cały czas tylko, że a to zacznijcie od Tolkiena i od Hobbita i Władcy Pierścieni. No i tak pomyślałem, że poproszę Patrycję i Kamila, żeby podpowiedzieli i opowiedzieli o swoich topowych książkach, bo myślę sobie, że nie ma chyba po prostu takiej książki, która byłaby dobrą książką dla początkujących. Po prostu chyba ideą jest to, żeby trafić na ciekawą, dobrą powieść, żebyśmy nawet nie myśleli, czy ona jest SF czy fantasy, tylko wciągnęli się w akcję i w fabułę. I o to chyba chodzi tak naprawdę. A nie o magię, prawda, czy statki kosmiczne.
2: Tak, no wydaje mi się, że właśnie najlepiej zacząć czytać to, co w sumie gdzieś tam z opisu czy z tematyki nas interesuje, zobaczyć po pierwszych stronach, czy to jest faktycznie coś, co nam się podoba. Jak tak, no to iść to głębiej, szukać podobnych autorów, podobnych tytułów i tak naprawdę gdzieś tam się to potem samo wyklaruje.
1: Aha, no mamy akurat tak, że jeżeli chodzi o fantastykę, SF, fantazy w Polsce, nawet tylko polskich autorów jest mnóstwo, ale biorąc pod uwagę całą światową literaturę, no to jest chyba nie do przeczytania dla jednego człowieka, chociaż zaraz mnie zaskoczycie, powiecie, wszystko, jesteśmy na bieżąco, wszystkie ważne dzieła przeczytaliśmy.
3: No moim zdaniem no, nie da się wszystkiego przeczytać, tego jest dużo, nawet samemu patrząc na rynek polski wychodzi tego tak dużo, że człowiek nie jest w stanie być na bieżąco, może tylko przeglądać i wybierać pojedyncze tytuły, które
1: natomiast pewnie tak jak zawsze, dobrze jest zaczynać od jakichś bardzo klasycznych dzieł. No wspomniałem o Tolkienie, ale takiej klasyki, dzieł bardzo znaczących jest dużo. Zresztą jak ktoś też mówi, że bardzo go fantastyka nie interesuje, ale jak popatrzymy na te książki, które czytamy już w dzieciństwie, to tam jest bardzo dużo takich książek i wiem, że jedną, do której chcielibyście zachęcić, to jest właśnie Niekończąca się historia Endego, jako takie klasyczne
3: tak,
1: dzieło.
3: Tak, tak, tak. Z filmu można to znać jako Niekończąca się opowieść. Są tam minimalne zmiany w tłumaczeniu, tak to możemy nazwać. Ogólnie to jest bardzo przyjemna książka. Powiedziałbym, że taka cozy, w którym można sobie siąść, przeczytać, trochę się zatracić w niej, wejść w tą całą fantazję, zobaczyć siebie samego jako Bastiana, tak? Można się odnieść do tego jako dziecka zagubionego trochę, ale jest jedna kwestia, która jest troszkę inna niż w filmie, tak? Bo każdy kojarzy mniej więcej film. Książka jest bardziej pełną historią. Film jest tylko połową książki. Druga część trochę zmienia całość przekazu filmu, tak? Bo film kończy się, no mamy fantazję, mamy, pamiętajcie o tym, żeby mieć wyobraźnię i tak dalej, a książka ciągnie ten temat dalej. No i niestety lub stety, autor książki, tak? Trochę się pokłócił z autorem filmu na ten temat, bo no, zmienił jego przekaz. Ogólnie chodzi o to, że w książce ostatecznym przekazem jest to, że chodzi o dorastanie, o zmianę, tak, że można się zatracić w swoim postrzeganiu świata, tak, aż do momentu, aż w którym momencie można coś zrozumieć i wrócić, zmienić się, tak, aby wziąć odpowiedzialność za to, co się uczyniło, ponieważ przeciwnie do filmu, Bastian w książce przenosi się do fantazji lub fantazjany, jeżeli mówimy o wersji książkowej i zaczyna ją niszczyć, ponieważ ma moc, wszystko co sobie zażyczy, dzieje się naprawdę, a to ma spore konsekwencje dla świata i w pewnym momencie po prostu zdaje sobie sprawę, że oj, chyba coś niszczę, a przy okazji też traci wspomnienia, więc całość o temat jego ziemskiego życia zaczyna znikać z jego głowy.
1: A powiedziałaś na początku, taka lekka książka, ja tu wiesz, przerażony jestem tym wszystkim, ale rzeczywiście tak, tutaj pełna zgoda, że jeżeli chodzi o tego typu dzieła, a bardzo często w książkach fantasy czy SF to przesłanie, ta psychologia wydarzeń i postaci, tylko jakby ten świat fantastyczny służy jako pewne uwypuklenie, pokazanie nam, bo w normalnym życiu no wiadomo, że no, nikt nie będzie miał takiej mocy sprawczej, że co sobie pomyślę, co sobie zażyczę, to się spełni. W książce fantazy możemy to zrealizować i w formie fabuły podać. No to zobaczmy, a co by było? Tak myślimy, że byłoby super, byłoby fajnie, no ale jeżeli jakiś psychopata dostanie taki dar, no to on będzie właśnie wszystko niszczył. Albo jeżeli coś mu się zmieni, bo wydawało się, że będzie wspaniały, fantastyczny, już widzimy wtedy takie przeniesienia, możemy postawić w to miejsce przywódców wielkich państw, prawda? Adolf Hitler, który dostaje taki dar nagle, prawda? No przecież przerażające. Więc myślimy sobie, ale super, a potem ów, dobrze, że czegoś takiego jednak nie ma. Ale książka ma nam pokazać, do czego też zdolny jest nasz umysł. Jacy my jesteśmy, jaką możemy też przejść przemianę. Często mówimy, miesz siły na zamiary, że tu fantazjujesz, prawda? Jesteś nierealistyczna, masz jakby pragnienia. Z drugiej strony, no jak nie mieć pragnień? Przecież całe nasze życie napędzamy pragnieniami szczęścia, miłości, nowych, wspaniałych rzeczy, doświadczeń. I to też jest w dużym stopniu fantazjowanie. To, czy postać będzie miała szpiczaste uszy i będzie elfem, czy nie, przestaje być takie bardzo znaczące. Tak myślę. Zresztą tutaj też w przypadku tych różnych ras i postaci w obrębie fantastyki też możemy to od razu próbować przenosić, na przykład mówimy dawna rasa, prawda? Czyli jakaś rasa ludzi szlachetnych, dobrych, no i teraz te zwyrodniałe jakieś morloki, które żyją w mroku i pożerają ludzi. Niby fantazja, niby bzdura, ale z drugiej strony bywają niestety nacje, które się degenerują, tak jakby popatrzeć na wschód i to, co się dzieje. No to ja tam widzę takie stado morloków, przyznaję. Już nagle ten wehikuł czasu urasta do książki, która dzieje się tu i teraz, a nie wcale w przyszłości.
2: Myślę, no tak naprawdę no. Jakby spojrzeć na takie dziecięce klasyki, to dużo jest takiego poszukiwania siebie gdzieś tam tej wewnętrznej drogi. Nawet w Alicji w Krainie Czarów od Lewisa Carrolla, czy w Czarnoksiężniku Skrajny Osąd Limana Franka Bauma, tam oni też jakby to jest, można powiedzieć, trochę opowieść drogi, poszukiwanie siebie. Nawet jeśli w Alicji to się wszystko okazuje potem tym snem, no to jednak ona się gdzieś tam konfrontuje ze sobą, ze swoją psychiką, ze swoimi emocjami, tak samo w tym Czarnoksiężniku. Więc jakby, tak jak dobrze powiedzieliście wcześniej, te książki są gdzieś tam o odkrywaniu siebie. I ja sądzę, że to jest w ogóle bardzo fajne, że zapoznajemy się z fantastyką od tych najmłodszych lat, bo to też na pewno bardzo mocno nas kształtuje i potem wpływa na to, jacy jesteśmy, jak jesteśmy już dorośli.
1: O, to na pewno. Potem zapisujemy się do klubu Feniks, robimy Opolkony i wszystko ciągnie się dalej. Ale nic w tym dziwnego, bo to wcale nie jest... Ja tu chciałbym bardzo, żeby w tej naszej rozmowie też na tych przykładach wybranych książek, jeszcze do kolejnych później przejdziemy, żeby to dobrze by brzmiało, żeby pokazać, że czytanie fantastyki to nie jest tylko lekka rozrywka. A przynajmniej nie musi tylko i wyłącznie być. Bo ktoś może to przeczytać na takim poziomie totalnej fabuły, przygodówki od po prostu z dziwnymi stworami, krainami, magią i tak dalej. I być może mu to w zupełności wystarczy. Natomiast zazwyczaj jednak jak ktoś myśli, analizuje, zastanawia się to i zaczyna w to wchodzić, to jednak te rzeczywiście klasyczne wielkie powieści, wielcy autorzy i autorki jednak mieli do powiedzenia coś dużo, dużo więcej niż tylko opowiedzenie historyjki przygodowej. I z Endem tak jest, na pewno. Dobrze, a jakie są kolejne książki, o tym powiemy wam za chwilę. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Was wracamy. Przypomnę, ze mną w studiu Patrycja Drabik i Kamil Dobrogost z Polskiego Klubu Fantastyki Feniks, a więc będą dalej fantastyczne rozmowy. Fantastyka, ale fantazy i również SF, a nawet jakiś czas temu z Patrycją rozmawiałem i okazało się, że tych nurtów, podgatunków jest dzisiaj dużo, dużo więcej, więc to są bardzo, bardzo umowne terminy, chociaż wiem, bo powiedzieli mi, o jakich książkach jeszcze będą chcieli rozmawiać, między innymi o Blade Runnerze, no za to już jest zdecydowanie SF, prawda?
2: Tak, no to jest taka klasyka SF, która wydaje mi się na taką szerszą skalę pokazała te androidy, bo nawet właśnie tam one są nazywane androidami, wręcz nie robotami. Także też jakby trochę takie bardziej humanoidalne stwory, że tak to ujmę. Gdzieś tam te maszyny bardziej do ludzi zbliżone. No i tam jest ważny ten taki motyw empatii. Jakby to, co właśnie ludzi od tych androidów odróżnia, to jest to, że jakby ludzie umieją odczuwać empatię, empatyzują z innymi, współczują i tak dalej. A androidy gdzieś tam, powiedzmy, są tak kolokwialnie wyprane z tego i nie są w stanie tych emocji za bardzo okazywać. No ale w trakcie książki okazuje się, że są jednak takie przypadki, które gdzieś tam to niejako wykształciły, więc to też nie jest takie zero-jedynkowe i pokazuje, że właśnie bardzo, bardzo ciężko, w sensie nie powinno się wręcz oceniać kogoś po okładce, czy czegoś umie, czy nie umie, bo w trakcie czy to odbijania jakby swoich emocji od kogoś innego, czy relacji po prostu z innymi osobami, czy nawet androidami, da się jakieś tam rzeczy wykształcić i to nie jest takie proste na pierwszy rzut oka.
1: No to prawda i to myślę jedno z głębszych przesłań. Zresztą jeżeli sztuczna inteligencja się uczy, a wiadomo, że te androidy, roboty, no dzisiaj te już robota spotkałem takiego humanoida nawet na Zielonym Mostku wracając z radia, więc to coraz bliższe jest ta przyszłość, że to tak będzie. A czasami jest tak, i to w różnych historiach to widać, że czasami taki android, humanoid jest bardziej ludzki niż człowiek. Oczywiście my możemy w domyśle, skoro wiemy, że to jest maszyna, to wiemy, że te jego emocje, uczucia, wszystko to, co mówi i robi, bo on może nas przytulić, może nas pocieszyć, tak jest zaprogramowany. Czyli będzie bardziej empatyczny, kochany i cudowny niż niejedna osoba ludzka. Natomiast my wiedząc, dopóki wiemy, że to jest maszyna i tak cały czas, no... Ale właśnie, jak pokazuje chyba książka, nie do końca, bo tam jednak do takiego intymnego zbliżenia dochodzi. Tam jednak ta więź się zaczyna rodzić.
2: Tak, no właśnie między głównym bohaterem Rickiem Deckardem a Rachel Rosen, no oni nawiązują taką relację na początku koleżeńską, potem bardziej romantyczną. Właśnie uwaga, spoiler. Rick wręcz zdradza swoją żonę, właśnie zaczynając odczuwać więcej emocji do androida i się zastanawia, czy to jest w ogóle moralnie dobre, w sensie, czy on powinien w ogóle czuć takie emocje. I potem właśnie dochodzi do niego, że jakby Rachel też nie jest takim typowym androidem, jakby ona też empatyzuje z innymi, gdzieś tam współczuje jakby swoim kolegom, którzy są przetrzymywani jakby trochę na ziemi wbrew swojej woli. No i po prostu stara się jakoś pomóc, stara się wesprzeć. Też jakby świat pokazany w Blade Runnerze jest o tyle ciekawy, że ludzie trochę zatracili umiejętność odczuwania emocji i potrzebują programować sobie emocje przez taki specjalny program albo używają skrzynki empatycznej, żeby móc jakby zespolić się z innymi osobami, razem z nimi współodczuwać emocje, ponieważ jakby sami indywidualnie już od środka nie są w stanie tego robić, więc to jest takie bardzo dystopijne. Mam nadzieję, że u nas tak się nigdy nie stanie, ale tam jest to bardzo właśnie ciekawie przedstawione, że ludzie potrzebują takiej wspólnoty, bo sami już jakby nie są w stanie jakby na zewnątrz niczego oddawać.
1: No na szczęście myślę, że póki co jesteśmy tak skonstruowani, jeżeli chodzi o biologię i neurobiologię, że wiele emocji się w nas pojawia, czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet jak próbujemy, chodzimy na szkolenia, żeby nad nimi panować, prawda, no to jak czegoś się boimy, to się boimy. Jak nam coś odbije i się zakochamy, to też robimy rzeczy szalone. Trudno jest na szczęście wiele emocji kontrolować i tak zupełnie być taką maszyną. Chociaż oczywiście jak ktoś ćwiczy się w przemawianiu i na przykład przemawia do tłumów, robi w ten sposób karierę i tak dalej, no to on też wie, jak na emocjach grać i jak odpowiednio mówić, ale nie da się tego na szczęście utrzymać tak 24 godziny na dobę póki co jeszcze. Chyba, że zaczniemy, i to też jest bardzo ważny wątek w SF-ach wszystkich, łączyć się z urządzeniami elektronicznymi. To oczywiście pierwszy, to Robocop przychodzi do głowy na pewno, który zyskuje potężną siłę, ale też właśnie zaczyna, bo wie, że no nie traktują go w pełni jak człowieka, no bo właśnie ile ze mnie jest tym człowiekiem? Takie odwieczne pytania. kiedy jeszcze jestem człowiekiem, a już nim nie jestem. Przypominam sobie taki komiks bardzo stary, gdzie była tylko głowa wypraturowana i ta głowa była w urządzeniu, prawda? Z człowieka została tylko głowa i mózg, więc teoretycznie to najważniejsza część, bo to tu myślimy, czujemy, w głowie się wszystko dzieje, więc można powiedzieć, po co mi reszta ciała, ale okazało się, że głowa była bardzo nieszczęśliwa właśnie z powodu tych emocji, o których mówisz w Blade Runnerze. Głowa świadoma, że nie przytulę nikogo, nie zbliżę, że wiele rzeczy już mi nie jest danych. Siedzę sobie w tym pojemniku i tyle, no żyję, prawda, podtrzymywany przez te wszystkie aparaty i urządzenia, ale była to bardzo, bardzo tragiczna historia.
3: Można zwrócić na to uwagę, że w książce można brać pod uwagę to, że androidy po prostu uczą się tych emocji. One są tam świeże, one mają życie max kilka lat, tak? A ludzie mają no, już setkę, tak? Do uczenia się tych emocji, więc może być tak po prostu, że te androidy jeszcze się nie wyuczyły. Niektóre uczą się szybciej po prostu i dlatego mają te emocje. Można wziąć to też pod uwagę. Dlatego też ludzie, którzy w tym dystopijnym świecie po prostu nie muszą tego używać, więc się nie uczą empatii. Stąd używają urządzeń.
1: No to prawda, bo to jest też bardzo poważna kwestia podnoszona coraz częściej przez psychologów, że coraz mniej musimy i się staramy. Prawda? Nasze życie stało się dosyć uporządkowane, przewidywalne, wygodne. Oczywiście są tacy, którzy szukają adrenaliny, na przykład skaczą na bungee ze spadochronów albo wspinają się bez żadnych zabezpieczeń na jakieś wysokie góry, przerażająca dla mnie sprawa z moim lękiem wysokości, ale okazuje się, że człowiek potrzebuje. No wydawałoby się, że maszyna nie potrzebuje takich rzeczy. Z maszyn człowieczeństwo, ludzkość, gdyby wyglądali wszyscy, a w tych filmach i książkach SF też mamy takie oczywiście androidy, które wyglądają jak ludzie i trudno ich odróżnić. Możemy nawet wspomnieć sobie słynny test pilota Pirksa, prawda? Tam też dopiero jak mu druty wyszły, to okazało się, że to nie jest człowiek. Więc zaczyna być kłopot, że my w gruncie rzeczy, z takim naszym delikatnym zobojętnieniem i wypraniem z emocji, że się coraz mniej rzeczywiście, tak jak mówiłeś, uczymy, no to te androidy nas przewyższą i staną się bardziej ludzkie, albo staną się też taką ludzkością i myślę, że to troszeczkę Blade Runner pokazuje, za którą tęsknimy. Skoro to android jest w stanie dać więcej uczuć, emocji i szczęścia facetowi niż własna żona.
2: No my się właśnie stajemy troszkę tacy robotyczni też przez używanie tych czatów GPT i innych po prostu takich systemów, które myślą za nas, robią za nas, analizują za nas, dlatego też jakby czytanie tych książek jest tak ważne. Ale w Blade Runnerze właśnie ta jego żona jest bardzo nieszczęśliwa. Ona wręcz programuje sobie 6-godzinną depresję z samooskarżaniem, jeśli dobrze pamiętam, chyba to był nawet cytat. I Rick właśnie jakby chcąc ją od tego uwolnić, to programuje jej takie dobre emocje na cały dzień, jak idzie do pracy, żeby sobie siedziała w domu i dostawała jakby od tej takiej skrzynki same pozytywne emocje, ale ona potem sobie zmieniła, bo stwierdziła, że wszystko i tak nie ma sensu, ona się źle czuje i zaprogramuje sobie depresję z powrotem, bo tak jest jakby sens jej życia, więc ona jest w takiej bardzo, bardzo złej otchłani. Ale sam w ogóle tytuł książki polski, czy androidy marzą o elektrycznych owsach, jest też ciekawy i to jest aspekt, który został w filmie pominięty, ponieważ zwierzęta elektroniczne jakby istnieją normalnie w książce, ale ludzie jakby chcą kupować prawdziwe, ponieważ prawdziwe jakby świadczą o statusie społecznym, jaki się ma tam w tym San Francisco, tam jest postapokaliptyczne San Francisco. No i właśnie Rick posiada taką elektryczną owcę, ale chce ją potem zamienić na inne zwierzę. I kiedy ostatecznie mu się udaje kupić nubijską kozę, jeśli dobrze pamiętam, no to właśnie wszystko się zmienia, jakby jego żona nawet trochę z tej depresji się tak leczy i to ją podnosi na duchu. No ale ta koza potem zostaje zabita, już nie będę bardziej spoilerować, ale to jest taki też duży cios faktycznie, że jakby jest jakby inna żywa istota ważna w życiu głównego bohatera, na którą może przelewać emocje, które daje mu szczęście i tego również jest pozbawiony, więc jakby widać, że wszystko się sprowadza do takiego. Jednakże te emocje są bardzo potrzebne do odczuwania, żeby je po prostu okazywać jakby innym i współdzielić się razem z nimi.
1: No jednak wychodzi na to, że najlepszy cyborg, najlepszy zwierzoid w miejsce androida nie zastąpi nam prawdziwej, żywej istoty. Jak wiemy, że ona jest prawdziwa, żywa, to zupełnie inne emocje zaczynają się uruchamiać. No bo robota, no to kupimy sobie następnego, prawda? On w naszym przekonaniu nie cierpi, no bo maszyna nie może cierpieć. Tu też oczywiście w tych różnych SF-ach to, czy cierpią, czy nie cierpią, no, zaczyna się zacierać coraz bardziej. No, przypomina mi się, tu tym przypadku serial, nie książka, gdzie dwa androidy opiekowały się grupką dzieci na jakiejś planecie. No i powiem tak, no, empatyzowałem z tą główną bohaterką, tą androidką. Trudno jej było nie lubić, chociaż nie była do końca, no właśnie nie wiadomo, czy dobra, czy niedobra. Ona miała jakiś zaprogramowany interes, ale poza ten swój program zaczynała wychodzić troszeczkę. No i to było fajne.
2: Ale sama taka forma właśnie używania robotów do opieki nad dziećmi czy innymi osobami, to u Asimowa było na przykład w Ja, robot. Tam jest takie opowiadanie właśnie Robi i ten tytułowy właśnie robot jest taką niańką do dzieci i tam się nią opiekuje, ale z czasem jakby rodzice zauważają, że implikuje to jakby więcej niebezpieczeństw, że to dziecko się robi trochę aspołeczne, że nie wychodzi do rówieśników, tylko siedzi ciągle z tym robotem. No ale jednak ten robot jest w stanie jakby takie fajne rzeczy wykształcić, dać temu dziecku, że to dziecko nie potrzebuje rówieśników. I też jakby w przypadku książki, teraz czytałam niedawno o Klara i Słońce od Kazuo Ishiguro, tam też właśnie jest SP, czyli zapomniałam teraz tłumaczenia, w każdym razie jest taki, sztuczny przyjaciel. Tak, sztuczny przyjaciel jest właśnie Klara i ona zostaje kupiona jako opieka do takiej dziewczynki, która jest bardzo, bardzo chora i ma zastąpić też dla niej przyjaciół, ponieważ tam relacje generalnie z ludźmi są bardzo ciężkie i nie da się ich za bardzo utrzymywać, też jest wszystko pochłonięte po prostu takim robotycznym światem, więc to jest o tyle jakby ciekawy temat, że jakby też roboty są na tyle fajnie wykształcone i gdzieś tam pokazane, że są w stanie te emocje odczuwać, przelewać nawet już od takich najmłodszych lat do dzieci i to po prostu działa.
1: Aha, no tak, bo taki opiekun czy opiekunka robot zawsze ma czas, jest cierpliwy, nie zmęczy się, nie znudzi, jak człowiek, że czasami już ma dosyć, mówię, pobaw się Jasiu sam już, bo już naprawdę nie mogę, babcia musi odpocząć, a robot jest na każde zawołanie i zrobi właściwie wszystko, co oczywiście w programie uznał za bezpieczne, bo pewnie jest zaprogramowany tak, żeby dbać o bezpieczeństwo tego dziecka. No i nic dziwnego, że dziecko z czasem, no skoro ma robota 24 godziny na dobę dla siebie, to po co mu ktoś inny? Nawet nie myśli już wtedy, że ktoś mu jest potrzebny, bo cały czas może być zajęty. Cały czas ten robot będzie go zabawiał, cały czas będzie mu coś organizował, wymyślał. No i rzeczywiście, co do tych też prawdziwych zwierząt i poczucia potrzeby empatii, to że my staniemy się gorsi jako ludzie. No ja nawet z rezerwą dużą podchodzę do tych zwierzątek elektronicznych, które się karmiło. Nie pamiętam fachowej nazwy, bo ja się w to nie bawiłem.
2: Tamagotchi?
1: Tak, tak. I co mnie przerażało, to nie to, że ktoś tam ma takie zwierzątko, bo z jednej strony na początku wydawało się, że dobrze, niech się dziecko najpierw sprawdzi, czy ono będzie odpowiedzialne, czyli będzie pamiętało, żeby codziennie nakarmić, dać wodę i tak dalej, a nie od razu kupimy mu prawdziwego pieska, którym potem nie będzie chciał się zajmować. Ja przyznaję, że nie znam kogoś, kto by tym się zajmował regularnie i dbał. W większości chyba to Tamagotchi wcześniej czy później padało, bo już były inne rozrywki. Właśnie z takiego poczucia, że przecież to tylko jest zabawka. No. Ale może być niebezpieczny ten moment, kiedy zaczniemy żywe istoty traktować, że to też tylko zabawka. No i tu pod rozwagę, czy piesek, czy kotek, na pewno pod choinkę.
2: No właśnie, tak. Ile było takich sytuacji, że o, fajny prezent pod choinkę albo na jakieś święta i potem nikt się nie chciał nim zajmować, bo był fajny przez chwilę, a potem trzeba poważne...
1: Ale wnioski. Podobno jest, wróciły znowu pomysł jednak chipowania, rejestracji. No to chipowanie to też w kontekście tych androidów, to może nie brzmi najweselej, ale to może być chip w obroży albo jakiś taki naprawdę bezpieczny. Niemniej jednak uważam, że powinny być zwierzęta domowe rejestrowane. Dobrze, to tym optymistycznym wątkiem kończymy drugą część rozmowy, ale jeszcze się z Wami nie rozstajemy. Za chwilę do Was wracamy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, Patrycja Drabik i Kamil Dobrogost, Polski Klub Fantastyki Fenix. Teraz będzie i komiksowo, ale nie tylko. Będzie Helmery Projekt i Scott Pilgrim. Nareszcie coś, czego nie znam w ogóle. I przyznaję, zaskoczyłeś mnie, bo gdybym zobaczył okładkę, uznałbym, że to jest coś dla dzieciaczków. Jakaś manga taka, wiesz, no.
2: Wiesz co, można wziąć to pod uwagę, że na pierwszy rzut oka może się to tak wydawać i na pewno będzie się tak wydawać, dlatego że Brian Lee O'Malley, czyli autor, się tym inspirował. Jest to pół Koreańczyk, pół Irlandczyk, urodzony w Kanadzie, więc to jest taki troszkę miszmasz i on faktycznie inspirował się tym wszystkim. On tam inspirował się taką kulturą geekową, rockiem, kulturą azjatycką. Wszystko wymieszał w jedno, co powstała taka trochę wybuchająca mieszanka. Sam Scott Pilgrim jest opowieścią o 24 letnim Scottie Pilgrimie.
1: Czyli dla dzieci, jak 24 lata.
2: Tak, tak, który w śnie ukazuje mu się pewna kobieta i poznaje ją na najbliższej imprezie i uznaje, że tak, on musi z nią być. Jest to tajemnicza Ramona Flowers, tylko jest jeden mały problem. Żeby być z Ramoną Flowers, musi pokonać jej 7 złych byłych w dosłownych pojedynkach. I tam dzieją się naprawdę dziwne i fantastyczne rzeczy. Są to pojedynek na jazdę na desce, w boksie, w śpiewaniu, więc to są dziwne rzeczy. Ale żeby to nie było takie płytkie, to jest po prostu komiks, opowieść, pełna akcji, humoru i popkultury, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że pod całym tym wszystkim kryje się taka opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności i emocjonalnej niedojrzałości, że tego, że Scott Pilgrim jest właściwie antybohaterem. On czasami sam sobie kopie dołki i nie zdaje sobie tego sprawy. Dopiero jak już w nie wpadnie, jest takie, aha, to zrobiłem źle.
1: No, ja przyznaję, że walka z 7 byłymi, jak już to się zbyły, to po to... No tak, no ale on może być były dla tej bohaterki, prawda? A oni sami cały czas się czają i chcą wrócić tak, do łask, tak. Więc jak ktoś pojawi się jeszcze nowy na 8, no to trzeba...
2: Tak, tak, my mają ligę z 7 złych byłych, więc się dosłownie tak nazywa.
1: Ale to się jeszcze skomplowali do tego.
2: Tak.
1: No tak, no bo trzeba było zawrzeć szyki, bo pojawił się ten nowy, który ich zastąpił, no to on jest teraz najważniejszym wrogiem.
2: Tak, tak, tak. Można znać ten komiks z komiksu, animacji na Netflixie oraz filmu. Co ciekawe, film powstawał mniej więcej w tym samym czasie, co ostatnia część komiksu i mają dwie różne zakończenia.
1: A co nam się coraz bardziej zaczyna podobać tutaj poza mikrofonem, o tym już mówiliśmy, że większość tych rzeczy, o których mówimy, ma inne zakończenia, inne wątki porusza, ale to jest kolejny przykład na to, że warto czytać książki, nawet jeżeli coś mówi się, że jest ekranizacją. Ja myślę, że bardzo często bardziej właściwe jest oparto o powieść albo na wątkach powieści, bo rzadko jest tak, a wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy, raczej pokazuje, że są to tylko jakieś fragmenty, film wiadomo jest skrótowy, wybiera albo też ze względów różnych poprawnościowych i tak dalej, wiadomo czym się kierują platformy współczesne i kina. Wiele wątków obecnych w książkach jest pomijanych, bohaterowie są zastępowani, często, no nie jest już to na pewno ekranizacja, to umówmy się, dawno od tego odeszliśmy, więc dlatego warto czytać książki, stąd też nasze spotkanie w audycji literackiej i zachęcanie do czytania, chociaż już siłą rzeczy oczywiście do filmów będziemy odbijali. Tych części komiksu jest 6 i teraz zastanawiam się, czy w każdym tomie jednego pokonywał, czy są zupełnie inne przygody.
2: Tak, jednego na tom. Co ciekawe, w każdym komiksie jest jakiś taki bonus, to nazwijmy, dlatego że na przykład w pierwszym komiksie on gra w zespole i tam jest dosłownie tabulatora rozpisana, jak to zagrać.
1: Czyli jak ktoś umie grać na instrumencie.
2: Może to... zagrać to samo co on.
1: Ale powiem ci, że to akurat duże uznanie za twórcy komiksu, bo ja przyznaję, że bardzo lubię i to często się zdarza, że ktoś słucha jakiejś piosenki. Czasami w komiksach jest tak, że mamy tylko tekst, na dodatek jeszcze nie zawsze przetłumaczony, a może i nawet dobrze, gdyby był przetłumaczony, by nam było trudno znaleźć, ale nie pada nazwa zespołu ani wykonawca i teraz ja nie wiem, prawdziwa piosenka, czy tylko autor sobie coś wymyślił. Najczęściej autorzy komiksów jednak sięgają do prawdziwych utworów, które sami lubią, kapel, które lubią, no i potem jest dużą frajdą sobie to wyszperać, po tekście czasami można i posłuchać sobie jeszcze piosenki, a to można jeszcze zagrać.
2: Tam jest trochę bardziej na talerz do położone, bo nie dość, że czasami jest tabulatura, to jeszcze na samym końcu jest playlista, którą słuchałem, że tworząc to i można sobie odsłuchać, co autor słuchał, tworząc to, więc
1: można sobie tak, tak było w jednej z powieści Marty Bijan, teraz sobie przypomnę. wspominam, jak z nią rozmawiałem, to też w jednej z powieści, chyba tej, która toczyła się na zamku, to tam była też tracklista, były podane piosenki, których można sobie słuchać przed każdym rozdziałem. Bardzo dobry moim zdaniem pomysł. W ogóle lubię, jak autorzy, autorki zaczynają coraz bardziej właśnie w ten sposób kombinować, bo no dlaczego książka ma być tylko i wyłącznie papierową książką? Niech są sobie kody QR, niech są różne inne rzeczy. Wiesz, możemy z tego korzystać, nie musimy, zawsze to jest coś ekstra, bo jak mówię, jak bohater w dawnych wielkich dziełach nie słuchał rocka, ale na przykład siódmej symfonii Beethovena, to fajnie jest na przykład, nie każdy ma od razu na płycie, dzisiaj możemy sobie cyk i możemy poczuć się jak ten bohater, prawda? Że sobie słucha i posłuchać sobie przynajmniej fragmentu. Dla mnie bomba.
3: Ja właśnie lubię, jak się tak różne teksty kultury łączą, właśnie jak są takie typ listy podane, czy nie wiem, pokazane inspiracje chociażby jakieś ze sztuki, czym się ktoś inspirował w trakcie tworzenia, to też nam pomaga trochę jakby inaczej analizować potem to dane dzieło sztuki i też jakby patrzeć z innej perspektywy, właśnie jakby oczami tego twórcy albo z momentu przed może stworzeniem, że jaką osobą była ta osoba przed stworzeniem i po stworzeniu, coś na przykład zmieniło w trakcie, albo jak dane dzieło zmieniło twórcę.
1: Wiadomo, że tak jest. To tak jak przed audycją byliście innymi ludźmi, a po audycji będziemy już troszeczkę znowu inni. Mamy jeszcze Hail Mary projekt. Też niedawno był film. Tak mówiłem o tych filmach i to w tym przypadku to też o tą Hail Mary projekt chodzi.
3: Tak. Właśnie niedawno chyba wydaje mi się wyszło z kin, wydaje mi się, że już nie leci, ale bardzo długo, ponad miesiąc chyba było z tego, co pamiętam. Film mi się bardzo podobał. Przyznaję, że film oglądałam pierwszy, a potem dopiero czytałam książkę, ale to właśnie film mnie zainspirował. Książka Andy'ego Weira, twórcy Marsjanina, może więcej osób teraz może też kojarzyć Marsjanina. Też Marsjanin w ogóle był takim pierwszym dla mnie zetknięciem się z nauką i rzeczami jakby ścisłymi w książce. Ja jestem humanistką z wykształcenia i też gdzieś tam bardziej po prostu takie rzeczy humanistyczne do mnie przemawiają. I Marsjanin i Project Hail Mary to są właśnie książki, które bardzo rozbudziły takie moje zainteresowanie do nauki, do tych tematów ścisłych, ponieważ one świetnie są tam wyjaśnione dla takich laików, dla osób nie siedzących w temacie, czy to z chemii, czy z fizyki, czy z geografii, że każdy tak naprawdę fajnie może się tam odnaleźć, zrozumieć, co się w książce dzieje. Jakby książka właśnie nie robi, że tak to kolokwialnie powiem, idioty z czytelnika, tylko gdzieś tam prowadzi go właśnie za rękę, ale też pozwala samemu łączyć kropki. No i humor jest świetnie w ogóle ukazany zarówno w filmie i w książce też. Główny bohater, tam jego przemyślenia czy relacja potem z innym bohaterem. Świetnie to jest bardzo poprowadzone i też no, zasługuje o tym, że to jest kwestia dużo tłumaczenia po prostu, które zostało dobrze wykonane, ale naprawdę jeśli ktoś jakby nie interesuje się takimi rzeczami, to jest takie fajne drzwi do właśnie wejścia w ten świat nauki.
1: Albo też są one bardzo trudne, bo mówmy się, nauki ścisłe już dzisiaj są na tak zaawansowanym poziomie, że sama terminologia, niedawno pamiętam, czytałem książkę, w której pojawił się wzór matematyczny. Ja przyznaję, że nie miałem siły, żeby ten wzór przepisywać do internetu i sprawdzać, czy autor, bo generalnie bohater, książka nie była o matematyce, ani o żadnym wybitnym matematyku, ale bohater wspominał właśnie swoją szkołę, że i podał w tekście ten wzór, ale teraz jak mi się o tym przypomniało, może się zdenerwuję i spróbuję go wpisać, no ale tam były takie znaczki, których ja już nie pamiętam ze szkoły, prawda? Już wiem, że oje, to już taka bardziej zaawansowana matematyka, a jest to z drugiej strony świat, który nas ciągle interesuje, zwłaszcza twórców SF, bo ile można mniej więcej opisać o androidzie, który no, posiada inteligencję, uczucia, emocje, bez wdawania się w jakieś technikalia, to wiem, że fani, zwłaszcza SF-u, no, dosyć drażliwie reagują na bzdury, które są wypisywane. Częściej są w filmach, autorzy książek jakoś bardziej się starają, ale jeżeli chodzi o kino, no to już sporo. Takiego wybuchu nie może być w próżni, w przestrzeni kosmicznej, że z tą prędkością, że nie mogli i tak dalej, można by długo pewnie wyliczać, potem na szczęście w internecie czytamy błędy i bzdury. Lubimy, to jest ciekawe, bo zastanawiałem się, że ile w SF, ale myślę, że i w fantazji jest też podobnie, że jak już mamy jakieś moce, mamy jakąś magię, to też oczekujemy konsekwencji, prawda? A nie, że ktoś sobie czaruje wtedy, kiedy chce, nagle jest pojedynek czarodziejów i jednemu kończy się i właściwie my nie wiemy, a dlaczego on go pokonał, czym? Jeden powiedział hokus pokus, a drugi hokus morokus, a wygrał ten. Dlaczego ten czar był silniejszy, a nie inny? I to przyznaje mnie do fantazy długi czas tak odstręczało, prawda? Nie lubię jakiejś takiej niekonsekwencji, lubię, kiedy coś się dzieje, dlaczego i żebym mógł przynajmniej dojść do tego, dlaczego tak jest, prawda? Co się w takim razie stało?
2: To zależy troszkę od autorów. Oni muszą się trzymać pewnej koncepcji ram, tak, żeby nie wyszli potem poza te ramy. Na przykład w Hail Mary jest jeden element, który jest kompletnie nienaukowy. Tam jest tworzony metal, czy tam tworzywo z pierwiastka, który jest gazem i on jest ciepły, chociaż on ma strukturę stałą w temperaturze minus 100 paru stopni, co jest kompletnie bez sensu, ale autor trzyma się tej koncepcji. On jej nie zaprzecza. Tak jest zawsze i tak ma być. Chociaż jest to nienaukowe, tak będzie.
1: No tak, ale widocznie jest to taki ewenement. Tutaj mogę to w kategoriach niezrozumiałego czegoś przyjąć, że świat jest poukładany, wszystko wiemy, nauka to i to wyjaśnia, a mamy na świecie coś takiego, co się wymyka zdrowemu rozsądkowi i ten, no, ale ono sobie jest i co z tym teraz zrobić, prawda? No, może cud. A w końcu cuda czasami się podobno zdarzają. Słuchajcie, no cudem na pewno nie rozciągniemy i żadną magią czasu antenowego. Patrzę na zegar i musimy niechybnie kończyć, ale tak zakładam, że może za jakiś czas ponownie się spotkamy, opowiecie o swoich nowych przeczytanych książkach i podsuniemy coś słuchaczom i słuchaczkom znowu ciekawego, nowego, bo jak słyszeliście, naprawdę przygoda z SF, z fantazy może być naprawdę bardzo fajną lekturą, przygodą, jeżeli tylko chcecie poszukać kontekstów, włączyć też, popatrzeć szerzej niż tylko na samą fabułę. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie, za wizytę w studiu. Przypomnę, Patrycja Drabik, Kamil Dobrogost, oboje z opolskiego klubu fantastycznego, fantastyki Feniks, ale fantastyczny klub, prawda?
3: Tak, no, tak, prawda? Jak najbardziej.
1: Słuchajcie, dzięki śliczne. A ja Państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem kończy się. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Zbliża się godzina 18. Słuchają Państwo Radio Opole na naszej antenie. Teraz wiadomości. Kawiarenka z gwiazdami na rynku w Opolu to już stały element festiwalu. W centralnej e-rejestracji będzie asystent głosowy. W Paryżu trwa finał tenisowego French Open w singlu mężczyzn.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zakończyły się już działania służb na autostradzie A4 na wysokości Jankowic Wielkich w powiecie brzeskim. Przypomnijmy, na 199 kilometrze nitki na Katowice zderzyły się tam dwa pojazdy. Jechało nimi łącznie 7 osób. Dwie miały się uskarżać na ból, ale nikt nie został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejscu działały też 4 zastępy straży pożarnej.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Kawiarenka z gwiazdami na opolskim rynku przyciągnęła tłumy fanów polskiej muzyki. Artystów zgodnie z tradycją pytają o życie zawodowe, ale i prywatne dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska oraz dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik. Dziś w muzycznej kawiarence na opolskim rynku gościli m.in. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, czy gitarzysta Perfektu Dariusz Kozakiewicz. Tu gwiazdy wychodzą do ludzi, podkreśla Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Mieszkańcy mogą zobaczyć z bliska gwiazdy, poprosić autograf, a poza tym też, my tutaj tworzymy materiały do Muzeum Polskiej Piosenki, bo my później robimy takie tak zwane piguły, czyli takie krótkie wypowiedzi i dzięki temu te nasze krótkie wywiady pojawiają się w naszej ekspozycji stałej.
3: Znaczy, wszystkie ostatnie te festiwale są dobre dlatego, że jest bardzo dużo przebojów z lat 70., 80., 90.
4: Alicja Majewska. Wrzucono koncert debiuty, nadano z powrotem uwagę, planując godzinę koncertu wczesną, gdzie jeszcze publiczność nie jest zmęczona.
0: W przerwie z recitalem wystąpił na rynku w Opolu Mietek Szcześniak, który wygrał debiuty w 1985 roku o 18, a więc teraz powinien się rozpoczynać koncert Natalii Szczypuły zatytułowany Muzyka jest kobietą.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Wkrótce może do nas zadzwonić asystent głosowy centralnej e-rejestracji. Przypomni nam o zbliżającej się wizycie lekarskiej lub badaniu. W maju Centrum E-Zdrowia podpisało umowę z firmą, która wdraża głosy sztucznej inteligencji dla pacjentów w ramach NFZ-u. Na wizytę u lekarza można zapisać się osobiście w przychodni, przez telefon oraz przez aplikację Moje IKP. VoiceBot będzie uzupełnieniem tych trzech kanałów zapisu i głównie będzie potwierdzać wcześniej umówioną wizytę, mówi dyrektor Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
5: Jak sobie wyobrazimy, że zapiszemy się na wizytę, czy to przy wykorzystaniu mojego IKP, czy w swojej poradni, to na 7 dni przed oraz na 1 dzień przed centralna rejestracja będzie potwierdzała z nami, że się stawimy na wizycie, ewentualnie prosiła nas o to, abyśmy zmienili ten termin.
0: W jednym z mieszkań w Tczewie znaleziono ciało kobiety. Nieoficjalnie wiadomo, że mogła zostać zamordowana. Do sprawy zatrzymano młodego mężczyznę. Śledczy nie ujawniają na razie żadnych szczegółów tragedii. Jak przekazała młodsza aspirant Katarzyna Orzuk z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, kilka minut przed godziną 14 dyżurny miejscowej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezienia zwłok 43-letniej kobiety. W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę na miejscu pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze policji wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

0: Izraelskie siły zaatakowały przedmieścia Bejrutu i wezwały do ewakuacji mieszkańców Tyru oraz okolicznych miejscowości na południu Libanu według władz w Jerozolimie. Celem uderzeń była infrastruktura Hezbollahu. Libańskie media informują natomiast o zniszczeniach budynków mieszkalnych.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W Paryżu trwa finałowy mecz wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w singlu mężczyzn. Grają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Pierwszego seta 6-1 wygrał Zwieriew. W drugim secie Niemiec uległ jednak Włochowi 4-6, ale trzeci set znów dla Zwieriewa 6-4 wygrany. Trwa teraz czwarty set tego spotkania i na prowadzeniu Włoch Cobolli 3-1. W Genach.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słońce bawi się z nami trochę dziś wchowanego, ale zgodnie z tym, co zapowiadali synoptycy, to zachmurzenie umiarkowane, a miejscami duże ma nam towarzyszyć do wieczora. Możliwe są też przelotne opady deszczu, miejscami burze. Termometry maksymalnie mają dziś pokazać 24 stopnie Celsjusza, prawie tyle, bo 23,5 stopnia w centrum województwa, 23 stopnie pokazują teraz termometry na południowych krańcach regionu. Ciśnienie minimalnie w dół do 1019 hektopaskali spada. Wiatr jest słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
3: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
2: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
3: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
2: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna. Radio Opole. Bez zatrzymywania.
10: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: mnie.
1: Na końcu języka.
2: Jak zwykle w niedzielę o tej porze witamy się z Państwem serdecznie.
3: Dzień dobry, Ireneusz Prochera.
2: I Beata Granatowska. Obiecałem Państwu, że co jakiś czas w naszej dłuższej audycji będą pojawiały się wątki kulinarne, bo myślę, że one łączą przyjemne z pożytecznym. Co się pojawia pod koniec wiosny? Tak właściwie na przełomie wiosny i lata.
3: Nowalinki.
2: Na naszym. A przede wszystkim młode ziemniaczki. Dziś wiele rzeczy smakuje inaczej, moim zdaniem gorzej. Nie wiem, czy Ty też się zgadzasz.
3: No właśnie, to jest pytanie o to, czy młodość czy zmienił się smak, czy,
2: no właśnie,
3: nasze,
2: czy produkty.
3: Nasza pamięć.
2: Chociaż pamiętam z pewnej rozmowy, którą zresztą razem przeprowadziliśmy z chemikiem spożywczym i on powiedział, że na przestrzeni ostatnich 30-40 lat zniknęło 30% smaku w różnych produktach. W warzywach, owocach, na biale. I zostało to zbadane. Więc to nie jest tylko subiektywne wrażenie, że to młodość opromieniała czy ulepszała smak. Ale akurat to warzywo odzyskało swoje walory. Oczywiście ziemniaczki najlepiej smakują z koperkiem i kwaśnym mlekiem. I tak przy okazji zastanówmy się nad nazewnictwem. W języku polskim mamy równorzędne ziemniaki i kartofle oraz gwarowe pyry z Wielkopolski czy grule z Podhala.
3: O, to bardzo rzadko spotykane określenie. Grule.
2: Nie byłeś w Zakopanem? To tam jest taka pozycja w tych karczmach
3: pseudoludowych.
2: Aha, no tak. I po tych nazwach sądząc, wydaje mi się, że choć Polacy jedzą je w dużych ilościach, to nie mają specjalnego szacunku. Pyry, grule.
3: No,
2: tak nie brzmi to.
3: To jest
2: wdzięcznie.
3: Skojarzone raczej z biedą.
2: Też mi się wydaje, że to poprzez to skojarzenie, bo kiedyś ziemniaki i śledź to był symbol takiego taniego jedzenia. Dziś śledź jest drogi, a ziemniaki bywają też bardzo drogie. Poza tym chyba też ma to związek z tego, gdzie one rosną. One rosną w ziemi. Wykopywanie ich jest brudnym zajęciem, czyli kojarzą się z ziemią, brudem, z czymś nieprzyjemnym.
3: No, ja pamiętam,
2: nie zrywa się tego
3: z lat szkolnych pamiętam, że jako właśnie uczniowie jeździliśmy na wykopki tak zwane. W ten sposób zresztą zarabialiśmy na różnego rodzaju wycieczki.
2: Ale to nie były akcje jak w latach 50.
3: Nie stonki tutaj zbieranie ziemniaków.
2: To była raczej taka okazja, żeby się zintegrować, spotkać przy ognisku, a przy okazji pomóc
3: też nauczyć pracy fizycznej.
2: Tymczasem Francuzi nadali ziemniakom bardzo poetyczną nazwę. Pomme de terre, czyli jabłka ziemi. Podobnie zresztą jak mniej poetyczni Niemcy Erdapfel, co dosłownie znaczy ziemne jabłko. A skoro wyrastają w ziemi, to pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego ziemniak, a nie ziemiak? To N nie pojawia się w innych słowach pochodnych, na przykład ziemista cera czy ziemianka. Choć językowo wiele nas łączy z Czechami, to jednak tu nie ma podobieństw, bo po czesku ziemniaki to brambory, ewentualnie bramborki. Czesi zresztą lubią zdrabniać różne słowa i właśnie najczęściej to są bramborki. Obszerne informacje o ziemniaku welkartoflu znalazłam w tygodniku Solidarność regionu gdańskiego. Autorka artykułu Barbara Elwart przypomina historię tego warzywa oraz etymologię nazwy. Wprowadzenie ziemniaka do Polski przypisuje się królowi Janowi III Sobieskiemu, który przywiózł je z wyprawy wiedeńskiej, ale początkowo traktowano je bardziej jako roślinę ozdobną, a nazwa ziemniak przyjęła się powszechnie dopiero w XX wieku. W artykule czytamy: panuje przekonanie, że w oficjalnych tekstach stosuje się słowo ziemniak, a w języku potocznym kartofel jako słowo mniej eleganckie. Ale gdy zajrzymy do słownika języka polskiego, okazuje się, że kartofel nie jest opatrywany żadnym kwalifikatorem stylistycznym. Wobec tego można te wyrazy używać zamiennie. Powszechnie uważa się, że wyraz ziemniak jest nazwą polską i kojarzy się z rzeczownikiem ziemia. Zastanawia nas jedynie to, dlaczego w nazwie rośliny rosnącej w ziemi i nad ziemią występuje litera N. Otóż słowo ziemniak jest nazwą ogólnopolską, ale nie pochodzi od rzeczownika ziemia, lecz od przymiotnika ziemny i dlatego zawiera literę N. Rzeczownik ziemniak został zapożyczony z języka niemieckiego. Stanowi on kalkę wyrazową, jest tłumaczeniem niemieckiego regionalizmu Erdapfel, dosłownie ziemne jabłko. Zresztą Erdapfel łączy Bawarię z Austrią, bo jednak częściej w pozostałych regionach Niemiec mówi się jak kartofel.
3: I dlatego mamy kartofel salat, prawda?
2: No właśnie, sztandarowy bo u Ślązaków te wpływy. Wyraz kartofel to zapożyczenie właściwe z języka niemieckiego, kartofel, który dawniej po niemiecku brzmiał tartufel. Natomiast słowo niemieckie pochodzi od włoskiej formy tartufo, znaczącej trufla. A gdzie rosną trufle? Tuż pod ziemią. Stąd się hoduje specjalne świnie czy psy, które potrafią wyczuć pod ziemią ten charakterystyczny zapach. Podobno stare odmiany ziemniaków były uderzająco podobne do trufli. Obecnie kartofel stanowi synonim ogólnopolskiego słowa ziemniak. Występuje w tych samych połączeniach wyrazowych co ziemniak, na przykład obierać ziemniaki albo kartofle w mundurkach. Tworzy również wyrazy pokrewne o tożsamych znaczeniach. Kartoflanka, ziemniaczanka, placki kartoflane, placki ziemniaczane. Poznańskie pyry prawdopodobnie mają związek z nazwą Peru, skąd pochodzą ziemniaki, a podhalańskie grule to skrócone formy niemieckiego słowa Grundbirne, gruszka ziemna. No można oszaleć, gruszka ziemna, jabłko ziemne.
3: Chyba tą cechą łączącą jest jakość miąższu, z którego są te wszystkie te wymienione przez ciebie. Ale właśnie tutaj
2: rodzajów śniegu,
3: owoce,
2: tyle
3: a tutaj warzywo.
2: No więc to jest
3: bo
2: traktowane.
3: Ziemniak nie jest przecież owocem.
2: No nie jest owocem, a jest traktowane podobnie zresztą jak pomidor. Dla nas to jest warzywo, a w wielu kuchniach to jest swoisty owoc.
3: Rajczata
2: po czesku to jest rajskie jabłko.
3: Więc to jest... Te kategorie owoc, warzywa trzeba jednak uporządkować. Zresztą już takie pierwsze próby były, prawda?
2: No tak, ale niespecjalnie się udało podobnie...
3: Pomidor jest jako owoc, zdaje się, kwalifikowany w Hiszpanii.
2: Marchewka była. Pamiętasz? Unia, a to dlatego, żeby alkohol można było robić, to marchewka była traktowana jako owoc. W każdym razie jest sporo z tym kłopotów, podobnie jak z rozróżnieniem warzywa od jarzyny. Na początku było takie proste rozróżnienie, że warzywo to jest postać surowa, jarzyna to jest postać gotowana. Ale potem się okazało, że nieprawda.
3: Zjemy zupę jarzynową.
2: To jest gotowane.
3: Która składa się, prawda, z warzyw.
2: Ale na przykład jaką masz jarzynę do drugiego dania? Bardzo często się mówi, bardzo często słyszę. A jarzyną może być na przykład sałata, mizeria i tego się nie gotuje. No więc tutaj to jest problem nierozwiązalny. Barbara Elwart zwraca także uwagę na deklinację. Poprawnie powiemy obierz ziemniak, obierz ziemniaki. Chociaż w wielkim słowniku poprawnej polszczyzny występują obie formy biernika. Ziemniak, ziemniaka. Jednak inni językoznawcy, jak Katarzyna Kłosińska, uważają, że wzorcowa jest postać obrać ziemniak. Obawiam się jednak, że w tym przypadku powszechność użycia przetłoczy ten wzorzec.
3: Wszyscy mówią obrać ziemniaka.
2: No właśnie, bo obrać ziemniak albo zjeść ziemniak.
3: Tak jak
2: ziemniak.
3: Wysłać SMS-a, przecież powinno być wysłać SMS.
2: No właśnie, i więc tutaj to są te niekonsekwencje i one zostały już na tyle utrwalone, że chyba nie ma co na ten temat się rozwodzić. Na koniec akcent poetycki, bo ziemniak doczekał się wiersza. Jego autorem jest Julian Tuwim. Czujesz? Ogniskiem pachną te pogańskie lata, gdy iskrami trzaskały żagwie jałowcowe i dym wełnistym kłębem za wiatrem ulatał i marszczyły się z żaru kartofle surowe. I nigdy tak kartofel podany do stołu nie nęcił, jak ten właśnie z przyswędem i węglem, łapczywie wytrącony patykiem pocięgiem, z siwej, gorącej mąki leśnego popiołu, z dłoni go w dłoń przerzucać, dmuchać, bo gorący parzy obłuskiwaną z pieczą łupiną. I pewnie z tego wziął się idiom gorący kartofel, który oznacza coś niewygodnego, czym nikt się nie chce zająć, bo może spowodować kłopoty.
3: No, w każdym razie ziemniak ma poczesną bez wątpienia rolę w naszej historii, nie tylko tej gastronomicznej. Nic dziwnego, że pojawiły się takie inicjatywy jak postawienie mu pomnika. Nie wiem, czy wiesz, że w Polsce mamy 9-metrowy monument upamiętniający ziemniaka.
2: Poza tym ktoś kiedyś sporządził listę artykułów niezbędnych do życia. To znaczy mogłoby niczego nie być. Dwa produkty, to jest ziemniak i jakaś odmiana zboża, z którego można zrobić chleb.
3: Dla wielu Polaków to nadal jest podstawa w ogóle menu takiego obiadowego.
2: Ziemniak awansował, bo kiedyś to były pyry w łupinach, kojarzyły się właśnie z takim chłopskim stołem, a w tej chwili, po pierwsze dzięki chipsom, no ziemniak stał się niezbędny, a poza tym w tej chwili można dostać bezę z ziemniaka. Z ziemniaka można zrobić pire bardzo delikatne. I w restauracjach najbardziej wygodnie.
3: Rozumiem, że twoim zdaniem zasługuje na pomnik ziemniak.
2: Ale jak najbardziej.
3: Zwróć uwagę, że paradoksem jest, że mamy pomnik ziemniaka, ale nie mamy pomnika kartofla.
2: A gdzie jest ten pomnik? Gdzie on stoi? Bo to może zależy od regionu.
3: Biesiekierzu.
2: A Biesiekierz to jest co, mazowieckie?
3: Niedaleko Koszalina.
2: Tam też powinien być kartofel, bo mówiono tam po niemiecku. Nieważne, czy ziemniak, czy kartofel, proszę pamiętać, obie formy są poprawne. Żadna z nich nie jest gorsza.
3: Nie dyskryminujemy.
2: Ale możemy sobie po prostu wybrać. Jeżeli lepiej nam brzmi ziemniak, postawimy pomnik ziemniakowi, a jeżeli kartofel, kartoflowi. A Wielkopolanin jest przyzwyczajony do pyr i jest nawet taka restauracja, która specjalizuje się tylko w potrawach z ziemniaka i tam nie ma ziemniaków, tylko są pyry z bzikiem na przykład.

0: końcu języka.
1: Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od czegoś dla ciała, to ja proponuję teraz coś dla ducha, bo pamiętajmy, że dzisiaj kończy się tegoroczne święto polskiej piosenki, czyli nasz opolski festiwal. Dziś ostatnie koncerty. Śmiało można użyć określenia legend naszej rodzimej pieśni i słowa. Najpierw koncert jubileuszowy na 45-lecie Lady Punk, zespołu, którego teksty zawsze stały na wysokim rockowym poziomie, głównie za sprawą zatrudniania zawodowych, sprawnych tekściarzy, takich jak choćby Andrzej Mogielnicki.
2: Ja mam dużo uznania, swego czasu oczywiście się słuchało, ale dlatego się uśmiechnęłam, ponieważ ostatnio zobaczyłam taki film amerykański o tych legendach rocka, które już powinny przestać śpiewać. I tam była m.in. Joni Mitchell i parę innych bardzo zasłużonych gwiazd, które już nie mają ani głosu, ani możliwości. No i tutaj jest kwestia tego, czy dla takich zagorzałych fanów powinno się organizować koncerty i czasami ma się takie uczucie no takiego zażenowania pewnego.
1: No, nie wiem, jak będzie dzisiaj. 45 lat na scenie to jednak kawał życia.
2: Tak, i kawał różnych ekscesów.
1: Dokonań różnych, tak, również poza estradowych, ale też i zostaną w dorobku takie teksty jak chociażby do piosenek Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona czy Fabryka małp. Bez wątpienia to kawał, potężny kawał solidnej historii polskiego rocka. A później, jeszcze dziś, koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. I tu również słowo rzeczywiście miało swoją słuszną wagę. Agnieszka Osiecka, przypomnijmy, napisała ponad 2000 piosenek. W jej twórczości poetycka melancholia miesza się z ironią i celnymi obserwacjami obyczajowymi. Do tych absolutnie najlepszych i najbardziej ikonicznych tekstów, które weszły do kanonu polskiej muzyki, należą Małgośka, pamiętasz, energiczny, ponadczasowy przebój spopularyzowany przez Marylę Rodowicz. Oj, głupia ty, no kto tego nie zna, wszyscy znają.
2: Wiesz co, ale tak teraz z perspektywy, nie wiem jak ty sądzisz, ale z perspektywy, ja nie lubię tych piosenek, nigdy specjalnie za nimi nie przepadałam, bo one są melodyjne, oczywiście to były przeboje. Wolałam tę twórczość bardziej balladową, melancholijną, którą zresztą także lubiła Agnieszka Osiecka. Ona mówiła, że ona jest taka gitarowo-balladowa.
1: Uciekaj moje serce?
2: Nie, bo to ona jest zackliwa.
1: No,
2: ja myślę,
1: nie
2: o balladzie.
1: Nim stanie dzień.
2: Nie stanie, tak.
1: Tak?
2: To, co śpiewał Edmund Fetting, to jest piękna melodia i właśnie znakomity tekst. I te właśnie
1: Zwiata
2: piosenki.
1: Czterech stron,
2: Jarzębinowych wzgórz. Piękna piosenka.
1: No tak, i właśnie dlatego wskazuję tutaj na to, że to nie są tylko teksty piosenek, że same w sobie to są teksty często poetyckie, które mogą funkcjonować jako odrębna kategoria. To zresztą jest tak, że mówi się na przykład o poetach rocka, czyli tych, którzy piszą, śpiewają, ale funkcjonują gdzieś tam równolegle jako właśnie poeci, jako autorzy tekstów literackich. Z tych piosenek, które jeszcze tak przychodzą na myśl, jeśli mowa o Agnieszce Osieckiej, to dodałbym na przykład Zielono mi. Taki optymistyczny, lekki, ale optymistyczny.
2: Andrzej Dąbrowski,
1: tekst.
2: To zdaje się był, nie, do zakochania pierwszy krok to był pierwszy przebój Andrzeja
1: Dąbrowskiego. A Okularników pamiętasz też,
2: no
1: prawda?
2: Oczywiście,
1: klasyk,
2: to w ilu wykonaniach. A pamiętasz tego piosenkę, w której pojawiał się taki tekst Jurek, Ogórek, Kiełbasa i Sznurek? I tę piosenkę początkowo miał śpiewać Jerzy Połomski, ale powiedział, no co się będzie wygłupiał z jakimś Jurkiem, Ogórkiem?
1: To raczej jako element takiej dziecięcej wyliczanki.
2: Tak, no to
1: kojarzy.
2: Było taki niby refren właśnie znanej piosenki.
1: No bez wątpienia piosenka musi posiadać tekst, no tak śpiewała Katarzyna Nosowska swego czasu i miała absolutnie rację. Przy tej festiwalowej okazji postanowiłem jednak zatrudnić sztuczną inteligencję, by poddała analizie teksty polskich piosenek, po to, by wyodrębnić ulubione słowa autorów tekstów. I cóż się okazało?
2: Wiesz, że w hiszpańskich piosenkach to jest corazón. Amor y corazón. A u nas?
1: To proszę posłuchać. Autorzy tekstów piosenek, podobnie jak poeci i pisarze, często wracają do pewnych określonych słów i obrazów. Nie dzieje się tak oczywiście przypadkowo. Powtarzane wyrazy odzwierciedlają tematy, które są dla twórców szczególnie ważne, a także emocje, które chcą przekazać słuchaczom. Analiza polskich piosenek pokazuje, że pewne słowa pojawiają się wyjątkowo często, niezależnie od gatunku muzycznego i, co ważne, niezależnie od epoki.
2: W XXI wieku nie wiem jak jest, ale w XX na pewno to był życia smak. W co drugiej piosence było na dobre i na złe i życia smak.
1: No ale z takim królową, jeśli chodzi o teksty do piosenek, jest bez wątpienia miłość. odmieniana na wszelkie możliwe sposoby. Od piosenek romantycznych, po ballady rockowe i utwory popowe.
2: Cóż wiemy o miłości, śpiewali trubadurzy.
1: Tak, pozostaje głównym tematem twórczości muzycznej, a wraz z nią pojawiają się takie wyrazy jak serce, uczucie, bliskość czy tęsknota. Dzięki nim autorzy mogą opisywać zarówno szczęście, jak i cierpienie związane z relacjami międzyludzkimi. Proszę potraktować też tę analizę jako takie wyodrębnienie pewnych słów kluczy, które powinny się znaleźć w dobrym tekście, tak, żeby chwycił, jak to mówią. No i pewnie na tej podstawie niebawem będzie też bazowała sztuczna inteligencja, która coraz częściej już nie tylko przeprowadza analizę, ale też i sama tworzy teksty.
2: Ja jednak jestem optymistką, bo oczywiście o miłości można w nieskończoność, ale można bardzo banalnie, stereotypowo, a można w inny sposób. Jak sobie porównam na przykład taką kiedyś znaną piosenkę Skaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha, a porównamy sobie którąś z seryjnie wydawanych piosenek Kocham cię, ty kochasz mnie, nie kocham cię.
1: Kocham cię, a kochanie moje? Kochanie. No, ale to Kora.
2: No tak, no Kora. No tu akurat była inna zbitka. Natomiast nie wystarczy wrzucić słowa, dołączyć czasownik, przymiotnik i już z tego powstanie zgrabna piosenka. Zgrabna może, ale w taki najbardziej banalny sposób.
1: No dobrze, to jest ta część wokół uczuć budowana tekstów, tak. Ale są też teksty budowane wokół innej, drugiej pod względem ważności, popularności kategorii grupy słów. To są słowa związane z czasem. W tekstach często pojawiają się wyrazy
2: zegarmistrz
1: takie jak
2: światła,
1: dzień, noc, chwila, rok czy jutro.
2: Tak, dzień, wspomnienie, lata.
1: Twórcy wykorzystują je do podkreślenia przemijania oraz ulotności ludzkich doświadczeń. Czas jest jednym z najważniejszych tematów piosenek, ponieważ każdy człowiek doświadcza jego nieustannego biegu.
2: No tak, jak miłości. Ale zwróć uwagę, nie wymieniłeś tu słowa, które w zasadzie powinno stać obok miłości. Czy
1: nienawiść.
2: Życia? Nie, śmierć. Śmierć jest zarezerwowana dla tego mrocznego
1: ale
2: rocka,
1: też bardziej,
2: prawda?
1: No tak, albo dla piosenek.
2: Bad Can Dance.
1: Do piosenki, kiedyś to się nazywało poetyckiej, czy piosenki literackiej, prawda?
2: Ale ja już mówię o takim mrocznym roku.
1: A, no to już takie
2: piosence poetyckiej unika się ekstremów, zwróć uwagę. Nie ma posępności, a śmierć kojarzy się posępnie.
1: No, ale trudno mi sobie wyobrazić artystę popowego, który wychodzi na deskę amfiteatru i zaczyna śpiewać o tym, że to już jest koniec. Ale... Nie, a śpiewał przecież. Elektryczne gitary śpiewały, to już jest koniec. Ale
2: no tak, ale innego. Ale powiedzmy sobie szczerze, czy Festiwal Opolski jest jeszcze areną dla artystów awangardowych, takich niekomercyjnych.
1: Ale dla też pytanie, czy pozostaje areną dla tych artystów, dla których słowo jest ważne. Czy raczej to jest
2: właśnie,
1: taki dodatek, który musi być, ale
2: tak,
1: nie specjalnie.
2: Ale najczęściej w postaci osobnego koncertu, w którym się poświęca jakiemuś artyście. Natomiast dawniej Ewa Demarczyk występowała obok Czesława Niemena z okresu Płonie Stodoła i to było
1: zaraz
2: normalne.
1: Zaraz usłyszysz zarzut, że żyjesz przez przeszłością, że to była inna epoka, dzisiaj są inne oczekiwania publiczności też.
2: No dobrze, ale do dzisiaj pamiętam te nazwiska i myślę, że nawet młodsze roczniki pamiętają. Natomiast czy potrafią wymienić kogoś, kto śpiewał przed 5-10 laty? To jest chyba taki sprawdzian, że ktoś, kto był modny, wydawał wszystkie fanki, fani latali za nimi. Po 2-3 latach kto o nich pamięta? Mm.
1: Dobrze, to nie odpowiem ci na to pytanie. Wracam do tego zestawienia przygotowanego przez sztuczną inteligencję. Mieliśmy miłość, mieliśmy wszystko, co związane z czasem, no ale nie może zabraknąć wolności. Wolność kocham i rozumiem. To też przecież było wyśpiewane na deskach Opolskiego Amfiteatru.
2: Ale wolność była popularna właśnie w tym okresie, szczególnie kiedy nie było wolności.
1: A, w okresie tak, przemian pewnych społecznych,
2: jak nastąpiła, to jakoś się przestała kogoś interesować.
1: I była wolność, ale w towarzystwie tak, drogi, wiatru, skrzydeł czy przestrzeni, które stawały się pewnym symbolem
2: Orła
1: niezależności.
2: Cień, słynny.
1: Albo też marzeń o lepszym świecie, tak? Autorzy chętnie sięgają również po słownictwo związane z naturą. Niebo, słońce, gwiazdy, deszcz, morze i las to takie najczęściej spotykane obrazy poetyckie.
2: A tam czeka nas las.
1: A właśnie.
2: O lato, lato czeka.
1: Oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. Prawda? Natura pozwala opisywać emocje w sposób metaforyczny i uniwersalny. Deszcz może więc oznaczać smutek, a słońce radość i nadzieję. I dlatego autorzy tekstów chętnie po nie sięgają.
2: Jak często masz wrażenie, że ktoś dobiera słowo, bo brakuje mu rymu?
1: Ach, no właśnie. Dobrego tekściarza poznaje się po tym, że najpierw zależy mu na treści, a później na formie, prawda? Bo tą formę ma, używanie tej formy ma opanowane do perfekcji i nie musi się nad tym zastanawiać. Natomiast taki początkujący tekściarz, pamiętasz wojnę domową? Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro.
2: Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Więc to są te proste rymy, a dobry tekściarz wie, że rym nie musi być pełny, nie musi być częstochowski, może być niedokładny. Chodzi o zachowanie raczej rytmu, żeby nie właśnie nie zaburzać harmonii, a nie żeby zgadzało się co do jody.
1: Chociaż w języku polskim to nie jest łatwe, bo ci, którzy piszą teksty po polsku, podkreślają, że znacznie łatwiej jest po angielsku niż
2: dlatego z tym większym szacunkiem powinniśmy traktować wybitnych naszych tekściarzy jak Młynarski, Przybora, Agnieszka Osiecka, bo oni naprawdę karkołomne sztuki wyczyniali, żeby nie było takich banalnych rymów i takich banalnych skojarzeń.
1: Dlatego byli wirtuozami w operowaniu językiem polskim i dlatego też do dziś funkcjonują pewne fragmenty z ich tekstów, które oderwały się.
2: Tak, i takie są skrzydlatymi słowami. Potem dołączyła do nich na pewien czas Magda Czapińska, Wsiąść do pociągu byle jakiego.
1: Dziwny jest ten świat.
2: Dziwny jest ten świat.
1: To już nie funkcjonuje nie tylko jako tytuł piosenki, prawda? Tylko czasami rzucamy, gdy nas coś zaskoczy, to mówimy, o, dziwny jest ten świat. Albo róbmy swoje, Młynarskiego.
2: No tak, prosto, albo przyjdzie walec i wyrówna.
1: Ostatnia niedziela, to tak no nie, tych to ostatecznych rozważań.
2: No właśnie, przed wojną, pamiętajmy, że tekstami zajmowali się najwybitniejsi poeci. Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Antoni Słonimski i te teksty czasami były banalne oczywiście i najczęściej dotyczyły miłości, ale były zgrabne, pełne wdzięku i dowcipu. Ja się natomiast cieszę, że takie właśnie piosenki, które no dla nas są ikonicznymi, zaczynają być odkrywane na świecie i ostatnio właśnie Dziwny jest ten świat zachwyca Amerykanów, którzy zajmują się wokalistami z różnych krajów i właśnie są zadziwieni takim głosem, taką interpretacją. No, wiadomo, Amerykanie niewiele wiedzą na ogół o Polsce, więc tym bardziej jest to cenne.

0: końcu języka.
1: Czym powinien się charakteryzować dobry youtuber? Taka subiektywna ocena.
2: Dobrze. Co cię pociąga?
1: Nie spodziewałem się, że jesteś taki powierzchowny.
2: Dzisiaj podobno przyswaja się oczami głównie wiedzę i świat.
1: Co dalej? No bo raz go zobaczysz, ładnie wygląda, ale jak za następnym razem też będzie oferował tylko dobry wygląd, no to chyba nie wytrzymasz.
2: Wiesz, kategoria dobry wygląd jest bardzo pojemną kategorią. To nie musi być ktoś prosto z żurnala, ale ktoś, kto nie odstręcza swoją powierzchownością. No nie przysparza nam bólu oglądania.
1: Ale postaw poprzeczkę wyżej.
2: No dobrze, no to powinien sprawnie operować językiem.
1: To jest bardzo ważne. Wbrew pozorom i nawet ci, którzy nie mają żadnych intelektualnych aspiracji, zauważyłam, że ciągną do tych, którzy mówią lepiej,
2: dlatego,
1: sprawniej.
2: Bo wiesz, no męczymy się my, męczy się on
1: tak
2: i
1: jest.
2: W ogóle to podważa sens całej imprezy.
1: Ja nie wiem tylko, czy w ogóle to jest dobre pytanie, dobry youtuber, bo kryteria tego zawodu, bo to już jest w tej chwili poważny zawód,
2: właśnie,
1: różnią się od innych.
2: Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle się tym zajmujemy i dlaczego to jest istotne. No dlatego, bo to się staje coraz ważniejszą częścią naszego życia i to się staje też i jednym z podstawowych źródeł wiedzy o świecie. Dla
1: wiedzy, a także języka, bo oni przemawiają często do milionów i te miliony, świadomie lub nie, właśnie przyswajają ten sposób mówienia. Ja wiem, że rzemiosło liczy się, przynajmniej w sferze technicznej, ale już inne składniki są trudniej wymierzalne. Jeżeli chodzi o rzemiosło, no chodzi mi oczywiście o odpowiednią kamerę, mikrofon, nie może trzeszczeć, światło musi być odpowiednio ustawione, bo ci, którzy obserwują, bardzo wytykają różne wady. Ale już inne składniki są trudniej wymierzalne. Na przykład, ktoś ma ciekawy pomysł, tak zwany content, wiedzę, podaje rzetelne fakty, ale z jakiegoś powodu nie ma subskrypcji, followersów i podbić.
2: Ta terminologia
1: nie
2: trochę przeraża mimo wszystko, bo to jakby z innego świata opowieść.
1: Tak, no ale trudno od tego odejść. Oczywiście followersów możemy zastąpić obserwującymi, bo już w tej chwili coraz częściej te polskie odpowiedniki się pojawiają. Zdarza się, że popularność zdobywają vlogerzy, którzy słaby temat nadrabiają ciekawą osobowością, dowcipem i zgrabnymi wypowiedziami.
2: A kto to jest vloger?
1: Vloger to jest ten, który blog, czyli pisany artykuł, zamienia na filmik.
2: Czyli wideo.
1: I od tego powstał vlog. Przyznam, że mam słabość do jednego z nich, choć zawartość bywa słabiutka, ale bardzo podoba mi się.
2: Ale dobrze wygląda na pewno.
1: Nie, ma, tu bardzo pasuje mi ten kolokwializm, nawijkę. Trudno znaleźć
2: flow,
1: takie...
2: jak mawiają Anglicy.
1: No nie, tego nie powiem, ale chcę, żebyś zrozumiał, o co mi chodzi. Nie tylko, że ktoś rozmawia ze swadą, ale że potrafi trafnie coś skomentować, dać szybką ripostę. I jest to taki młody mężczyzna, niespecjalnie wykształcony, ale jego język świadczy o takiej żywej inteligencji i interesowaniu się różnymi rzeczami.
2: Ale to nie jest tak, bo to jest pewna taka przypadłość grupy ludzkiej. Zauważyłem, mogę się mylić, że niektórzy ludzie najpierw mówią, później myślą.
1: Nie, właśnie u niego tego nie ma. Jedyne, co bym zarzuciła, że ma skłonność do wulgaryzmów, zresztą najczęściej to jest wypipkane. Natomiast nie gada po próżnicy, nie leje wody, nie wdzięczy się, raczej jest taki bardziej powściągliwy. Dziś natomiast powiem o przeciwnym przypadku. Równie dużą popularnością cieszy się niejaki Jawor. On testuje różne luksusowe albo dziwne miejsca, najdroższe hotele, pociągi z sypialniami kapsułowymi czy najdroższe linie. Rzeczywiście ma sporo pomysłów, na przykład kupił nocleg za 1 zł i ten nocleg był w czymś w rodzaju takiego żłobka, który stał pośrodku pola, żłobu z sianem i stała obok beczka z wodą.
2: Ciągnie go do żłobu,
1: i to był apartament za złotówkę, więc pomysły rzeczywiście są ciekawe, ale mnie przyjemność oglądania psuje jego nieporadność językowa, zwłaszcza, że on właśnie dużo mówi. Denerwuje mnie jego pensjonarska egzaltacja. Często krzyczy: o ja, patrzcie, jakie to fajne, ja nie mogę, no nie uwierzycie, ojej, jakie to zarąbiste.
2: Ale to jest, widzisz, pewna stylistyka, którą zauważyłem u tego rodzaju autorów, taka nadmierna emocjonalność, to jest pewien styl.
1: Co kto lubi, to twoje słynne, o gustach się nie dyskutuje, ale mam nadzieję, że gust nie obejmuje uporczywego nierozróżniania rodzaju rzeczownika przy łączeniu z liczebnikiem. On nagminnie mówi 1,5 tygodnia, 1,5 miliona, 1,5 butelki.
2: A, to by wiele wyjaśniało.
1: Gorzej, gdy nie da się w ogóle zrozumieć, o co mu chodzi, bo plecie jakieś nonsensy. Przykłady. Dzisiaj skupimy się na jednym, a jeżeli państwo są ciekawi, to odsyłam do audycji we wtorek. Rzecz dzieje się w Indiach. Jawor siedzi w taksówce, do której podchodzi kobieta. Coś mówi, on jej nie rozumie, ale jak stwierdził, na szczęście kierowca jest wykapany.
2: Nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Czy chodziło o to, że kierowca jest wygadany?
2: Kapuje. Kierowca wykapany, ten, który kapuje. Czyli rozumie i wie, o co chodzi.
1: Czyli stworzył pochodne od kapować, tak?
2: No widzisz,
1: ale
2: a ty
1: kapować,
2: tak nisko
1: nie w sensie donosić.
2: A to prawdziwy słowotwórca.
1: Aha, ja powiem, jakie moje było rozumienie. Wygadany, kumaty, czyli sprytny, inteligentny, bo chyba nie o to, że był podobny
2: no,
1: bardzo
2: do
1: tej kobiety. No właśnie, nie wiadomo. Do tej kobiety. Przypomnijmy, że wykapany, choć poniekąd wiąże się z czasownikiem kapać, występuje w zwrotach. Wykapany tata, wykapana mama.
2: Bo są jak dwie krople.
1: Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego jest to potocyzm, określenie tego, o którym mówiący sądzi, że reprezentuje w najwyższym stopniu cechy nazwanego obiektu lub klasy obiektów. Dlaczego akurat wykapany? Mam nadzieję, że nie chodzi o fizjologię, ale mamy rzeczywiście zwrot podobny jak dwie krople wody, a jak wiadomo, krople co robią?
2: Kapią.
1: Mamy też idiom rosyjskiego pochodzenia kropka w kropkę, ale nadal to wszystkiego nie wyjaśnia, bo my w tej chwili sobie gdybamy. A czy nie powinno być tak, że człowiek z YouTube'a powinien do nas mówić w sposób zrozumiały, żebyśmy nie gubili się w domysłach?
2: Ale tak jest i to proszę potraktować jako swego rodzaju przestrogę. Naprawdę nie wszystko, co widzimy i co słyszymy na YouTubie jest prawdą. Ej, jeszcze pomyślałem sobie, że on może miał na myśli, że ten kierowca jest połapany.
1: Że
2: tak brzmieniowo
1: tak. Ogarnia.
2: Niskie.
1: Ogarnięty to kolejne słowo ulubione przez YouTuberów. Nie siedzi mi to słowo za przeproszeniem i tym bardziej mnie to drażni, że jak wiadomo, przy robieniu vlogów mamy możliwość montowania. To nie są transmisje, jak to niektórzy dodają, na żywo. To nie jest przekaz ad hoc, tylko nad tym się siedzi i montuje. I można było coś z tym fantem zrobić, bo mnie przeraża jedno. Ten Jawor ma prawie 2 miliony subskrybentów. Najczęściej są to bardzo młodzi ludzie, którzy nie nauczą się języka w szkole, bo nie wiem, nie ma czasu albo im się nie chce i słyszą i to są dla nich mentorzy. Więc poczujmy odpowiedzialność za tego młodego człowieka i zastanówmy się, zanim coś powiemy. Ale drugi przykład jest jeszcze ciekawszy, dlatego proszę na słuchać. A dzisiaj myślę to już wszystko.
2: Dziękujemy za uwagę, życzymy miłego odbioru zbliżających się koncertów festiwalowych.
1: Kłaniamy się, Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera.

0: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. 45 lat na scenie w opolskim amfiteatrze świętuje dziś zespół Lady Punk.
1: 45 lat to aż mi się wierzyć nie chce, że to już tyle czasu.
0: Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Oldtimery zaparkowały wokół pałacu w Roskochowie w gminie Balce.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak ruch wahadłowy na ulicy Oświęcimskiej w Opolu po tym, jak około pół godziny temu doszło tam do wypadku, w którym zderzyły się motocykl i auto osobowe. Pojazdem jechały cztery osoby. Jak informuje Straż Pożarna, motocyklista jest przytomny. Obecnie znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają też dwa zastępy Straży Pożarnej.
2: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
0: 45 lat na scenie świętuje zespół Lady Punk podczas niedzielnego koncertu 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zespół Legenda powstał w 1981 roku we Wrocławiu. Wylansował dziesiątki przebojów, m.in. Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną czy Zostawcie Titanica. To nie były łatwe czasy, gdy zespół się zawiązywał, mówi wokalista Janusz Panasewicz.
3: I dobre, i fatalne, bo fatalne ze względu na sytuację w ogóle społeczną, polityczną i różne. Natomiast dla młodych ludzi chcieliśmy po prostu się bawić. Mieliśmy po 20 lat, więc oczywiście teksty były takie, jakie powinny być, czyli dotyczące tego, w jakich czasach żyjemy.
1: Wybraliśmy Opole, bo lubimy bardzo ten festiwal opolski, bo on ma swoją renomę i tak dalej. No natomiast 45 lat to aż mi się wierzyć nie chce, że to już tyle czasu. No cóż, mogę powiedzieć, że się bardzo cieszymy, że dalej gramy, nagrywamy płyty. Jesteśmy w świetnej formie, jak widać.
0: Dodaje Jan Borysewicz, gitarzysta i lider Lady Punk. Transmisja koncertu jubileuszu 45-lecia grupy w Radio Opole po 20.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Drugi z niedzielnych koncertów zatytułowany jest Kiedy mnie już nie będzie. To artystyczne upamiętnienie Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy takie przeboje jak Ach, panie, panowie, piosenkę o okularnikach Niech żyje bale, czy Tak jak malował pan Chagall, którą zaśpiewa Zbigniew Zamachowski.
4: To jest w ogóle coś niesamowitego, jak się takie klamry tworzą. Trzy miesiące po odejściu Agnieszki Osieckiej Magda wymyśliła, wyreżyserowała koncert Zieloną i w tej chwili my, no pół roku po odejściu Magdy, próbujemy złożyć jej hołd takim koncertem jej piosenek, czyli piosenek, które ona śpiewała, ale i piosenek, które napisała Agnieszka Osiecka. No tak się ten cykl niestety plecie.
0: Podczas koncertu usłyszymy też m.in. Hannę Śleszyńską, Alicję Szemplińską, Macieja Musiałowskiego, Katarzynę Żak, Kubę Badacha, Ewę Błaszczyk czy Wiktora Zborowskiego. Koncert poprowadzi Artur Andrus.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwają powroty z długiego weekendu i na drogach panuje wzmożony ruch. Tłoczno jest m.in. na drodze S7 w kierunku Warszawy.
5: Zawsze tutaj się korkuje na przynajmniej godzinę stania. Tutaj są remonty i zaczynają się korki, także żeby się z powrotem do Warszawy dostać, to trzeba swoje odstać. Na pewno z 40 minut.
6: Wie pan co, jedziemy z Helu, jedziemy z siódemką i strasznie wolno się jedzie. Myślę, że po prostu tacy może niedzielni, weekendowi kierowcy, nie wiem, no, ale ciężko się jedzie.
0: Samochody, motocykle, ciągniki rolnicze i rowery, około 170 zabytkowych pojazdów można było podziwiać dziś wokół pałacu w Roskochowie w gminie Walce. Zorganizowano tam czwarte Rosko Old Cars. O idei zlotu mówi Tomasz Tomala, współorganizator.
7: To już czwarty zlot i wpisał się tak mocno w kalendarz. To jest już, można powiedzieć, taka ciut międzynarodowa impreza. To mi się wydaje, że zaciągamy bardziej też pod stronę czeską dosyć mocno.
8: Czarna Woga to było auto dla rządu. To nie było auto z jakiegoś śmiertelnika. Czarny kolor był tylko dla wyższych władz zastrzeżony. KGB-owcy, pierwsi sekretarze, dyrektorzy dużych fabryk. I moja właśnie czarna Wołga woziła dyrektora w Opolu naprzeciwko dom Expo w fabryce.
9: Ja to tak z racji przygotowania się na emeryturę, żebym miał konika takiego do zabawy. To jest taka pasja.
0: Pokazy kulinarne, rozmaite warsztaty i występy artystyczne złożyły się z kolei

0: i na niedzielny program Święta Województwa Opolskiego przy Zamku w Mosznej. Swoje działania prezentowały też jednostki Urzędu Marszałkowskiego i partnerzy. Imprezie towarzyszyły targi ekonomii społecznej.
1: Podoba się bardzo. Jest bardzo dużo wystawców, bardzo dużo różnych atrakcji dla dzieci. Jest co zwiedzać. Pogoda jest piękna, słonecznie, jest super.
2: Wszystko byłoby dobrze, tylko za mało koszy. Proszę zobaczyć, tu nie ma nigdzie. Co ci ludzie robią z tymi tackami, nie mam pojęcia.
3: Preza jak zawsze. Udana, starają się koła gospodyń i inni producenci, także są zaskakujące, z pokrzywy na przykład, nawet zupy. Fantastycznie.
0: To jeszcze Paryż na koniec. Trwa tam finałowy mecz wielkoszlemowego French Open. W singlu mężczyzn grają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Pierwszego seta 6-1 wygrał Zwieriew. W drugim secie Niemiec uległ jednak Włochowi 4-6. Trzeci set znów dla Zwieriewa 6-4. W czwartym znowu górą był Cobolli, więc rozstrzygnięcie potrzebne będzie w piątym secie.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i znowu się zachmurzyło. Przypomnę, że z tych chmur może dziś jeszcze przelotnie popadać. Może też zagrzmieć. Temperatura już spada. 20,5 stopnia w centrum województwa, prawie 22 stopnie. Na południowych krańcach wzrosło za to ciśnienie znów do 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z zachodu i z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza. A ja dziękuję już za wspólnie spędzony czas. To były ostatnie wiadomości Radio Opole o godzinie 20. Już festiwalowy koncert.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
6: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
7: Ja lubię cukierki.
8: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
9: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
10: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
11: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
12: Kiedy przyjedzie tata?
13: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
12: Tata?
14: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
15: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie, proszę, nie.
12: Co się stało? Gdzie jest tata?
16: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
4: Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: Wszystko, co dobre kiedyś musi się skończyć. Przed nami finał 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki z plenerowego studia Radio Opole. Kłaniają się Tomek Wojtyłko i Arkadiusz Czyżewski. Audycję w radiu realizuje Maciej Dudek. Na przed nami między innymi koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie z jedną z artystek, które to wydarzenie uświetnią, rozmawiał Witold Sułek.
1: Razem ze mną jest pani Katarzyna Dąbrowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wystąpi pani podczas koncertu wspomnieniowego, upamiętniającego dwie wybitne artystki, Agnieszkę Osiecką, no i niestety też Magdę Umer, która jeszcze lata temu przygotowywała koncert wspomnieniowy o Agnieszce Osieckiej, bardzo bliskiej dla niej osobie. Dziś wspominamy je obie, a myślę, że dla pani to będzie też szczególne, bo sprawdziłem i jeszcze chyba w latach studenckich wygrała pani konkurs właśnie Pamiętajmy o Osieckiej. Czy występ w takim razie w tym roku w Opolu, w takim koncercie jest jakąś też taką, nie wiem, czymś, co przywołuje też wspomnienia?
2: Absolutnie tak, ale też przyznam, że z, i z panią Magdą i z Agnieszką Osiecką się czuję jakoś związana, ponieważ Magda Umer była w trakcie tego konkursu Pamiętajmy o Osieckiej prowadzącą wszystkie konkursy festiwalowe i wtedy się zresztą poznałyśmy z Magdą Umer w tym, no już bardzo odległym 2006 roku w trakcie moich studiów i później przez te długie lata no zawsze mnie to jakoś tak ujmowało, że Magda śledziła te ścieżki wszystkich właściwie laureatów związanych z konkursem Pamiętajmy o Osieckiej, więc zawsze sobie gdzieś tam mnie wypatrywała, jak się spotykałyśmy przy okazji innych koncertów czy festiwali, czy przy okazji premier teatralnych, zawsze dopytywała, co tam słychać, zawsze się interesowała. Miała ogromne też poczucie humoru, ale też ogromne ciepło w sobie, więc bardzo się cieszę, że na mojej drodze gdzieś się Magda Umer pojawiła i że miałam to szczęście gdzieś w tym kręgu pozostawać i mieć z nią ten miły kontakt, bo mam wrażenie, że to wpływało nie tylko jakoś na mnie tak ludzko, ale też artystycznie, bo ona była bardzo osobą ogromnie spostrzegawczą, potrafiła jedną zwięzłą uwagą podsumować jakiś w ogóle jakiś etap pracy czy jakiś etap w życiu. Więc tak, będzie mi tych spotkań na pewno bardzo brakowało. Ostatnio o tym myślałam, że właśnie tuż po festiwalu w Opolu, pod koniec miesiąca jadę na festiwal Machalicy, też poświęcony pamięci Magdy Umer, który dosłownie w zeszłym roku prowadziła i na którym właśnie ostatnio się spotkałyśmy i miałyśmy szansę nie tylko tak za kuluarowo i przy scenie porozmawiać i na scenie porozmawiać, ale też gdzieś w tych hotelowych pieleszach przy okazji śniadań, kolacji, obiadów wspólnych. Wspaniały, ciepły człowiek.
1: Ja myślę, bo też tak, taką mam tezę i myślę, że ona jest całkiem uprawniona, że to nie tylko będzie koncert wspomnień, czy też upamiętniający, ale on przede wszystkim pokaże, że te utwory, te piosenki są ciągle żywe. One są przede wszystkim ciągle aktualne dla kolejnych pokoleń, bo przecież jednak dekady dzielą wielu artystów, którzy wystąpią w tym roku na tym właśnie koncercie. I to nie jest tak, że tylko mamy zaśpiewać, ale rzeczywiście to są bardzo emocjonalne, ścisłe związki.
2: Absolutnie tak. Ja, no, tak sporo powiedziałam o Magdzie Umer, ale no, z twórczością Agnieszki Osieckiej od czasów tak naprawdę studiów moich i późniejszego festiwalu Osieckiej jestem gdzieś artystycznie związana przez te wszystkie lata. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tego koncertu, bo to dla mnie wielki prezent zawsze stanąć tutaj na opolskiej scenie, ale też wykonywanie tych utworów towarzyszy mi tak naprawdę ciągle przez te lata i jest to taki dorobek literacki, do którego chętnie wracam i oczywiście po latach niektóre piosenki mi się wydają piosenkami zupełnie o czymś innym niż wydawało mi się to te 20 lat temu już. więc to też jest ciekawe, jak my z tą twórczością Agnieszki Osieckiej idziemy w to życie, co z niej wybieramy na każdym etapie tego życia, o czym i tak naprawdę jak jestem po prostu na kolejnych etapach, to dobieram troszeczkę inny być może repertuar, bo coś innego do mnie trafia mocniej, ale zawsze tak miałam z Agnieszką Osiecką i zawsze to mówiłam, że ja może nie śpiewam swojego repertuaru i sama nie piszę tekstów, ale zawsze z tego, co zostawiali nam ci wybitni, wielcy mistrzowie polskiej piosenki, wybieram dla siebie to, co w danym momencie o mnie najlepiej opowiada. A z twórczością Agnieszki Osieckiej jest tak, że ona po prostu zawsze trafia do serca i jest nieustająco uniwersalna, aktualna i ponadczasowa po prostu.
1: Dziękuję ślicznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: przygotowania do konceptu, w ramach którego upamiętnimy Magdę Umer i Agnieszkę Osieckiej na finiszu. No i w naszym plenerowym studiu pojawił się jeden z artystów, który uświetni to wydarzenie, czyli Kuba Badach. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Wydaje mi się ciekawe miejsce, w którym się spotykamy, dlatego że występowałeś w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki podczas trasy promującej Radio Edit i sugerowałeś wtedy, że dla ciebie bardzo ważne było, żeby poczuć energię klubów, żeby to nie były takie koncerty, które się z tobą kojarzą, czyli gdzieś siedzone w pięknych salach, tylko jednak, żeby poczuć taką energię, poczuć moc publiczności. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście czujesz, wracając nie po raz pierwszy oczywiście do amfiteatru na festiwal, że ta klubowa trasa dopełniła ten koncertowy krajobraz, że to rzeczywiście była przyjemna odmiana.
2: To znaczy, to są sytuacje, które się właśnie na szczęście od kilku lat mieszają, ponieważ ja na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10-15 lat rzeczywiście zacząłem skręcać w stronę tych sal koncertowych, które są fenomenalne w Polsce. Narodowe Forum Muzyki, NOSPR, CSK w Lublinie i tak dalej, i tak dalej. Tych miejsc mamy na szczęście sporo i one są przepiękne, ale ponieważ tej energii klubowej, ona, to jest zupełnie inny rodzaj grania jednak, jak jest gęsto w klubie i duszno i trochę ten dźwięk inaczej oblepia słuchacza i od momentu powrotu na scenę zespołu Poluzjanci i powrotu do klubu właśnie trochę zatęskniłem za tym, więc w tej chwili staramy się, mój menadżer stara się rzeczywiście czasami wrzucać też takie koncerty właśnie stojące, młodzieżowe i gęste. I tutaj głównie publiczność weryfikuje to, co bardziej im pasuje. Mam wrażenie, że publiczność, powiedzmy, bardziej dojrzała, ceni sobie jednak te miejsca bardzo komfortowe, gdzie można sobie wygodnie usiąść, wygodnie zaparkować auto, wygodnie zostawić ubranie w szatni, więc te sale koncertowe są jednak w przewadze.
0: Powiedziałeś o zejściu się Poluzjantów, o płycie 4P, 4P, jakkolwiek te nazwę przytoczymy, bo oczywiście też jest kontekst hołdu dla Przemysława Maciołka i rzeczywiście się to zbiega mocno z opolszczyzną, dlatego że taki regularny pierwszy koncert po śmierci Przemysława Maciołka, formalnie drugi, no ale taki, gdzie czuliście, że zespół wraca do żywych, to był festiwal Jazz Around w Mosznej, bardzo udana impreza. I mam wrażenie, że ten wieczór był szczególny, że wyście czekali na to spotkanie z fanami, fani czekali na spotkanie z wami. Pojawił się utwór wtedy o roboczym tytule Zmarszczki, który też został świetnie przyjęty, też taki bardzo refleksyjny. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście Poluzjanci wspominają to wydarzenie jako coś szczególnego, coś, co utwierdziło was w przekonaniu, że warto sfinalizować płytę i powrócić.
2: Znaczy, płyta już była właściwie sfinalizowana, ale nie wiedzieliśmy, czy damy radę koncertowo, czy sobie poradzimy po prostu na tej płaszczyźnie mentalnej. I ten koncert faktycznie był ogromnym wyzwaniem dla nas i ten poziom stresu, który temu towarzyszył, miał mnóstwo objawów psychosomatycznych, na przykład w moim wypadku, bo 2 tygodnie przed koncertem dostałem jakiegoś porażenia odcinka lędźwiowego, w ogóle nie mogłem chodzić, wszystkie próby przesiedziałem w pasie ortopedycznym, więc nie mogłem oddychać, to był jakiś koszmar. I do tego jeszcze wszystkiego przepałętał się pierwszy raz COVID, więc na scenę wchodziłem tuż po przejściu właśnie COVID-u, więc po prostu myślałem, że szczerze mówiąc byłem przygotowany na to, że to może być ostatni koncert, jaki będzie mi dane zagrać w życiu, ale ponieważ to się udało i było to jednak miłe przeżycie, no to postanowiliśmy wrócić na scenę, zagraliśmy kilka tras właśnie opowiadających o tej płycie. Graliśmy utwory z tej czwartej właśnie płyty, bo 4P to jest czwarta płyta Poluzjantów i płyta właśnie, którą też można czytać jako 4P, czyli for Przemo, czyli dla Przema. Duże wydarzenie w historii zespołu, który ma właśnie tą historię bardzo dziwną i taką krętą. No i zobaczymy, co będzie dalej, co przyniesie przeszłość. A faktycznie tych koncertów najróżniejszych jest bardzo dużo, więc każdy z członków zespołu nie narzeka na brak atrakcji muzycznych.
0: Wydaje mi się, że warto też wspomnieć o płycie Radio Edit, bo kiedy ją pierwszy raz słuchałem, to zwróciłem uwagę na takie utwory, jak choćby Ja to wiem, czy Na drodze do wspomnień, przez właśnie takie bardzo rasowe, pozytywnie staroszkolne barwy klawiszowe, i później dowiedziałem się, że podczas tworzenia płyty skorzystałeś z Rolanda, który leżał zakurzony. Później oczywiście dostałeś wsparcie swojego zespołu. Jestem ciekaw z perspektywy twojej jako też producenta, co takiego jest w barwach, które znamy właśnie z płyt Quincy'ego czy Stevie'ego Wondera, że ich się wciąż słucha, że mimo że czuć, z której one są dekady, to nie trącą myszką, tylko dają coś muzyce takiego szlachetnego.
2: Czy wydaje mi się, że mnóstwo brzmień, które są ukryte w tych instrumentach cyfrowych. Właściwie każdy z tych brzmień nadaje się do czegoś, tylko trzeba wiedzieć, jak je użyć i gdzie jest ich miejsce w aranżu i w całej strukturze i harmonicznej, i pasmowej utworu. No ja mam to szczęście, że przy tej płycie zawiązał się zupełnie nowy skład muzyków, z którymi się przecinałem na przestrzeni lat, i to są naprawdę bardzo poważni zawodnicy. Jest Michał Kapczuk na basie, który jest świetnym kontrabasistą jazzowym, ale okazało się, że jest też ogromnie czujnym i takim świadomym stylistyki basistą. Wojtek Kwetkowicz, który jest doktorem habilitowanym, wykładowcą uczelni krakowskiej, a doktorat robił z gatunku drum and bass, co świadczy o jego wszechstronności. Damian Kurasz, który robił doktorat z syntezatora gitarowego, jest wykładowcą uczelni rzeszowskiej. No i Dominik Wania, który ma tytuł profesora belwederskiego i jest jednym z największych pianistów jazzowych na świecie, a okazało się, że ma potężną kolekcję właśnie Rolandów. Ja też bardzo cenię sobie brzmienia w tych instrumentach właśnie z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, czyli na to takie doskonałe uzupełnianie pasma, którego nam w strukturze aranżacyjnej brakuje. No i Dominik potrafi te instrumenty obsługiwać, bo my nie korzystamy generalnie z tych brzmień takich, jak to się mówi, defaultowych, czyli tych, które są fabrycznie wgrane, tylko każdy z soundów jest później przez nas jakoś edytowany, wzbogacany i dopasowywany do tego, co jest nam potrzebne, więc ale faktycznie przy tej płycie instrumenty Rolanda, nie chcę tutaj reklamy robić, bo każdy ma swoje jakieś tam preferencje brzmieniowe. Kiedyś widziałem film dokumentalny o syntezatorach, z których były generowane większość brzmień na płytach The Prodigy. To jest niebywałe, bo to są graty, które większość artystów w latach, początek lat 90. miała u siebie w studio i nikt nie potrafił z nich wykręcić takich brzmień, jak to zrobili koledzy z The Prodigy. Także po prostu trzeba wiedzieć, jak te instrumenty obsługiwać. Ale są one bardzo inspirujące i nadają jakiś taki sznyt fajny, brzmieniowy. Cieszę się, że mieliśmy dobrą bazę do nagrania tej płyty. Płyty, która zresztą Radio Edit została, bo ja używam polskiej wymowy, tak jak radiowcy mówią, że wersja właśnie Radio Edit piosenki. Zależało mi na zrobieniu płyty, która w równoległej rzeczywistości gdzieś mogłaby być grana w radio, czyli piosenki powinny mieć 2 minuty 30 sekund. Nie udało mi się, wszystkie mają powyżej 4 minut, ale tę płytę, już mając ten kręgosłup brzmieniowy, nagraliśmy w ciągu dwóch sesji trzydniowych, także no to też świadczy o jakości muzyków, z którymi pracuję.
0: A propos nazwy Radio Edit, to wiem, że miałeś po prostu taki folder wśród swoich pomysłów, gdzie te, powiedzmy, kruciaki się pojawiły. I to też jest ciekawe, no bo przywołany profesor Wania, rzeczywiście wszyscy są zaskoczeni, jak mocno wpasował się w te koncepcje, ile jest właśnie świetnych brzmień, o których rozmawiamy. I oczywiście w twojej muzyce, w twoich kompozycjach zawsze było łączenie tych perspektyw, jakiegoś kunsztu muzycznego, bardzo wyrafinowanych rozwiązań z przystępnością, natomiast tutaj jest pełna kondensacja. I jestem ciekaw, czy dla was wszystkich przy tej wiedzy to jest tylko dobra zabawa, że trzeba robić z tego piękne piosenki, czy czasami jednak pojawia się jakiś taki moment dużego wyzwania, kiedy jednak nie udaje się dokonać takie takiego streszczenia tej myśli muzycznej?
2: Te frustracje się zawsze pojawiały i tutaj też takie zdarzenia miały miejsce, bo no właśnie piosenka jest bardzo wymagającym tworem i naprawdę zrobienie, wyprodukowanie dobrego numeru wymaga ogromnej wiedzy i ogromnej świadomości, bo to są właśnie trzeba wiedzieć, jak dopasować po prostu te klocki, żeby to działało. I dla muzyków, którzy nie siedzą w takim gatunku na co dzień, to jest to jakieś wyzwanie. Natomiast no, przy tej inteligencji muzycznej, która cechuje tych wspomnianych muzyków, to jest to kwestia kilku chwil właściwie, żeby złapać właściwy jakiś nurt koncepcyjny. Więc cóż, no jakoś to działa.
0: Zresztą na wieńczącym płycie utworze pozwoliliście sobie na otwarcie tej formy. Pojawia się też na płycie taka wirtuozerska solówka Muga, czy instrumentu, który mniej więcej tak brzmi, także chyba też gdzieś była w tym przyjemność, że da się w tych formach jednak wasz kunszt, wasz warsztat przemyć.
2: Tak, bo dla mnie to Radio Edit to jest traktowane mocno z przymrużeniem oka, bo ja oczywiście byłbym w stanie wyprodukować piosenkę bardzo prostą, bardzo przystępną, bardzo łatwą, ale nie miałbym przyjemności później zgrania takiej piosenki przez następne lata, bo dla mnie to po prostu nie jest wystarczająco inspirujące, więc zawsze staram się trochę nagmatwać w tych utworach, a najbardziej lubię, jak koledzy wsiadają na swoje rumaki po prostu i pędzą przez pola w tych właśnie solówkach, więc staram się zawsze, żeby było miejsce na to szaleństwo, które nam pozwala właśnie na otwarcie form.
0: Bardzo przepraszam, nie chcę być niesłowny, tylko dosłownie ostatnie pytanie, bo mieliśmy już skończyć, tylko chcę nawiązać do festiwalu opolskiego, dlatego że tych twoich muzycznych wcieleń na przestrzeni ostatnich lat tutaj było bardzo wiele, za każdym razem to jest taka, powiedziałbym, metodyczna praca, żeby się w różnym repertuarze odnaleźć, natomiast muszę przyznać, że dla mnie takie najciekawsze występy to był występ z Igorem Herbutem, z utworem Tyle samo prawd, ile kłamstw, zaaranżowanym na dwa fortepiany i wasze głosy. I utwór W żółtych płomieniach liści, który niegdyś był wykonany przez ciebie tutaj z Alicją Majewską. I nie chcę za dużo zdradzać, ale jak komuś się podoba ta wersja, to spodoba mu się też dzisiejszy koncert. I ciekaw jestem, czy faktycznie, biorąc pod uwagę urodzaj piosenek, które tu wykonywałeś, ty miewasz preferencje, sugerujesz czasami reżyserom, że wolałbyś coś innego, czy jednak właśnie to jest część takiej przyjemności zawodowego muzyka, że może się mierzyć też z materią, która mu czasami nie leży?
2: Bardzo dobre pytanie, bo i właściwie odpowiedź padła już w pytaniu, ponieważ dokładnie każdy z tych scenariuszy ma miejsce. Czasami jest tak, że te propozycje są, reżyser potrafi mnie na tyle zaskoczyć właśnie. Taka sytuacja miała miejsce wczoraj, gdy dostałem właśnie propozycję zaśpiewania tekstu Bogdana Olewicza do muzyki Seweryna Krajewskiego, utworu, którego kompletnie nie znałem, a jest po prostu fenomenalny. Więc to jest rodzaj wyzwania i to jest rzecz świetna. Mierzenie się z piosenkami, pomnikami, takimi jak Żółte płomienie liści, Żółtych płomieniach liści, to jest też ogromne wyzwanie. Więc czasami jest tak, że to są rzeczy, które, znaczy ja zawsze staram się znaleźć taką piosenkę, w której wiem, że jestem w stanie zrobić coś, co nie obniży jakości tego utworu, a wspomniany przez ciebie utwór Tyle samo prawd, ile kłamstw, to był pomysł mój i Igora, bo spotkaliśmy się kiedyś po mojej audycji radiowej, jak byłem jeszcze redaktorem w Radio Nowy Świat i dosłownie po tej audycji pojechaliśmy do mnie do pracowni i ja Igorowi przedstawiłem moją koncepcję i okazało się, że on ma właściwie taką samą. I stwierdziliśmy, że chcemy to zrobić właśnie na dwa fortepiany i jak gdyby soczewkę, światło skupić na tekście tego utworu i żeby to najbardziej wybrzmiało. I wydaje mi się, że no jestem bardzo dumny z tego aranżu, bo reakcja publiczności chyba świadczyła o tym, jaką jakość udało nam się osiągnąć.
0: Zachęcamy, żeby oglądać i słuchać przede wszystkim dzisiaj niespodzianki, którą Kuba Badach przygotował.
2: Nie, to dzisiaj to nie ja przygotowywałem niespodzianki. Dzisiaj niespodzianki są wszystkie w rozdaniu kierownictwa muzycznego i aranżerów. My dzisiaj pełnimy rolę usługową, czyli wykonujemy, staramy się wpasować w to, co jest elementem bardzo spójnej koncepcji reżyserskiej, no bo to piękny koncert się szykuje, bardzo, bardzo wzruszający i bardzo spójny pod kątem właśnie muzycznym.
0: Oczywiście, tylko chciałem sugerować, że jest niespodzianka interpretacyjna, będzie to bardzo ładne wykonanie, natomiast staramy się w Radiopole nie palić niespodzianek, bo często niestety zdradzamy coś w szpiglach. Tym razem tego nie zrobię. Gościem plenerowego studia Radiopole był Kuba Badach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie, to była wielka przyjemność.
1: Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan znajduje.

0: To był Kuba Badach, który oddał hołd Zbigniewowi. Przepraszam bardzo, festiwal trwa już wiele dni. Oczywiście jest to utwór z płyty Nieobecny, tribute to Andrzej Zaucha. Natomiast gościliśmy Kubę w związku z jego uczestnictwem w koncercie Kiedy Mnie Już Nie Będzie. Kolejnym z uczestników tego koncertu jest Maciej Musiałowski, który pojawił się w plenerowym studiu Radia Opole. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Wydaje mi się, że trochę głupio jest zaczynać tak tendencyjnie, natomiast słyszałem, że w innym medium ogólnopolskim, czyli nie trzeba było zjednywać sobie opolskiego słuchacza, powiedziałeś o występie w dzisiejszym koncercie, że to jest dla ciebie jeden z ważniejszych występów w życiu. Nawet nie mogłeś powiedzieć jeszcze wtedy, co to za koncert. Natomiast ciekawi mnie to z twojej perspektywy, no, osoby muzycznie doświadczonej, która też spełnia się w takich formach dużych, orkiestrowych, czy rzeczywiście czujesz tę ekscytację a propos skali produkcji, jakby mocy zespołu Kukli, tego jak to będzie brzmiało?
1: Wiesz co, nie jestem pewien, czy powiedziałem, że jeden z ważniejszych w życiu, chociaż być może tak jest. Magda Umer była dla mnie bardzo ważną osobą, wielkim autorytetem i taką ikoną, która pchała mnie w ogóle na scenę od dzieciństwa, jej twórczość, jej wrażliwość i na słowo sprawiły, że jestem dzisiaj kim jestem, więc cieszę się, że mogę być częścią tego wspaniałego koncertu.
0: Ja to spytałem, bo jak każda osoba wszechstronna, która ma różne talenty, jesteś bardzo często pytany o to, w czym się spełniasz, w jaki sposób, więc nie chcę do końca o to zahaczać, natomiast powiedziałeś ciekawą rzecz a propos śpiewania, a propos muzyki, że jednak czujesz, że to jest coś takiego najbardziej twojego, autorskiego i jestem ciekaw, czy kiedy jednak pojawia się ten element interpretacyjny, kiedy to nie są twoje utwory, to czujesz, że to jest troszeczkę inny tryb, inaczej podchodzisz do koncertu, czy same muzykowanie powoduje, że radość jest podobna?
1: Myślę, że radość jest podobna. To jest po prostu kwestia energii, która jakby wydobywa się z nas, którzy są na scenie i z ludzi, którzy przyszli jakby współuczestniczyć w całym tym wydarzeniu. Tego się nie da porównać do niczego innego w życiu. I ta energia, która dzieje się między widownią a muzykami, to jest coś, co jest dla mnie no najważniejsze i bez względu na to, czy piosenka jest moja, czy piosenkę napisał ktoś inny, to ten proces tworzenia i muzykowania wspólnego i tego spotkania jest taki sam.
0: Zresztą udowodniłeś to tutaj na tych deskach nie tak dawno temu, no kilkanaście miesięcy temu, rok z okładem, dlatego że występowałeś z Miłoszem i jego projektem Pieśni Współczesne, tom drugi. Wykonywałeś utwór Brzeg z tą jego całą taką powiedzmy celtycką wibracją i widziałem, że też go bardzo czułeś, że dobrze się w takiej formule dość spektakularnej bawiłeś.
1: Tak, no cała trasa z Miłoszem była czymś wyjątkowym dla mnie. Cieszę się, że ten wspaniały projekt dalej trwa i no jeżeli mogę wykorzystać ten moment, to zapraszam Państwa na jeden wielki nasz koncert 20 czerwca. Będzie wyjątkowo.
0: Nie uciekamy oczywiście od Flory, singla, który zapowiada twój debiutancki album, tak naprawdę pierwszego singla, który to wydawnictwo zwiastuje i przyznawałeś, że to, że trafiłeś na odpowiednich ludzi, odpowiednią ekipę powoduje, że czujesz, że to jest ten moment, że chcesz iść za ciosem. I zauważyłem a propos tego, jak wyglądały twoje dotychczasowe utwory, że tożsamość muzyczna, którą stworzyliście w tym singlu, powoduje, że może nawet troszeczkę inaczej wokalnie się prezentujesz, może sama formuła utworu, mimo że on jest bardzo osobisty, opowiada o twojej bardzo ważnej relacji, sam utwór wydaje się, jeżeli chodzi o interpretację, trochę mniej wzniosły. Jestem ciekaw, czy coś takiego się po prostu naturalnie zrodziło a propos właśnie tego, jak szlifowaliście numer.
1: Wiesz co, to się zrodziło po prostu podczas bardzo jakby prężnego i nagłego spotkania z Leonem Krześniakiem, który jest producentem tej piosenki, tego utworu. W zasadzie cały utwór powstał w niespełna godzinę, a później praca produkcyjna no, była tylko szlifowaniem i dopracowywaniem tego, cośmy zrobili w tym krótkim czasie. I no rzeczywiście jest to coś nowego, chociaż no, każde spotkanie z każdym muzykiem, którego miałem po drodze, rodzi coś nowego, jakiś nowy kolor pokazuje, więc no, to jest chyba piękne w muzyce.
0: To jest też ciekawe, bo przyznajesz, że z tego jak prezentuje się pomysł, który gdzieś tam razem muzycznie szlifujecie, gdzie podpowiadasz, co można zagrać na gitarze, jakie emocje ma to wywoływać, zaczynasz improwizować tekst, zaczynasz szukać znaczenia tego utworu i czy rzeczywiście musi zaistnieć jakaś taka, powiedzmy, wena, moment, w którym te wszystkie kropki się połączą. Czy czasami bywa tak, że kiedy masz takie spotkania twórcze, to wiesz, że musisz poczekać, przysiąść za godzinę czy za jakiś czas, czy zawsze jesteś w stanie z takiego trybu coś wyciągnąć?
1: Wiesz co, no bywa różnie. Czasami jest tak, że po pierwszych nutkach wiemy, że trafiliśmy tak zwaną żyłę złota, ja to nazywam żyła złota i wtedy jakby, no rozwarstwiamy te skały wokół i szukamy więcej tego złota, którym jest ten temat i ta prawda, którą nam się udało dorwać. A czasami jest tak, że improwizujemy godzinę i muzykujemy godzinę i pojawiają się pojedyncze sentencje, pojedyncze melodie, które wiemy, że jakby nawiązują do tej żyły złota. No i później po prostu to jest jedna wielka zabawa improwizacją, zabawa spotkaniem, zabawa emocjami, które wnosimy na te sesje. No i chyba najważniejsi są ludzie, z którymi się to robi. Jeżeli czujesz się swobodnie, to tym bardziej możesz się obnażyć, tym bardziej możesz palnąć głupa, jakoś głupie zdanie ci wyskoczy z głowy, czy coś nawet tak prostego i tak jakby wrażliwego, że aż czasami miałbyś ochotę się schować, a przy takich ludziach, którym ufasz, no idziesz to dalej i powstają często piękne piosenki dzięki temu.
0: Ja o to też z ciekawości pytam, bo przyznawałeś, że też nie chciałeś tworzyć czegoś takiego na siłę, trochę kreacyjnego, chciałeś, żeby to rzeczywiście było prosto strzewi, coś, co będzie zapisem twoich emocji, stanów emocjonalnych i dlatego pytałem, czy u ciebie rzeczywiście jest w tym procesie twórczym miejsce na to, żeby poczekać, żeby kiedy te kropki się nie łączą, po prostu odpuścić i z tego, co sugerujesz, rzeczywiście tak bywa.
1: Wiesz co, no często często brałem na wstrzymanie w moim muzycznym uniwersum, no choćby ze względu na to wspomniany już krąg, który mnie otaczał i tych albumów, które już powstały, no one leżą, mam nadzieję, że kiedyś się pojawią i jakby ujrzą światło dzienne. Ale w tym momencie jakby chciałbym te wszystkie piosenki, nad którymi pracowaliśmy, nad którymi pracujemy, jak najszybciej śpiewać z ludźmi i dla ludzi i przed ludźmi. No nawet jadąc tutaj dzisiaj z Joanną, moją menadżer, powiedziałem, że kurczę, no chciałbym śpiewać więcej niż ten jeden solowy utwór dzisiaj i te dwa wspólne. Ale i tak bardzo cieszę się, że ten dzisiejszy koncert będzie taki, jaki jest, bo jest piękny i ważny.
0: To jest ciekawe a propos właśnie tego poszukiwania teamu, że przyznajesz, że tak naprawdę mogłeś mieć całe wydawnictwa gotowe, ale skreślałeś te utwory, sugerujesz, że jednak byś kiedyś do nich wrócił i czy to jest tak a propos płyty, nad którą pracujesz, że rzeczywiście chcesz, żeby to było coś najświeższego i teraz do tych pomysłów z przeszłości nie będziesz wracał, czy takie to będzie hybrydowe trochę?
1: Nie. Wszystkie piosenki z tego albumu będą nowe, nie będą miały nic wspólnego z tamtymi. Naturalnie tamte kiedyś będę pokazywał światu. Niemniej jednak chcę, żeby te piosenki na tym albumie były spójne z tym, kim jestem teraz i no, świadczyły o tym, jakim jestem człowiekiem, co myślę o świecie, jakie emocje przeżywałem przez ostatnie lata. To jest dla mnie ważne, żeby moje piosenki były prawdziwe.
0: Mówiłeś, że ten taki relacyjny charakter utworów zostanie utrzymany, czy twoich tekstów, że flora może wskazywać, czego można się spodziewać i to jest ciekawe, bo gdzieś sugerowałeś, że ludzie się z tym identyfikują, że też ci trochę na tym zależy, ale jednocześnie no, jesteś też bezpośredni w tych opowieściach i czy w twoim procesie tworzenia miewasz tak, że zastanawiasz się, czy to będzie gdzieś tam rezonować, czy ludzie zrozumieją same emocje, czy raczej się nie cenzurujesz i po prostu to się samo dzieje?
1: Różnie bywa. Czasami cieszy mnie, że wyszła mi z głowy i serca melodia i tekst, który wiem, że będzie po prostu bardzo uniwersalny i że świadczy o miłości po prostu chyba większości z nas. Tak jak na przykład w jednym z utworów z płyty, który na razie tytuł roboczy nosi Miłość. A są piosenki, które dotyczą tylko moich doświadczeń i w tekście i w słowie i mam nadzieję, że one również trafią do ludzi. Myślę, że no, to, co mną kieruje podczas tego całego procesu, to szczera, autentyczna no szczera, taka szczera prawda i coś, co płynie z serca i z potrzeby jakby nazwania, powiedzenia, wyśpiewania. To jest dla mnie najważniejsze.
0: Chciałem cię zapytać jeszcze o ciekawą rzecz takiego muzycznego tworzenia obrazami, bo przyznawałeś, czy tworzysz z przyjacielem Wiktorem, czy z Leonem, tak jak to było w przypadku Flory, po prostu sugerujesz, jaką muzykę słyszysz, jaki ona obraz przywołuje i to jest ciekawe, bo kiedyś rozmawiałem z Markiem Pędziwiatrem, między innymi z zespołu Apps, i on też ma taką technikę, że myśli obrazami i co powoduje to skojarzenie, które ty podsuwasz muzykowi. Czy to jest tak, że gdzieś mimo wszystko masz to wstępnie rozplanowane i masz tę sieć skojarzeń, czy to jest rzeczywiście jakiś taki impuls, że nagle rzucasz i z tego się rodzi?
1: Różnie bywa, bo czasami mam taki moment, że na przykład coś na mnie bardzo wpłynie w trakcie dnia, wzruszy bądź, nie wiem, poruszy, rozgniewa, zasmuci i dzwonię natychmiast do mojego właśnie przyjaciela, wspomnianego gitarzysty Wiktora i mówię mu: Wiciu, ja jadę do ciebie albo ty przyjeżdżaj do mnie, natychmiast musimy jakby jak najszybciej to wyśpiewać. A czasami jest tak, że nie wiem, przed snem pojawi mi się fraza, jakaś myśli, którą sobie zapiszę, rano dopiszę do niej drugą, a po południu trzecią i za dwa dni widzę się z Wiktorem czy też z innym muzykiem i zaczniemy nad tym dłubać. No to nie ma na to remedium, to zawsze po prostu przychodzi swoim, jakby muzyka, inspiracja, wena, chodzi własnymi ścieżkami.
0: Na koniec chciałem cię spytać o przebojowość, dlatego że single, które pojawiły się do tej pory, czy utwory z Julią Wieniawą, czy ten eurowizyjny, czy nawet ten, którym się zaprezentowałeś ponad dekadę temu na przeglądzie, to były utwory, które czasami miewały taką dość regularną strukturę, ale jednak były orkiestracje, nie zawsze tempa były takie, powiedzmy, stricte radiowe, a wydaje mi się, że we Florze udało ci się w fajny sposób przemycić jakąś taką folkowo-popowo-rockową po prostu zadziorność, przebojowość. I czy to jest coś, co ci się spodobało, czy czasami myślisz, że coś takiego w muzyce przy wszystkich artystycznych aspiracjach też jest fajnie przemycić?
1: Wiesz co, ja jedno wiem na pewno, ja nie rachuję w trakcie pisania czy muzyki, to samo jakoś tak wyszło. Ta Flora stała się taka, jaka się stała, za sprawą po prostu spotkania z Leonem, które było bardzo szczere, proste w takim zrozumieniu siebie i po prostu zagraniu akordów, do których zacząłem śpiewać. I dużo piosenek na płycie ma taki charakter śpiewany, do tańczenia, do śpiewania, do posłuchania, więc trudno mi powiedzieć. No na pewno mogę powiedzieć, że po prostu nie zostało to jakoś wymyślone czy wyrachowane, po prostu tak wyszło i tak powstała ta piosenka.
0: Czekamy w takim razie na kolejne utwory, na kolejne single, na płytę, natomiast wcześniej słuchamy sobie Flory. Oczywiście jest to utwór Macieja Musiałowskiego, który był gościem naszego plenerowego studia. Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam całe Opole, jesteście wspaniali.

Co to była za płyta? Bez wątpienia jeden z najważniejszych albumów w historii polskiej muzyki rockowej i myślę, że w ogóle rozrywkowej. Mowa tutaj oczywiście o debiucie Lady Punk z 1983 roku. Album, na którym są same przeboje, same numery 1. Oczywiście Lady Punk pojawiło się na antenie nieprzypadkowo, dlatego że dzisiaj na finisz 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki świętujemy jubileusz grupy. W tym roku rodzima legenda gitarowego grania obchodzi 45-lecie i to będzie raczej koncert, gdzie główną atrakcją jest Lady Punk, gdzie nie chodzi o gościnne występy, tylko taki skondensowany set pełen przebojów. Natomiast druga część dzisiejszego wieczoru to taki typowy festiwalowy koncert, kiedy mnie już nie będzie, ze smutnym podtekstem, dlatego że żegnamy Magdę Umer, przypominając jednocześnie twórczość Agnieszki Osieckiej. Część gości, którzy uświetnią ten koncert, pojawiło się w plenerowym studiu Radio Opole. Co nieco o tym występie zdążyliśmy Państwu opowiedzieć. Tradycyjnie, jak to bywa z początkiem koncertu, nie wiemy dokładnie, kiedy on nastąpi, chociaż te szpigle, rozpiski są raczej punktualne, no ale mimo wszystko tych naście sekund poślizgu zawsze może być w jedną albo w drugą stronę, dlatego pojawia się lekkie zamieszanie, pojawia się czasami takie lekkie zagubienie. Jeżeli się pojawi tym razem, to bardzo przepraszam. Korzystając z okazji, od razu przypomnę, że otrzymujemy sygnał od Telewizji Polskiej SA. Dzięki temu możemy dla Państwa transmitować koncert na antenie Radia Opole. No a dzisiaj koniec, który wieńczy dzieło, ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Koncert jubileuszowy Lady Punk, co ciekawe, poprowadzi Piotr Stelmach. Mówię co ciekawe, dlatego że jednak no, jest przede wszystkim

niezależnie od tych, wydawałoby się, kłótni właśnie, na pewno muzycy się bardzo szanowali, lubili. Zresztą Zbigniew Hołdys kiedyś opowiadał o tym, że zespół Perfect rywalizował z Republiką o pierwsze miejsce na liście przebojów trójki. No i kiedy udało się zespołowi Perfect przegonić, zaczynamy trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

0: Europole. Witam w czwartym, ostatnim dniu 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Przed nami dwa niezwykłe koncerty. Już za chwilę na tej scenie pojawi się prawdziwa legenda. Zespół, który swoją muzyczną historię pisze od 45 lat, a na ich muzyce wychowały się całe pokolenia. Mniej niż zero. Zawsze tam, gdzie ty, kryzysowa narzeczona. Te piosenki znamy wszyscy na pamięć. Jestem przekonana, że podczas tego jubileuszu wszyscy i tutaj w amfiteatrze i wszyscy widzowie przed telewizorami przetańczą i prześpiewają cały koncert od pierwszego do ostatniego dźwięku. Przed nami ten koncert, jubileusz Lady Punk, a po nim bardzo wzruszająca muzyczna kolejna podróż. Poświęcona dwóm wspaniałym kobietom, niezwykłym artystkom, ale też przyjaciółkom. Koncert, kiedy mnie już nie będzie, poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer, którą pożegnaliśmy w ubiegłym roku, będzie piękną, wzruszającą częścią tego festiwalu. Na scenie ich piosenki zaśpiewają m.in. Hanna Śleszyńska, Igor Herbut, Kuba Badach, Piotr Polk czy Natalia Schroeder. Życzę Państwu wspaniałego muzycznego wieczoru. Zapraszam oczywiście nieustająco na nasze social media Telewizji Polskiej. Tam wszystkie informacje na temat festiwalu, ale też to, co dzieje się za jego kulisami. Nasze koncerty można oglądać też oczywiście na TVP VOD, a mnie nie pozostaje nic innego, tylko życzyć dobrej zabawy. No już teraz Lady Punk, a w ten muzyczny, niezwykły świat legendy polskiego rocka wprowadzi nas dziennikarz muzyczny Radia 357 Piotr Stelmach. Udanej zabawy.
1: Piękne rzeczy się tu zadzieją. Dobry wieczór! Proszę Państwa, kiedy ten koncert się już skończy, tak jak i inne koncerty podczas tegorocznego festiwalu w Opolu, to pewnie pogasną światła sceny, ktoś się przyjaźnie poklepie po plecach, a w kieliszkach będzie się mienił dla rock'n'rolla hołd. Ale to będzie później. Wcześniej zacznie się balanga i to tym razem nie w warszawskim klubie Park, ale tutaj, w miejscu, które jest wciąż, tak mi się wydaje, najważniejszym miejscem, jeżeli chodzi o historię polskiej piosenki. Amfiteatr w Opolu. Proszę Państwa, od roku, kiedy ten zespół zaczął swoją działalność, czyli od 1981, w tym kraju pogoda za naszymi oknami pewnie się zmieniła z milion razy. Zmieniło się wszystko. Zmieniła się kultura słuchania muzyki, dzielenia się muzyką, być może jej przeżywania. Ale jedno się na pewno nie zmieniło. Jestem o tym absolutnie przekonany. I to nie dotyczy tylko tego zespołu, który tu wystąpi, ale również wielu, wielu, wielu innych ważnych. Ich piosenki, ich płyty miały zawsze być. Mieliśmy się z nimi nigdy nie rozstawać. I tak jest. I one przetrwały. I przetrwają jeszcze przez kolejne pokolenia. Jestem o tym absolutnie przekonany. Proszę Państwa, zespół tak naprawdę istnieje 45 lat, bo dzisiaj jest ten jubileusz, ale od 32 lat gra w niezmienionym składzie. Znakomicie pulsująca, punktująca sekcja rytmiczna. Kuba Jabłoński, Krzysiek Kieliszkiewicz, jeden z najlepszych frontmenów, jacy się urodzili w tym kraju, Janusz Panasewicz. I artysta, który swoją grą napisał zupełnie nowy, własny podręcznik gry na gitarze. Ja wiem, że to są wielkie słowa, ale dlaczego mam ich nie powiedzieć z tego miejsca? Jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, Jan Borysewicz, założyciel tego zespołu. Kochani, no bo to jest tak, ja właściwie mógłbym sobie stanąć, zapowiedzieć koncert, oni mogliby wyjść, zagrać, ale nie tak. Nie róbmy tego w ten sposób, bo to jest jubileusz 45-lecia. Jakby nie było, jesteśmy na koncercie rock'n'rollowym. Opole, możemy ich powitać po królewsku. Hello! Wstańcie! Śmiało! Śmiało! Wszyscy!

wszyscy, wszyscy im się to należy za 45 lat złego zachowania. Kochani, czasy się zmieniają, bardzo proszę teraz o aplauz, ale duch pozostaje. Z wielką przyjemnością to zapowiadam w Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Jubileusz, uwaga, Lady Punk!

Państwa, prosimy o legendarny już gwałtowny

0: Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie. 45 lat. Chciałbym, żebyście, szanowni państwo, poznali wspaniałego człowieka, który pomógł mi w moich marzeniach, czyli założenia własnego zespołu i razem ze mną przeszedł drogę do powstania tego zespołu. Powitajcie serdecznie, jest razem z nami Andrzej Mogielnicki. Andrzeju, dziękuję ci za wszystko. Kocham cię bardzo. Bez ciebie by to się nie udało. Jesteś wielki naprawdę. Dziękuję ci pięknie. I love you.
1: Proszę państwa, to jest niezwykła sytuacja, absolutnie, bo ja tutaj w środku, bohater wczorajszego koncertu Bogdan Olewicz, bohater dzisiejszego koncertu Andrzej Mogielnicki. Przyznam państwu, że ja się trochę czuję jak na bardzo ważnej lekcji języka polskiego. Panie Andrzeju, im piosenek, a panu tekstów, wam tekstów, nikt nigdy nie wygumkuje, nie skasuje, nie wywali z żadnego archiwum. Nic się z tym nie stanie. Tak jak i piosenki, te teksty przetrwają. Ale są dwie szkoły. Niektórzy od razu przelewają na papier myśli, a niektórzy główkują, kombinują i piszą to długimi tygodniami. Jak było w przypadku Lady Punk, tych utworów, które wszyscy w tym kraju znają?
2: No, trzeba było pisać z serca, ale filtrować to przez umysł oczywiście, no bo to tak, tak zwykle się pracuje.
1: To jeszcze jedna rzecz. Jak tak w retrospekcji mógłby pan sobie pomyśleć teraz, który był tekst najłatwiejszy do napisania, który najtrudniejszy?
2: O, trudno powiedzieć, bo niektóre powstawały w ostatniej chwili właściwie, ale pisanie tekstu to jest proces taki, wcale nie taki krótki. To znaczy najpierw się myśli coś, a potem dopiero nagle to trafia, no zaczynasz pisać. Czasami było tak po prostu, stary, napisz tekst, bo nie mamy jeszcze 5 minut repertuaru, no. No więc siadałem i pisałem, tak to wyglądało.
1: Klucz własnej miłości. Ja wiem, że trudno robić z tego ligę. Ulubiona piosenka Lady Punk pana.
2: Wow, to, no, bardzo lubię Sztukę latania.
1: Akurat moja też ulubiona, dobra. Andrzej Mogielnicki, kochani, mistrz. Panowie na scenie, czyńcie dalej swoją artystyczną powinność.
0: Bardzo dziękujemy jeszcze raz, Andrzej. Kochani, a zaczęło się wszystko od piosenki Mała Lady Punk, także teraz jedziemy. I chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, żebyście nam wybaczyli. W ciągu tych 45 lat byliśmy trochę niegrzecznymi chłopcami, ale wydaje mi się, że bosą nóżką się nie da przejść przez rock'n'rolla. Pięknie, dziękujemy.

Okej, bardzo dziękujemy. Kochani, chciałbym ogłosić, że 7 października na Netflixie, oficjalnie mogę to dzisiaj ogłosić, będzie biografia Jana Borysewicza, film fabularny, więc będziecie mogli prześledzić moje losy. Taki, jaki byłem, po prostu. Nie ma żadnych ukrywanych sytuacji. Aha, właśnie, dokładnie tak. W każdym razie 7 października, pamiętajcie, mniej obcy film Netflix. Teraz obcy. Andrzej, dziękuję ci pięknie za wciąż bardziej obcego. Starajcie się ze mną to zaśpiewać.

0: pięknie, ale pięknie, ale pięknie, 45 lat, feta w Opolu, na tym festiwalu, no gdzieżby indziej. Lady Punk! Proszę Państwa, proszę sobie nie przeszkadzać, ale... Przekomarzanie się z publicznością to jest podstawa pracy prezenterskiej. Przedstawiam Państwu, bardzo dobrze go Państwo znają, dyrektora artystycznego Festiwalu Opolskiego, Marka Sierockiego.
1: Dobry wieczór Państwu. Jeszcze zagrają, mam nadzieję. A nawet jestem pewny. Szanowni Państwo, 45 lat. 45 lat przebojów i wspomnień. Jedno mam szczególne. To był sierpień roku 1982. Warszawski klub Akcent. I zapowiadałem wtedy pierwszy nieoficjalny koncert zespołu Lady Punk. Nie było tylu widzów, ale były emocje. Potem. 45 lat fantastycznych kompozycji Jana Borysewicza. To są piosenki, które są wielkimi hitami w Polsce, ale mogłyby się stać również światowymi hitami. To 45 lat Janusza, wokalisty, frontmana, a także autora tekstów. I właśnie, warto wspomnieć autorów, bo bez nich też nie byłoby tych sukcesów. Niezapomniani Jacek Skubikowski, Grzesio Ciechowski, Wojtek Byrski, a także obecni tutaj, bohater wczorajszego koncertu, Bogdan Olewicz, i współzałożyciel zespołu i autor największych hitów, Andrzej Mogielnicki.
2: Tylko przekażę.
1: Drogi Janku, na Twoje ręce ta wspaniała nagroda od Telewizji Polskiej z podziękowaniami za 45 lat i życzenia następnych 45 lat.
3: My Was też. Pięknie dziękujemy Telewizji Polskiej. Ja oczywiście bym wszystkich wymienił, autorów tekstów, bo bez nich też nie byłoby tych innych przebojów, bo nie tylko Andrzej pisał teksty. Natomiast ja też chciałbym podziękować, miałem to zrobić troszkę później, chciałbym też podziękować wszystkim muzykom, którzy się przewinęli przez te 45 lat, bo też spędziliśmy fajne chwile, ale czasami jest tak, że trzeba się rozstać, żeby było lepiej. Także sami rozumiecie, jak to jest. Więc co, dziękujemy pięknie i co, bierzemy instrumenty, jeszcze dla Was zagramy.
1: Przed Państwem ponownie młodzi 45-letni Lady Punk!

Dziękujemy pięknie. Miłego dalszego wieczoru. Bardzo wam dziękujemy. Mam nadzieję, że się spotkamy na 50-tce, znaczy na 50-leciu. Dziękujemy pięknie. Trzymajcie się.

Dziękujemy sponsorom i partnerom 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sponsorami festiwalu są BROS, Dolina Noteci, Tauron, Itaka. Partnerzy festiwalu: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy również patronom medialnym, którymi są Teletydzień, Onet i Plejada, Radio Opole, NTO.pl, Programy Pierwszy Polskiego Radia, Super Ekspres, Nasze Miasto.pl, Telemagazyn,

0: przepiękny jubileusz zespołu Lady Punk. 45 lat na scenie, oczywiście wszystkie historyczne wątki zostały poruszone. Pojawił się m.in. jako gość Andrzej Mogielnicki. Też taka symboliczna klamra, dlatego że jednym z gości był Bogdan Olewicz, autor m.in. tekstu do utworu Nana. I myślę, że możemy zdradzić słuchaczom Radia Opole taką ciekawostkę, że na oficjalnej rozpisce koncert kończył się na utworze Na co komu dziś. Zresztą utwór Nana wczoraj w takim trochę rewiowym stylu zaprezentowała Doda, także utwory Nana, i to jest tylko rock and roll z płyty Ohyda. To był bonus specjalnie dla fanów Lady Punk. Zakończyliśmy 45-lecie zespołu Lady Punk. Czekamy na ostatni koncert tegorocznego festiwalu, czyli Kiedy mnie już nie będzie. Na w plenerowym studiu Radia Opole pojawili się nawet nie goście, no gospodarze doskonale znani słuchaczom Radia Opole, czyli Witold Sułek i Mariusz Majeran. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry witamy wieczór. Serdecznie. Ciebie, Tomku, i naszych słuchaczy. Jestem pod wrażeniem Lady Punk, bo muzycznie to jest rewelacyjne. Wokalnie tutaj się nie zgadzaliśmy ze sobą. Ja tam mówiłem, że na 70% ten wokal szedł.
0: Ale warto mówisz, pamiętać,
1: ale
0: na 70
1: pamiętaj,
0: lat.
1: Ile ma lat wokalista. Więc było dobrze. Koncert świetny, bo utwory znamy od lat. No. Nie tylko z Festiwalu Opolskiego, ale znamy je z koncertów, z anteny radiowej, dlatego wszyscy się bawili.
2: Ja mam takie wrażenie, że ty mówiłeś o tym, że szedł wokal na 70%, bo 30% śpiewała publiczność. I wiesz, i szczerze mówiąc, to pokażcie mi drugi taki zespół, bo myślę, że fenomen i zespół najlepiej sprawdza się w boju, prawda? A tutaj kawałek za kawałkiem, cały koncert, nie mówimy o jakichś pojedynczych przebojach, które śpiewa publiczność, ale mamy kawałek po kawałku i właściwie publiczność wszystko śpiewa.
1: I w różnym wieku.
2: Tak, i mało kogo można takiego znaleźć, żeby potrafił właśnie i miał taką set listę, że właściwie wokalista może odpocząć, wyciąga mikrofon, a ludzie jadą kawałek po kawałku.
0: To też jest niesamowite, nie wypominając nikomu wieku, bo żaden z nas już raczej na tym korzystnie nie wyjdzie, no ale rzeczywiście, upraszczając drastycznie, Witek jest trochę starszy od Mariusza.
1: Nie.
0: Odwrotnie, przepraszam.
1: Proszę pana, ja tak liczyłem, to jest chyba mój 35. festiwal.
0: Źle poruszałem się po osi czasu. Witek jest oczywiście trochę młodszy od Mariusza, ja jestem z kolei młodszy od Witka, a tak naprawdę te utwory są nam tak samo bliskie i osoby jeszcze starsze i jeszcze młodsze, jeżeli jesteśmy na tej osi czasu, dzisiaj się tak samo fantastycznie bawiły, więc chyba a propos pewnej długowieczności, no to jest najlepsze świadectwo, że to, co Witek powiedział, wszyscy znają te numery, one powodują jakąś radość i za często pojawiają się jakieś takie kalki pod tytułem, że coś jest polskim odpowiednikiem jakiegoś zjawiska, ale gdybym miał wskazać rzeczywiście zespół, który jest najbliżej tej długowieczności, The Rolling Stones, to pewnie byłoby Lady Punk, mimo że zaczynali później, no ale jak na nasze warunki, kluczowi członkowie zespołu, też stałość składu od połowy lat 90. to zdecydowanie robi wrażenie, także faktycznie... No
2: to prawda, jeżeli mogę, Tomku, to podzielę się dokładnie, żeby ułatwić słuchaczom mniej więcej te granice wiekowe, które tutaj wyznaczają prowadzący.
1: A czemu o tym wieku cały czas mówicie,
2: ja,
1: ludzie?
2: Spokojnie.
1: Muzyka dobra się zawsze obroni, no.
2: W czwartej klasie podstawówki wielkim przebojem było oczywiście mniej niż zero. Chodziliśmy z kolegami wokół szkoły, śpiewając na głos tę piosenkę i do dzisiaj znam całą na pamięć, ale nie będę oczywiście śpiewał na antenie, bo nawet przy 70% wspomnianych przez Mariusza, to i tak uważam, że zrobili to lepiej ode mnie, gdybym ja to miał śpiewać.
0: To jest ciekawe, dlatego że gdzieś pokutuje taka opinia i przyznam, że to nie jest tak, że ja się do końca z nią nie zgadzam, że jednak ten pik artystyczny Lady Punk, najlepsze kompozycje Jana Borysewicza, też celność tekstów Andrzeja Mogilnickiego, taka esencja tych piosenek, to są dwie pierwsze płyty, czyli no, debiutancki album, na którym są same numery jeden, same hity, i Ohyda, płyta może taka bardziej jeszcze zadziorna, ale faktycznie też ma fantastyczne numery, zresztą to jest tylko Rock and Roll, który ten koncert skończył, to jest numer właśnie z tej płyty i przyznam szczerze, że nie odejmując nic przebojom choćby z lat 90., to czułem, że takie najbardziej energiczne momenty tego koncertu, takie, które chyba najbardziej cieszyły, to jednak było to wczesne Lady Punk. Jestem ciekaw, Witek, czy z twojej perspektywy, bo jesteś tak zwanym digerem, masz dużo płyt, potrafisz dotrzeć do mniej oczywistych nagrań, rzeczywiście to jest taka największa mięta, sentyment do tych nagrań, czy jednak twoim zdaniem to jest krzywdząca opinia?
2: Nie, no ja się z tym absolutnie zgadzam, przy czym zawsze żałowałem, że sztuka latania ukazała się na singlu, bo gdyby trafiła jeszcze na trójkę, którą mam sentyment do trójki, miałem ją na kasecie magnetofonowej, bo winyla nie udało mi się kupić, wcale nie było łatwo dostać winyla Lady Punk, zresztą w ogóle winyla, o czym Mariusz też Majeran doskonale wie.
1: Panie, jako ja fachowiec... szedłem w góry i przez przypadek spotkałem jakąś księgarnię, to kupowałem płyty i zamiast
2: tak,
1: plecaka miałem
2: braliśmy
1: płyty
2: w ciemno
1: na,
2: właśnie.
1: Miałem tak, płyty wielu... na grzbiecie.
2: Ale rzeczywiście tak, tutaj jest esencja, bo też, no powiedzmy wprost, myślę, że zespół się nie obrazi. Te nawiązania ewidentne też do grupy Police, umiejętne łączenie punk rocka, który jest w nazwie, chociaż to Lady, więc taki delikatny soft, z tą taką ska, reggae, lekkim elementem i takim polisowym zacięciem, idealnie się sprawdził, bo ten zespół przecież wtedy był też już no, absolutnym topem. I uważam, że to po prostu zażarło. Później, te 90. lata i ta próba, ten przełom zbliżenia się troszeczkę do soft metalu, nawet takiego, też wypaliła. Ten Titanic, prawda, tacy sami, okej, okay, doszły syntezatorki, ortodoksi się oburzali. Ja dzisiaj z perspektywy uważam, że jest okej, okay, prawda? Taki biały miś no, troszeczkę.
1: Wiesz co, bo to tak już jest później, że zespół jest bardzo popularny, chcą nagrać jak najszybciej kolejną płytę, bo są takie możliwości, wtedy nie stoi się w kolejce do Pronitu, żeby wyprodukować płytę. Pronitu już nie ma, już nie produkują tam czarnych płyt, ale prawda jest też taka, że no, na prędce napisane utwory nie do końca są te najlepsze, a te takie wyczekane, te takie napisane, zgrane już na koncertach, ale jeszcze nie ukazujące się na płycie, no bo jeszcze nie można, to są te takie numery, które będziemy do dziś pamiętać.
0: Zresztą warto zaznaczyć a propos tego romansu z brzmieniami takimi właśnie troszeczkę już glamowymi, że spora część polskiej sceny muzycznej bardzo inspirowała się tym, powiedzmy, późniejszym Van Halen, czy z samym Hagerem, mówiąc wprost. I faktycznie jest mnóstwo utworów, które noszą znamiona tego typu przebojów i ktoś może się lekko skrzywić, że to nie jest to samo z drugiej strony, choćby dzisiaj utwór Tacy Sami rozbrzmiał i był tak samo ciepło przyjmowany. Także to nie jest też zastrzeżenie a propos tego, że Jan Borysewicz miał po prostu super mocny, super udany początek, tylko byłem ciekaw też z perspektywy takiego diggingu, poszukiwania nieoczywistych nagrań. A czy mieliście jakieś utwory, że czuliście, że ich trochę zabrakło podczas dzisiejszego koncertu, jeżeli chodzi o takie najwspanialsze utwory Lady Punk, bo ja przyznaję, że gdybym miał jakieś wskazać, to znowu to by było może moje Kilimandżaro albo Raport N, czyli te wczesne numery.
2: Ja bym jeszcze Dudu dołożył, bo uważam, że Dudu świetnie się śpiewa z publicznością i na finał, na bis, byłby fajnym, naprawdę fajnym
1: miał być
2: kawałkiem.
1: Zupełnie inny finał.
2: Miał być, ale powiem wam, co mnie zaskoczyło najbardziej, to, że byłem bardzo ciekaw odbioru, bo byłem pewien, że zagrają coś z nowej płyty, która jest powrotem troszeczkę do tego wczesnego Lady Punk, no i zagrali Motyle i moim zdaniem koncertowo sprawdził się wyśmienicie, nie odstawał nawet do tych wczesnych dużych hitów. Myślę, że gdyby ludzie, no akurat słuchałem go dużo wcześniej, bo dostaliśmy też go do radia, do grania i uważam, że to był świetny kawałek i nie było tak, że wiecie, często coś nieznanego zespół gra, to publiczność siada, widać, że już nie znamy tego, to siadamy, atmosfera siada. Tutaj ludzie cały czas jednak się bawili i nawet ten nowy premierowy utwór zaskoczył, świetnie był zagrany.
1: Wiesz co, oni tak dobrze grają, że tu nie sposób usiąść i się nudzić.
0: Ja tylko zasugeruję słuchaczom Radia Opole, że tradycyjnie jest pewna nieprzewidywalność tego, kiedy będę musiał obcesowo przerwać kolegom redaktorom, więc sugeruję, że zaczniemy niebawem drugą część dzisiejszego wieczoru, czyli koncert, kiedy mnie już nie będzie. No i tradycyjnie...
1: Ale na razie jest jeszcze sprzątanie sceny po tych wszystkich wybuchach papierkowych.
2: A ja liczyłem, że dostanę motylka takiego konfeti i już się nie załapałem.
0: Z Jędrkiem Łuczakiem nawet rozmawiałem, który pracuje w naszym dziale nowych mediów. On słusznie zauważył, że chcieli chyba zużyć konfeti do końca, bo faktycznie w trakcie tego koncertu dużo tego było. Natomiast koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie to oczywiście piękny hołd dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Nawiązanie do koncertu Zielono Mi. Takie smutne nawiązanie, bo wtedy Agnieszkę Osiecką żegnała Magda Umer. Dzisiaj obu tych wielkich artystek już w Opolu zabraknie. No i to, że możemy posłuchać tego koncertu na antenie Radia Opole, to zasługa TVP SA, dlatego że otrzymujemy od nich sygnał. Wracając do...
1: Ja tylko powiem o tym koncercie, bo już nie będę twoim gościem po koncercie. To tylko powiem, że byłem na próbach. To są nowe aranżacje, żeby państwo się nie zdziwili. No dobrze, ja jestem w tej grupie, której się nowe aranżacje nigdy nie podobają, bo jeśli jeszcze artysta żyje, to niech artysta zaśpiewa utwór. Jak artysta nie żyje, to już trudno. To można wziąć kogoś nowego, młodego. I też moja druga teoria, której się trzymam od lat, aktorzy są od tego, żeby grać w teatrze albo w filmie, a nie żeby śpiewać.
2: Ale są przecież filmy muzyczne, na przykład Halo Szpic Brudka i tam, wiesz, czy lata 20, lata 30.
1: No, ale niech żyje bal, ja pamiętam, bo byłem na tym koncercie, jak tutaj właśnie na Zieloną mi śpiewała wtedy to Maryla Rodowicz, już napisy poszły, koncert się skończył, publiczność śpiewała dalej, orkiestra jeszcze raz zagrała, nikt nie chciał wyjść z amfiteatru. I nie wiem, czy w tym roku to będzie taki sukces.
0: Godząc wasze perspektywy na opolskiej liście polskiej piosenki, Witold Cułek bardzo często odkopuje piosenki z filmów, m.in. Stanisława Barei, także da się połączyć te perspektywy, natomiast faktycznie dzisiaj ten zestaw raczej jest zdominowany przez aktorów i też ciekawe jest to, że pamiętam jak był koncert Zielono Mi, można go sobie w całości zobaczyć w wiadomym miejscu legalnie, i Magda Umer wtedy mówiła, że ona bardzo by nie chciała, żeby to była stypa. Zaznaczała, że to ma być całokształt dorobku Agnieszki Osieckiej. Było dużo po prostu popowych piosenek. Oczywiście pojawiła się Maryla Rodowicz, która wniosła tę energię. Natomiast Magda Umer chyba będzie żegnana tak bardziej spokojnie, nostalgicznie. Ale nie oznacza to, że nie będzie jakichś takich zmian, jeżeli chodzi o dynamikę koncertu. Ale pytanie do ciebie, Mariusz, bo faktycznie tych... Nie wypominając, ale festiwali widziałeś tak naprawdę już ponad 30, jeżeli chodzi o samą obsługę taką medialną.
1: Tak.
0: Czy dla ciebie takie zabiegi jak dziś to jest coś trafionego, że najpierw dostajesz koncert, który ma zupełnie inną tożsamość, tak jak dzisiaj, taką petardę energetyczną, a później na przykład koncert w festiwalowym stylu, kiedy możesz się wyciszyć, uspokoić. Czy twoim zdaniem konfrontowanie tych samych perspektyw podczas jednego dnia festiwalu to jest fajny pomysł?
1: Tak, tak, bo to jest jednak zmiana tej dynamiki, chyba że Agnieszka Osiecka napisała tyle piosenek, można było zrobić cały wieczór z jej utworami. No to pomysł też taki jest ciekawy, ale mieszanie koncertów to jest dobre, wiesz, że są, jest 10 premier, później jest inny koncert, jest 10 debiutów, później jest inny koncert, żeby coś się działo, żeby coś się kręciło, bo gdybyśmy cały wieczór zrobili parogodzinny w jednym takim temacie muzycznym, to może być nudne.
2: No nawet za 2 godziny już Lady Punk miałby kłopot, żeby zagrać jeszcze coś, co porwie publiczność, pomimo wielu hitów. Nie, nie przez przypadek ktoś ustalił, że te 1,5 godziny do 2 to jest jednak coś, co ludzie spokojnie wytrzymają. Teraz się troszeczkę zresetują, pójdą do bufetów i tak dalej, odpoczną, ale dostaną no, więcej do przeżywania, do wzruszania się. Tych wzruszeń będzie sporo. Ja
1: tak, na pewno, bo no, to wiesz, to są utwory też, które świetnie znamy. Ludzie będą to śpiewać, być może trochę im rytm czasami przeszkodzi, ale na pewno będą śpiewać te
2: Chociaż
1: utwory.
2: Rzeczywiście tu się z Mariuszem zgodzę, bo mówiłeś, że tu jest moja zgoda, że w momencie, w którym będą co najmniej 2 wielkie przeboje Maryli Rodowicz, która jest ciągle aktywną, wybitną piosenkarką, będzie pewnie komentarzy sporo i nie zdziwię się na różnych socialach, dlaczego tego nie zaśpiewała po prostu Maryla Rodowicz.
0: Z drugiej strony niektórzy się buntują przeciw tej formule, że jeżeli artysta żyje, ktoś inny wykonuje jego utwory, natomiast to też jest jakiś rodzaj hołdu i był bunt, bo 2 lata temu podczas koncertu dla Janusza Kondratowicza zabrakło Haliny Frąckowiak, ale powróciła w zeszłym roku w ramach koncertu dla Wojciecha Trzcińskiego, także kawa nie wyklucza można, herbaty, jeżeli nie ma w danym
2: można
0: roku.
2: Można byłoby tak długo, bo przecież umówmy się, podczas koncertu Perfektu wiemy, że pan Grzegorz już wycofał się ze śpiewania z różnych powodów, ale była na festiwalu Patrycja Markowska, która przecież śpiewała w trio w premierach. Można było ją, uważam, zaprosić śmiało też do jakiegoś wspólnego wykonania. To są oczywiście gdybania, ale to tak, jak już ktoś jest, to od razu się też słuchaczom, widzom nasuwa. Wiesz, myślę sobie, fajnie byłoby, wyszłaby córka. Sebastian Riedel śpiewa teraz z Dżemem i ludzie się wzruszają. Wiesz, widzisz syna, wiadomo, że to nie jest zamiast.
1: No słuchajcie, on jest to miejscu, dobrze, no nie? Marek Sierocki nas dobrze zna przecież, zna Radio Opole, zna nas. No, musimy
2: napisać koncept.
1: Nie, no koncept mu napiszemy, że w przyszłym roku to my jesteśmy dyrektorami artystycznymi festiwalu i będzie po naszemu, co? Panowie?
2: Nareszcie byłby festiwal, że nikt by nie nie narzekał. To.
0: Jarosław Wasik zawsze mówi o tym... trochę tak, ale Jarosław Wasik z drugiej strony mówi o tym, że zawsze stawia szampana komuś, kto wymyśli festiwal, który spodoba się wszystkim i chyba coś w tym jest, że każdy, kto choć kilka lat obserwuje tę imprezę, ma pomysły, ma swoje wizje, a z drugiej strony, gdyby je wcielić w życie, mogłoby to być nie do końca aprobowane przez wszystkich widzów. Natomiast wydaje mi się, że są takie momenty bezspornie piękne i dzisiaj według mnie pomysł, żeby zaprosić też Bogdana Olewicza ponownie jako gościa. Ten jego utwór, jak ustaliliśmy, chyba pojawił się spontanicznie, ale mimo wszystko, że w jednym rzędzie siedział Bogdan Olewicz i Andrzej Mogielnicki, to jest chyba coś szalenie ważnego, coś, co wyróżniało też polską piosenkę, że mieliśmy...
1: Jeszcze właśnie nie ma Agnieszki Osieckiej, bo niestety nie żyje od lat, ale to była ta trójka, która tworzyła.
0: Nastroje, tak, oczywiście.
1: Ona tworzyła polską piosenkę rozrywkową.
0: Kofta Osiecka.
1: Jakby na to nie patrzeć. No.
2: Młynarski.
1: Ale oni byli trudni troszeczkę.
0: Ale potrafili też bardzo szeroko podejść do materii i jest dużo piosenek, że się nawet nie spodziewamy, takich nawet frywolnych, że to oni stworzyli. Ale właśnie chodzi mi o to, że bardzo dobrym krokiem moim zdaniem jest też robienie takich retrospektywnych koncertów, choćby dla...
2: O tekściarzach po
0: Bogdana
2: prostu.
0: Olewicza,
2: tak. O twórcach tekstów, piosenek.
1: Słuchajcie, widzę piękny obrazek w telewizorze, tylko nie wiem, czy to jest taki sam obrazek, jak nasi słuchacze mogą zobaczyć w telewizorze, bo my mamy inne telewizory.
0: Nasi słuchacze przede wszystkim...
1: mamy telewizyjne.
0: Szatują przy odbiorniku. A propos
1: form... I dobrze, i niech słuchają radia, bo mamy na pewno lepszy dźwięk niż
0: a propos form wizualnych, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to oczywiście mamy multimedia, wystarczy wejść na nasze media społecznościowe, na stronę internetową Radio Opole. Tam są cały czas aktualizowane zdjęcia, a my cały czas się tak lekko zwieszamy, bo to jest właśnie ten moment, kiedy wiemy, że zaraz się zacznie, nie wiemy co do sekundy, kiedy, bo jak już sugerowaliśmy, koncert Lady Punk odrobinę się przeciągnął, czy został przeciągnięty, no ale...
1: Słuchajcie, to co, jakie koncerty w przyszłym roku byśmy chcieli, co?
0: Ja myślę, że...
1: Ja bym chciał Manam.
0: I to jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa, dlatego że znałeś się z Korą, znałeś się z Markiem Jackowskim. Gdzieś tam współpracowałeś z nimi, nagrywałeś ich.
1: I prywatnie też, później się zaprzyjaźniliśmy po prostu.
0: Masz rację, że przy imponującym katalogu Manamu zaczynamy ostatni koncert w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, wśród kilku tysięcy piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej znalazłem trzy takie, których tytuły zaczynają się od Ach. To była właśnie ta Ach, Panie, Panowie z muzyką Bułata Okudżawy. Były jeszcze Ach, nie mnie jednej i Ach, kim jest ta Pani. O czym to może świadczyć? No na przykład o tym, że ten wykrzyknik Ach Agnieszce Osieckiej nie był obojętny, chociaż może to nie było jej ulubione słowo, ale obojętnym ten wykrzyknik nie był. A w sprawie takiego ach się dzisiaj tutaj spotykamy. W sprawie ach wzruszenia, ach tęsknoty, ach wspomnienia, bowiem bohaterkami tego wieczoru będą dwie niezwykłe kobiety, dwie niezwykłe artystki, Magda Umer i Agnieszka Osiecka. Obie nam zniknęły. Magda niedawno, Agnieszka Osiecka prawie 30 lat temu i po to się tutaj spotykamy, żeby tę tęsknotę tym spotkaniem wyrazić. Będziemy tęsknić, wzruszać się i wspominać właściwie w rodzinnym gronie, ponieważ są z nami dzisiaj dzieci Magdy Umer, synowie Franek i Mateusz, są wnuki i w takim rodzinnym gronie i przyjacielskim gronie będziemy dzisiaj wspominać i Magdę, i Agnieszkę. Będziemy je wspominać i razem, i osobno, bo każda z nich miała swoje życie, ale też nawzajem sobie kawałek swojego życia poświęciły. Będziemy wspominali takimi piosenkami, które napisała Agnieszka, śpiewała Magda, takimi piosenkami, które napisała Agnieszka, ale dla innych wykonawców. Będą też takie piosenki, które zostały stworzone przez innych twórców, ale Magda się tymi piosenkami zaopiekowała, starała się, żeby je ocalić od zapomnienia. No po prostu zapraszamy Państwa do wspólnego śpiewania i słuchania piosenek, które grały w sercach Magdy i Agnieszki. Ach Magdy i ach Agnieszki.

0: zastanawiałam kiedyś, do jakiego stworzenia można by Magdę porównać. Tak sobie pomyślałam, że chyba do elfa. To jest taki duży, dorosły, dojrzały elf. A kiedy ją poznałam, to jeszcze bardziej była elfowata. To było lata temu. Była młodziusieńką dziewczynką, śpiewała w stodole swoje śliczne pierwsze piosenki. I usłyszałam najpierw ją w radiu, śpiewała o tych legendarnych świerszczach. Wtedy pomyślałam nie tylko, że jest elfem, ale że jest jakimś świerszczykiem w ogóle, jakąś taką panną ćmą. I drugie skojarzenie jest zupełnie inne, bo po 2 czy 3 latach ciągle jeszcze jej nie widziałam, ciągle słyszałam tylko. Byłam gdzieś na wakacjach, gdzieś w Kuźnicach, gdzieś stałam pod budką z piwem z jakimiś tam miejscowymi i usłyszałam, jak chłopcy wołają: chodźcie chłopaki, chodźcie na dziką plażę, tam się umer na golasa opala. Więc wszystko się w moich skojarzeniach umerowatych wtedy poplątało, bo nie wiedziałam, czy to jest istota taka cała spowita w jakieś szare piule, czy to jest taki golas opalony, zdrowy, młodziusieńki. No, potem jak w końcu ją poznałam, kiedy ją w końcu poznałam, to się okazało, że 50-50, prawda? Dorosły elf.
1: Teraz już wszyscy będziemy wiedzieli, jak wygląda dorosły elf, jak Magda po prostu. Ja też już teraz wiem, po kim Magda miała taką tendencję do tego typu porównań, bo ja od niej kiedyś usłyszałem, że przypominam jej koalę po eukaliptusie. Także jak ona przypominała świerszcza, ćmę czy elfa, to wiem już, po kim miała te porównania. Proszę Państwa, dlaczego wspominamy je razem, dlaczego wspominamy je tutaj? Nie ma wątpliwości żadnych, że to jest scena i dla Magdy, i dla Agnieszki bardzo ważna. Wiele piosenek Agnieszki nagradzanych na tym festiwalu. Magda nagradzana też tutaj jako wykonawczyni piosenek, ale i twórczyni fantastycznych koncertów, że przypomnimy przynajmniej ten jeden, poświęcony właśnie Agnieszce Osieckiej, Zielono mi, z roku 1997. No i kiedy zabieraliśmy się za to upamiętnienie Magdy, uświadomiliśmy sobie, że to jest też rok 90. urodzin Agnieszki Osieckiej i postanowiliśmy połączyć te dwie okoliczności i wspominać je wspólnie. One by na pewno nie miały nic przeciwko temu, że się je wspólnie wspomina, nawet by były szczęśliwe z tego powodu. Jeżeli byśmy szukali jakichś symboli w tym wspólnym wspominaniu, to jeden od razu się narzuca. One obchodziły tego samego dnia urodziny. Agnieszka urodziła się 9 października 1936 roku. Magda dokładnie 13 lat później, 9 października

1939 roku. Agnieszka o swoich piosenkach mówiła między innymi tak. U mnie ogromnie jest blisko od serca do papieru. Kiedy jako prawie dorosła już kobieta zaczęłam pisać wiersze, piosenki, nie byłam w stanie stworzyć czegoś w rodzaju fikcji czy półfikcji. Każdy z tych tekstów był leciutko tylko zaszyfrowanym listem czy zwierzeniem, czy wręcz ankietą osobistą.

0: Jestem bardzo podobna do wielu ludzi. I przede wszystkim do wielu kobiet i dziewczyn. Właściwie kiedy piszę o sobie, to piszę o bardzo wielu osobach. Nie mówię o jakichś szalonych oryginałach, ale piszę o wielu osobach. I często mi się zdarza, że jakaś dziewczyna albo nawet dojrzała pani podchodzi do mnie i mówi: wie pani, kiedy panią czytam, czy słucham pani piosenek, to jest tak, jakby pani o mnie pisała. Ale to tylko dlatego, że ja jestem podobna do wielu, wielu, wielu ludzi.
1: A propos podobieństw, proszę Państwa, w różnych miejscach kraju powstały już ławeczki albo stoliki Agnieszki Osieckiej. Jest taki stolik na Saskiej Kępie w Warszawie. Jest w Opolu oczywiście. I do tego warszawskiego, i do tego opolskiego można się dosiąść, z tym, że do warszawskiego trzeba przynieść swoje krzesełko. Tutaj w opolskim jest krzesełko, można się dosiąść do Agnieszki Osieckiej i do Wojciecha Młynarskiego. Jest też taka ławeczka na Mazurach i kiedy śledziłem losy tych ławeczek i tych stolików Agnieszki Osieckiej, trafiłem na pewne sformułowanie, które pojawia się regularnie, mianowicie w tych relacjach przed otwarciem takiej ławeczki czy takiego stolika pojawia się takie sformułowanie: naturalnej wielkości monument z brązu ma zostać odsłonięty pod koniec maja w dniu rozpoczęcia tegorocznego festiwalu piosenki w Opolu, albo naturalnej wielkości pomnik znanej poetki Agnieszki Osieckiej, siedzącej na ławeczce w miejscowości Ruciane Nida. I uważam, że to jest bardzo trafne sformułowanie. One obie, Magda i Agnieszka, były naturalnej wielkości. One miały w sobie naturalną wielkość i za tę naturalną wielkość tak je kochamy. Autor opolskiego stolika i opolskiej rzeźby Agnieszki Osieckiej nie spotkał jej nigdy osobiście. Opracowywał to dzieło na podstawie zdjęć prasowych, ale też zdjęć dostarczonych przez córkę Agnieszki, Agatę Pasent i Magdę Umer, i odbywały się też inspekcje. I przeczytałem taką informację, to jest wypowiedź autora tego pomnika, Mariana Molendy. Mianowicie po jednej z takich inspekcji powiedział: było kilka zastrzeżeń. Chodziło o skrócenie spódnicy, wyszczuplenie nóg czy niewielkie powiększenie biustu rzeźby. Czyli można powiedzieć, że Magda Umer miała pośrednio wpływ na wielkość biustu Agnieszki Osieckiej, przynajmniej w Opolu. Przynajmniej w Opolu miała na to bezpośredni wpływ. Pojawia się w opowieściach o Agnieszce i o Magdzie słowo samotnice. To Magda kiedyś powiedziała: byłyśmy ze sobą tak blisko, jak tylko mogą być dwie samotnice. Z drugiej strony mówiła Magda, że zdarzało się, że była w nastroju przysiadywalnym. No i my właśnie chcemy Państwa namówić do tego, żebyście przysiadali do Magdy, do Agnieszki, do Ach Magdy, do Ach Agnieszki.

0: tej opowieści o Magdzie i Agnieszce powinno się pojawić hasło teatr. To się stało miejsce bardzo ważne i dla jednej, i dla drugiej. Agnieszka wywodziła się ze studenckiego teatru, potem profesjonalne teatry wystawiały jej przedstawienia. Jej ukochany teatr Atelier w Sopocie. Magda miała na swoim koncie nawet rolę w Teatrze Narodowym w spektaklu Wesele w roli Racheli w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. No ale takie tytuły jak Biała bluzka, Kobieta zawiedziona, Zapiski z wygnania, spektakle Zimy żal, Big's Big Show, muzyczne spektakle, Kochany najukochańszy na podstawie tekstów Wiesława Myśliwskiego. Magda wiele spektakli opracowała, napisała scenariusze, wyreżyserowała. No i tutaj ten ślad teatralny pojawia się też w długoletniej przyjaźni i zawodowej, i prywatnej z Krystyną Jandą.
1: W tym świecie krzyku, powierzchowności, chaosu, marności, takich pozornych wielkości, pozornych uczuć, pozornych jakichś emocji, Magda szeptem przekazywała nam po prostu samo złoto, samo serce, głębokie myśli. Miała nieskazitelny, wielki gust muzyczny, literacki. Potrafiła wyłowić wśród zdania najpiękniejsze, najważniejsze i potem się okazywało, że to jest dokładnie to, czego nie zauważyliśmy, a ona potrafiła zauważyć. Ja miałam do niej zaufanie absolutnie niepodważalne. Wszystko, jej gust, jej zdanie na każdy temat, referowania tego tematu było po prostu zawsze w punkt, doskonałe. No i po prostu straszny żal, codziennie żal. Właściwie ja każdego dnia myślę o niej.
0: Czasem, proszę Państwa, w tej opowieści o piosenkach śpiewanych przez Magdę Umer pojawia się hasło smutek. Magda zresztą sama często ten temat poruszała, mówiła, to są cytaty z jej wypowiedzi. Bez świadomości istnienia smutku żyjemy w ułudzie, szczęście to brak nieszczęść. Mój elektorat to ludzie smutni, tacy, którym wszyscy każą brać się w garść, podczas gdy oni tej garści nie mają. Czasem łagodziła te wypowiedzi na temat smutku. Mówiła o sobie, że jest smutno wesoła albo jest pesymistką, chociaż z uśmiechem na twarzy. Natomiast nie znam nikogo, kto znał Magdę osobiście i powiedziałby o niej, że ona była smutna. Dobierała do swojego repertuaru piosenki różnych autorów, nie tylko Agnieszka Osiecka była autorką, po której repertuar sięgała. Magda Czapińska, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora, Jan Wołek. Pojawiały się różne piosenki w jej repertuarze, w jej recitalach. Zawsze miały wspólną cechę. To musiały być piosenki ważne. Magda mówiła tak. Zawsze myślę o tym, co chcę tymi piosenkami opowiedzieć, a nie w jaki sposób. Wiem o tym, że te piosenki są ważniejsze ode mnie.

łzy obeschły dawno już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć, jak ten szmul.

najtrudniejszych momentach Magda była z Agnieszką i Agnieszka była z Magdą. To był taki związek trudny w tym sensie, że w tym związku były poruszane najtrudniejsze tematy. To, czego zwykle w przyjaźni nie ma, bo staramy się jakby, no żeby komuś pomóc, ale ulżyć. A tu były po prostu przepracowywane tematy najtrudniejsze,

na to, że z pyłu pył i za początkiem kres.

0: On jest niezwykle tolerancyjny. Wybacza bardzo ludziom wiele, zwłaszcza wybacza piosenkarzom, kiedy mylą się w tekście albo zmieniają się w tekście. Ona właściwie tylko raz się zdenerwowała, jak Iga Cembrzyńska śpiewała jej piosenkę, brzmiało to tak: malwy po chatach kwitną i bledną, i ona zaśpiewała: małpy po chatach kwitną i bledną. To wtedy już miała jakieś pretensje. Ale na ogół mówi: a trudno, może taki lepiej, i tak dalej, i tak dalej. A kiedyś nawet, ja się tu przygotowałam, zapisałam sobie to, opowiadała, że zachwyciła ją pewna pomyłka. Był taki czas, że jakiś artysta śpiewał w knajpie piosenki wiele, wiele lat temu i płacił Agnieszce 400 zł za napisanie polskich tłumaczeń do znanych przebojów. Była bardzo modna taka piosenka, która się nazywała Mezzanotte, i Agnieszka napisała mu takie słowa: minęła północ, godzina czarna, trzasnęły drzwi, zawiły psy, noc taka parna. Poszła na występ wieczorem i słyszy, jak artysta śpiewa: minęła północ, godzina szósta. Jakie przerażenie w jego oczach. I natychmiast zrobił coś takiego: gdzie twoje drzwi, gdzie twoja sień, gdzie twoje usta?
1: Podobno Agnieszka Osiecka była na tyle zachwycona tą wersją, że zaproponowała, żeby ona została jako obowiązująca, że to lepsze od tego, co jej się udało napisać. Proszę Państwa, Agnieszka Osiecka kiedyś opublikowała wymarzoną obsadę wymarzonego swojego musicalu. Do tego musicalu nigdy nie doszło, on nie został nigdy wystawiony, ale podała taką wymarzoną swoją obsadę. I wśród tych osób, które wymieniała w tym wymarzonym składzie wymarzonego swojego musicalu, byli ona, Ewa Demarczyk, on, Czesław Niemen, chłopiec z różą, Marek Grechuta, i, uwaga, anioł na przychodne, Magda Umer.

Magda bardzo dużo zrobiła dla upamiętnienia, dla zachowania pamięci o piosenkach Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Słynny spektakl Zimy Żal. Kilka lat temu na 102 urodziny Jeremiego Przybory razem z grupą Mumio przygotowała taki spektakl Przybora na 102. A my, proszę Państwa, siedzimy sobie na prototypie ławki

0: imienia Magdy Umer z tym oto mężczyzną, którego przechwyciłem podczas wieczornego joggingu wokół amfiteatru w Opolu. Andrzej Poniedzielski.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Zastanawiałem się, jak Andrzeja przedstawić i pomyślałem, że najcelniejszą formułką w tym kontekście tej rozmowy, którą za chwilę rozpoczniemy, będzie naczelny influencer Polski, w skrócie NIP. Andrzej Poniedzielski.
1: No, a mógłbyś mi przybliżyć, bo ja gdzieś to słyszałem, to słowo influencer, ale tak do końca nie wiem, o co chodzi.
0: To już jestem przygotowany, mam definicję zaczerpniętą ze słownika języka polskiego. Osoba, która zdobyła popularność w internecie i korzysta ze swojej sławy, wpływając na swoich widzów, czytelników i ich światopogląd, gust, etc.
1: Jeśli bym się miał do czegoś przyznać z tego nadmiarowego nazewnictwa, to może do tego etc.
0: Ja chciałem, żeby to padło. To nie jest sformułowanie nadużywane w telewizji, także dobrze, żeby raz na kilkadziesiąt lat ktoś użył takiego słowa.
1: Ale przypadkowo to się wszystko zgadza, wiesz, bo rzeczywiście pisaliśmy z Magdą do siebie, ale na łamach internetu. Nazywało się to jak trwoga, to do bloga. Pozwoliliśmy sobie na taki umowny żart z absolutu, ponieważ chodziło o nasze życie. Oboje nieśliśmy przed sobą tren smutku, tak to nazwę poetycką. A właściwie, no ja bardziej przed sobą, a ona za sobą, ale mieliśmy z tym smutkiem kłopoty i postanowiliśmy sobie je wyleczyć. Lekko, podleczyć może tak. I powstał pomysł, zresztą zmusił nas do pracy nad tym pomysłem Wojtek Borkowski. I to się, i powstał spektakl na dwie osoby plus Wojciech, który nam akompaniował. A tytuł tego spektaklu brzmiał Chlip Hop. Tak, był taki spektakl. I tam my sobie próbowaliśmy pląsać tak wokół tego smutku.
0: Co robić, przepraszam?
1: Pląsać.
0: Bo ja sobie wyobraziłem was obydwoje jak w trakcie pląsania.
1: Tak. Semantycznie pląsać. Pląsaliśmy wokół tego smutku i Magda bardzo szybko przyjęła i z chęcią przyjęła moją definicję na ten temat, że smutek to radość inaczej. Smutek to jest absolutna stan absolutnej gotowości organizmu. Smutek to jest stan absolutnej gotowości organizmu na przyjęcie dowolnej radości. I tak sobie to próbowaliśmy z tym poradzić, tym wszystkim, żeby nie popaść w żaden z tych kłopotliwych stanów, bo smutek jest kłopotem dla rodziny, dla społeczeństwa w ogóle, ale i radość nagła, a niespodziewana jest nieszczęściem właściwie, bo z powodu jej niebezpiecznej optymizm jest po prostu niebezpiecznie blisko bezbrzeżnej głupoty i to jest kłopot. I w tych... No i tak sobie pląsaliśmy, ponieważ sami dokonywaliśmy obsady tego spektaklu, to obsadziliśmy się po warunkach, że tam, jak to się mawia w teatrze. No bo mieliśmy taką przypadłość, zdefiniował nam to właściwie, no, zdiagnozował to u nas Wojciech Mann, który powiedział, że oboje jesteśmy naznaczeni czymś takim, co by nazwał syndromem leniwej wargi. Ja przed chwilą zaprezentowałem ten. Także było to w sumie miłe bardzo przedsięwzięcie. Tak mi się wydaje. Również w branży to się bardzo dobrze. Piotr Machalica, którego wspominam z wielką radością i żalem, że go nie ma, kiedyś przypadkiem na ten spektakl wpadł, w Ateneum coś miał do zrobienia, myśmy to grali, zobaczył, że zaczynamy, mówi, a wpadnę sobie tak do was i tak zobaczę, co wy tam robicie. I mówi potem, no i tak padłem, patrzę, a wy śpiewacie już ostatnią piosenkę, także to nie było takie powolne. Dało się wytrzymać wszystko.
0: No, tak, ty jesteś znany tak. Z tego, że myk, myk i już wszystko załatwione, także...
1: Tak to zrobiliśmy. Ale ja się cieszę z tego, co powiedziałeś poprzednio, że Magda nie była na pewno osobą smutną. Owszem, miała tę dozę smutku w sobie, ale ci, którzy słuchali jej i ci, którzy widzieli ją w tych wykonaniach, wiedzą, że tam gdzieś w kącikach oczu, ust ten uśmiech był, na pewno był. I zresztą ona nie była niewolnicą tej poezji wielkiej i pięknej i wspaniałej. Była jedynie jej admiratorką i zakochana była w tej poezji. Ale na przykład przy całej swojej wiedzy polonistycznej, przy całym stosowaniu języka polskiego ze zrozumieniem, nie ma większego stosowania, bardziej dojmującego stosowania czytania ze zrozumieniem, jak piosenka właśnie. I przy tym wszystkim całym stadium było na takie dość radosne traktowanie tego wszystkiego i pamiętam, że miała taki sposób na pożegnania. Takie codzienne. Mówiła taki wierszyk. Na razie. Pozdrów Kazie. Potem robiła efektowną pauzę i dodawała, a jak się uda, to i Robin Hooda.
0: No to ja też to samo ci powiem. Bardzo ci dziękuję. Na razie pozdrów Kazia, a jak się uda, to i Robin Hooda.
1: Robin Hooda nie mogę obiecać, ale...
0: Andrzej Poniedzielski, naczelny influencer Polski. A my wróćmy do piosenek, etc.

0: byłam kobietą, jak nieszczęśliwą o miłości. To znaczy nie udawało mi się moje życie prywatne. I te piosenki, które mi pisano najczęściej o tych nieszczęśliwych miłościach, mnie pomagały. A jeżeli przy okazji pomagały jakimś innym dziewczynom młodym, czy nawet może mężczyznom, czy chłopakom, no to tylko moje wielkie szczęście. Ale tak naprawdę to było dla mnie jakieś lekarstwo. Natomiast to nie była moja pasja i to nie było marzenie i to nie było to, co ja w życiu chciałam robić. To śpiewanie było naprawdę przypadkiem.
1: Powiedziałem, że to jest prototyp ławeczki imienia Magdy Umer, ale uświadomiłem sobie, że ona by była zdecydowanie za krótka, jeżeli chodzi o Magdę, bo Magda chciałaby mieć pewnie taką ławeczkę, na której zmieściłoby się wielu jej ukochanych ludzi. Wiesław Myśliwski, Zuzia Łapicka, Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka. Pewnie by się tam też znalazło na takiej ławeczce miejsce dla Marysi Czubaszek i Joasi Kołaczkowskiej, z którą to jedną i drugą widziałem wielokrotnie, jak Magda wykonywała turecki taniec ludowy. Także na pewno na takiej ławeczce powinny się znaleźć. A może to niekoniecznie powinna być ławeczka, proszę Państwa. Też wśród tych wypowiedzi Magdy znalazłem taką. Gdybyśmy odchodząc mogli się w coś zamienić, to ja chciałabym być jarzębiną, bo to moje ukochane drzewo. No więc może niekoniecznie ławeczki imienia Magdy, tylko przy tych ławeczkach i stolikach Agnieszki niech wyrosną jarzębiny i będziemy wiedzieli, w czyim one imieniu rosną, te jarzębiny. Proszę Państwa, ten smutek wraca nam od czasu do czasu w tej opowieści, ale jeszcze raz przypomnę, że jeżeli ktokolwiek znał prywatnie Magdę, nigdy by o niej nie powiedział, że była smutna. I zauważyłem, że ona chyba z czasem coraz bardziej rozszerzała taki kącik optymistyczny w swoich recitalach. Zawsze planowała kilka takich utworów, tak to sobie nazwałem, zestaw umiarkowanego optymizmu. Tak, żeby nie oszaleć od razu z tego optymizmu, ale żeby troszeczkę tego uśmiechu i tego optymizmu było. I zawsze na jednym z pierwszych miejsc w tym zestawie umiarkowanego optymizmu była taka piosenka Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.

napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwi cię.

0: To takie piosenki, które Magda uwielbiała i których śpiewanie jej sprawiało wielką przyjemność, włączała je do swojego repertuaru i na pewno z wielką przyjemnością też by posłuchała w trakcie takiego koncertu. Chciałbym, proszę Państwa, teraz o coś poprosić, bo od początku tego koncertu mówimy o poetce, mówimy o autorach tekstów, a chciałbym, żeby rozległy się teraz olbrzymie brawa dla kompozytorów tych wszystkich piosenek, które dzisiaj słyszymy. Zwłaszcza, że na tym prototypie ławki imienia Magdy Umer siedzi ze mną teraz przyjaciel, kompozytor, pianista, w skrócie PKP, Wojciech Borkowski. Najczęściej, kiedy Magda stawała przy mikrofonie, to przy fortepianie zasiadał Wojtek i akompaniował. Ja cię poprosiłem o takie statystyki krótkie. Ty policzyłeś, ile lat, ile razy wystąpiliście razem. Możesz to policzyć, tak orientacyjnie przynajmniej?
1: Bardzo orientacyjnie, ale ja bym włączył do jeszcze te spektakle i koncerty, w których Magda uczestniczyła jako wykonawca albo reżyser. Mogę tak doliczyć?
0: Tak, możesz. To ja Państwu tylko wymienię takie tytuły. Bigs Big Show, to właśnie Wojtek opracowywał muzycznie. Zimy Żal, Wojtek opracowywał muzycznie. Zielono Mi, to Wojtek właśnie.
1: Ale jeszcze Magda brała udział właśnie w tym hip-hopie, który Andrzej przed chwilą...
0: Tak jest, tak. No to ile było tego?
1: To nie jest takie łatwe. No weźmy na przykład ostrożnie 50 koncertów rocznie, czyli 500 koncertów...
0: 10 lat?
1: Na 10 lat no i na 40 lat, no to jakieś 2000 będzie.
0: No to troszkę się tego uzbierało. Czy Magda się rwała na scenę? Oho. Czy ona chciała występować, lubiła się pokazywać, występować, śpiewać?
1: To była udręka. To można jakoś zwizualizować taką pętlą. Czyli tak, kilkanaście dni przed koncertem były telefony od Magdy, po co my tam jedziemy, to jest taki kawał drogi, kto tam na mnie przyjdzie, przecież tam nie będzie żadnej publiczności. Potem było parę dni już przed, to było podobnie, kto tam przyjdzie słuchać starej kobiety, która szepcze coś. No i to była ta jakby czarna strona tej pętli, a już taka bielsza, to jak już weszła na scenę z tym wspaniałym kontaktem ciepłym z publicznością, no i potem tymi aplauzami, to mówiła, że chyba skoro śpiewa właściwie tylko smutne piosenki, a jest takie przyjęcie publiczności, to chyba jednak jest potrzebna, ale to szczęście się kończyło, bo za chwilę wchodziła nowa pętla i tak kółeczko.
0: Życie z pętlą, tak?
1: Tak.
0: Jeszcze wrócę do tego tytułu, który tutaj wymieniliśmy i wiem, że ludzie pamiętają, wracają do tego koncertu. Prawie 30 lat mija od tego momentu, kiedy wyszliście tutaj na tę scenę, żeby śpiewać piosenki Agnieszki Osieckiej w spektaklu Zielono Mi. Pamiętasz ten moment, jak wychodziliście tutaj na tę scenę?
1: Tak, pamiętam ten moment, jak wychodziliśmy, no to w ogóle wyjątkowość tego koncertu to był taki zbieg elementów, sprawczość Wojtka Trzcińskiego, pomysł Magdy reżyserski, taki konsekwentnie przeprowadzony, to wybitni wykonawcy. No i ta scenografia Wiesława Olko, która nawet chyba do historii przeszła, ale przed samym wyjściem Magda poprosiła nas, żeby obejrzeć na monitorze gdzieś tam, to było trochę inaczej, materiał taki dokumentalny Agnieszce Osieckiej, poruszający bardzo. I myśmy wychodzili tacy już nastrojeni.
0: Jeszcze chciałem cię zapytać o twoje pierwsze spotkanie z Magdą. To znaczy ten moment, kiedy się spotykacie, próbujecie. Jak to wyglądało?
1: Poprzedni pianista Magdy miał szczęście otrzymać kontrakt zagraniczny, to był rok 80. Ja miałem to szczęście, że on miał to szczęście i otrzymał ten kontrakt. I ja dostałem jako testowy utwór przy spotkaniu z Magdą, ja wtedy Magdę poznałem w ogóle. Koncert jesienny na dwa świerszcze Krzysztofa Knitla. Utwór był klasyczny, ja z wykształcenia byłem muzykiem klasycznym i tak sobie pomyślałem, że no, to nie było jakimś problemem dla mnie ten utwór, ale to przejście z klasyki na rozrywkę, to chyba coś trzeba dodać. I ja na tej próbie z Magdą grając zacząłem w rytm kiwać w prawo i w lewo, przekiwałem tę całą piosenkę, nastała chwila ciszy. W tym się chyba coś jest nie tak. I Magda mówi, Wojtek, to no dobrze, to tak jakbyś już grał wcześniej tę piosenkę. Tylko jestem taka niespokojna, czy ty się tak będziesz kiwał przy tych koncertach w przyszłości.
0: I rozumiem, że zrezygnowałeś z kiwania.
1: Zrezygnowałem, oczywiście.
0: Ale jeżeli by państwa poniosło, proszę się nie krępować, to zrozumiałe, że przy tej piosence może kiwać. Wojciech Borkowski. Przyjaciel, kompozytor, pianista.

razem dróg przebytych. Ile ścieżek przedeptanych. Ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami. Ile listów, ile rozstań. Ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać. I znów iść, by dojść do celu.

pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długo przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus nadyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Jestem niecierpliwa i uciekam od ludzi, zmieniam miejsca. Ludzie ode mnie uciekają. I kiedyś, kiedy jeszcze byłam bardzo młodą dziewczyną, to mówiły mi dobre przyjaciółki. Czy ktoś z rodziny czasem powiedział, no słuchaj, musisz się jakoś ustatkować, musisz przy porządnym chłopcu się zatrzymać, bo jak będziesz stara, to nie będzie ci miał kto podać herbaty na starość. To jest takie największe polskie zagrożenie, to jest, jak będziesz tak żył, to ci nie będzie miał kto podać herbaty na starość. Ale z drugiej strony, kiedy ja sobie myślę na przykład, że no, jak ja będę tak się przeprowadzać, zmieniać miejsca, to że moje ostatnie miejsce będzie wyglądało mniej więcej tak jak ten plac zabaw. O, i że tak będzie wyglądało jak to, no, nie wiem co to jest. Że tak będzie wyglądało ostatnie łóżko poetki. To ja nie wiem, ale ja jakoś nie żałuję.

Ach, Magda, ach, Agnieszko, jak my tęsknimy. My, to znaczy wszyscy ci, którzy dzisiaj wystąpili w tym koncercie. Kukla Band i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Zygmunta Kukli. Pianiści, soliści, Marcin Partyka, Marcin Cichocki i Grzegorz Urban, współtwórca muzycznej strony koncertu. A dla Magdy i dla Agnieszki śpiewali dzisiaj Hanna Śleszyńska, Alicja Szemplińska, Katarzyna Żak, Katarzyna Dąbrowska, Natalia Schroeder, Ewa Błaszczyk, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Maciej Musiałowski, Zbigniew Zamachowski, Łukasz Zagrobelny, Kuba Badach, Piotr Polk, Mateusz Ziółko, Igor Herbut, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Wiktor Zborowski, Andrzej Poniedzielski, Wojciech Borkowski, Artur Andrus. Bardzo dziękujemy przede wszystkim Magdzie i Agnieszce, obie naturalnej wielkości.

Proszę Państwa. Proszę Państwa, Magda, mając w pobliżu Agnieszkę Osiecką, Jeremiego Przyborę, Wojciecha Młynarskiego, Magdę Czapińską, rzadko sama pisywała teksty, ale na szczęście trochę takich swoich tekstów nam zostawiła i na koniec sięgniemy po jej tekst piosenki, bo zastanawialiśmy się, co też na koniec, co anioł na przychodne powiedziałby na odchodne. I to właśnie Magda sama napisała. Ona by powiedziała po prostu na razie.

Dziękujemy sponsorom i partnerom 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sponsorami festiwalu są Bros, Dolina Noteci, Tauron, Itaka. Partnerzy festiwalu: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy również patronom medialnym, którymi są Teletydzień, Onet i Plejada, Radio Opole, NTO.pl, Programy Pierwszy Polskiego Radia, Super Ekspres, Nasze Miasto.pl, Telemagazyn,

0: skomponowany przez Seweryna Krajewskiego z tekstem Magdy Umer, najbardziej znany z wykonania Maryli Rodowicz-Wieńczy, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Za nami 4 dni fantastycznych muzycznych emocji. Zaczęliśmy w czwartek od debiutów Karolinkę imienia Anny Janter zdobyła Karolina Harko, natomiast nagrodę publiczności Maja Oleśków. Później był koncert Super Jedynek. Piątek to z kolei była dalsza część zmagań konkursowych, dlatego że wtedy odbyły się premiery. Karolinkę imienia Papy Musioła, no ale też nagrodę publiczności zdobył Sargis. Możemy mówić o wielkim triumfie tego artysty. Później koncert Hip Hop Jedno Podwórko, druga odsłona tego wydarzenia, świetnie przyjętego w tym roku. Chyba jeszcze większym uznaniem się ten koncert cieszył. Miał ponoć świetną słuchalność, świetną oglądalność. Wczoraj, czy przedwczoraj już formalnie świętowaliśmy z kolei dorobek tekściarski Bogdana Olewicza, później 25-lecie kabaretu Neonówka. Finał festiwalu to najpierw był jubileusz 45-lecia zespołu Lady Punk, a na sam koniec hołd dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej, czyli koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie. Bardzo Państwu dziękujemy za możliwość zrelacjonowania festiwalu. Zachęcamy, żeby oczywiście śledzić nasze media społecznościowe, żeby przede wszystkim słuchać Radio Opole, żeby też wchodzić na naszą stronę internetową, tam obszerne multimedia, które przygotował dział nowych mediów. Też ogrom pracy włożony przez naszych realizatorów, przez ekipę techniczną, która postawiła plenerowe studio, przez reporterów, którzy dla Państwa to wszystko relacjonowali. Także cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny być na Opolskim Festiwalu i na pewno tu wrócimy za rok. Za ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki dziękuję Tomek Wojtyłko, Arkadiusz Czyżewski i Maciej Dudek. Spokojnej nocy, do usłyszenia niebawem.
1: Radio Opole. Nadajemy ze stolicy Polskiej Piosenki.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Lepiej żyć.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o ADHD. Ostatnio się dużo mówi na ten temat. Czym dokładnie jest ADHD? Jak się objawia? Z czym się wiąże? Jak można też kształtować takie społeczne zrozumienie i czy powinniśmy w tym kierunku się skłaniać? O to wszystko będę dzisiaj pytać psychologa i psychoterapeutę, doktora Przemysława Zdybka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Cześć Przemku.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ja tak pomyślałam, że na początek rozwinę ten skrót ADHD, czyli to jest skrót od angielskiego sformułowania Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli to jest takie zaburzenie uwagi, czasem z nadaktywnością ruchową, prawda?
2: Tak, ja mam polskie tłumaczenie. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi.
1: A czasami to są deficyty uwagi bez zespołu nadpobudliwości ruchowej, przez to tak. Takie osoby wydają się niewiarygodne, kiedy mówią, że mają na przykład ADHD, albo podejrzewają.
2: Jest taki stereotyp związany z ADHD, że ono dotyczy głównie chłopców i wtedy jakby widać to ADHD w taki sposób, że oni są bardzo aktywni i biegają, coś robią i że to są generalnie małe dzieci i też ten stereotyp mówi o tym, że to przemija wraz z wiekiem. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście wierzono, że w taki sposób objawia się ADHD i często można spojrzeć na kogoś i powiedzieć, że ktoś nie ma albo ma taki syndrom. Natomiast to, co wiemy teraz, właściwie to ta dyskusja taka bardzo intensywna o ADHD trwa, taki renesans powiedzmy trwa od paru lat i on jest związany właściwie z tym, że kiedyś przypisywano ten zespół tylko i wyłącznie dzieciom. Natomiast okazuje się, że jeżeli coś jest neurologicznie, jakby neurologiczną przyczyną, to ona nie mija magicznie tylko dlatego, że dziecko dorasta. ADHD zostaje z nami przez całe życie. Jest to jakiś sposób funkcjonowania naszego umysłu, który nie zmienia się magicznie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
1: No dobrze, a jak to jest z tym deficytem uwagi, bo czasami może występować bez tego zespołu nadaktywności ruchowej. Czym to się objawia? Mi na przykład bardzo też obrazuje ten deficyt uwagi natłok myśli. To nie jest takie wyłączenie się i bycie gdzieś poza, nie wiadomo gdzie, tylko nieustanne. Jedna z dziewczyn, która relacjonuje swoje ADHD, opisała to jako radio w mojej głowie, które nieustannie zmienia kanały.
2: Tak. Też kilka takich opisów ciekawych od osób, które doświadczają objawów czytałem. To rzeczywiście bardzo, bardzo mocno pokazuje, że być może my nie myślimy tymi samymi kategoriami, którymi myślą albo doświadczają osoby, które to mają. To taka pierwsza uwaga, bo ktoś mówi, że ja tak nie mam, więc nie ma tego syndromu. Natomiast odpowiadając trochę na twoje pytanie, to generalnie chodzi o zaburzenie uwagi. Uwaga to jest, są takie procesy, które powodują, że my z takiego wiru informacji, dźwięków, zapachów z zewnątrz jesteśmy w stanie wybrać te, które nas interesują. Czyli jakby intencjonalnie decydujemy, co jest dla nas interesujące, wybieramy to i skupiamy się na tym, kontrolując jednocześnie, że gdy coś innego się pojawi ważnego w naszym otoczeniu, jesteśmy w stanie się przełączyć, a potem jesteśmy w stanie wrócić do tego skupienia uwagowego. Tak wyglądałyby normalne procesy uwagowe. Są takim, powiedziałbym, lejkiem, który z ogromu informacji wybiera to, co ważne i zarządza tym, kiedy się na czym skupić. I zaburzenia uwagi polegają na takich dwóch aspektach ADHD, o czym się mało mówi. Jeden rzeczywiście dotyczy tego, że tych sygnałów jest bardzo dużo i w związku z tym osoba nie jest w stanie jakby wybrać w swojej głowie tego jednego ważnego aspektu, tylko to się dzieje cały czas jak takie radio. Może to jest dobre miejsce, żeby takiej metafory właśnie użyć. Natomiast innym jakby aspektem tego może być hiperfokus, gdzie ta osoba tak mocno potrafi się skupić na jakimś aspekcie, że jakby traci kontakt z sobą, z rzeczywistością, nie dba o to, czy właśnie idzie do ubikacji, czy ma się napić, czy nie napić. Jest w takim hiperfokusie, który odcina ją od świata. I to nie jest tak, że albo ktoś ma tak, albo tak. Czasami bywa właśnie tak, że przy tym ADHD z wiodącymi zaburzeniami uwagowymi, to może być tak, że to mogą być na przykład dni czy tygodnie problemu ze skupieniem, szczególnie w sytuacji, kiedy coś musimy ważnego zrobić, kiedy jakieś terminy na nas czekają, wtedy pojawia się pewnego rodzaju taka prokrastynacja, taki rodzaj odciągania tego tematu, zajmowania się wieloma różnymi rzeczami, scrollowania, nie wiem, przeglądania sieci, marnowania czasu z dużym radiem w głowie, które mówi o poczuciu winy. A 3 godziny przed deadline'em uruchamia się taki hiperfokus, że ktoś jest w stanie na przykład 90% pracy wykonać wtedy. I finalnie jakby ta praca jest oddana, tak samo jak u osoby neurotypowej. Będę posługiwał się może neurotypowe i neuroatypowe. Natomiast jest to przypłacone zupełnie innym nakładem siły i jakby stanu psychicznego. Czyli jakby ta osoba psychicznie jakby jest dużo bardziej wymęczona niż ta osoba, która na przykład regularnie przez 3 tygodnie nad jakimś tematem pracowała, nie mając kłopotu ze skupieniem uwagi. Powiedziałbym, że neurotypowość i neuroatypowość, bo chyba bardziej się ku temu skłaniamy teraz, jakby lepiej ten termin opisuje w ogóle to, czego doświadczają takie osoby, bo one doświadczają tego, że ich mózg inaczej trochę pracuje, ich procesy na przykład uwagowe zupełnie inaczej reagują na napływ bodźców, inaczej organizują pracę. Efekt może być na zewnątrz ten sam, ale w środku to może zupełnie inaczej wyglądać.
1: No tak myślę sobie, że to jest dużo więcej energii, którą się zużywa na ten proces prokrastynacji, czasem poczucia winy, natłoku myśli, nadmiernego analizowania, później takiego mobilizowania się na ostatnią chwilę.
2: Rozliczania siebie z tego, tak.
1: Kiedy jest duża presja, więc to jest bardzo energochłonne.
2: To też jakby chłonie taką energię psychiczną, ponieważ jakby pomiędzy tym, tak normalnie, jeżeli ktoś jest zorganizowany, nazwijmy to neurotypowo, no to jakby znajduje też czas pomiędzy pracą na czas z bliskimi, na odpoczynek, jakąś aktywność, na jakieś zdrowe zachowania związane ze spacerem, z oderwaniem się na chwilę od pracy, nie? Osoba, która jest w takim, powiedziałbym, poczuciu winy, prokrastynacji, tym, że powinna coś robić, właściwie psychicznie nie odpoczywa, tylko właściwie cały czas się tym w głowie katuje poczuciem winy, czasem o tym zapomina. Niestety to też kończy się jakby korzystaniem z różnych takich zachowań niekoniecznie zdrowych. W tym niedbanie o siebie to jest jedna z rzeczy, ale skorzystanie z substancji psychoaktywnych jest dość częstym zachowaniem u osób z tego typu trudnościami.
1: Ja już słyszę te głosy, które mówią, że to jest ostatnio modny temat, teraz to co druga osoba mówi, że ma ADHD, jest dużo też autodiagnozy, chociaż ja myślę, że to są też tak charakterystyczne jakieś różnice w tym, jak funkcjonuje się, kiedy się ma ADHD.
2: Myślę, że możemy o tym mówić, w sensie jakoś, wydaje mi się, że to jest trochę taka jakaś dyskusja filozoficzna, bo jeżeli ktoś jakby funkcjonuje neurotypowo, czy jakby nie ma tego typu trudności, powiedziałbym, organicznych, które zaczynają się jeszcze w dzieciństwie, bo jakby jeżeli chodzi o samo ADHD, tam jest jednak kilka wymogów takich, które trudno spełnić, nie? Jeżeli tego typu trudności zaczynają się jeszcze w dzieciństwie, tam są różne kryteria diagnostyczne co do tego, czy tam przed 7 rokiem życia, czy tam czy później. Natomiast jeżeli te trudności zaczynają się wcześniej, jeżeli one sprawiają kłopot nie tylko w jednym obszarze, ale w wielu obszarach, jeżeli dotyczą właśnie jakby funkcjonowania takiego związanego z zaburzeniami uwagowymi, z nie wiem, nudzeniem się na lekcji, czy jakby taką nadpobudliwością, że ktoś musi coś robić, no to mówimy o takim innym w ogóle wzorcu zachowania. I gdyby tak w ogóle wcześniej prześledzić historię tych osób z ADHD, to bardzo często one mając diagnozę w dorosłości mówią, kurczę, teraz rozumiem. Rozumiem, dlaczego jakby ja mam jakoś inaczej niż wszystkie inne dzieci. No bo jeżeli ktoś nie za bardzo rozumie dlaczego, ale nie mieści się w pewnych normach społecznych, pewnych zasadach, nie wiem, takich, że lekcja trwa 45 minut i trzeba, jak się ma tam lat 7, 8 czy 9, siedzieć po prostu na tej lekcji i tam uważnie skupiać się i patrzeć na nauczyciela i nic innego nie robić. I są dzieci, które, no powiedzmy, większość dzieci, nie chcę teraz procentami rzucać, bo to nie jest połowa osób. Połowa osób nie jest neurotypowa. Natomiast jakby jeżeli jakby dzieciaki są w stanie w taki sposób funkcjonować na lekcji, organizować, tak by okej, no ale są zawsze takie dzieci, które nie są w stanie. I bardzo często od wczesnych lat te dzieci są jakby inaczej traktowane, mają gorsze zachowanie, jakby słyszą, że są na przykład albo leniwe, albo że jakoś coś z nimi jest nie tak, że nie potrafią się skupić, albo w procesie takim edukacyjnym w jakiś sposób się je traktuje gorzej po prostu. Nie? I jeżeli te osoby w życiu dorosłym słyszą, kurczę, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że jesteś taki, taki czy taki. No bo bardzo często te osoby dostają nalepki, że jesteś leniwy, jesteś niegrzeczny, nieposłuchany, tak mówię trochę takim potocznym językiem, to wiele pewnie możemy etykiet znaleźć, nie? Jeżeli ktoś słucha czegoś takiego przez lata, no to wyrabia sobie jakiś rodzaj opinii, samooceny siebie, że takim się jest. Jest się chaotycznym, niepozbieranym w życiu zawodowym i tak dalej, nie? Natomiast jeżeli te osoby w życiu dorosłym rzeczywiście przechodząc proces profesjonalnej diagnozy, nie takiej przez ChatGPT czy przez Google, tylko tak rzeczywiście profesjonalnie, jakby słyszą, to jest związane z twoimi objawami i jest pomysł, jak ty możesz z nimi pracować, żeby nie doświadczać ich tak mocno. To jakby wiele osób, jakby pomimo jakby różnych głosów w obszarze takiej dyskusji społecznej, to jak ktoś to słyszy, to mówi sobie, kurczę, to ja wreszcie rozumiem, że coś mi jest rzeczywiście konkretnego, że jakby ja mogę jakoś z tym pracować. Często pojawia się taki argument, że to jest taka wymówka trochę to ADHD do czegokolwiek, nie? Natomiast myślę sobie, że to bardziej jest informacja o tym, że jest trochę inna instrukcja obsługi dla osoby z tego typu syndromem i bez tego typu syndromu. Bo no, tak to...
1: Mhm. Wspomniałeś o dzieciach, to jest myślę bardzo ważny, istotny wątek, jak można pomóc dzieciom, które właśnie rodzice przeczuwają, dostrzegają, że być może właśnie funkcjonują w taki atypowy sposób, że ich układ nerwowy, ich sposób funkcjonowania ma inny model rozwojowy.
2: Ja w ogóle tak zacznę od tego, że dzieci myślę, że są całkiem dobrze zaopiekowane, tak może to taka moja ocena, ale że jakby uwaga dotycząca samego ADHD, ona bardzo mocno skupiała się na dzieciach do tej pory. Jakby dużą zmianą społeczną jest to, że my zaczynamy mówić, dobra, jeżeli ktoś miał powiedzmy pewne trudności, one wynikały z innej budowy układu nerwowego, to one nie minęły magicznie. Jakby osoby dorosłe dalej doświadczają tego, tylko w innym wymiarze inaczej się to objawia, w innych obszarach to widać, nie? Więc jakby ja bym powiedział, że dzieci w jakimś sensie są zaopiekowane, ponieważ, no nie wiem, są nauczyciele, są nauczyciele wspomagający, są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które potrafią jakby jakoś odnieść się diagnostycznie też do tego, czy to dziecko ma tego typu trudności, czy nie ma. Są w stanie zrobić diagnozę różnicową i zobaczyć, czy na przykład mówimy o tym, że dziecko ma ADHD, a może jest jeszcze jakaś inna przyczyna z tym związana. Może to jest jakaś dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, nie wiem, jest wiele jakby innych takich trudności obok, które trzeba wykluczyć, czy związane ze wzrokiem, czy związane na przykład ze słuchem, czy przetwarzaniem słuchowym. Więc wydaje mi się, że dzieci są dość dobrze zaopiekowane. Mhm. W tym temacie. Pytanie było, jak się zaopiekować jeszcze mocniej?
1: Pójść do tej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2: Ja no tak, wydaje mi się, że jakby jako rodzic pewnie, czy jako nauczyciel, no to pewnie skorzystać z tego, no bo są pedagodzy, są nauczyciele, którzy mogą coś dostrzec i zauważyć. My jako uważni rodzice możemy też zauważyć, że dziecko ma pewne trudności w nauce. I wydaje mi się, że nie przekreślenie dziecka w tym momencie, tylko jakoś takie pogłębienie i zastanowienie się, okej, co może być tą przyczyną już na początku. I czasem może się zdarzyć, że no jakby poradnia wcześniej czegoś nie zauważy, albo zmieniło się test i podejście diagnostyczne do tego. Więc ja myślę sobie, że warto być takim drążącym rodzicem, jeżeli to miał być rodzic, nie? Jeśli chodzi o nauczyciela, to myślę, że ADHD nie jest kwestią wiary w nie, ani nie jest brakiem wiary. Jeżeli nauczyciele kształcili się ileś lat temu, to właściwie psychologia czy diagnostyka też się zmienia. To jest wiedza bardzo nowa. Kryteria do ADHD były dość dobrze znane i 20, 30 lat temu, o tyle kryteria diagnostyczne ADHD u osób dorosłych to jest dyskusja obecnych kryteriów diagnostycznych. Stare kryteria diagnostyczne, które jeszcze obowiązują ADHD u dorosłych jako jakieś takie zaburzenie diagnostyczne, natomiast nowe kryteria już sugerują tego typu zmiany, więc jakby kryteria też się zmieniają. Jeżeli ktoś się edukował jako nauczyciel 30 lat temu, 40, to usłyszał od profesora, który edukował się kolejne 30 lat wstecz, że coś jest albo coś nie jest prawdziwe. Nie? Co wydaje mi się, że bycie jakoś uważnym, dokształcanie się, korzystanie z takiej wiedzy sprawdzonej jest też okej. Okay. Mm-hmm. Myślę, że zasłyszane opinie albo szukanie w internecie różnej wiedzy pewnie nie jest złe, ale warto filtrować tą wiedzę jakoś uważnie i ostrożnie.
1: No dobrze, a jak to jest z organizowaniem sobie czasu i zadań u osób z ADHD? Jest to wyzwanie spore. Bo to chyba nie jest taka cecha, nie jest taki syndrom, który to ułatwia, tylko wręcz utrudnia bardzo.
2: Odpowiedź bardzo krótka.
1: Jak można sobie radzić? Albo może też wyjaśnić na początek.
2: Wydaje mi się, że tak, jakby podstawą jest diagnoza i diagnoza też trochę różnicuje, jakiego rodzaju trudności ta osoba ma najbardziej, jakby najbardziej są widoczne. To mogą być zaburzenia uwagowe, to może być też impulsywność jakaś w decyzjach, nie wiem, być może czasem prokrastynacja i właśnie takie utknięcie w zadaniach może być najbardziej jakby takim trudnym objawem dla osoby, więc wydaje mi się, że nie da się takiego jednego głównego podejścia znaleźć, chociaż jest jakoś popularna taka praca z zakresu psychologicznego po pomocy takiej psychoedukacyjnej dla osób z ADHD, no bo ścieżek jest kilka, na pewno diagnoza jest punktem wyjścia i odpowiedzeniem sobie, czy ja tak mam, czy ja tak nie mam. Jeśli tak mam, no to mogę skorzystać z wsparcia farmaceutycznego, lekowego i tym zajmują się lekarze psychiatrzy. Mogę skorzystać z takiego wsparcia, powiedziałbym, psychoedukacyjnego i psycholodzy odnajdują się dość dobrze w tym i też mogę skorzystać z psychoterapii, która jest jakby ukierunkowana czy na konkretne objawy, ale na konkretne jakby zaburzenia i trudności. Teraz do samego ADHD, do samych tych trudności dochodzą jeszcze podwójne rozpoznanie, no bo jeżeli ktoś przez lata słyszy różne rzeczy o sobie, uważa się za chaotycznego albo jest jakoś traktowany przez otoczenie, to oprócz jakby ADHD może mieć depresję, może nadużywać substancji psychoaktywnych, może mieć zaburzenia osobowości, może mieć zaburzenia lękowe. Więc jakby jeżeli osoba dorosła trafia do specjalisty, to dość prawdopodobnym jest, że obok ADHD będą też różne inne trudności. Więc pewnie należy wtedy zająć się i tymi trudnościami, które ta osoba doświadcza, i jakoś dostosować tą terapię i sposób funkcjonowania do tej osoby. Często osoby z ADHD, mówię z mojego doświadczenia takiego gabinetowego, też mają problem z regularnym chodzeniem na zajęcia, z takim chaosem w swoim własnym życiu, z organizowaniem sobie pracy, z jakimiś rachunkami, z jakimiś konsekwencjami, z substancjami psychoaktywnymi też. Mhm. Więc wydaje mi się, że takim dobrym krokiem jest zobaczenie jakby co się w tym życiu człowieka dzieje poza tym ADHD, gdzie boli tą osobę.
1: To za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy w audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole. Doktor Przemysław Zybek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, psycholog, psychoterapeuta, dzisiaj gości na antenie.

0: lepiej żyć.
1: Powracamy do naszej rozmowy w Radio Opole. Dzisiaj dr Przemysław Zdybek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, też psycholog, psychoterapeuta, gości w programie. Rozmawiamy o ADHD. Chciałam też nawiązać do takiego już dość starego monodramu pod tytułem ADHD i inne cudowne zjawiska Janny Szczepkowskiej. Ona o tym zjawisku mówiła jeszcze w czasach, kiedy nie było ono tak popularne, nie mówiło się tak dużo, na przykład w tej przestrzeni takiej psychologicznej na temat ADHD. Do znalezienia jest ten monodram w ogóle w Teatrze Telewizji Polskiej. Mówię o tym, bo tam też pojawia się moment trudności z płaceniem rachunków, kontrolowaniem takich codziennych, rutynowych spraw. I też Janna Szczepkowska w tym monodramie dzieli się tym, jak wiele różnych rad słyszała. Na przykład, że ma sobie kupić takie pudło, w którym będzie zbierała te wszystkie ważne dokumenty, które ma opłacać. I ona mówi, że ma 10 pudeł i jedno nawet jest rzeźbione, 16-wieczne i tak dalej, a mimo to nie pomaga to ogarnąć z takiego pewnego chaosu, jeśli chodzi o te rutynowe zadania. I myślę, że to jest bardzo trudno zrozumieć komuś, kto nie ma takiego neuroatypowego sposobu funkcjonowania. Dlaczego to jest trudne? No chciałabym, żebyś opisał to działanie mózgu po prostu. Co się dzieje wtedy? Że te rachunki, że zapominamy, że no, znam różne przypadki. No,
2: powiedziałbym, że mózg osób z ADHD jest bardzo mocno jakby taki czuły na dopaminę, na nowe rzeczy, które się pojawiają i one wtedy stają się taką najważniejszą figurą. Tak jak powiedzieliśmy, są różne typy, ale przy tych zaburzeniach uwagowych, no to coś, co jest nas ciekawe, no to w tym momencie to staje się turbo ciekawe. I tak ciekawe, że zapominamy o różnych rzeczach innych. Tak jakby nie pozycjonujemy tego, co jest ważne, co jest ważniejsze, tylko jak się zapalamy do czegoś, no to pełnym sercem. I z jednej strony to jest fajne, bo pewnie osoby, które mają takie wolne zawody, potrafią się do czegoś zapalić i jakby być w tym na całość. Natomiast jeżeli chodzi o takie rutynowe, codzienne rzeczy, takie nudne, takie, które trzeba regularnie robić, które niby są bezwysiłkowe, tak? Trzeba rachunki zapłacić, pójść na pocztę, zapłacić po prostu. Stają się dużym problemem, bo one nie dostarczają takiej dopaminy układowi nerwowemu. Więc jakby w przypadku ADHD jest to, powiedziałbym, nauka takiego zmuszania się do regularnych rzeczy, które trzeba zrobić, albo znalezienia sposobu na to, jak tu się przekupić, żeby w taki sposób jednak zrobić to, co ważne. I wydaje mi się, że tutaj to nie jest jedna dobra odpowiedź, ale raczej poszukanie takiego rozwiązania, nie? Czasami można, nie wiem, jest takie pojęcie jak coaching ADHD, taki rodzaj, powiedziałbym, no, trenowania siebie z kimś obok, kto podpowiada trochę różne rozwiązania. Jak można to zrobić, żeby właśnie trochę siebie oszukać, ten swój sposób funkcjonowania, żeby te rzeczy były zrobione, a jednak żeby tego jakoś nie odczuć. Takim ciekawym przykładem jest robienie sobie listy, jako osoby neurotypowe robią sobie listę, powiedzmy taką checklistę, gdzie odhaczamy rzeczy zrobione i możemy to zrobić po kolei. Tak dla osób z ADHD staje się to bardzo trudne, bo to zaczyna być taka lista winy. Coś, czego nie zrobiłem, odłożyłem, znowu wisi, jest jeszcze z tyłu głowy. I ponieważ osoby neurotypowe są dość czułe w tym, na jakiś rodzaj nagrody, pochwały, ale też są czułe na jakiś rodzaj krytyki. Więc jakby w momencie, kiedy ktoś słyszy krytykę, czuje, że czegoś nie zrobił, to boli 3 razy mocniej niż osobę neurotypową. No, więc zamiast jakby takiej typowej listy, można sobie zrobić listę tego, co się zrobiło w ciągu dnia. Wtedy może się okazać, że okej, z mojej 10-punktowej listy, którą sobie zrobiłem dzień wcześniej, nie zrobiłem, zrobiłem 1 punkt, a 9 nie, ale może się okazać, że jak sobie zrobię listę wsteczną, to się okaże, że okej, zrobiłem tą jedną rzecz, którą trzeba zrobić, a zrobiłem też 15 innych rzeczy, które albo trzeba było, albo nie trzeba było, ale to czasami pokazuje, że ta osoba nie jest, tu używam takiej nalepki, leniwa, bo nic nie zrobiła, bo nie zrobiła tych 10 podpunktów, tylko to pokazuje, że no jakby umysł tej osoby poszedł w takim kierunku, że zrobił dużo więcej czegoś innego, ale akurat nie tego, co trzeba było. Więc można powiedzieć, że no, ciężko wyeliminować to, że ciekawość tych osób będzie je ciągnęła w takie rzeczy, które są nowe, które są interesujące. Ale może da się to jakoś inaczej po prostu opracować, tak żeby zlikwidować poczucie winy z tego, co nie zrobione. Można próbować z jakimś rodzajem automatyzacji pewnych rzeczy. Mamy teraz dużo takich czynności, które można zautomatyzować. Nie wiem, czy związane z płaceniem rachunków, czy związaniem z jakimiś obowiązkami, nie wiem, czasem urzędowymi, nawet możemy komuś coś zlecić, nie? Jakby osoby, które mają dużo takich, powiedziałbym, trudności z tym związanych, no to mogą spróbować w taki sposób to scedować na kogoś innego.
1: Mówi się, że przy tych, spotkałam się właśnie z taką informacją a propos rutynowych czynności codziennych, powtarzalnych, które nie są dla tego umysłu, który lubi się bardzo zapalać w coś nowego, coś ekscytującego robić, są dodatkowo trudne, jeśli chodzi o motywowanie się, bo jest, chodzi o wydzielanie dopaminy, która nas motywuje, że dlatego, kiedy to nie jest coś nowego, coś ekscytującego, to jest szczególnie trudno wtedy się motywować. Kłopoty z motywacją są.
2: No tak, i jakby dlatego mówię, że może da się jakoś siebie oszukać. Zrób to, a coś fajnego za chwilę będzie. Myślę, że to są bardzo indywidualne rozwiązania, nie? Natomiast to jest pytanie, jak obejść ten system, jak zrobić coś, co jest nudne. Być może to nie musi być nudne. Nie wiem, czy da się płacić rachunki jadąc na rowerze. No nie mam pojęcia górskim właśnie zjazdowym. No nie wiem, nie testowałem, ale być może dla kogoś zrobienie czegoś w jakimś nieoczywistym miejscu może być taką jakąś podpowiedzią. Mhm. No z kluczem jest to, że jakby ta czułość na dopaminę jest rzeczywiście inna.
1: No dobrze, a co z tym gubieniem na przykład różnych rzeczy, zapominaniem, myleniem dat, godzin, zostawianiem rzeczy, wysyłaniem nie tego maila do nie tej osoby, czy jakimikolwiek innymi pomyłkami, które mogą się zdarzyć. No albo też na przykład właśnie są osoby, które zmieniają nieustannie wątek rozmawiając, prawda? Nie kończą jednej myśli i już jest następny, że można dostać zawrotu głowy, kiedy się ich słucha. To też jest jeden z objawów właśnie tego natłoku myśli, skojarzeń.
2: Tak. No pewnie jest część takich rzeczy i takiej charakterystyki osób z ADHD, którą jakoś trzeba spróbować zaakceptować. Można minimalizować skutki tego. No ale ciężko będzie się zmienić naraz pod wpływem jakiejś magicznej techniki w osobę, która inaczej funkcjonuje. Można próbować organizować na przykład dom tak, żeby klucze zostawiać zawsze w jednym miejscu po wejściu, nie? Portfel, telefon, można sobie jakieś lokalizatory doczepiać do ważnych rzeczy, można sobie ustawiać przypominajki. To jest kwestia takiego trochę właśnie rozwiązań systemowych, jak sprawić, aby jak najmniej sytuacji wymykało się spod takiej kontroli. Natomiast to, co chyba jest bardzo ważne też dla osób w ogóle z ADHD, to, że bardzo często długo czekają na taki rodzaj weny, którą mają do jakiejś pracy albo odkładają coś. Natomiast kluczem do tego nie jest czekanie na to, tylko takie dbanie o siebie najpierw, no bo to jest bardzo kuszące, jeżeli ktoś na przykład w ciągu doby jest w stanie zrobić, siedząc non-stop, jest w stanie zrobić pracę, którą powinien zrobić w przeciągu miesiąca, nie? No to też nam dodaje takiej pozytywnej samooceny, nie? Takiego pomyślenia sobie, wow, ale jestem super, że potrafię to robić. A z drugiej strony jest to miesiąc nierobienia w jakimś temacie zbyt wiele. I myślę sobie tak, że możemy to zaakceptować, a możemy też spróbować jakoś poszukać rozwiązania, jak ta motywacja się do pracy tworzy. I ona na pewno się chętniej będzie tworzyła wtedy, kiedy ktoś dba o siebie, kiedy się wysypia. Sen jest tutaj bardzo kluczową rzeczą. Kiedy regularnie je, kiedy dba o wysiłek fizyczny, który dość dobrze stabilizuje osoby z tego typu trudnościami, o jakiś rodzaj treningu. Więc wydaje się, że taką podstawą i jakimś kluczem jest dbanie o siebie. Tak fizycznie, jeżeli chodzi o wypoczynek, jeśli chodzi o sen. Osoby często po takim jakby momencie wzmożonej pracy mają kilka dni takich, że są w ogóle nie do życia. Są wyłączone właściwie z myślenia, z aktywności, z czegokolwiek. I czasem zdarza się, że jak przychodzą do mnie pacjenci, którzy mają tego typu trudności, no to trudno jest im się pozbyć tego właśnie hiperfokusu, bo oni by chcieli, żeby cały czas tak mieć, to jest jakby ich pomysł. Natomiast okazuje się, że no ścieżką raczej do takiego zdrowego funkcjonowania jest jakby właśnie zostawienie tych hiperfokusów na rzecz jakiejś regularnej pracy. I poczynku, wypoczynku, regularnego jedzenia i zasypiania. I no czasami to jest taka bardzo trudna decyzja osobista. Może się okazać, że ktoś nawet funkcjonując tak chaotycznie, takimi zrywami, z takim kosztem psychicznym, jest w stanie jakby więcej osiągnąć niż jeśli będzie normalnie pracował.
1: No bo ma wtedy, uruchamia wtedy swój wewnętrzny większy potencjał, ale jeżeli ma taki zawód, kiedy nieustannie to się dzieje, to też można się wypalić, bo to jest taki stan, w którym się daje z siebie 200%.
2: Tak, jesteś na ciągłej aktywacji i później niestety przychodzi czas, żeby to zapłacić, cenę za to. Więc są też takie dni, kiedy po prostu budzisz się bez siły i motywacji czegokolwiek.
1: Ten hiperfokus, on cudownie dodaje energii, kiedy się zdarza, kiedy jest ekscytujące dla danej osoby z ADHD zajęcie, ale jest też cała masa tych właśnie roztargnień, gubienia, zapominania, mylenia. I myślę sobie o tym, jak też taka osoba wiele słyszy różnych komunikatów krytycznych wobec siebie. Ja pomyślałam, że kiedyś będę zapisywać tak wszystkie po kolei te hasła, nie? Ty to coś tam, coś tam, coś tam. No, nie chcę nawet cytować, bo to są coś takie kolokwialne określenia, ale myślę, że naprawdę to są komunikaty, które osoba z ADHD często słyszy, takie krytyczne.
2: Tak, to bardzo mocno też podcina skrzydła. Jakby powoduje, że ta osoba zamiast jakby się aktywować do jakiegoś nadrobienia, czegoś zrobienia inaczej, postarania się, to właściwie to podcina motywację.
1: Albo często taka osoba słyszy, musisz się bardziej skupić, musisz bardziej starać.
2: Coś zrobić mocniej, albo ty musisz sobie listę zrobić czegoś, albo musisz sobie coś tam jeszcze innego zrobić.
1: Ja lubię takie określenie, że to mówienie musisz się bardziej skupić, kiedy najczęściej te osoby starają się właśnie bardzo skupić.
2: No
1: to jest jak mówienie do osoby niewidzącej, żeby zobaczyła kolor,
2: prawda? Starać się lepiej zobaczyć. I to jest chyba clue właśnie ADHD, że jakby osoby, które nie mają tej trudności, one mówią, no przecież to jest proste. Musisz zrobić tak jak ja, prawda? To trochę tak jakby ryba tłumaczyła małpie, jak ma pływać. Musisz ogonem ruszać, nie? Małpa może ruszać ile tylko chce, natomiast to się nie wydarzy. I wydaje mi się, że to jest chyba największa trudność, że osoby, tak jakby w społeczeństwie są jakieś takie komentarze, czy w internecie takie trochę hejtujące, mówiące, że no wiesz, to jest proste, trzeba się postarać, tyle, ja mam na to system, ja nie mam z tym trudności i to działa tak i tak. I myślę sobie, że bardzo łatwo jest mówić w takiej pozycji osoby, która nie ma kłopotu z czymś, natomiast w momencie, kiedy tego doświadczasz, wcale nie jest łatwo.
1: Ja mówię, musisz sobie to zapisywać, to są te karteczki, które się gubi, zapisywać w telefonie, telefony, które się gubi.
2: I się okazuje, że karteczki też gubisz i okazuje się, że jesteś beznadziejny, bo nawet tej rady nie potrafisz wprowadzić, więc wydaje mi się, że no, diagnoza jednak coś zmienia. Zmienia to, że ktoś coś nazywa i mówi, ale ja tak nie mam, ja mam inaczej.
1: Samowyrozumiałość ja jakby, się pojawia i to
2: tak,
1: już jest dużo.
2: Tak,
1: już
2: jakiś taki rodzaj wybaczenia sobie, nazwania tego, powiedzenia sobie, okej, ja wiem, że tak mam, być może pewne prace nie są dla mnie, albo w pewne rzeczy się nie powinienem angażować. To też jest jakiś rodzaj decyzji. Myślę, że za diagnozą ADHD idzie jakaś taki rodzaj świadomości, że być może coś nie jest dla mnie ze względu na to, jak ja funkcjonuję. A może się okazać, że pewne zawody też są wręcz wymarzone do tego. Różne wolne zawody, gdzie z jednej strony pojawiają się wydarzenia, w których po prostu trzeba się zaangażować na 100%, a potem można właściwie czegoś nie robić, nie? I może się okazać, że ta osoba z tego typu funkcjonowaniem świetnie się odnajdzie w czymś innym.
1: Dobrze, to teraz cię zapytam o to, na ile dobrze by było, żeby społeczeństwo też jakoś zaczęło może bardziej rozumieć, czym to jest ADHD, bo chociaż często się używa tego określenia, dzisiaj dużo osób się w ten sposób też samodiagnozuje, to jednak mam wrażenie, że takie empatyczne zrozumienie, jakby próba wczucia się, wyobrażenia, czym ono jest, kiedy jest się osobą neurotypową, jest trudna bardzo i dlatego mimo nawet tego nagłaśnionego tematu, się tego nie czuje. I to jest takie pytanie, wiesz, na ile osoby z ADHD muszą jednak się dostosować do tej większości normatywnej, a na ile dobrze by było, żeby ta normatywna większość jakoś też uwzględniła osoby inaczej funkcjonujące? Na ile możemy oczekiwać, czy powinniśmy mieć fory jako tacy ludzie, czy nie? Powinniśmy mieć tych forów?
2: To jest chyba dyskusja społeczno-filozoficzna, którą teraz będziemy toczyć i ja, jak mogę odpowiedzieć, to chyba opowiem o swojej opinii w tym względzie i myślę, że to jest trochę kalkulacja. Jeżeli stworzymy system, który będzie premiował tylko i wyłącznie osoby neurotypowe, to jakby kalkulacja ekonomiczna jest taka, że nie wiem, 10-15% osób nie będzie się łapało w ten system. To znaczy, że będą poza tym systemem. Jeżeli stworzymy system szkolny tylko dla takich dzieci, no to będziemy mieć 15% dzieci, z którymi nie wiadomo będzie co zrobić. I być może ich szanse rozwojowe, zawodowe, ich szanse na jakąś aktywność, na też dobre związki, bo jakby my teraz mówimy o takich zawodowo szkolnych konsekwencjach, ale budowanie relacji ze znajomymi, związki intymne, ADHD też bardzo mocno je modyfikuje, więc jeśli stworzymy taki sztywny system, gdzie po prostu stwierdzimy nie, ma być tak, reszta się ma dostosować i tyle, to będziemy mieć 15% osób na marginesie.
1: No, ja przyznam zawsze sytuację, kiedy jest wygrany, wygrany. Ja jeszcze zostanę przy tej sytuacji pracy, że najlepiej, kiedy korzyść by odnosił i szef, i pracownik, dajmy na to, więc może czasami warto trochę elastyczniej pozwolić temu pracownikowi zarządzać na przykład swoim czasem, czy wykonywać jakieś zadanie, które będzie bardziej w jego stylu, bo będzie mu łatwiej, będzie bardziej efektywny wtedy.
2: I ja myślę, że to jest jednak bardziej rozsądna droga, bo jakoś jestem przeciwny temu, że ktoś ma być na marginesie. Osoby, które są na marginesie, zazwyczaj muszą sobie z tym jakoś radzić. Sięgają po używki, zachowania impulsywne i te osoby jakby, bo w ogóle jakby dużo osób ma podwójne rozpoznania, czy jakby ADHD prowadzi niejako później do zaburzeń osobowości, do depresji czy do lęku, jakby jest pewnego rodzaju takim momentem wzmocniającym jeszcze tą neurotypowość. Więc jeśli się zastanawiamy, jak to ma być, no to świat nie jest tak zbudowany, że jesteśmy wszyscy według linii tacy sami i typowi. Tak nie jest. To jest być może marzenie szkoły XVIII-wiecznej, że wszyscy mają, prawda, na pamięć wyuczyć się czegoś, nauczyć się tego, tego, tego i tego. Natomiast świat i my w tym świecie tacy nie jesteśmy. Możemy próbować się dostosowywać, ale tak nie będzie. Więc wydaje mi się, że dużo lepszym wykorzystaniem potencjału jest zrobienie czegoś bardziej elastycznym. I no, nawet nasze doświadczenie COVID pokazuje, że te warunki pracy właściwie mogą być bardziej elastyczne. Mhm. Że możemy sobie pozwolić. Są eksperymenty na temat na przykład czterodniowego tygodnia pracy, który pokazuje, że można inaczej. Albo doświadczenie pracy hybrydowej pokazuje, że mogło być inaczej. Pewnie hybrydowa praca nie jest dla każdego, ale w tym przypadku nienormowany czas pracy, albo inaczej normowany, albo inny system motywowania pracownika, myślę sobie, że jest jakimś rodzajem wyzwania. Ja się cieszę, że ta dyskusja o ADHD jest taka szeroka, ponieważ otwiera trochę też pole, oczy pracodawcom na to, że być może pewne sztywne reguły niekoniecznie są potrzebne. Rozumiem, że są takie zawody, w których to jest wręcz wymagane. Nie wiem, jeśli jest to kwestia bankowości, finansów, zgaduję, być może to jest zły przykład. Jest tam taka niezwykła skrupulatność i dokładność potrzebna, to być może te osoby się tam nie odnajdą. Ale jeśli myślimy o różnych, powiedziałbym, takich artystycznych wydarzeniach, czy kreatywnych, tam gdzie potrzebna jest właśnie bardziej intensywna, skokowa praca, bardziej kreatywna, a później są jakieś momenty przestoju, albo takich momentów, gdzie nic nie robimy, to może się okazać, że te osoby się świetnie tam odnajdą. Więc ja jestem za elastycznością.
1: Tak, to jest dobra opcja. Mówiliśmy trochę o ADHD dzisiaj w audycji, ale chyba warto też powiedzieć na koniec, że to ADHD każde jest inne i nie każdy musi mieć na przykład hiperfokus.
2: Tak. Jest to pewna konfiguracja objawów, nie jest to nigdy jeden do jednego, czyli jakby osoba jedna z ADHD niekoniecznie musi przypominać drugą. I na przykład ADHD u chłopców było właśnie zazwyczaj z taką nadpobudliwością psychoruchową kojarzone. Natomiast może też być takie ADHD, które jest raczej z zaburzeniami uwagowymi. Dziewczynki mogą na przykład zupełnie inaczej przechodzić. I w związku z tym dorosły mężczyzna z ADHD może inaczej funkcjonować, dorosła kobieta może też inaczej funkcjonować. Nie? Czy w ogóle od tej konfiguracji objawów może zależeć też to, jakby co najbardziej jest bolesne dla tej osoby. I zazwyczaj jak ta osoba trafia na diagnozę do lekarza, no to bierze się pod uwagę, czy ta osoba, jak mocno jakby dotkliwe są dane objawy dla tej osoby. Może być tak, że ta osoba jest dorosła, ma objawy ADHD i można by było powiedzieć, że ma, natomiast nauczyła się jakoś tak i środowisko tak jakoś ją zaakceptowało, odnalazła się w takim zawodzie, że te objawy jakoś nie są dotkliwe, że jakoś ta osoba funkcjonuje i jest okej. I powiedziałbym, że jakby wtedy to super. Jakby rewelacyjnie, ta osoba się odnalazła w dobrym miejscu. Natomiast bywa też tak, że ta osoba właśnie nie potrafi się odnaleźć, ma jakieś trudności i wtedy potrzebuje pewnego rodzaju wsparcia. Chciałem też powiedzieć trochę o lekach, nie powinienem się wypowiadać jako nie psychiatra o lekach, natomiast jakby z psychologicznego takiego podwórka mówiło się o tym, że no ADHD może jest jakimś złudzeniem, może wcale go nie ma, może autor tej koncepcji jak tam powiedział, że wcale jej nie ma, to może jej rzeczywiście nie ma. Natomiast jakby to, co wiemy już dzisiaj, to wiemy, że na leki pobudzające osoby z ADHD reagują uspokojeniem. Osoby neurotypowe na pobudzacze będą reagowały właśnie takim nadmiernym pobudzeniem.

0: trudności. To, ale to wcale nie jest łatwe. To nie jest takie, że to są tylko plusy i że ktoś by się chętnie zamienił. To też jest radio w głowie. To też jest właśnie problem z chaotycznością czasem. Czasem z poczuciem winy, z nieumiejętnością realizacji zadań. Tak typowo, w taki typowy sposób.
1: No i też czasami te osoby z ADHD tak bardzo próbują się dostosować do tej większości neurotypowej, że nawet nie wiedzą, jakie mogłyby korzyści czy plusy w sobie znaleźć, bo nie próbują funkcjonować trochę na swój sposób.
0: Mówi się o takim maskowaniu objawów, nie? Że są osoby, które funkcjonują z zewnątrz, wygląda jak neurotypowo, bo tak dużo energii psychicznej poświęcają na to, żeby trzymać się tych, jakby tego, co trzeba. Natomiast to jest tak kosztowne, że często te koszty psychiczne, takich, których nie widać na co dzień, są bardzo duże dla tych osób. Wtedy to maskowanie objawów bywa tak kosztowne, że czasami zaakceptowanie siebie i puszczenie paru tam rzeczy, które kontrolują, bywa bardziej jakby opłacalne niż takie maskowanie.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Myślę, że dzisiaj to ADHD można było trochę jakby wyczuć z tego, czym ono jest podczas tej rozmowy. To mam nadzieję, że ta audycja będzie przybliżać ten temat i pomoże go zrozumieć osobom neurotypowym. Przemysław Zybek, Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii, dzisiaj gościł na antenie.
0: Dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Lepiej Żyć. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie także Katarzyna Zawadzka, a niebawem wiadomości w Radiu Opole, później audycja Na kocią łapę i Na psa urok. Dzisiaj będzie o tym, że wakacje z psem lub kotem wymagają odpowiedniego przygotowania. Gościem Magdaleny Szybińskiej będzie lekarz weterynarii Stanisław Firlik. To niebawem na antenie Radia Opole.

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

0: które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynam audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studiu jest pan Sebastian Sitowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Autor książki Jak radzić sobie z lękiem. I myślę, że nie ma wśród was, drodzy słuchacze, słuchacze albo słuchaczki, która by w życiu nie doświadczyła lęku. I nawet jeżeli ktoś bagatelizuje to słowo, myśli, ach tam, lęk, no pojawia się lęk, naturalne w gruncie rzeczy sprawa, czasami się lękamy, to z tej książki dowiecie się, że nie jest to taka prosta i oczywista sprawa, ale książka nie tylko ma was przestraszyć, ale przede wszystkim zgodnie z tytułem pokazać, jak z tym lękiem można sobie radzić, bo rzeczywiście pozbyć się go zupełnie nie da, prawda? Jest przyrodzonym takim uczuciem, stanem, który mamy i pewnie będziemy mieli.
2: Tak jest emocją i nie ma szansy, żeby się jej pozbyć. Także każdy z nas w różnych momentach może doświadczać lęku i też może doświadczać tego lęku na różne sposoby. I nie chodzi o to, żeby wyzbywać się emocji albo żeby ich nie doświadczać, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, jak przeżywać i jak sobie radzić z tą emocją, kiedy się ona już pojawi, albo w jaki sposób dbać o swój dobrostan psychiczny na co dzień, żeby mieć na co dzień jak najwięcej spokoju, a jak najmniej właśnie stresu czy lęku, bo oczywiście w mojej książce głównie chodzi o ten lęk, który powoduje, że zaczynamy odczuwać patologiczne objawy z ciała, które realnie powodują nasze takie codzienne cierpienie, dyskomfort, powodują, że po prostu zwyczajnie w świecie czujemy się źle, nie? Bo jeżeli jest to taki lęk, bardziej bym powiedział strach, że czegoś się przestraszymy i to mija, to jest zupełnie naturalne. Lęk jako emocja jest zupełnie naturalna. Jeśli pojawia się i mija, wszystko jest okej. Tak jak z każdą inną emocją. Jeśli jednak lęk się pojawia i tak za bardzo nie chce odpuścić i zaczyna być go coraz więcej w różnych sytuacjach i coraz silniej go odczuwamy w ciele w bardzo różny sposób i realnie odczuwamy, że jest nam gorzej, to jest taki pierwszy sygnał, że trzeba się tym tematem zająć, że trzeba się tą emocją w jakiś sposób zaopiekować i to jest tutaj treścią tej książki, to właściwie to.
1: Aha, a te lęki, no to ja oczywiście moglibyśmy pewnie i Państwo też już Wam przychodzą na pewno sytuacje takie, które mieliście lękowe. Najczęściej przywołuje nam umysł te bardzo, bardzo duże lęki, takie bardzo mocno stresujące, na przykład czy stracę pracę, czy nie, bo zaczęły się zwolnienia. Albo dostanę dobrą ocenę, bo jutro sprawdzian, a nie chciało mi się jednak uczyć, grałem w piłkę z chłopakami, a tu i teraz zaczyna mnie ten lęk dopadać, co będzie, a już dosyć kiepskie oceny, trzeba byłoby je poprawić. Tak sypię mniej więcej z własnego życia, bo tak jest najłatwiej. Zresztą pan od tego zaczyna, bo tutaj, żeby nie było, że tylko, bo pan Sebastian jest terapeutą i to konkretnego rodzaju też terapii skierowanej na rozwiązania, skupionej na rozwiązaniach, wyjaśnimy to też. W takim razie, czym ona jest i czym różni się od innych terapii. Może nawet zróbmy to teraz, żeby było od razu wiadomo, prawda? Później wrócimy do tych lęków. Czym jest ten rodzaj terapii?
2: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest nurtem, który przede wszystkim stara się właśnie zobaczyć w człowieku wszystko to, co ma dobre, jego umiejętności, jego zasoby, jego dobre doświadczenia, po to, żeby wszystko to, co już zbudował i co ma, można było wykorzystać do tego, aby doszedł do swojego celu, do swojej preferowanej przyszłości, a więc żeby wszystkie trudności, z którymi się mierzy tu i teraz, mógł rozwiązywać najlepiej jak potrafi i dojść tam, gdzie chce dojść. Ona różni się tym od innych nurtów, że nie potrzebujemy tutaj przez wiele tygodni czy miesięcy zastanawiać się nad przyczyną trudności. Nie musimy omawiać całej przyszłości czy całego dzieciństwa i drążyć tych tematów, tych trudnych sytuacji też, tylko możemy wyjść od tego, co jest tu i teraz, od tego, co już działa, co funkcjonuje, żeby przyjrzeć się temu, co nie działa właściwie, w jakich obszarach chcielibyśmy coś zmienić, poprawić i zastanowić się, jak możemy to uzyskać. Nie? Więc to jest taka forma terapii, gdzie bardziej skupiamy się na człowieku, na jego świecie, na jego życiu, na tym, co chce osiągnąć, niż na tym wszystkim, co było. Oczywiście my przeszłości też dotykamy, rozmawiamy o tym i zajmujemy się tym tematem zawsze wtedy, kiedy jest to w terapii klientowi służące. Nie? Natomiast dla mówienia po prostu o tym wszystkim, żeby jakoś tak to się jeszcze bardziej w to zagłębiać, wsiąkać, analizować, niekoniecznie trzeba to robić, więc to jest taka, bym powiedział, zasadnicza różnica.
1: tak spróbuję sobie to przełożyć teraz na pierwsze takie moje skojarzenia, to jeżeli odczuwam jakiś lęk społeczny, na przykład źle się czuję wśród ludzi, nie bardzo chcę wychodzić, nie potrafię się odnaleźć w grupie, nawet jeżeli mnie zaproszą gdzieś do kawiarni, siedzę i się raczej nie odzywam, czuję się niekomfortowo, że jak już coś powiem, to się może zbłaźnię, że to nie będzie ani zabawne, ani mądre, to może lepiej się nie odzywać. W efekcie cały ten wieczór wcale nie jest dla mnie przyjemny, to wolę nie chodzić, no bo to cały czas się wiąże z niską samooceną. Więc mnie nie dziwi, że ta terapia ma pokazać mi moje mocne strony. Oczywiście też nie będę daleki od tego, żeby zupełnie ignorować to, co działo się w dzieciństwie, ale powiedzmy, że teraz ktoś mi powie, że teraz tak masz kłopoty w takich relacjach, dlatego że już w dzieciństwie podcinano ci skrzydła, nie czułeś się pewnie, nie byłeś dzieckiem chwalonym, głaskanym po głowie, miałeś takie sobie oceny, no jakoś tam tę szkołę skończyłeś, ale nie masz powodu, żeby czuć się pewnie, a w związku z tym nie czujesz się pewnie i teraz. No to dobrze, no to ktoś mi wyjaśnił, jaka to była ta droga, ale ja chciałbym teraz normalnie żyć. I ta terapia jest jakby już tym etapem, okej, mamy człowieka, który ma lat 40, czy 50, czy 30, tu i teraz, z tym potencjałem, który ma, i zobaczmy, co z niego można wykrzesać tu i teraz. Bo też mu wytłumaczymy, dlaczego tak jest. Okej, fajnie, dobra, przyjemna może wiedza, ale żeby też nie było tak, aha, no to ja taki jestem, bo mnie rodzice skrzywdzili. A, to już nic nie muszę robić, nie? Wszystko będę teraz zwalał na rodziców. Wiecie, musicie mnie teraz przygarnąć takim, jakim jestem, bo wiecie, ja miałem trudne dzieciństwo. Oj, tak czasami bywa, żartobliwie, ale często tak jest, nie? Że zrzucamy, bo dzieci, bo to, bo rodzina, bo trudne dzieciństwo, bo ja matki nie miałem, ojca nie miałem, prawda? Więc ja teraz musicie akceptować moje dziwne zachowania albo niefajne zachowania. Właśnie nie musimy. Nie musimy.
2: Trochę to tak jest, że faktycznie, jak mówi jedna z moich ulubionych też psychoterapeutek, zresztą moja dobra znajoma, Martyna Puchalska, ona często mówi, pamiętajcie, że świadomość nie łagodzi bólu doświadczenia. I to jest trochę o tym, nie, że my mamy wiedzę bardzo często, jakie są przyczyny naszych życiowych niepowodzeń, co takiego się dzieje. Oczywiście są pewne przekonania, które są nieuświadomione, które są dla nas niejawne i które my musimy poodkrywać, żeby móc się tym zająć, prawda? Bo to jest często w naszej takiej pamięci emocjonalnej, nieświadomej, różne doświadczenia się zapisują i warto je odkrywać. Natomiast odkrywamy je właśnie po to, żeby szukać rozwiązań. I tutaj o to chodzi, że no my wiemy, że takie dzieciństwo może wiązać za sobą jakieś konsekwencje i że jest to czynnik, który wpływa na wiele aspektów naszego dorosłego życia. No ale to nie jest tylko to, bo jeszcze mamy dzisiaj relacje z innymi, mamy swoje zasoby, umiejętności, talenty, możliwości i to wszystko my tu i teraz już możemy wykorzystywać, więc my często przyglądamy się też wyjątkom, a więc sytuacjom, kiedy jednak było inaczej, kiedy problem nie wystąpił, kiedy było lepiej. To znaczy, jak pan podał ten przykład, że na przykład, nie wiem, no źle się odnajduję w grupie, nie jest mi w niej za fajnie, to może zastanowić się nad tym, a kiedy było tak, że było ci lepiej, kiedy było tak, że w tej grupie było ci łatwiej, co takiego się wtedy działo, co takiego zrobiłeś. Więc tutaj oczywiście te wyjątki będą tutaj kluczowe, żeby móc szukać takich fajnych rozwiązań, które my już w sobie mamy i nosimy, tylko gdzieś tam o nich też mogliśmy po prostu zapomnieć. Natomiast tu trzeba sobie rozróżnić kilka kwestii, bo tu mamy zarówno wspomnianą, można powiedzieć, fobię społeczną, czyli taki, no właśnie nie do końca dobrze odnajdujemy się w relacjach, więc może być to fobia, ale oczywiście nie musi, może być to po prostu też kwestia naszej osobowości, że jesteśmy bardziej introwertyczni i też wtedy ta praca będzie wyglądała inaczej, bo też i przyczyny będą inne, nie? A może być też właśnie tak, że doświadczyliśmy jakiejś sytuacji, która była potencjalnie traumatyzująca, stało się z nami coś takiego, że mocno tego doświadczyliśmy w dużym stresie i zwyczajnie w świecie teraz możemy bać się trochę zaufać ludziom, nie? Możemy bać się wchodzić z nimi w bliższe relacje czy przebywać. To jest wszystko dość skomplikowane, bo to jest kwestia i psychiki, i kwestia działania naszego mózgu i kwestia tego, jak my doświadczamy emocji w ciele, jakie znaczenie im nadajemy, jak interpretujemy wszystko to, co się nam wydarzyło, więc tych lęków faktycznie możemy mieć bardzo różnych, różnie możemy ich doświadczać, reagować i dlatego każdy z nas potrzebuje zupełnie różnych rozwiązań. Oczywiście część tych rozwiązań dla poszczególnych sytuacji, przypadków będzie podobna, u jednych będzie działać to, u innych to. Mamy pewne oczywiście uniwersalne metody, sposoby, które są przebadane w różnych nurtach, które są potwierdzone naukowo, które po prostu w terapii stosujemy, pracujemy z klientami. Natomiast jest cała masa takich rozwiązań z codziennego życia, które klienci mają swoje własne, one są tylko ich, tylko im znane i oni je wnoszą, bo my nie mamy szklanej kuli, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co tu i teraz na pewno będzie najbardziej użyteczne dla kogoś. Trzeba to razem z tym kimś szukać, słuchając jego opowieści w sposób taki uważny i właśnie nie nastawiając się jedynie na diagnozy i etykietowanie człowieka, czyli on ma taką diagnozę albo taką, mierzy się z tym albo z tym, tylko właśnie na słuchanie o tym, jak wygląda jego dzień, jak wygląda jego życie, co mu służy, co mu nie służy, co warto, żeby robił inaczej, co warto, żeby przestał robić, czego nie robi, a co może jak zacznie robić, to spowoduje, że będzie lepiej i będzie sobie wtedy o wiele lepiej z emocjami, z lękiem, ze stresem radził, więc to jest taka duża różnica.
1: A o wybranych przykładach jeszcze oczywiście Wam opowiemy, które są w książce. Zostańcie z nami, za chwilę do Was wracamy.

0: Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną jest pan Sebastian Sitowski, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Już wiecie, że lęk był, jest i będzie. Jest jedną z tych emocji, z tych stanów, które nam towarzyszą. Natomiast czasami, a niestety mam wrażenie, że obecnie coraz częściej przybiera takie formy destrukcyjne, bardzo nieprzyjemne, pogłębione, które wpędzają nas w poczucie nieszczęścia, niższości, czasami w używki, w inne rzeczy, no bo chcemy sobie wyregulować emocje. Generalnie człowiek dąży do szczęścia, chce być szczęśliwy, ktoś by nie chciał, żeby było miło, fajnie, żeby ludzie nas kochali, żeby było super, zwiedzać świat, czerpać z życia i być szczęśliwym. No ale jak tak bardzo czasami chcemy, to też się może zresztą pojawić lęk. A nie jestem, prawda? No a pytanie, czy rzeczywiście nie jestem? Ja myślę, że w tej książce też tak jest. Pan tutaj pokazuje, że my mamy często bardzo dużą trudność też w nazwaniu swoich emocji, uczuć i stanów. Czasami tragizujemy rzecz pozornie błahą, gdybyśmy się jej przyjrzeli, urasta do rangi wielkiej życiowej tragedii, a z kolei coś, co powinno napawać nas naprawdę lękiem i żebyśmy poszli na terapię, bagatelizujemy. To też nie jesteśmy wcale tacy jednomyślni, ale to być może wynika właśnie z tego, że mamy kłopot, lęk, dobrze, ale czym innym jest obawa, czym innym złość, czym innym będzie strach, albo wściekłość, w którą wpadamy, prawda, albo nawet agresję, którą przejawiamy w poczuciu lęku. Czasami się tak mówi o zwierzętach, że a wiesz, nie bój się, piesek szczekaj, ten wąsie ciebie boi bardziej niż ty jego, często słyszymy. A potem i tak dziab za łydkę na przykład, nie? Tak miałem, do tego o tym mi nawet jest powiedzieć, więc to nie do końca tak działa. Ale rzeczywiście chyba od tego takiego próby uświadomienia sobie, co ja tak naprawdę czuję, co przeżywam, jakie to są emocje, ponazywania ich, poukładania sobie tego wszystkiego byłoby chyba jednym z dobrych początków, że zanim zaczniemy nad sobą pracować, co my naprawdę czujemy i co my przeżywamy, czy to jest lęk, strach, czy co.
1: Ja myślę sobie w ogóle, że to jest wbrew pozorom wcale nieproste i myślę, że dla wielu z nas jest trudne, dlatego że emocje same w sobie są złożone i możemy czasem doświadczać takich stanów i takich uczuć, że my w ogóle nie do końca wiemy właściwie, co się z nami dzieje, nie? Część rzeczy dzieje się w ciele, część rzeczy dzieje się w umyśle, to wszystko łączy się w sobie w jakieś takie nasze stany emocjonalne i trudno nam jest czasem samym z sobą dojść właściwie, o co mi chodzi, nie? Więc jasne, że ten element tutaj byłby kluczowy, żeby zacząć zatrzymywać się i zastanawiać nad tym, co ja właściwie w tym momencie tu i teraz czuję. Co ja czuję, zastanowić się nad tym, co to jest za emocja, gdzie ja ją czuję w ciele, z jakiego powodu ją czuję, co takiego się wydarzyło albo się nie wydarzyło, żeby dojść do tego, jak ja w ogóle jako człowiek reaguję na różnego rodzaju sytuacje, zarówno te przyjemne, jak i te nieprzyjemne. Dlatego, że jak rozmawiam w gabinecie z moimi klientami, to dość często zdarza się, że my no jakoś tak mylimy te nasze emocje z pewnymi doświadczeniami, że właśnie mamy poczucie, szczególnie jeśli doświadczamy dużo lęku, to mamy takie poczucie, że co byśmy nie czuli nieprzyjemnego, to zaraz jest lęk. Właśnie jakbyśmy zapomnieli, że jeszcze jest stres, że jeszcze jest niepokój, że jest strach, że jest zdenerwowanie, że jest złość, że jest wściekłość i tam też może być lęk w tych złożonych stanach i przyczyna i skutek mogą być różne, więc taki sposób poznawania siebie, żeby poszerzać w ogóle swoją samoświadomość jest kluczowy dla każdego z nas bez wyjątku. Nieważne, czy my mamy jakieś trudności, czy nie, warto przyglądać się sobie i uczyć się tego, jak ja odczuwam emocje w ciele, co ja wtedy robię, jak ja się zachowuję, jak ja reaguję, co one mi robią, bo często jest tak, że coś się w nas pojawia, my nie do końca wiemy co, nie do końca wiemy dlaczego i zaczyna nas to niepokoić, zaczynamy się denerwować i to jest taka trudność, że jak mielibyśmy nazwać, co ja właściwie czuję, to ja tak nie do końca wiem.
0: Ale po co nam się ręce, zaczynamy drżeć, kołata nam serce. Sporo jest objawów, bo to, co jest z tym lękiem, tak, to dlaczego to jest takie istotne, bo to jest ściśle połączone też jakby z ciałem. Pan zresztą opisuje na początku książki swój własny przykład, jako bodajże 18-latka, który napad lękowy przeżył pan, myślał pan, że ma pan zawał, więc absolutnie w ogóle jaki lęk? Zawał mam, trzeba biec, jak to 18 lat i mam zawał, szybko na SOR. Mało tego, wiązało się to z sytuacją w ogóle z poprzedniego dnia, czyli to wcale nie była reakcja, bo bardzo często myślimy, że mamy jakiś napad lękowy, bo coś się wydarzyło tu i teraz i nie rozumiemy dlaczego, no przecież nie powinienem go mieć, a czasami to działa niestety z takim odroczonym czasem, dzień, dwa mija i nagle łup, i wtedy dopiero jest dezorientacja.
1: Ogromne. Tak jest, to prawda, że emocje potrafimy też odczuwać o wiele później niż wystąpi jakieś zdarzenie, dlatego też w przypadku pracy z lękiem bywa to trudne, bo mamy takie poczucie, że nic się nie wydarzyło, nie było żadnego bodźca, żadnej sytuacji, a my po prostu jesteśmy zestresowani, jesteśmy tacy pobudzeni, zaniepokojeni, jakoś odczuwamy to w ciele i faktycznie może tak być, że sytuacja, która wywołała ten nasz stan emocjonalny, mogła zdarzyć się dzień wcześniej i dwa dni wcześniej i trzy dni wcześniej, mogliśmy się trochę zamrozić i tu się teraz trochę odmrażamy i zaczynamy odczuwać ten stan fizjologiczny bardzo mocny i znowuż to powoduje, że nie do końca wiemy, co się z nami dzieje, nie? I zazwyczaj, kiedy odczuwamy takie silne emocje związane z lękiem i ze stresem, no to one właśnie fizjologicznie mogą spowodować, że mamy takie poczucie, że albo będziemy mieli zawał, albo będziemy mieli udar, albo będziemy mieli wylew, albo w ogóle przestaniemy iść, bo już mamy takie nogi, że nie jesteśmy w stanie zrobić nawet kroku, dlatego że w przypadku takiego silnego odczuwania lęku, no te nasze objawy w ciele są bardzo silne i one wbrew pozorom, to nie jest tak, że one są wymyślone, że emocja po prostu się pojawiła, więc ja sobie wymyśliłem jakiś objaw w ciele i on jest, tylko my realnie go czujemy i faktycznie mamy takie poczucie, że coś tutaj się może wydarzyć. No ta moja historia pierwsza była dla mnie no totalnie szokująca. Ja byłem absolutnie przekonany, że umrę i że już mnie nic nie uratuje, no bo jak można przeżyć zawał w wieku lat 18, nie? A ja po prostu odebrałem prawo jazdy, wyjechałem pierwszy raz na miasto, no pewnie, że czułem stres i jakieś takie napięcie, no bo trudno nie czuć. Tam jeszcze sporo ekscytacji, jakiejś takiej radości. Wszystko to się wymieszało, no i faktycznie okazało się na drugi dzień, że no to było zbyt silne doświadczenie jak dla mnie na tamten czas, że no doświadczyłem takiego stanu, że byłem pewien, że tu i teraz to już jest zawał i naprawdę już karetka nie zdąży, nikt nie zdąży, nie, że ja potrzebuję natychmiast ratunku. I tak to bywa, że w przypadku napadów paniki często mamy taką obawę, że albo zwariujemy, oszalejemy, stracimy rozum, zrobimy coś zupełnie irracjonalnego, albo właśnie umrzemy, nie? Bo takie mamy objawy w ciele i przestajemy myśleć racjonalnie. Kora przedczołowa jest zupełnie odcięta wtedy od myślenia i nic racjonalnego do nas nie dociera. Jest po prostu ogromny lęk i przerażenie, że nasze życie może się tu i teraz skończyć.
0: Tak, więc jeżeli zdarzy wam się na przykład, że będziecie wśród znajomych i nagle ktoś powie, że słuchajcie, muszę stąd wyjść, zacznie drżeć, zacznie coś się z nim dziać, też fizycznie, to nie jest tak, że on udaje. To naprawdę potrafi tak wyglądać, bo sam w takich sytuacjach się znajdowałem. To dla ludzi z zewnątrz wydaje się dziwne, prawda? No ale co ci chodzi? No idziemy, prawda, jest normalnie, było normalnie, nagle co? Właśnie dlatego, że komuś się nagle napad lękowy uruchomił, zestresowała go jakaś sytuacja, dla nas nic się nie dzieje, a dla niego dzieje się tragedia. On się zaczyna pocić i zaczyna czuć, jakby miał umierać za chwilę. Więc jak ktoś wam coś takiego sygnalizuje, to naprawdę nie bagatelizujcie sytuacji. Lepiej z nim wyjść, pomóc go, być przy nim, bo obecność drugiej osoby jest bardzo, bardzo pomocna, bo jeżeli boję się, że zejdę, że coś się dzieje złego, no to jak mam przy sobie kogoś bliskiego, kto w razie czego udzieli pomocy, zadzwoni po karetkę, już to wpływa bardzo dobrze na moje poczucie bezpieczeństwa. Jest szansa, że będzie mi przejść przez to łatwiej wtedy, najzwyczajniej w świecie.
1: Tak, na pewno w takiej sytuacji jest łatwiej, kiedy jest ktoś obok i może przysłowiowo podtrzymać za rękę i będzie taką naszą korą przedczołową trochę, takim logicznym, racjonalnym myśleniem za nas, nie? Wtedy, kiedy my nie mamy do tego dostępu. Natomiast tu chciałabym powiedzieć o takiej ważnej rzeczy, że to nawet nie jest tak, że my musimy doświadczyć jakiejś sytuacji stresującej, żeby pojawił się lęk, dlatego że jeżeli ktoś cierpi z powodu zaburzeń lękowych albo zbyt intensywnie odczuwa lęk, to w dużej mierze wynika to z tego, że no jego mózg trochę inaczej może funkcjonować ze względu chociażby na to, że ciało migdałowate jest większe, a więc zupełnie inaczej reaguje na różne bodźce z zewnątrz. I jeśli my kiedyś w jakiejś sytuacji, nawet nie musimy o niej pamiętać, nie musimy o niej wiedzieć, przelęknęliśmy się bardzo czegoś, czego nawet zupełnie nie pamiętamy, to nawet po wielu, wielu latach, a właściwie przez całe życie, nasz mózg, nasze ciało migdałowate na jakiś konkretny bodziec zareaguje lękiem. I jest to zupełnie od nas niezależne, jest to zupełnie nieświadome, jest to poza nami, to się dzieje w mózgu, to się dzieje w ciele, ale my nie musimy zupełnie wiedzieć, o co chodzi, nie? Bo po prostu mózg się uczy, on się uczy cały czas, każde doświadczenie jest zapisane i jakakolwiek sytuacja się nie wydarzy, no to mózg wyłapuje bodźce, sygnały z otoczenia, poddaje je analizie i uruchamia odpowiednie reakcje lękowe. Więc możemy sobie iść ulicą i wystarczy, że rzucimy okiem na coś, co wpadnie przez siatkówkę oka prosto do naszego mózgu, do wzgórza, do ciała migdałowatego. Ciało migdałowate zinterpretuje to jako bodziec zagrażający i mamy gotowy napad paniki. Bez niczego. To jest tylko to. I nie mamy zupełnie świadomości, co takiego się wydarzyło, bo właściwie się nic nie wydarzyło. I to jest prawda. To jest prawda. Nic się nie wydarzyło, a ty doświadczasz lęku. I to jest możliwe. Tak to działa.
0: I tutaj, drodzy Państwo, od razu powiem, że na temat tej neuronauki, neurobiologii, tych badań nad mózgiem też sporo informacji w książce jest. Natomiast w trzeciej części, bo za chwilę jeszcze wrócimy do Was, podamy Wam kilka przykładów takich, co rzeczywiście możemy zrobić. Bo od razu tylko powiem, można oddychać, no wydaje się,
1: nawet tam, trzeba.
0: Wszyscy oddychamy. Można też potańczyć. No to wielu powie, a ja tańczę. No dobrze, ale czy oddychacie i tańczycie w taki sposób, żeby radzić sobie z lękiem? O tym się za chwilę przekonacie.

0: już jesteśmy z wami ponownie. Ja i pan Sebastian Sitowski. Rozmawiamy o książce Jak radzić sobie z lękiem. Nie streszczę wam całej, natomiast chciałbym, żebyśmy przynajmniej ze dwie, trzy ważne rzeczy na zachętę podali, bo okazuje się, to jest oczywiście ważne, o tym powiem. Pan tutaj absolutnie już na wstępie nie zniechęca i nie twierdzi, że nie musicie chodzić na żadne terapie, nie musicie iść do lekarza, przeczytacie książkę i macie wszystko z głowy. Nie. Pan mówi
1: absolutnie
0: wprost,
1: to się
0: że,
1: nie wydarzy.
0: Nie, że lekarzy, terapeutów tak warto korzystać, natomiast dobrze jest czasami coś dla siebie zrobić, wtedy kiedy rzeczywiście realnie możemy coś dla siebie zrobić. Mi się podoba to, że jest ten układ właśnie, że pan pokazuje, czym są te w ogóle napady paniki, czym są objawy lęku panicznego. Tłumienie emocji też jest tak naprawdę, no odbije się wam, odbije się to i to w sposób naprawdę straszny. Mamy tę część też właśnie o mózgu, no ale są też takie rzeczy, które możemy robić prosto w domu, nie są bardzo, bardzo trudne, jak na przykład oddech. Właściwie na zakończenie, nawet na finał książki, pan pisze o tym, jeżeli po całej tej książce przynajmniej zaczniecie świadomie oddychać, to już będzie dobrze. Czyli dla pana to jest jednak jakaś taka rzecz istotna, rzeczywiście prosta. No wydawałoby się, że tak, no czasami się mówi, hiperwentylację sobie zrób w samolocie woreczkiem przy ataku paniki, ale to chyba nie tylko o to chodzi.
2: Zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o sam oddech, jest to o tyle istotne, że często, kiedy doświadczamy silnych emocji, lęku, mamy napad paniki, czy w ogóle jesteśmy mocno zestresowani, rozdrgani, trudno nam jest zebrać myśli i to ciało jest takie zaniepokojone, to jedyne, co możemy wtedy dla siebie zrobić, to po prostu spokojnie oddychać, żeby uspokoić ciało. Dlatego, że w takich sytuacjach racjonalne myślenie na niewiele się zdaje. Powiedzenie sobie, no weź się uspokój, nic się nie dzieje, wyluzuj, to nie pomoże, bo ciało i tak zrobi swoje, nie? Natomiast działamy oddolnie, czyli od ciała do mózgu, a nie od mózgu do ciała. I kiedy zaczniemy sobie spokojnie oddychać, chociażby kojąco-rytmicznym oddechem, o którym piszę, to wtedy uspokajamy organy wewnętrzne, uspokajamy swoje ciało. Poprzez nerw błędny tak naprawdę przełączamy się z układu walki, ucieczki do układu spokoju. I kiedy organy wewnętrzne, ciało się uspokaja, to do naszego mózgu trafia informacja, że zagrożenia nie ma. Możemy czuć się bezpiecznie. I mózg wtedy też wyłącza reakcję walki bądź ucieczki. Nie trzeba na nowo wszystkiego pobudzać, żeby ten wyrzut kortyzolu na nowo nastąpił, tylko możemy się uspokoić. I tak naprawdę oddech jest czymś, co możemy robić zawsze. Możemy robić to, wystarczy czasem 3-5 minut pooddychać i możemy się zupełnie uspokoić i uzyskać kontrolę nad swoimi emocjami i nad naszymi reakcjami. No jest to zupełnie bezpłatne, darmowe. Każdy ma to narzędzie przy sobie. I tu chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nie bagatelizujmy tego, bo jest to niesamowicie skuteczne narzędzie. Jest to profilaktyka nie tylko dla lęków i trudnych emocji, ale w ogóle dla naszego zdrowia w każdym aspekcie, bo jeżeli nauczymy się poświęcić sobie chociaż 5-10 minut dziennie na to, żeby spokojnie pooddychać i wyregulować układ nerwowy, po prostu się zrelaksować, odpocząć, dać odpocząć mózgowi i ciału, to zrobi to w naszym życiu ogromną różnicę w perspektywie długofalowej. Natomiast my mamy takie poczucie, że no co tam będę oddychać, przecież każdy oddycha. No nie o to chodzi, nie o ten sposób oddychania chodzi. I to jest tak, że mamy czasem takie poczucie, trochę błędne pewnie ze względu na wyobrażenie o, nie wiem, joginach, buddystach, że to 10 tysięcy godzin trzeba wysiedzieć po prostu jako oaza spokoju, medytować, tutaj uprawiać jogę, nie wiadomo co, żeby to mogło działać. Nie, nieprawda, jakby oddech, uważność, medytacja, nawet 10 minut dziennie w kilka tygodni realnie wpływa na zmianę struktury naszego mózgu i realnie powoduje, że zaczynamy czuć się inaczej, mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczynamy myśleć inaczej, zwyczajnie w świecie zaczynamy osiągać w życiu większy spokój, łatwiej nam wyłapywać dobre rzeczy z otoczenia, a nie tylko te złe, łatwiej nam wracać do spokoju po sytuacjach stresowych, kiedy poświęcimy sobie na to trochę czasu i się tego nauczymy.
0: Tak, wiadomo, że jak mamy sytuacje stresujące, jakieś ważne momenty w życiu, jesteśmy poddenerwowani i chcielibyśmy bardzo, jak to się mówi, na spokojnie do tego podejść, prawda? Oceń sobie ten problem, zobacz, co możesz zrobić, to potrzebujemy być wyciszeni i spokojni. Jak jesteśmy zdenerwowani, napięci, uczepimy się jakiejś myśli, wydaje nam się, że jest świetna, a potem okazuje się, klapa. Dobrze czasami oczywiście też o tym z kimś porozmawiać. Natomiast też nie należy się bać stąd to mówienie, że warto korzystać z terapii, jeżeli czujecie, że sobie z czymś nie radzicie, że to są napady, które są, bo te napady lękowe są niestety takie, tu mówiliśmy nawet, że one przypominają zawał, bo tak może być. To może być kołatanie serca, skoki ciśnienia, problem z oddychaniem, no, przerażające, pocenie się i rzeczywiście możemy być przerażeni. Jak coś takiego się pojawi, no to dobrze jest umieć udzielić sobie pierwszej pomocy, no bo nikt za nas oddychał nie będzie, no, mówmy się. A to jest taka pierwsza rzecz. Nawet jak wam nie będzie do końca wychodziło, już sam fakt, że macie narzędzie, pomaga. To jest tak jak na przykład, no, może pomagać to, że mam przy sobie podczas wyjazdu tabletki przeciwbólowe. No bo czasami, jak kogoś często boli głowa, ma migreny i tak dalej, i by nie wziął, no to byłby całą drogę pewnie już przerażony. Jezu, jak będę miał atak wieczorem, gdzie ja pójdę, czy ja znajdę aptekę, i zamiast się cieszyć już wyjazdem, to on już myśli o tym, już się boi, uruchamia się lęk, prawda? Albo czy żelazka rzeczywiście wyłączyłem. Dlatego dobrze jest czasami mieć zaufanego przyjaciela albo sąsiada, który w razie czego pójdzie i sprawdzi, czy wyłączyłem, bo inaczej już koniec, po urlopie. To są niby teoretycznie rzeczy błahe, ale myślę, że każdy, kto takiego lęku doświadczył, wie, że to wcale nie jest śmieszne, to potrafi nam zepsuć wiele dni. To wszystko, co miało być piękne i dobre i szczęśliwe, niestety przestaje takie być. Ale mi jeszcze się podoba taniec i wytrząsanie emocji. Ja przyznaję, że rzeczywiście obudź w sobie dzikość. Rzeczywiście taniec i coś w tym jest, chociaż ja nie jestem jakimś tytanem tańca, nie chodzę do sal dyskotekowych, ale lubię sobie potańczyć. Po prostu włączyć jakąś muzykę rytmiczną, wesołą, przy której dobrze się czuję, i sobie troszeczkę poskakać, powytrząsać się, zawsze się czuję potem lepiej. Być może sportowcy albo ci, którzy uprawiają sport, powiedzą, że to mniej więcej to samo jak pójść pobiegać do parku albo właśnie jakąś inną aktywność fizyczną. Że my potrzebujemy też w ramach wsparcia aktywności fizycznej. A taniec jest fajny.
2: Każda forma ruchu jest absolutnie konieczna i ważna w naszym życiu. Tak naprawdę, jeśli nie ma ruchu w jakiejkolwiek formie aktywności fizycznej, to nie ma szansy na to, żeby czuć się zdrowo i dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Natomiast jeśli chodzi o ten taniec i wytrząsanie emocji, to zachęcam tutaj do przeczytania tej instrukcji, bo faktycznie to nie chodzi o taki taniec na jakiejś po prostu imprezce po tańcówce, gdzie możemy sobie potańczyć tylko i wyłącznie, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się poprzez ruch regulować swoje ciało w taki sposób, że ta energia skumulowana z emocji, które w sobie gromadzimy, których w jakiś sposób nie wyrażamy, nie wypuszczamy, w szczególności złość, gniew, lęk, napięcie, to wszystko się w nas kumuluje i jeżeli nie będziemy nic z tym robić, to prędzej czy później ten wór pęknie i po prostu nabawimy się zaburzeń lękowych na przykład. Więc jeśli będziemy potrafili sobie potańczyć i wytrząsać te emocje w taki sposób, żeby tą energię z siebie, z ciała wyrzucić, to będziemy czuć się o wiele, wiele lepiej. Także te narzędzia, o których ja mówię, czyli kojąco-rytmiczny oddech, czy stymulacja nerwu błędnego przez dźwięk W, czy taniec i wytrząsanie emocji, czy techniki praktyki uważności, które opisuję, czy yoga nidra, czyli yoga nic nie robienia.
0: To mi się podoba, przyznaję, nic nie robienie to jest
2: cudowne. Tak, to wszystkie te rzeczy służą tak naprawdę temu, żebyśmy w ramach naszych codziennych rytuałów, praktyk profilaktyki, dbania o swoje zdrowie, mogli się po prostu tego nauczyć i to robić. Dlatego, że badania pokazują jasno, że aktywność fizyczna działa znakomicie, czy na lęk, czy w kontekście depresji bardzo pomaga tutaj ten ruch, nie? A my nie zawsze możemy sobie iść na siłownię, nie zawsze możemy sobie iść pobiegać też przez 30 czy 40 minut. Różne rzeczy są nam niedostępne na pewnych etapach, natomiast to, że sobie poskaczę trochę i się potrzącham w domu i sobie chwilę potańczę, to już jest mi to dostępne. To, że sobie trochę powypuszczam powietrze w taki sposób, żeby wprowadzić naszą krtań w drgania i będę stymulować nerw błędny, żeby przełączyć się na układ spokoju, no to wszystko jest nam dostępne w każdym momencie. I do tego też po prostu zachęcam, żeby z tego korzystać.
0: Mhm. Ja Państwa zachęcam oczywiście do książki, bo autorowi nie wypada zachęcać, a mi wypada. Jest jeszcze też o stresie, jest też o diagnozowaniu. Ja myślę, że to jest też bardzo istotne, bo Pan tutaj mówi o diagnozie. Niektórzy są niezadowoleni, wiele trafia i też u Pana w terapii wiele osób trafiało, że 15 lat już spróbuję, chodzę na terapię i nic i ciągle jestem niezadowolony, ale bardzo często to diagnozowanie jest skomplikowane, bo czasami łączy się. Pan też na przykład podaje zaburzenia lękowe ADHD, bo ktoś może być też w spektrum autyzmu, czy właśnie mieć ADHD, więc to będą troszeczkę inne wtedy przypadki i najczęściej te terapie są takie eliminacyjne, więc lekarz odsiewa różne rzeczy, które, no, no skoro ma pan problemy z sercem, z ciśnieniem, to może to serce i ciśnienie, więc kardiolog, więc to i to. Jak nie, możecie nagle dojść dopiero po roku, dwóch badań regularnych, że w takim razie macie napady lękowe spowodowane gdzieś na podłożu psychicznym i będziecie musieli skorzystać z porad psychiatry na przykład albo terapeuty. Więc to nie jest tak, że od razu wszystko pójdziecie i od razu ktoś powie, tak, pan ma zaburzenia lękowe. Nie, to nie jest zawsze takie proste.
2: Nie jest to proste, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że lęk i te trudne doświadczenia z ciała, które nam towarzyszą w przypadku zaburzeń lękowych, one nie zawsze są właśnie same, one nie zawsze są przyczyną i skutkiem, tylko często może być tak, że przyczyna będzie leżała zupełnie gdzie indziej, a to, że pojawią się zaburzenia lękowe i takie trudne doświadczanie emocji, będzie po prostu skutkiem tego czegoś innego, co warto, żebyśmy próbowali odnaleźć, a nie zawsze bywa to proste właśnie ze względu na występowanie chorób współistniejących i różnych innych aspektów w życiu danej osoby, co jasne powoduje, że ten wywiad musi być trochę dłuższy, może zająć trochę więcej czasu, czasem może być niewłaściwie postawiona diagnoza, bo coś po prostu z jakiegoś powodu zostanie pominięte, a to może być to kluczowe, nie? Zdarza się, że na przykład są osoby, które mają boleriozę, albo mają tężyczkę, albo jakieś inne schorzenia, a mają poczucie, że to jest tylko i wyłącznie lęk i psychika, a może się okazać, że właśnie niekoniecznie. Dlatego ja zawsze zachęcam wszystkich, którzy doświadczają emocji w sposób trudny, do tego, żeby jednak pewne badania i pewne konsultacje odbyć i pewne rzeczy wykluczyć, chociażby takie jak nadciśnienie, ale też może być odwrotnie, to znaczy może być tak, że jest to kwestia tylko i wyłącznie emocji i tego, jak my doświadczamy stresu, a więc kwestia psychiczna, a my na siłę szukamy wyjaśnienia w fizjologii, w jakiejś choroby, której po prostu nie ma, bo trudno nam zaakceptować fakt, że ja mogę się tak czuć tylko dlatego, że po prostu jakoś niewłaściwie doświadczam tych bodźców z zewnątrz i moje ciało reaguje tak, a nie inaczej, chociaż nic się nie dzieje, nie? Więc tutaj jest też wyjaśnione to wszystko i kwestia diagnozy, kwestia naszych oczekiwań, kwestia jak pracować z lękiem, kwestia akceptacji, no i dużo psychoedukacji, bo w przypadku emocji, w przypadku lęku ta psychoedukacja jest kluczowa, żeby ludzie po prostu rozumieli, czego właściwie doświadczają i z jakich powodów, bo to już połowę lęku i objawów odejmuje sama wiedza. Także to jest ważne.
0: Jest też oczywiście taki rozdział, pytanie, czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Ja nie oczekuję, że pan odpowie. Państwo się możecie domyślać, że pewnie tak, że się da, ale żebyście sprawdzili, jaka jest odpowiedź na to pytanie, to już sięgniecie sobie sami do książki, bo my musimy kończyć nasze spotkanie. Panie Sebastianie, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Myślę, że książka oparta na własnych też doświadczeniach, bo to z tym prawem jazdy to nie było, był drugi jeszcze napad 10 lat później. Też nie powiemy jaki, też sobie sami doczytacie. Ludzie lubią, jak ktoś sam też przeżył, a nie tylko teoretyzuje. Natomiast oczywiście co do teorii, jest tutaj też bibliografia, więc jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się, z jakich książek nie tylko korzystał autor, pan Sebastian, ale coś sobie na przykład coś doczytać, bo jakiś wątek was zainteresuje, czy neurobiologii, czy innych zagadnień, to na końcu książki jest podana bibliografia i naprawdę, oj, będzie co czytać. Na przykład poradnik obsługi umysłu. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami. No bo lęk to jedno, ale jeszcze tych emocji jest więcej. Już wam jedno podpowiedziałem, a reszta w książce. Panie Sebastianie, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Wszystko o literaturze.
1: Razem ze mną w studiu dwoje gości. Patrycja Drabik, cześć.
2: Cześć.
1: I Kamil Dobrogost, cześć.
3: Cześć.
1: A oboje są z opolskiego klubu fantastyki Fenix. Całkiem niedawno zakończyły się opolskie spotkania fantastyczne, 16. edycja, więc tutaj mieliście sporo, ale tak pomyślałem, że nie wszystko naraz, że to jeszcze będzie dłużej wybrzmiewało, zwłaszcza, że i tak po wakacjach będzie kolejny Opolkon, a tutaj oboje są w koszulkach Opolkonu.